0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, a dzisiaj w audycji Porozmawiajmy o sporcie. No, będzie temat, można powiedzieć, czasami nietypowy, a na pewno rzadko zaglądający na antenę Radia Łódź. Może to niedobrze, może coś po tej audycji się zmieni. Będziemy rozmawiać o szachach. Ze mną jest prezes Stowarzyszenia Kutnowskie.pl Janusz Pawlak. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: No właśnie, szachy. Pierwsze moje pytanie, czy to sport, czy tak około sportowo je traktujemy?
2: Odpowiedź jest w sumie niezwykle prosta. Oczywiście, że to jest sport, natomiast panuje takie przekonanie, że on niewiele ma wspólnego z aktywnością taką, z jaką kojarzymy sport. Otóż, żeby grać w szachy, trzeba mieć niezwykle silną czy mocną kondycję fizyczną. Szachy dzielą się na kilka takich kategorii. Są szachy, teraz chyba cztery, kategoria, w której ja jeszcze nie uczestniczyłem, czyli bullet takie minutowe, od 3 do 5 blice, 10-15 to są szachy szybkie, rapid, no i szachy klasyczne. Szachy klasyczne potrafią partia trwać od godziny do 3-4. Jeśli tych partii są 2 lub 4, no to jest 8 godzin pełnej koncentracji. No i wyobraźcie sobie państwo, że siadacie państwo niewyspani, niewypoczęci, niewysportowani w takim rozumieniu, w jakim myślimy, czyli bieganiu, pływaniu, czy jeżdżeniu na rowerze. No trudno jest wytrzymać tę dyscyplinę, nie uprawiając sportu. No ja pływam i jeżdżę na rowerze, więc dzięki temu 6-7 godzin jestem w stanie grać na turnieju. W innym przypadku byłoby to niemożliwe, więc odpowiadając na to pytanie, tak, na pewno to jest sport.
1: No to od razu pociągnę trochę tutaj ten wątek, bo co, no plecy chyba takie muszą być najbardziej wytrzymałe, no bo to jednak cały czas jest siedzenie, czy tam można odejść od stolika, jak już się partia zaczęła?
2: Powiem tak, najpierw głowa, plecy pewno nie, natomiast tak, można odchodzić od szachów pod warunkiem, że ruszyliśmy figurą czy bierką i czekamy na ruch partnera. No, jeśli gramy 2-3 godziny, to ten ruch może oznaczać pół godziny przerwy. Oczywiście są przerwy, gdzie korzystają zawodnicy z przerwy takiej jak
1: toaletowa
2: są.
1: Taka.
2: Tak, tak. Mhm. Więc oczywiście można, natomiast ponieważ jest to sport i ponieważ nie zawsze wszyscy grają uczciwie, słyszałem o przypadku, gdzie ktoś udając się na taką przerwę toaletową korzystał z różnego rodzaju
1: technologii.
2: Wspomagaczy, tak? Gdzie te partie były rozgrywane i wrzucał, żeby lepiej grać. No to jest taki doping w zasadzie, z którym chyba wszystkie rodzaje sportu się borykają. No szachy borykają się z tym dopingiem, który wygląda w ten sposób, że niektórzy próbują oszukiwać, grać nieczysto.
1: No z tego, co tak gdzieś sięgam pamięcią, to i to na takich poważnych, dużych turniejach międzynarodowych się zdarzało i to nie wcale u zawodników gdzieś, no to tak jak z dołu rankingu, prawda?
2: Tak jak z Armstrongiem, który wygrywał Tour de France, a okazało się, że był dopingowiczem. Natomiast z tego, co ja kojarzę, z tego topu, o którym teraz to się mówi, teraz pewno najbardziej rozpoznawalny jest Gukesh Karlsen, u nas Jan Krzysztof Duda, na topie raczej to się nie zdarza, natomiast pewno na poziomie nieco niższym tak. Chciałbym tylko tutaj zaznaczyć, że ilość tych osób topowych jest dość ograniczona. Arcymistrzów, czyli osób, które uzyskali normę 2500 i więcej punktów, w Polsce jest chyba około 50-70, a na świecie jest około 2000. Czytałem, że mniej jest arcymistrzów niż miliarderów na świecie, więc widać, że to jest grono takie no bardzo, bardzo wąskie.
1: Czyli łatwiej zarobić miliard niż
2: Łatwiej spotkać miliardera niż arcymistrza, tak.
1: No dobrze, to teraz może wytłumaczmy, o co chodzi właśnie w tej punktacji, jak te punkty się zdobywa, no bo to może być taka pewna zagadka dla naszych słuchaczy.
2: Mówiąc o szachach, w zasadzie trzeba mówić o dwóch rodzajach szachów. Jedne szachy to są takie, do jakich namawiam dzieci, namawiam państwa, czyli szachy takie, które pozwalają nam miło i przyjemnie spędzić czas. Tutaj macie państwo sporo parków. W tej przestrzeni łódzkiej mogłoby być więcej miejsc, gdzie się gra. No, można by było na Piotrkowskiej, notabene koło pomnika Rubinsteina można by było gdzieś usytuować pomnik Akibie Rubinsteina, jednego z najwybitniejszych szachistów polskich XX wieku, od 1901 roku, związanego z Łodzią. On tu w zasadzie chyba nigdy nie zerwał tych związków z Łodzią, nawet jak się przeniósł po 1910 do Warszawy, to i tak reprezentował to Towarzystwo Szachowe z Łodzi, więc pewno to miejsce na szachy takie rozumiane jako trochę zabawa byłoby miejsce. Natomiast ta druga dyscyplina, taka poważna, to już szachy takie, które rozgrywają się na turniejach, szachy, które są rejestrowane czy zgłaszane do Federacji Międzynarodowej FIDE. I te szachy jakby zmierzają dwiema kategoriami, czy dwoma torami. Jedno to są te szachy związane z Polskim Związkiem Szachowym, z PZ-Szachem. I tutaj posługujemy się normami polskimi, czyli kategoriami. Żeby uzyskać taką kategorię, trzeba mieć odpowiednią ilość punktów. Taki młody adept szachowy startuje z poziomu 1000, no i później pnie się 1200, 1400, to już jest czwarta kategoria, 1600, trzecia, 1800, druga, 2000, zaczynają się mistrzowie, kandydaci na mistrzów 1900, mistrzowie FIDE, no to już zmierzają między 2-2200, no arcymistrzowie to są powyżej 2500. Tych, jak mówiłem, jest w Polsce zaledwie kilkudziesięciu.
1: No tak, ale te punkty zdobywamy co? Poprzez wygrywanie zawodów?
2: Tak,
1: czy też teraz na przykład, no wiem, że są możliwości grania online i tak naprawdę no ostatnio taki dość popularny filmik krążył, jak to właśnie Carlsen przegrywa z jakimś TikTokerem, nie wiem, czy to jest chyba z Bułgarii, który gdzieś tam się już rozbiera niemalże do samych bokserek.
2: Myślę, że to się ociera z jednej strony taki element reklamy, pastiżu. To jest na granicy chyba takich szachów prawdziwych. No jest kilka takich portali internetowych, portali szachowych, poprzez które można grać, tak jak pan powiedział, online. Chess.com, Lichess, no i tam zdobywa się punkty, czy można zdobywać takie punkty, tak jak w prawdziwych szachach. Spotyka się ranking. No, jest sporo osób, głównie młodszych, którzy specjalizują się właśnie w tej grze. No, zaleta tego jest taka, że ma się dostęp non-stop 24 godziny na dobę do szachistów na całym świecie. Kiedyś to było tak, że ci najlepsi szachiści, tak jak Kasparow, Karpow, czy mój ulubiony Michał Tal, to byli zawodnicy z Rosji. Teraz ten ciężar przesunął się w kierunku Indii, Chin. Mamy kilku znakomitych zawodników ze Stanów Zjednoczonych, z tym, że tam są, powiedzmy, importowani, tak? Kilku reprezentantów, jednego znam, ale pewno ich jest więcej, z Armenii. Mamy znakomitych graczy z Ukrainy, którzy tutaj również grają. Co najmniej jeden lub dwóch znakomitych z Niemiec, z Francji, więc no, to jest towarzystwo takie międzynarodowe. A wracając do tego pytania z Carlsenem, wydaje mi się, że no, niektórzy, tak jak w przypadku Carlsena, jak podejdą zbyt tak z marszu albo wychodząc z łazienki, grają z kimś, kto jest niezwykle skoncentrowany i ma albo może mieć ranking taki już oscylujący w granicach 2500, 2600, no wtedy rzeczywiście jest trudno. No poza tym to, od czego zaczęliśmy, koncentracja i dyspozycja, czy ktoś jest wyspany, czy nie, to ma ogromne znaczenie. No, szachy to gra jednego błędu. Jak się zrobi jeden błąd, to później przy równych szansach, przy równym rankingu, no jest niezwykle trudno. Czasami mówi się o tym, że różnica 3-5 punktów może zadecydować o tym, kto taką partię wygra, i przy wyrównanym poziomie i przy takiej nonszalancji, być może taką wykazał Carlsen przy tym spotkaniu online'owym, no, został szybko ukarany. Jeden błąd i do widzenia.
1: Z drugiej strony to też, no, jakby nie patrzeć, promocja właśnie tej dyscypliny, bo no głośno. Wiadomo, no teraz też się troszkę czasy takie porobiły.

0: żaden z tych topowych szachistów, tylko zdaje się, że amerykański taki youtuber szachowy, który jest niezwykle rozpoznawalny na YouTubie, pokazuje, objaśnia różnego rodzaju gambity czy kompozycje szachowe i cieszy się to, jak widać, niezłym wzięciem. No, te szachy i na poziomie takim klasycznym, o jakim mówiliśmy, czyli te szachy turniejowe, Carlsen, Duda, Gukesz, czy szachy takie online'owe, cieszą się tak dużą popularnością, że na tych portalach szachowych wyświetlają się reklamy, więc no można to na pewno nieźle monetyzować. Natomiast ja z perspektywy osoby, która prowadzi od kilku lat zajęcia w MDK w Kutnie szachowe, widzę, że zmiany, które zachodzą w dzieciakach, które rozpoczynają swoją przygodę z szachami, są naprawdę niezwykle, myślę, dla nich fajne, obiecujące i widać, że te szachy powodują zmianę zachowań, zostawienie trochę tego smartfona, z którym trudno teraz się rozstać, chyba że grają właśnie na którymś z portali szachowych w szachy. I to jest chyba taka rzecz, którą warto byłoby promować, czy o której warto byłoby mówić.
1: No to o tym, co jeszcze właśnie warto porozmawiać, to za moment. A teraz jeszcze taki, no zrobimy takie małe pytanie, no pewnie dużo osób najbardziej będzie interesowało, to jakie te zarobki szachistów mogą być? No to już nie pytam o tych twórców internetowych, bo to wiadomo, że to jest jakby troszkę inna dziedzina. Natomiast jeśli chodzi o te turnieje, czy tutaj z tego można normalnie wyżyć?
0: Słyszałem, że ci najbardziej rozpoznawalni za pojawienie się na turnieju, jak są zapraszani na turnieje, to mają honoraria rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro.
1: No to,
0: są dobre
1: pieniądze. Można wyżyć.
0: Zresztą powoli zbliżamy się, czy marzymy, albo planujemy spotkać się, zaproponować spotkanie i ściągnąć jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kobiecych szachów, Judith Polgar. Ona była jedyną kobietą w historii, która nawiązywała kontakt z najlepszymi Kasparowem, Karpowem, najlepszymi szachistami świata. Zupełnie wymykała się przekonaniu, że kobiety grają trochę inaczej, słabiej. Była jedyną osobą, która potrafiła, mówiąc kolokwialnie, zwyciężać tych najlepszych topowych zawodników. Zresztą ona stała się pierwowzorem, albo mogła być jednym z pierwowzorów tego znanego filmu Gambit Królowej. Co prawda tam jest bohaterka ze Stanów, natomiast Judith Polgar to Węgierka. Natomiast no, to fascynująca osoba. Mam nadzieję, że jeśli uda nam się zgromadzić odpowiedni budżet, to być może będziemy mogli mieć tutaj bliżej panią Judith Polgar, która zajmuje się w tej chwili promocją szachów na całym świecie.
1: No to jeśli chodzi o to, kiedy najlepiej rozpocząć grę w szachy, ja pamiętam ze szkoły podstawowej, akurat do tej, do której chodziłem, to mieliśmy już od pierwszej klasy właśnie lekcje szachów. Nie wiem, czy to jest dalej popularne, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, natomiast no, u nas to się naprawdę cieszyło dużym, dużym zainteresowaniem.
0: Wydaje mi się, że szachy mogą się rozpocząć nawet wcześniej, już w końcowych latach przedszkola. Ja na turnieju w Łodzi nie grałem, co prawda, z tym młodzieńcem, ale to był 5- lub 6-latek, który zbliżał się do normy mistrzowskiej. Ciekawe, że żeby usiąść na normalnym krześle, nosił ze sobą takie siedzenie z samochodu, żeby siedzieć. Natomiast grał rewelacyjnie. Teraz na turnieju w Toruniu miałem przyjemność grać z kandydatką na mistrza FIDE, 10-letnią dziewczynką. Więc no, odpowiadając na to pytanie, sądzę, że pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej to wcale nie jest za wcześnie. Dzieciaki strasznie szybko uczą się, chłoną te różnego rodzaju rozwiązania czy schematy szachowe. Ten okres od kilku do kilkunastu lat jest najlepszym okresem do nauki szachów. Teraz czytałem, że chyba najmłodszym osobą z normą arcymistrzowską, czyli z normą powyżej 2,5 tysiąca, jest dzieciak w wieku 12 lat, więc to jest 5., 6. klasa szkoły podstawowej. No to widać, że ta pierwsza klasa wcale nie jest za wcześnie.
1: No to jeszcze właśnie o te różne schematy, bo też trochę, że tak powiem, z własnego doświadczenia, ja może, jeśli chodzi o schematy, to za dużo nie pamiętałem, bardziej takie było trochę na, nazwijmy to w cudzysłowie, na spontanie, trochę bardziej może na improwizacji, ale mam wrażenie, że żeby już właśnie no wspinać się po tych szczeblach, po tych punktach, to jednak no, tych schematów gdzieś tam, no nie powiem, że trzeba się wykuć na pamięć, ale pewnie ich zobaczyć

0: po kilkadziesiąt razy ten sam, żeby później gdzieś to w głowie zostało.
1: Żeby grać dobrze, z całą pewnością trzeba stosować te schematy, bo to jest z jednej strony gra, która jest, no tak jak on powiedział, niezwykle schematyczna, ale ilość kombinacji już po dwóch, trzech ruchach wzrasta geometrycznie. No, jeśli weźmiemy, że mamy 16 bierek po jednej, po drugiej stronie, na początku możemy ruszyć 8 pionkami i 2 figurami, czyli skoczkami, które jeden tutaj właśnie przyniosłem, a później ilość tych możliwości zmienia się albo oscyluje do granic nieskończoności. Niemal. Najczęstsze otwarcia, jakie się stosuje, to są E4, D4, czyli otwarcie do gry włoskiej do Londona, ale...
0: To wyjaśnijmy, żeby sobie mogli słuchacze to zwizualizować. To jest, zdaje się, wyjście pionek
1: idzie,
0: tym pionem jednym
1: pionek
0: z
1: idzie na E4, D4, ten środek. Zwykle się mówi o tym, że dobrze jest opanować centrum, więc tutaj to są te środkowe piony.
0: I przy wyjściu piony też mogą iść o 2 pola, a do środka, po jednym.
1: Mówiąc tak opisowo, do środka planszy o 2 pola, później o jedno biją na ukos. Natomiast odpowiedzi są różne. Dość popularne są odpowiedzi francuskie, Caro-Kann i obrona sycylijska. Obrona sycylijska to jest jeden chyba z trudniejszych wariantów, rzadziej stosowany. Wydaje mi się, że teraz młodzież stosuje właśnie obronę francuską, czyli to będzie E5, D6. Tak jak mówię, no to...
0: To ja tylko dołożę, że tutaj pan Janusz, jak prawdziwy szachista, nie ma przed sobą w szachownicy, tylko to wszystko
1: Ale jeśli,
0: te wyjścia.
1: Jeśli uda się, jeśli będziecie państwo zainteresowani, to z całą przyjemnością na następne spotkanie, jeśli będzie taka wola, to przyjdę z szachownicą, będzie pewno łatwiej. Natomiast wydaje się, że szachy są tak, po pierwsze tanie. To nie jest skomplikowana, nie jest droga impreza. Najdroższy w tym jest czas, który temu trzeba poświęcić. Zawsze mówię, że to jest niezwykle zazdrosny rodzaj sportu, który wciąga tak jak ta książka czy gra planszowa z Jumanji. Jak już się w nią wdepnie, naciśnie odpowiedni przycisk, to trwa. Wydaje się, że to są rzeczy warte promowania. No, moim jednym z najlepszych, czy najbardziej ulubionych szachistów jest Michail Tal, nazywany czarodziejem z Rygi, który stosował różnego rodzaju poświęcenia, to znaczy mówiąc tak kolokwialnie, podkładał różnego rodzaju figury, piony. Wydawało się to nielogiczne, ale efekt końcowy był przerażający dla przeciwnika. Tak jak Tal sam powiedział, że są poprawne poświęcenia i jego poświęcenia. I coś w tym jest. No, ja tutaj, ponieważ jesteśmy w radiu, chciałem jeszcze raz przypomnieć postać Akiby Rubinsteina, który z tego, co czytałem, był osobą, która walczyła z taką fobią. On po prostu bał się ludzi, ale grał niesamowicie. Wtedy, kiedy on grał najlepiej, czyli w latach 1910-1912-13, uważany był za jednego z najlepszych szachistów na świecie. Co prawda nie był dopuszczony do gry o Mistrzostwo Świata, choć w jednym roku, zdaje się, w 1912 dokonał niesamowitej sekwencji, to jest wygrał 5 topowych turniejów szachowych na świecie w jednym roku. To do tej pory nikomu się nie zdarzyło, więc myślę, że warto byłoby tę postać tutaj mocniej pokazać, tym bardziej, że sam jest autorem ciekawych rozwiązań szachowych. Myślę, że to również warte jest pokazania, omówienia w Łodzi z całą pewnością.
0: No to pomyślimy nad też może jakimś takim kolejnym programem, kolejną specjalną audycją, a teraz jeszcze o tym, że no też tutaj zajmujecie się mocno promocją szachów. Za nami drugi gambit Kutnowski. Ponad 100 uczestników brało udział.
1: Teraz już mieliśmy zgłoszonych 144, 131 pojawiło się, więc zbliżyliśmy się do wartości takich już naprawdę zauważalnych. Na poprzednim mieliśmy 2 arcymistrzów, arcymistrza Grabarczyka i arcymistrz Marię Malicką. A teraz mieliśmy 3 arcymistrzów, Grabarczyka i 2 osoby pochodzenia ukraińskiego, ale jeden reprezentował Szwecję, drugi Ukrainę i mieliśmy jeszcze zawodnika z Kazachstanu. W tej pierwszej 20 mieliśmy 3 arcymistrzów, 3 mistrzów FIDE, 4 kandydatów na mistrzów i 4 mistrzów krajowych, więc ten top był naprawdę, naprawdę niezły. No, warto powiedzieć, że jeden z arcymistrzów zajął dopiero 8 miejsce, więc tutaj rywalizacja była niezwykle, niezwykle mocna. Organizujemy 3 turnieje duże, takie międzynarodowe. We wrześniu Gambit, w kwietniu festiwal Kutnowski, w grudniu, czyli za kilka miesięcy, będziemy mieli festiwal Ziemowita IV, tego, który dał przywilej lokacyjny miastu Kutno, więc staramy się z jednej strony promować szach, a z drugiej strony trochę dotykać tych rzeczy związanych z taką tematyką historyczną, regionalną. Mam nadzieję, że ta formuła jest atrakcyjna. Zresztą no, pojawia się coraz więcej ciekawych osób, ciekawych graczy. Powoli zbliżamy się do wypełnienia możliwości fizycznych sali, na której gramy, to jest około 150 osób.
0: No właśnie, chciałem zapytać, jak to z publicznością podczas takich rozgrywek szachowych, takich turniejów?
1: Publiczność, tak jak na normalnych zawodach, na początku może wejść. To zwykle są rodzice, rodzina graczy lub te osoby, które przywiozły tych graczy. No później, żeby zapewnić grającym maksimum komfortu, chociaż przy 100-kilkudziesięciu osobach to jest dość trudne, ale no trzeba pamiętać, że szachy to gra, która wymaga skupienia, choć tutaj muszę powiedzieć, że czasami niektórym puszczają nerwy. Wracając do Carlsena, mam w oczach sytuację, kiedy po złym posunięciu wywrócił całą szachownicę i gwałtownie odszedł od szachownicy, co nie jest pewnym zachowaniem szczególnie godnym polecenia, ale widać, że te emocje
0: są i to u najlepszych.
1: Nie, no to są emocje, które pojawiają się wśród najbardziej takich topowych rodzajów sportu, więc no tak, zdarzają się tego typu sytuacje. No.
0: To jeszcze a propos też nieco Carlsena i tego, co tam w ostatnich, no powiedzmy, tygodniach, miesiącach w związku z nim było, no to jak należy się ubrać na taki turniej szachowy?
1: W zasadzie na takich turniejach, na których gramy, czy na których ja gram, ten dress code nie jest do końca określony, natomiast jeśli chodzi o te zawody, w których uczestniczy czołówka światowa, to są zawody, gdzie mają ten ściśle określony strój. Najczęściej w przypadku panów to są marynarki, koszule z emblematami sponsorów. Jest jeden gracz, który chodzi w takich kwiecistych koszulach. No to jest taki kolorowy ptak szachów światowych. Generalnie no z jednej strony to gra, tak jak kiedyś tenis, gra fair play, dżentelmeńska, więc ten strój jest pewno też wyrazem szacunku. A z drugiej strony on musi być taki, żeby gracz przez kilka godzin czuł się w miarę komfortowo, żeby nie czuł żadnego dyskomfortu, żeby mógł po prostu skoncentrować się na grze. Tutaj tylko chciałem tak nawiasem mówiąc powiedzieć, że przy tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach, kiedyś to były rozgrywki na poziomie Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Karpow ponoć wynajmował telepatę, który miał oddziaływać na przeciwników, takim najbardziej znanym antagonistą tych zawodników rosyjskich był Fischer, Bobby Fischer, który uchodził za cudowne dziecko szachów i to była w tym czasie chyba jedyna osoba, która potrafiła skutecznie walczyć i zwyciężać z tymi najlepszymi zawodnikami rosyjskimi, bo Rosjanie zdecydowanie w latach 50., 60., 70., i 80. przodowali w szachach w całym świecie.
0: No to jeszcze wracając do Gambitu Kutnowskiego, trzecia edycja, poza tymi pozostałymi turniejami, już trzecia edycja też jest, zdaje się, gdzieś tam w głowie i między innymi właśnie ta węgierska szachistka.
1: No to z tą węgierską szachistką to są marzenia, tak, bo to jest kwestia, logistycznie jesteśmy w stanie wszystkiemu podołać, natomiast kwestia pieniędzy tutaj, szachy to gra precyzyjna i dopóki nie uda nam się jakby wybudżetować tego i sprawdzić, jakie są oczekiwania, to wtedy być może będę mógł się pochwalić. Natomiast to byłoby ewidentnie takie niezwykłe wydarzenie w Polsce chyba w ogóle, bo to nie jest zawodniczka, która przyjeżdża na wszystkie jakieś wydarzenia szachowe do Polski czy Węgier. Ona krąży po całym świecie i jest jedną w tej chwili ambasadorką szachów i osobą, która żyje, sądzę, z promocji szachów. No, z tego, co pamiętam, odmówiła nawet premierowi Węgier starania się o funkcję prezydenta Węgier, więc widać, że te szachy są jednak dużo bardziej dla niej ważne i dużo bardziej chyba atrakcyjne finansowo również, więc na pewno warto się przyglądać tym wspaniałym szachistom z czasów historycznych. No, to już nie jest pewno czas na to, ale był taki słynny falsyfikat z takim grającym Turkiem, kiedy to jest bodaj XVII-XVIII wiek, gdzie sporządzono taką kukłę, która miała imitować, czy powiedzielibyśmy robot, ale wtedy jeszcze nie było tego słowa robot, która ponoć grała w szachy. Do dziś niektórzy zastanawiają się, jak to było, czy to była osoba jakaś schowana pod tym grającym Turkiem, która faktycznie podejmowała decyzję i odpowiadała na te ruchy osoby, która grała z tym niby robotem, ale no, przy szachach, jak widać, tych ciekawostek pojawia się mnóstwo.
0: No to ja jeszcze na koniec, a propos ciekawostek, myślę, że mogę powiedzieć, trochę uspokoić tych, którzy przerazili się, że partia trwa 4 godziny. Partia najkrótsza może trwać 2 ruchy czarnymi, 3 białymi. No i jeśli chodzi o te różne schematy, można sobie zasięgnąć, znaleźć w książkach, więc to też nie jest wiedza tajemna. Natomiast na koniec jeszcze jakby można było powiedzieć naszym słuchaczom, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z szachami, to jak to zrobić najlepiej?
1: Najlepiej to gdzieś poszukać miejsca w szkole, w swoim otoczeniu, gdzie ktoś gra, gdzie jest jakiś profesjonalny trener, instruktor, rozpocząć grę. Tak naprawdę najlepszym trenerem jest własny dziadek, więc jeśli ktoś miał własnego dziadka, tatę, który grał, to jest właśnie ten początek z szachami. Wszystkim polecam, żeby uśmiechnęli się do własnych dziadków, ojców i chwilę poświęcili czasu. Myślę, że przyjemność będzie obopólna, a to, co się stanie później, no to same sukcesy.
0: Janusz Pawlak, prezes Stowarzyszenia Kutnowskie.pl, był dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o Sporcie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Ekonomiczna migawka.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Rozliczenie firmy na ryczałcie? Od przyszłego roku ma być trudniejsze. Obecnie korzystając ze zryczałtowanej stawki podatku, mogą rozliczyć się przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekracza 2 milionów euro. Nowelizacja ustawy o PIT przyjęta przez Radę Ministrów obniża limit przychodów do poziomu 250 tysięcy euro. Przez to zryczałtu nie będzie mogło skorzystać nawet 3,5 miliona podatników. Najbardziej narażeni na utratę prawa do ryczałtu są przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach dynamicznie rozwijali swoje firmy i zwiększali obroty. Eksperci ostrzegają, że zmiany mogą uderzyć przede wszystkim w małe i średnie firmy, które do tej pory korzystały z ryczałtu. Nowelizacja ustawy o PIT to dopiero początek zmian. Rząd zapowiada dalsze prace nad uszczelnianiem systemu podatkowego i walkę z nadużyciami. Ziemniaki, chleb, czekolada i warzywa liściaste. Za te produkty tej zimy możemy zapłacić więcej. Powodem są przede wszystkim susze, wysoka temperatura i problemy z tegorocznymi zbiorami. W Europie zbiory ziemniaków mogą być niższe nawet o 3,5 miliona ton, co przy utrzymującym się popycie może oznaczać wyższe ceny. Droższa może być także czekolada. Ceny kakao, choć niższe niż podczas rekordów z 2024 roku, nadal pozostają wysokie. Z kolei susze i upały uderzyły w produkcję sałaty, szpinaku i innych warzyw liściastych. Presję na ceny chleba zwiększają natomiast koszty pszenicy, energii i transportu. Producenci żywności coraz częściej szukają więc sposobów na ograniczenie kosztów, między innymi zastępując droższe składniki tymi tańszymi. Będą cięcia w nowym unijnym budżecie. Nie dotkną one jednak funduszy dla Polski. Tym samym nasz kraj otrzyma 123 miliardy euro na rozwój regionów oraz rolnictwo. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
2: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość. Natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży. Natomiast cały czas te koperty narodowe to jest kluczowe.
1: Pierwsza okazja do dyskusji na temat nowej propozycji budżetowej na najwyższym szczeblu już w czwartek w czasie rozpoczynającego się tego dnia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Polska sprzeciwia się nowemu unijnemu podatkowi klimatycznemu w transporcie i budownictwie. Chodzi o system ETS2, który wprowadza opłaty za ogrzewanie domów czy tankowanie samochodów. Tak w Luksemburgu mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Polska ze swoimi celami transformacyjnymi, dekarbonizacyjnymi postępuje poprzez system zachęt w wystarczającym tempie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych. Będziemy o to walczyć do końca.
1: Dzięki zabiegom Polski wprowadzenie nowego podatku klimatycznego zostało opóźnione w Unii o rok do 2028 roku. Teraz Warszawa zabiega, by dodatkowa opłata w transporcie i budownictwie była dobrowolna. Jeśli się to nie uda, to polskie władze będą forsować dalsze opóźnienia przynajmniej do 2030 roku. System kaucyjny mocno dzieli Polaków. Z najnowszego badania CBOS-u wynika, że zdanie na temat jego wygody są niemal idealnie podzielone. Za uciążliwy uznaje go 49% ankietowanych, podczas gdy 47% uważa go za wygodny. Co ciekawe, oceny pokrywają się z sympatiami politycznymi. System najbardziej chwalą wyborcy Koalicji Obywatelskiej, a krytykują zwolennicy Konfederacji. Wśród największych wad Polacy wymieniają konieczność magazynowania pustych butelek w domach oraz awarie i przepełnienie butelkomatów. Mimo tych niedogodności, aż 72% badanych zgadza się, że kaucje pomagają chronić środowisko, a blisko 2/3 chce pozostawienia lub nawet rozszerzenia systemu. Marcin Pośpiech, dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, a jest nim Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, Nowa Lewica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Będzie ochrona w łódzkich szkołach, tak robi między innymi powiat łowicki, wprowadza do swoich szkół ochroniarzy, będą teraz bramki, będą zabezpieczenia, będziemy wchodząc do szkoły czuli się jak na lotnisku?
2: Znaczy ja akurat nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Słyszałam, że właśnie tam mają być wprowadzeni pracownicy, ochroniarze. Natomiast uważam, że po tym, co się działo, te wydarzenia rzeczywiście były tragiczne, bo ja nie przypominam sobie w historii polskiej szkoły, żebyśmy mieli taki przypadek, że uczeń atakuje w tym przypadku pracownicę obsługi.
1: Może by to był tylko jeden
2: Wolno.
1: Przypadek. Szczęśliwie w województwie łódzkim nie było poważnych incydentów, ale wczoraj, zresztą na pewno z Radia Łódź państwo to wiedzą, 3 nastolatków usłyszało zarzuty. To 16-latek, 17-latek, 18-latek z różnych części województwa łódzkiego. Tam chodziło o groźby, między innymi nawoływanie do nienawiści. To są rzeczy bardzo niepokojące. Być może te reakcje nie są przesadzone.
2: Znaczy powiem tak, na wstępie za państwa pośrednictwem chciałabym podziękować Policji, Straży Miejskiej, dyrektorom i nauczycielom za wsparcie w ostatnich dniach, dlatego że rzeczywiście mamy też taki apogeum i narastające zachowania naśladownictwa. Fascynacja przemocą. Wydaje mi się, że jest to powiązane również z tym, że młodzież spędza dużo czasu w sieci, oglądając niekoniecznie dozwolone treści do wieku. Natomiast to, co się dzieje przynajmniej tutaj na terenie Łodzi, my jesteśmy w kontakcie ze służbami. Będą wspólne szkolenia dla dyrektorów, dla nauczycieli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale również dla uczniów, więc taka akcja też jest zapowiedziana ogólnopolsko.
1: O tych szkoleniach jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy, ale to w takim razie nic się nie zmieni w zasadach na przykład wchodzenia do szkoły. Wiele szkół, na przykład w województwie lubelskim, wyznacza strefy dla rodziców, gdzie mogą żegnać się z dziećmi, wyznacza jasne zasady wejścia do szkoły. Jedno wejście otwarte, legitymowanie każdego, kto wejdzie. Czy w Łodzi takie zasady zostaną wprowadzone, czy nic się nie zmieni?
2: Ja powiem tak, że takie zasady były wprowadzone już dużo wcześniej, bo my takie zasady mieliśmy w trakcie pandemii COVID. One praktycznie zostały, to znaczy osoba nieupoważniona nie pójdzie dalej niż do drzwi wejściowych, bądź będzie zapytana przez osobę z obsługi, do kogo miałaby się udać i czy jest umówiona, więc to się dzieje. Mamy monitoring w placówkach edukacyjnych, w większości są to też karty wejściowe, więc nieupoważniona osoba nie wchodzi na teren placówki edukacyjnej. Natomiast po tych wydarzeniach również cały czas mamy patrole i odwiedziny policji w naszych placówkach edukacyjnych, żeby wzmożyć po prostu czujność i bezpieczeństwo.
1: Czyli jednym słowem, żadnych poważniejszych, nowych zasad nie będzie. Będą obowiązywały te, które już teraz obowiązują.
2: Dokładnie tak. Plus, tak jak powiedziałam, kontynuacja szkoleń, które i tak się wcześniej odbywały.
1: A co z przeszukaniami? Wczoraj politycy lewicy powiedzieli, że łódzcy politycy lewicy powiedzieli, że popierają rozwiązania dotyczące przeszukań, które proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, żeby nauczyciele czy też dyrektorzy mieli prawo sprawdzić, co uczeń ma w plecaku. Zresztą o takich rozwiązaniach też mówiła wczoraj w mediach Barbara Nowacka, minister edukacji, także popierała ten pomysł. No i teraz są chyba problemy, nie ma takich przepisów. I teraz pytanie, czy bezpieczeństwo jest ważniejsze od prywatności dziecka, bo wyobrażam sobie sytuację, w której mogą być takie przepisy nadużywane.
2: Myślę, że bezpieczeństwo dzieci w naszych szkołach jest najważniejsze dla nas dorosłych, natomiast faktem jest, że dzisiaj to tylko policja może przeszukać, jeśli jest podejrzenie posiadania na przykład ostrej broni. Natomiast musiałyby być zmienione przepisy, ale wydaje mi się, że powinny one być szeroko przekonsultowane ze środowiskiem, jak daleko miałyby one sięgać i kiedy i w jakiej sytuacji mógłby nauczyciel, czy też dyrektor, czy pracownik obsługi, czy administracji przeszukać taki plecak. Czy na zgłoszenie, czy w każdej sytuacji, żeby też się nie okazało, że nauczyciele i społeczność szkolna nie będzie robić nic, tylko sprawdzać plecaki, bo ktoś będzie co chwilę takie sytuacje zgłaszał. Więc to trzeba, wydaje mi się, tak jak zapowiedziała minister Nowacka, szeroko przekonsultować, jak daleko idące mają być te przepisy, ale powinny być zmiany w ustawie bądź w rozporządzeniu z całą pewnością.
1: Szkoły były i będą i są bezpieczne. Myślę, że po tych wydarzeniach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo będziemy wiedzieć, jak reagować. Tak mówi Janusz Brzozowski, łódzki kurator oświaty. Mówił to wczoraj w Radiu Łódź. Pani zgadza się z tymi słowami?
2: Tak, dlatego, że ja też bym nie chciała, żeby po tych incydentach szkoły były twierdzami oblężonymi, tylko żeby dzieci nadal czuły się bezpiecznie, ale też po raz kolejny będę apelować do rodziców. Bądźmy czujni, uważni, co dzieci robią w swoich pokojach, kiedy używają telefonów komórkowych.
1: No dobrze, wrócę jeszcze do tych zasad, o których pani wspomniała, które już obowiązują. Nie będzie żadnych nowych, nie będzie bramek w Łodzi, jak na lotniskach przy wejściach do szkoły, ale czy te zasady, które obowiązują już teraz, będą kontrolowane? Czy magistrat będzie sprawdzał, jak w szkołach to wygląda, bo wyobrażam sobie, że są placówki. Oczywiście nie byłem w każdej, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale wyobrażam sobie, że mogą być takie placówki, w których te zasady są traktowane po macoszemu.
2: No, na pewno Wydział Edukacji będzie to weryfikował. My też wysłaliśmy informację do dyrektorów i została przekazana notatka, w której dyrektorzy są zobowiązani do aktualizacji swoich procedur bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o wyjściach, o wchodzeniu, o tym, czy pilnowane są właśnie te zasady, że nikt nieupoważniony nie wejdzie na teren placówki, więc to na pewno będzie przez Wydział Edukacji, czyli organ
1: nadzoru.
2: Czyli mogą
1: się pojawić z magistratu kontrolerzy, którzy
2: powiedzą... Ja nie mogę powiedzieć, że to będą kontrole, tak, bo z całym szacunkiem do dyrektorów, nauczycieli, oni doskonale wiedzą, co robić w sytuacji zagrożenia. I nieraz mieliśmy i COVID, i wojnę w Ukrainie, więc oni wiedzą, bo zawsze w tych
1: placówkach jest... Ale sprawdzenie będzie.
2: Ale weryfikacja dla dobra całej społeczności szkolnej i czujność nasza na pewno będzie.
1: Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, jest moimi państwa gościem. Wiceprezydent odpowiedzialny za edukację w mieście, między innymi za edukację w mieście. Czy do wszystkich szkół trafiły już procedury dotyczące zagrożenia z powietrza? Ja pamiętam, z 2-3 tygodnie temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiadało, że trafią takie procedury. To po serii alarmów na wschodzie kraju, ale nie tylko. Łodzianie pamiętają głośny huk, który powodowały myśliwce operujące nad Łodzią. Zresztą nie tylko łodzianie, mieszkańcy całego województwa. Mamy przecież bazę lotnictwa taktycznego w Łasku. Te procedury już są w szkołach?
2: Tak, te procedury zostały wysłane przez kuratora, ale również jeszcze raz ponownie przez Wydział Edukacji, więc ta procedura 12-stronicowa, ona nie jest długa, obrazkowa, z krótkimi opisami została wysłana do dyrektorów, ale ja również jako mama ucznia szkoły podstawowej otrzymałam przez Librus, więc zostało to rozesłane również do rodziców.
1: To kiedy zaczną się szkolenia? Bo umówmy się, że jak dostanę jakąś lotkę, to jest tak jak z podręcznikiem zagrożenia kryzysowego, który trafił do każdej polskiej rodziny, a później, kiedy zostały rozsyłane alerty RCB, to wszyscy mówili, nie mam zielonego pojęcia, jak się zachować, a tam jest osobny rozdział. Więc podejrzewam, że dyrektorzy dostali, a nauczyciele wciąż nie wiedzą, jak się zachować w przypadku zagrożenia.
2: To więc powiem tak, szkolenia najbliższe, poniedziałek, wtorek na targach w Expo Azyl. 300 dyrektorów będzie przeszkolonych. Jest również komponent nie tylko ataku z powietrza, przeciwpożarowy, ale też z użyciem ostrej broni, więc to jest zaktualizowane na targach. Natomiast jesteśmy po rozmowie z policją. Oni też planują spotkania. Będziemy ułatwiać jako miasto to, żeby zorganizować i dla dyrektorów, ale również dla uczniów,
1: no
2: i
1: właśnie,
2: nauczycieli.
1: No właśnie, bo najpierw będą się w takim razie, jak rozumiem, już od poniedziałku szkolili dyrektorzy, a oni później będą organizowali te szkolenia w szkołach?
2: Tak. Chociaż, tak jak mówię, takie szkolenia się odbywają i odbywały. To nie jest tak, że nagle teraz po serii ataków szkolimy.
1: Jak my rozmawialiśmy z nauczycielami, a przecież szeroko też w Radiu Łódź zajmowaliśmy się tym tematem, no to nauczyciele podkreślali, że o tyle, o ile na przykład w przypadku pożaru wiedzą dokładnie, co z dziećmi zrobić, gdzie ich ewakuować, tak w przypadku zagrożenia z powietrza nie do końca. Nie było takich szkoleń do tej pory.
2: No, dlatego mówię, że wysłana była instrukcja i na pewno będą spotkania i szkolenia skupione właśnie na tym ataku z powietrza.
1: Czyli od poniedziałku. I tam też również będzie mowa o zagrożeniach, na przykład przy nożowniku, przy aktywnym strzelcu.
2: Tak, dokładnie. To brzmi... Czyli aktualizacja nowych niebezpieczeństw, które się pojawiły.
1: Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, jest moim i państwa gościem. Porozmawiajmy może trochę o polityce, ale o sprawach mieszkańców województwa łódzkiego i stolicy województwa łódzkiego. Wczoraj politycy Koalicji Obywatelskiej zgłosili taki pomysł, żeby prohibicję, czyli nocny zakaz tak naprawdę sprzedaży alkoholu w Łodzi, przedłużyć do godziny 9:00, a będzie

0: obowiązywała. Oczywiście potrzebujemy podpisu prezydenta Nawrockiego, ale powinni o tym moim zdaniem zdecydować mieszkańcy, tak jak zdecydowali w przypadku 7 tych stref.
1: A pani by widziała tę 9?
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że ta cała kampania przeciwalkoholowa jest jak najbardziej na miejscu i myślę, że każdy sobie poradzi, jeśli do tej godziny nie będzie można kupić
1: alkohol. Ja tylko wyjaśnię młodszym słuchaczom. Ja co prawda aż tak stary nie jestem, żeby to pamiętać, ale czytałem i słyszałem z opowieści rodziców. Kiedyś alkoholu we wczesnym PRL-u nie można było sprzedawać do godziny 13. I ta 13 była o tyle ważną godziną w społeczeństwie, że powstawały nawet piosenki. Piosenka za 10.13, taką pamiętam. No i przed właśnie za 10.13 ustawiały się kolejki przed budkami wówczas z piwem. Mm-hmm. Taki pomysł nie spowodowałby, że od 9 przed popularną siecią sklepów, na przykład na Piotrkowskiej, ustawiałyby się kolejki?
0: Ja myślę, że nie, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał spożytkować alkohol, to też przecież wiemy, że może zrobić to w restauracji. Są
1: no, ale
0: do
1: nie
0: tego
1: o 9
0: kulturalne
1: rano.
0: I dostępne miejsca i żyjemy zupełnie no, innych czasach.
1: Ale nie o,
0: myślę, że do
1: 9
0: będzie
1: rano.
0: W porządku, naprawdę, i myślę, że nie będzie żadnych kolejek.
1: Zobaczymy, jak będzie. Przede wszystkim, tak jak pani prezydent powiedziała, jest potrzebny podpis prezydenta pod ustawą i dopiero samorządy dostaną taką możliwość, żeby przedłużyć ewentualnie nocną prohibicję. Na razie obowiązuje ona w centrum, na siedmiu osiedlach w centrum Łodzi, ale także w innych gminach, także w innych miastach województwa łódzkiego. Porozmawiamy jeszcze, spójrzmy na chwilę na Kraków, na koniec naszej rozmowy. Łukasz Gibała 62%, Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, tylko 37%, niespełna na 40%. To duże zwycięstwo i Katarzyna Kotula, minister do spraw równości, nowa lewica, mówi, że to jest taka pomarańczowa lampka dla rządu. Zgadza się z tym pani?
0: Znaczy ja trochę inaczej patrzę z punktu widzenia samorządowca, że te wybory samorządowe są zupełnie inne niż wybory parlamentarne i też pamiętajmy, że Gibała, który wygrał te wybory, oczywiście serdecznie mu gratuluję, po raz czwarty kandydował na prezydenta miasta i też uczestniczył może oficjalnie, nieoficjalnie przy kampanii referendalnej, więc ja bym tego nie przekładała, bardziej zwracałabym uwagę na to, które ugrupowanie ile miało w poprzednich wyborach i gdzie się podziały te głosy.
1: No tak, ale myśli pani, że na przykład to się przełoży na inne miasta? No w takim razie dobrze, nie przełoży się na ogólnopolską politykę, na przyszłoroczne wybory, ale na inne miasta, na przykład 2,5 roku do wyborów zostało samorządowych w Łodzi. Może łodzianie postawią na bezpartyjnego kandydata, bezpartyjnego. Nie wiem, kto miałby być tym kandydatem, bo jeszcze taki się nie objawił, ale skoro mieszkańcy mówią, pokazują żółtą kartkę partiom politycznym.
0: Ale pamiętajmy, że jeszcze nie urzędujący prezydent Gibała był w partiach politycznych, bo był w ruchu Palikota, był w Koalicji Obywatelskiej, więc ja bym tak daleko nie szła, że on akurat jest dzisiaj bezpartyjny, ale był związany z partiami politycznymi. Natomiast za 2,5 roku myślę, że w każdym samorządzie mieszkańcy i mieszkanki będą mogły zdecydować, kto zostanie w przyszłości włodarzem ich miasta.
1: To jeszcze na koniec. Naprawdę na koniec sięgnę do sondażu CBOS, który ostatnio jest dla lewicy, nowej lewicy dość zaskakujący, ponieważ według tego sondażu lewica nie przekroczyłaby progu wyborczego. Do tej pory we wszystkich tych rankingach była powyżej i to nawet sięgała 9% w niektórych rankingach, w niektórych sondażach poparcia. Tym razem 3% nie przekracza progu wyborczego, a jedyną z obecnej rządzącej koalicji partią to jest Koalicja Obywatelska, która weszłaby do Sejmu wygrywając wybory, ale byłoby to pyrrusowe zwycięstwo.
0: Znaczy powiem tak, my sondaże mamy różne, a dla nas prawdziwym sondażem będzie wrzucanie kartki do urny wyborczej.
1: I mówi tak
0: wyborach.
1: Każdy polityk, który ma kiepskie
0: ale,
1: sondaże.
0: Powiem tak, my mamy dziś kiepskie, o których pan redaktor mówi, za tydzień będzie to 8-9%, więc cały czas konsekwentnie pracujemy, zresztą niedawno przedstawialiśmy 1000 dni lewicy. Nasze działania, które są realizowane, będziemy jeździć w teren, także uważam, że trzeba się kierować sondażami, ale wykonywać swoją pracę i w samorządzie, i w parlamencie dla mieszkańców.
1: Wyjątkowo optymistyczna Małgorzata Moskwa-Wodnicka dzisiaj była moim i państwa gościem, wiceprezydent Łodzi, odpowiedzialna między innymi za edukację. Bardzo dziękuję.
0: No dziękuję, i życzymy miłego dnia.
1: Wszystkiego dobrego wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela.
0: Tak, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim satysfakcji z pracy i bezpiecznej szkoły.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękuję.

To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: A zatem skrótowce, ciąg dalszy, bardzo jest ich dużo w naszym języku, mają swoje właśnie specyficzne gramatyczne reguły. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, część druga, słuchamy pilnie.
3: Tak jest. Dzisiaj mamy podać reguły, w jaki sposób ustalamy, jaki rodzaj i liczbę ma dany skrótowiec. Bo tak jak mówiłam, no musimy do skrótowca dołączyć przymiotnik czy czasownik w czasie przeszłym, które wymagają takiej informacji, bo muszą się do naszego skrótowca dopasować. No więc mamy dwa sposoby ustalania rodzaju i liczby. Efekty mogą być bądź tożsame, bądź całkowicie inne. Wybór któregoś ze sposobów zależy od stylu wypowiedzi. To znaczy, mamy taki sposób, jaki powinien być używany w tekstach o charakterze wzorcowym, starannym, oficjalnym. I mamy drugi sposób, którym możemy się swobodnie posługiwać w polszczyźnie potocznej. Zacznijmy więc, proszę Państwa, od tego oficjalnego, kiedy chcemy, żeby to było pięknie, poprawnie, wzorcowo. To wymaga to umiejętności rozwinięcia danego skrótowca, czyli znajomości pełnej nazwy. Ponieważ rodzaj i liczbę ustalamy wówczas według rodzaju i liczby najważniejszego wyrazu tej nazwy. Czyli na przykład, jeżeli mamy wspomniany już kiedyś przez nas UJ, no to skoro najważniejszym wyrazem jest pełnej nazwy jest uniwersytet, no to cały skrótowiec będzie miał liczbę pojedynczą i rodzaj męski. I powiemy na przykład, Uniwersytet UJ ogłosił wyniki rekrutacji. Jeżeli mamy na przykład skrótowiec WSIP, czyli wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, najważniejszy wyraz to wydawnictwa, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy.
2: Czyli ogłosiły,
3: tak,
2: czy wydały.
3: Ogłosiły, tak, czy wydały na przykład nowy podręcznik. AGH, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza, wtedy Akademia, czyli rodzaj żeński, liczba pojedyncza. Czy na przykład PLO, tu jest właśnie już firma nieistniejąca, Polskie Linie Oceaniczne. Skoro linie, no to również liczba mnoga i rodzaj niemęskoosobowy. Natomiast jeżeli chcemy ustalić rodzaj i liczbę w odmianie potocznej języka, to wtedy stosujemy znaną nam już metodę, czyli na jaką głoskę kończy się w wymowie dany skrótowiec. Jeżeli kończy się na spółgłoskę, przypisujemy mu rodzaj męski. Na przykład BUŁ.
2: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Tak,
2: czyli tutaj będzie rodzaj
3: męski. W oficjalnej odmianie byłby rodzaj żeński. BUŁ zakupiła nowe cenne pozycje. W odmianie potocznej może być BUŁ zakupił.
2: Ale tutaj się dalsza część leciutko rozwija, bo pamiętam, że mówiło się w mowie potocznej. Idziemy do buły. A nie do bułu.
3: To już jest, że tak powiem, odmiana studencka.
2: Tak jest. Tak, bóle, czyli żeńsko
3: tak,
2: szło.
3: Czyli, ale jakby uwyraźniano żeńską formę tego skrótowca, prawda? Na przykład MEN, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ministerstwo, w odmianie oficjalnej byłby to rodzaj nijaki, a w odmianie potocznej MEN na przykład ogłosił coś tam, prawda? Bo kończy się podobnie PKS, Państwowa Komunikacja Samochodowa. W odmianie oficjalnej byłby rodzaj żeński, bo komunikacja, a w odmianie potocznej PKS kończy się na spółgłoskę, więc rodzaj męski. Skrótowce zakończone w wymowie na nieakcentowane A, tak jak większość rzeczowników rodzaju żeńskiego, mają przypisywany rodzaj żeński. Na przykład Cepelia, Desa, Fifa, Upa, Polfa, Imka i inne. Jeżeli skrótowce kończą się na inne samogłoski, czyli E, I, O, U, mają rodzaj nijaki. Na przykład SLD, prawda? NBP, NATO, UNESCO, UFO, PZU i inne. Natomiast jeżeli skrótowce, bo to się zdarza, zakończone są na akcentowane A, to wtedy jest pewien problem, to znaczy może i problemu nie ma, bo możemy albo tak, albo tak. Czyli na przykład mają albo rodzaj żeński, albo rodzaj nijaki. Czyli SGH, Szkoła Główna Handlowa, albo żeński, albo nijaki. RPA, Republika Południowej Afryki, tylko żeński. Nazwa państwa, więc może tak zawsze oficjalnie, prawda? PTTK, rodzaj nijaki. AGH, żeński lub nijaki.
2: Czyli tutaj się specjalnie nie przejmujemy, tylko tak mamy świadomość, że takie formy istnieją. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Tu Radio Łódź, minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A już teraz przed nami najważniejsze informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Remont zakładowej w Łodzi odciął mieszkańców od komunikacji miejskiej. Kolej szykuje zmiany. Z Łodzi pojedziemy nocnym pociągiem do Zakopanego. Chciała badań, miała zaatakować lekarza. To w Piotrkowie. Jest akt oskarżenia. W dzień zachmurzenie duże, pod wieczór z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Remont zakładowej w Łodzi utrudnia życie pasażerom MPK. Do najbliższego autobusu muszą iść 2 km. Z powodu remontu kolejnego odcinka ulicy Zakładowej autobus zmienił trasę i nie kursuje już aleją Józefiaka. W efekcie mieszkańcy muszą pokonać nawet 2 km na piechotę, aby dotrzeć do najbliższego przystanku. Jak sami mówią, nikt nie pomyślał o osobach starszych.
3: No przedostać się wieczorem, nieraz są wizyty do lekarza późnym wieczorem, no kto pójdzie przez las? Szedziki jak będą ganiać, to już w ogóle.
4: No daleko, bo z 800 metrów więcej chyba nawet, nie, a tu ani chodnika nie ma, nic. No to...
5: Tutaj dojeżdżają dzieci tak naprawdę do 3 szkół podstawowych, mają do dojścia 1,5 km drogami gruntowymi bądź drogami leśnymi.
2: Zarząd Drugi Transportu poinformował nas, że zdaje sobie sprawę z problemu i trasa autobusu zostanie zmieniona tak szybko, jak będzie to możliwe. Wymaga to jednak uzgodnień z gminą Andrespol, do której dojeżdża linia 82 oraz zapewnienia dodatkowego autobusu, ponieważ trasa zostanie wydłużona. Nocny pociąg z Łodzi do Zakopanego, nowe połączenie do Warszawy i szybsze przejazdy do Częstochowy. Takie zmiany czekają pasażerów kolei od 13 grudnia, kiedy wejdzie w życie zimowy rozkład jazdy. Pociągi z Trójmiasta do Krakowa i Katowic przez Kutno i Łódź będą kursować co 2 godziny, a ze Szczecina do Krakowa co 4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przywróci także połączenia do Poddębic 7 razy dziennie. Planuje również uruchomienie pociągu do Warszawy przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Tragiczne ataki w polskich szkołach wywołały reakcję części hierarchów Kościoła katolickiego. Biskupi apelują o ograniczenie języka pogardy i większą troskę o młodych ludzi. Czy głos Kościoła powinien być jednak mocniejszy i czy potrzebne jest stanowisko całego episkopatu? O tym porozmawiamy w Radiu Łódź z kardynałem Konradem Krajewskim, metropolitą łódzkim. Ta rozmowa o 8:10. Akt oskarżenia po ataku na personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa dotyczy 42-letniej kobiety, która w styczniu miała zaatakować pracowników szpitala przy ulicy Rakowskiej. Do zdarzenia doszło 11 stycznia. Kobieta domagała się wykonania badań lekarskich. Kiedy dyżurujący lekarz skierował ją do innej placówki, miała zacząć go szarpać, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
6: Kobieta naruszyła nietykalność cielesną lekarza pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym wyszła ze szpitala.
2: Jak informowała prokuratura, kobieta częściowo przyznała się do zarzutów, zastosowano wobec niej dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Teraz może grozić jej do 3 lat więzienia. 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa otrzymała ostrzeżenie o przygotowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazwany Dniem Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
7: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
8: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
2: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 6:30. Zapraszam.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl
0: Środa pod znakiem chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Szanse na przejaśnienia dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze w Łodzi mamy 6 stopni. W ciągu dnia maksymalnie w stolicy regionu do 12 stopni. Chłodniej w Bełchatowie, w tym mieście do 11 stopni, ale cieplej w Skierniewicach do 13, także w Sieradzu, tam jeszcze cieplej, do 14 stopni. Pogoda dzisiaj raczej nie będzie sprzyjać samopoczuciu. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry, chociaż spokojnie można by powiedzieć dobry wieczór, biorąc pod uwagę to, co za oknem. No ale tak to wygląda. Środa, 14 dzień października. Dam miksa przy konsolecie. Marcin Pośpiech przy mikrofonie. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 9.

10 minut po godzinie 6 już radio się audycja poranna. Nauczyciel, którego nigdy nie zapomnę, mają Państwo takiego. Swoją drogą, według zestawienia przygotowanego z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej, wynika, że najmłodszy nauczyciel w Polsce ma 18 lat, no a najstarszy aż 90. Jak się okazuje, obaj są mężczyznami i obaj uczą gry na fortepianie w szkołach muzycznych pierwszego stopnia. Wszystkim pedagogom oczywiście wszystkiego dobrego życzymy w ich dniu. Nauczyciel, którego nigdy nie zapomnę, no coś by się znalazło.

15 minut po godzinie 6 w Radiu Łódź. Możemy trochę powspominać o poranku. Nauczyciel, którego nigdy nie zapomnę. studio@radiolodz.pl 606 78 78 78. Na pewno jest taka osoba, przynajmniej jedna. Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy, także wiadomości głosowe. To za pośrednictwem radiolodz.pl, także naszej aplikacji mobilnej. Nauczyciele mają dzisiaj swoje święto. Także oczywiście najlepsze życzenie dla solenizantów. A nimi dzisiaj są Alan, Dominik oraz Fortunata. Także pamiętamy o urodzonych, a w tym tygodniu urodziny 42 swoją drogą świętuje Jessie Ware, brytyjska piosenkarka i autorka tekstów.

ze wspaniałego roku 1984, ręka do góry, poza Jesse Ware oczywiście. No właśnie, a co ten rok przyniósł? No między innymi przyniósł premierę filmu Seksmisja w reżyserii Juliusza Machulskiego, ale także właśnie w 1984 ukazał się album Born in the USA Bruce'a Springsteena. Michael Jordan rozpoczął na poważnie swoją karierę koszykarską. Metallica wydała swój drugi album zatytułowany Ride the Lightning. No i odbyła się między innymi także premiera serialu Policjanci z Miami. No mówiłem, że to był wspaniały rok.

22 minuty po godzinie 6, co dzieje się w Łodzi, co dzieje się w regionie. Do porannej kawy polecamy radiouć.pl. Tam między innymi relacja z wczorajszego spotkania na Uniwersytecie Łódzkim z polsko-białoruskim dziennikarzem, także oczywiście opozycjonistą Andrzejem Poczobutem. W lutym 2023 roku Poczobut został skazany na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze przez blisko 5 lat, jako że został zatrzymany w marcu 2021 roku. Był więziony w białoruskim więzieniu. Jak mówił dziś, działalność Związku Polaków jest strasznie ograniczona. Nie da się porównać jej z tym, co było przed 2020 rokiem. Mam nadzieję, że polityka państw zachodnich doprowadzi do tego, że ta przestrzeń na Białorusi będzie się poszerzała. Więcej na ten temat i relacja ze spotkaniem z Andrzejem Poczobutem na Uniwersytecie Łódzkim na radiouć.pl.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami najważniejsze informacje w skrócie i Małgorzata Bożewicz.
1: Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. W mieście całą noc słychać było wybuchy. Celem rosyjskich uderzeń są kijowskie elektrociepłownie i dzielnice mieszkalne. Są informacje o zabitych i rannych cywilach. Ogólnopolski protest weterynarzy odbył się wczoraj w Kutnie w Łódzkiem. Lekarze weterynarii odpowiedzialni za badanie żywności domagali się uregulowania zaległych należności, poprawy finansowania inspekcji weterynaryjnej i zapewnienia stabilnych warunków pracy. Weterynarze we wrześniu skierowali do premiera Donalda Tuska list z postulatami. Jak dotąd nie doczekali się odpowiedzi. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 42-latce, która miała zaatakować personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim. Do zdarzenia doszło w styczniu w szpitalu przy ulicy Rakowskiej. Kobieta domagała się przeprowadzenia badań. Kiedy dyżurujący lekarz skierował ją do innej placówki, miała zacząć go szarpać. Jak informuje prokuratura, 42-latka częściowo przyznała się do zarzutów. Została objęta dozorem policji i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grożą jej teraz 3 lata więzienia. Niemal 50 bezpłatnych miejsc parkingowych może zniknąć z Łodzi. Magistrat chce sprzedać działkę przy Piłsudskiego 82. Budynek znajdujący się tuż obok drukarni prasowej jest własnością prywatną, ale połowa parkingu przed nim należy do miasta. Działka ma zostać wystawiona na sprzedaż w ramach licytacji. Cena wywoławcza połowy parkingu przed drukarnią prasową to 2 miliony złotych, a licytacja odbędzie się 18 grudnia. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.
0: Przed nami dość pochmurny dzień. Przelotnie może popadać słaby deszcz w regionie. Szanse na przejaśnienia dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi nadal 6 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 12 stopni. Chłodniej dzisiaj w Bełchatowie. W tym mieście maksymalnie możemy liczyć na 11 stopni. Cieplej w Skierniewicach do 13. Jeszcze cieplej w Sieradzu. W tym mieście dzisiaj do 14 stopni. No i zachód to będzie najcieplejsza część naszego regionu. Pogoda dzisiaj raczej nie sprzyja samopoczuciu. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: Nauczyciel, którego nigdy nie zapomnę, mają Państwo takiego, no coś dzisiaj Państwo nie śmiali. Proszę dać znać, zapraszam do rozmowy studio@radiouc.pl 606 78 78 78. Także oczywiście przypominamy o wiadomościach głosowych, to za pośrednictwem naszej aplikacji, także dzięki portalowi radiouc.pl. Na zegarze 28 minut do godziny 7.

0: 6:37 na zegarze, a za oknem nadal ciemno i nadal noc. Właściwie tak należałoby to określić. Wschód słońca dzisiaj minutę przed godziną 7:00, słońce zajdzie 16 minut przed godziną 18:00, a dzień potrwa 10 godzin i 45 minut. No to jeszcze słowo o tym, co przed nami do godziny 9:00. Łódź przygotowuje się do zimy i zachęca mieszkańców miasta do pomocy osobom w kryzysie bezdomności, a takich niestety nie brakuje. Zapytamy, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne i gdzie można je przekazać.
1: Prowadzimy w tej chwili, przygotowując się do zimy, zbiórkę odzieży, taką generalną. Ciepłe dresy, ciepłe spodnie, kurtka, nie z lisa i nie kożuch, tylko raczej jakaś kurtka przeciwdeszczowa czy techniczna.
0: Warto posłuchać i warto zaangażować się w pomoc. Jak to zrobić, to wyjaśnimy w naszej audycji przed godziną 9:00, ale porozmawiamy także o problemach mieszkańców Olechowa w Łodzi, którzy walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na starą trasę. Stracili mieszkańcy dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, a powodem jest remont kolejnego odcinka ulicy Zakładowej.
2: Wieczorem nieraz są wizyty do lekarza późnym wieczorem. No kto pójdzie przez las? Dziki jakby dumkanie, to już w ogóle.
3: To się nie da dojść, jak ktoś jest mniej sprawny.
4: Dzieci, które jeżdżą na Olechów, mają do dojścia 1,5 kilometra drogami gruntowymi bądź drogami leśnymi.
0: Po godzinie 8:00 spotkanie z gościem, to tradycyjnie, a tym gościem dzisiaj będzie kardynał metropolita łódzki Konrad Krajewski. Już teraz na to spotkanie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Wiele ważnych pytań w naszej rozmowie po godzinie 8:00 padnie. Teraz muzycznie Various Max.

0: No i tak właśnie zatytułowana jest ta piosenka, kiedy mnie malujesz i Various Monks. My teraz malować nie będziemy, będziemy przeglądali poranne gazety.
1: Przegląd prasy.
0: No i jak czytamy, nawet 790 milionów złotych przeznaczonych w tym roku na budowę i modernizację schronów może nie zostać wydanych. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić przepisy tak, aby te pieniądze można było jednak przeznaczyć na jakiś sensowny cel i inny niż element ochrony ludności, bo ta możliwość, jak się okazuje, przepadła. Chodzi o środki z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Z dokumentu, do którego dotarła gazeta, wynika, że zagrożone niewykorzystaniem jest prawie 790 milionów złotych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane. Resort chce więc większej elastyczności przy wydawaniu tych środków, a niewykorzystane pieniądze na schrony mogłyby trafić m.in. na sprzęt dla straży pożarnej, systemy alarmowania i ostrzegania, czy bezpieczną państwową łączność. Państwowa Straż Pożarna deklaruje, że jest gotowa natychmiast wykorzystać dodatkowe środki na zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zmiana ma też pozwolić wojewodom szybciej przekierowywać pieniądze, które samorządy zwracają, bo nie są w stanie zrealizować zaplanowanych inwestycji. Więcej do przeczytania na ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, a my do porannej prasy będziemy jeszcze wracali w naszej audycji. Teraz na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: Jakiś czas temu zespół YouTube kończył 50 lat, tymczasem dzisiaj 100 lat kończy Kubuś Puchatek, a więc tytułowy bohater powieści Alana Aleksandra Milna. 14 października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, a dwa lata później Chatka Puchatka. Literacki bohater zawładnął masową wyobraźnią, a miś zamieszkujący 100-milowy las skradł serca wielu pokoleń czytelników. Przygody misia o bardzo małym rozumku doczekały się wielu adaptacji, także w formie słuchowisk. To fragment audycji Polskiego Radia z 1984 roku.
1: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
2: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą.
0: W tym słuchowisku w rolę Kubusia Puchatka wcielił się Wiesław Michnikowski, a od połowy lat 80. ubiegłego wieku w rocznicę urodzin Alana Aleksandra Milna 18 stycznia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. A czy państwo mają jakąś ulubioną bajkę czy książkę z dzieciństwa? Także w tej sprawie zapraszamy do rozmowy. Na zegarze 12 minut do 7.

No tak, w radiu Dziwna Wiosna nasze słuchacze paluszki mu, cytuję, zmarzli, byli no tak chłodno o poranku, około 6 stopni, a teraz na zegarze 8 minut do godziny 7, więc dużo ciepła oczywiście do Państwa wysyłamy, ale niebawem wyślemy także najnowsze wiadomości, będzie raport z dróg, także doniesienia ze sportu.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
13: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
14: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
15: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
14: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
16: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
14: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
17: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
18: Ale że już?
17: No już.
18: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
17: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
18: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
17: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 7, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu. Sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda, który teraz jest w studiu. Dzień dobry, Sebastian. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja.
20: Dzień dobry. Pierwsze poranne utrudnienia w Łodzi odczujemy chyba najbardziej na Teofilowie, bo zapełnia się już na Aleksandrowskiej, szczególnie na przecięciu z Traktorową i Szczecińską. Gęsto zaczyna być również na Chojnach. Zalecamy uważać, zwłaszcza w rejonie Ronda Insurekcji. Wolniej przejeżdża się tam przez skrzyżowanie Żgowskiej i Spaderewskiego. Ciasno jest także u zbiegu Dąbrowskiego ze Śmigłego Rydza. Poranne zatory napotkamy jeszcze przy węźle Emilia. Ruch znacznie ożywia się na krajowej 91 w stronę Łodzi. Rozluźnia się tuż przed rondem i wjazdem do miejscowości Rosanów. Kolejny raport z dróg za pół godziny.
19: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje w studiu Małgorzata Błażewicz.
21: Z Łodzi do Zakopanego każdej nocy PKP zapowiada nowe połączenie. Autobus omija osiedle. Mieszkańcy łódzkiego Olechowa z dużym problemem. Nowotwór złośliwy u papieża. Leon XIV przeszedł operację płuca. Temperatura maksymalna do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Z Łodzi prosto pod Tatry i to każdej nocy. Kolej szykuje spore zmiany dla pasażerów z regionu. Od grudnia na tory wyjedzie codzienny nocny pociąg z Trójmiasta do Zakopanego, który zatrzyma się także w Łodzi. Nowy zimowy rozkład jazdy przyniesie także więcej regularnych połączeń. Pociągi z Trójmiasta i Szczecina w kierunku Krakowa i Katowic przejeżdżające przez województwo łódzkie będą kursować w równych odstępach czasu, co 2 lub 4 godziny. Pasażerowie przyznają, że to zmiana na plus.
1: No myślę, że tak, bo każdy sobie ustawi jakoś według tego dojazd do pracy, czy tam do szkoły, czy gdzieś, nawet na wycieczkę. Zawsze lepiej, jak jest więcej.
3: Ja akurat jeżdżę czasami przez Kraków, czasami przez Katowice do Bielska i fajnie będzie, że będzie częściej te pociągi będą jeździć.
1: Nieraz jest tam rano, później dopiero po południu, nie ma takiego wyboru, ale jak tak co 2-3 godziny, to lepiej.
21: Nowy rozkład oznacza także zmiany w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pociągi ponownie pojadą do Poddębic, a wśród nowości pojawi się też połączenie z Łodzi do Warszawy przez stację Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. Nowy rozkład jazdy ma obowiązywać od 13 grudnia.
13: Więcej na radiowódz.pl.
21: Część mieszkańców Olechowa w Łodzi straciła wygodny dostęp do komunikacji miejskiej. Z powodu remontu kolejnego odcinka ulicy Zakładowej od niedzieli linia autobusowa 82 przestała kursować po Alei Józefiaka. W efekcie mieszkańcy zachodniej części osiedla muszą pokonać około 2 kilometrów, by dotrzeć do najbliższego przystanku przy Alei Hetmańskiej, mówi przewodniczący Rady Osiedla Maciej Kotynia.
22: Da się to łatwo rozwiązać, tak? Wystarczy puścić tą linię 82, chociażby Józefiaka, i już mamy rozwiązane problemy połowy tego osiedla, które jest w trakcie przebudowy, no bo nie ma to sensu, na Hetmańskiej 6 linii aktualnie się dubluje.
21: Rada Osiedla poinformowała nas, że przedstawiciele miasta mają przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82. Termin spotkania nie jest jeszcze ustalony. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca. Badania wykryły obecność guza. Okazał się złośliwy. Poinformowała o tym Stolica Apostolska. O szczegółach mówi Aleksandra Nietopiel.
23: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10. piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października.
21: Na razie nie wiadomo, czy konieczne będzie dalsze leczenie onkologiczne. Wciąż czekamy na pierwsze efekty prac komisji badającej przypadki wykorzystywania seksualnego w archidiecezji łódzkiej. Komisję powołał rok temu kardynał Grzegorz Rysia. Jej zadaniem jest zbadanie nadużyć od 1945 roku. Pierwsze sprawozdanie miało zostać opublikowane w październiku, ale na razie go nie ma. Kiedy poznamy ustalenia komisji i kiedy zakończy ona swoje prace? O to zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, kardynała Konrada Krajewskiego, metropolitę łódzkiego. Początek tej rozmowy o 8.10. W województwie łódzkim mamy pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy. Mobilny oddział ratunkowy ma 7 stanowisk do udzielania pomocy pacjentom. Będzie wykorzystywany podczas poważnych wypadków i sytuacji kryzysowych, a także jako wsparcie dla przeciążonych szpitali. Jak mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, mobilny szpital polowy to SOR na kółkach.
24: Takie właśnie wozy są najbardziej teraz przydatne w zakresie sytuacji masowych związanych z ratownictwem medycznym.
21: Mobilny szpital to nie jedyny zakup województwa łódzkiego w ramach wsparcia obronności. Ratownicy dostaną także nowe motocykle, a ochotnicze straże pożarne w regionie otrzymają nowe drony. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
13: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
19: A już teraz przed nami wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu, przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. 2 gole dla Polski strzeliła Ewa Pajera, 1 Paulina Tomasiak. W finale baraży Polska zagra w 2 meczu z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Irlandia pierwszy mecz na wyjeździe wygrała 8-0. Decydujące mecze w listopadzie i grudniu, a Mistrzostwa Świata w Brazylii odbędą się w 2027 roku. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak w 1/8 finału przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Pierwszego seta Polak wygrał zdecydowanie, bo 6-1, ale w dwóch kolejnych musiał uznać wyższość rywala, przegrywając 3-6 i 6-7, a mecz trwał ponad 2 godziny. Klaudia Kazimierska została wybrana najlepszą lekkoatletką września przez Federację European Athletics. W zeszłym miesiącu ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów, a potem wygrała finałowy meeting diamentowej ligi w Brukseli i World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Skra Bełchatu w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji w ekstraklasie siatkarzy upasowała się na drugim miejscu w memoriale Arkadiusza Gołasia. W półfinale Skra pokonała Zaksy Kędzierzyn-Koźle 3-0, a w finale 0-3 uległa Resowi. Ale mimo porażki z całego turnieju Krzysztof Stelmach był zadowolony.
4: Ogólnie jestem zadowolony z tego turnieju. Szkoda, że mało było właśnie takich sparingów, bo te nasze wcześniejsze sparingi były, powiem, tak sobie. O. Kończymy przygotowania, ale to my dalej musimy pracować. Mamy 6 nowych zawodników. Sądzę, że czym dalej w las będziemy lepiej grali w siatkówkę.
25: A pierwsza ligowa próba już w najbliższą sobotę, 17 października. O godzinie 18 bełchatowianie podejmować będą w hali Energia drużynę Trefla Gdańsk. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
13: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
19: No trochę się rozjaśniło, trochę, ale nareszcie. Środa przeważnie pod znakiem chmur, także przelotnie w regionie może popadać słaby deszcz. Szanse na przejaśnienie, jak czytam w prognozie, dopiero wieczorem, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrze w Łodzi 7 stopni, a więc nieznacznie temperatura wzrosła. W ciągu dnia możemy maksymalnie liczyć na 12 stopni. Chłodniej w Bełchatowie do 11 tam stopni w ciągu dnia. W Skierniewicach do 13, w Sieradzu do 14. Pogoda dziś raczej nie będzie sprzyjać naszemu samopoczuciu. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
5: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
19: A na początek dnia mamy m.in. takie pytanie, czy mają Państwo jakąś ulubioną bajkę czy książkę z dzieciństwa? 100 lat kończy bowiem dzisiaj Kubuś Puchatek, tytułowy bohater powieści Alana Aleksandra Milna. 14 października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, a 2 lata później Chatka Puchatka. Może Kubuś Puchatek, a może zupełnie inna postać z dzieciństwa? Jak to wygląda u Państwa? Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Na zegarze teraz 8 już minut po godzinie 7.

0: Empire of the Sun. No i słońce jeszcze za moment się pojawi w naszej audycji. 12 minut po godzinie 7 teraz. Bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały, które płyną do radia, także te z dróg, ale spokojnie, nic się nie stało. A właściwie stało się. Jest pięknie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, panie Marcinie. Chciałem dołączyć raport z drogi do Tomaszowa przed Kurowicami. Piękny wschód słońca. Obraz jak u impresjonistów. Droga przejezdna. Pozdrawiam i pięknych obrazów życzę wszystkim kierowcom i słuchaczom.
0: Mówiłem, że będzie słońce. Bardzo dziękujemy i oczywiście szerokiej drogi. Droga do Tomaszowa Mazowieckiego. Właśnie z tego miejsca w regionie odezwał się do nas nasz słuchacz. A gdzie państwo słuchają Radio Łódź, proszę dać znać. No i u kogo? Piękny wschód słońca.

najczęściej atakowanych w cyfrowej przestrzeni państw. No i te ataki na komputery, na telefony, wyłudzenia pieniędzy, wszystko to doskonale znamy. Tymczasem pojawia się nowy wątek. Otóż cyberataki zakłócają, jak się okazuje, pracę supermarketów w kilku krajach Europy. Na razie to Polski na szczęście nie dotyczy. Najpoważniejsze problemy wystąpiły w Holandii, gdzie w sklepach sieci Albert Heijn pojawiły się puste półki. Atak sparaliżował m.in. zamówienia internetowe i pracę centrów dystrybucyjnych. Problemy dotyczyły także jednej z belgijskich sieci. Holenderskie media ustaliły, że w tych atakach wykorzystano serwery znajdujące się m.in. I tutaj pojawia się krajowy wątek, bo te serwery były m.in. w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych, Mołdawii i w Turcji. Z kolei we Francji hakerzy zaatakowali systemy sterujące chłodzeniem w setkach supermarketów. Zdalnie podnosili temperaturę w lodówkach i zamrażarkach nawet do 50 stopni. W efekcie zepsuły się tony żywności, a w niektórych miejscach doszło nawet do pożarów. Francuscy eksperci wskazują, że jedną z przyczyn była nieaktualizowana wersja oprogramowania. Także proszę zaktualizować oprogramowanie w swojej lodówce albo w pralce, bo może też ta lodówka lub pralka zwariować. No takie czasy, że takie rzeczy się robi. 20 minut po godzinie 7 teraz.

21 minut po godzinie 7, no to teraz jeszcze jeden wątek, tym razem muzyczny. Psy i Gangnam Style, być może pamiętają Państwo taką południowo-koreańską piosenkę. To jest obecnie piosenka z największą liczbą wyświetleń na YouTubie. 6 miliardów wyświetleń ma ten utwór. Szukam zespołu Queen i on zdecydowanie za pierwszą dziesiątką. No, życie bywa czasami niesprawiedliwe, to moja subiektywna ocena, ale jest między innymi piosenka Somebody to Love. 535 milionów wyświetleń.

0: autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
0: Po reklamie.
9: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
10: A na początek zaglądamy do zachodniej części Łodzi. Tam kierowcy uzbroić się w cierpliwość powinni przede wszystkim w pobliżu Parku na Zdrowiu. Korkuje się Krzemieniecka od wejścia do zoo i przecięcia z Konstantynowską aż do ronda przed Atlas Areną. Coraz gęściej jest też na Rokiciu, jadąc Obywatelską w stronę centrum. Z pewnością kilka minut stracimy na światłach z Jana Pawła. Teraz informacja dla jadących do i z Wielunia. Z minuty na minutę zwiększa się korek na Sieradzkiej. Ciasno jest szczególnie na światłach na przecięciu z drogą wojewódzką 488 i ulicą Głowackiego. A minutę przed ósmą ponownie zajrzymy na drogi.
9: Tu Radio Łódź na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Bożewicz.
11: Działkowcy z Kutna skarżą się na złodziei, którzy plądrują ich uprawy. Żądają rozbudowy monitoringu, ale jak na razie w planach są drobne prace naprawcze na miejskich ogródkach działkowych. W Kutnie działa kilka rodzinnych ogrodów działkowych, w których mieszkańcy spędzają swój wolny czas. Wraz z rozpoczęciem zbiorów warzyw i owoców pojawili się rabusie, którzy kradną plony m.in. z ogródków działkowych Słoneczko przy ulicy Oporowskiej. Jak na razie działkowcy z Kutna mogą liczyć na niewielkie wsparcie finansowe ze strony miasta na pokrycie napraw i modernizacji infrastruktury ogrodów. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 150 tysięcy złotych, a te pieniądze mają zostać wykorzystane w przyszłym roku. Roczna migawka za 365 zł. Taką propozycję mają łódzcy Zieloni. Tańszy bilet miałby zachęcić mieszkańców do korzystania z MPK mimo remontów. Obecnie roczna migawka kosztuje 1100 zł. Zieloni postulują również powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w mieście. Miałoby to usprawnić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Zmiany w Bełchatowie. Trzy budynki komunalne przy ulicy Czaplinieckiej przejdą kompleksową modernizację. Chodzi o tak zwane setki, w których mieszka 126 rodzin. To największa modernizacja miejskich budynków komunalnych od lat. Prace będą prowadzone etapami. Najpierw wykonawca oceni stan techniczny budynków i przygotuje niezbędną dokumentację. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców i dostosować budynki do współczesnych standardów. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, a prace mają potrwać 2,5 roku. Dwayne Kefi D. Davis, były szef gangu, został skazany na 40 lat więzienia za zorganizowanie zorganizowanie zabójstwa w Las Vegas słynnego rapera Tupaca Shakura. We wrześniu ława przysięgłych uznała Davisa za winnego morderstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w wyniku strzelaniny w Las Vegas 7 września 1996 roku. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 8. Zapraszam.
9: Przed nami dość pochmurny dzień. W ciągu dnia przelotnie może popadać słaby deszcz. Szanse dopiero wieczorem, szanse na przejaśnienia. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze w Łodzi 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 12. Chłodniej w Bełchatowie do 11 stopni, cieplej za to w Skierniewicach do 13, także w Sieradzu w tym mieście do 14 stopni. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra w naszym regionie.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
9: 28 minut do godziny 8, a my niebawem powiemy o problemach mieszkańców Olechowa w Łodzi, którzy walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na starą trasę, a wszystko przez remont kolejnego odcinka ulicy Zakładowej. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: blue. To zdecydowanie jedna z piękniejszych piosenek Eltona Johna. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 8 w Radiu Ucie. Przed nami kolejny temat i teraz zabieramy Państwa na Olechów, a tam mieszkańcy walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na starą trasę. Stracili dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, a powodem jest remont kolejnego odcinka ulicy Zakładowej. Autobus 82 zmienił trasę i nie kursuje już aleją Józefiaka. Do najbliższego przystanku przy Alei Hetmańskiej mieszkańcy mają około 2 kilometry. To uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych, które muszą pokonywać większe odległości, w dodatku przez las albo nieutwardzonymi drogami. A jak mówi w rozmowie z Radiem Ucie przewodniczący Rady Osiedla nr 33 Maciej Kotynia, mieszkańcy zostali wykluczeni komunikacyjnie.
1: Należy tutaj też rozgraniczyć dwie strony, tak? Zachodniej stronie pomogłoby puszczenie linii 82 aleją Józefiaka, tak jak było to do soboty włącznie. Natomiast wschodnia część osiedla teoretycznie ma zbudowany przystanek na ulicy Gajcego przy lesie. Natomiast dojście do tego przystanku też jest dosyć długie i przez bardzo niebezpieczny kawałek lasu, tak? Więc oni tutaj też wnioskują o to, żeby ten objazd był troszeczkę inaczej uporządkowany, tak? Na tej wschodniej też części.
2: To tam 15 minut, tak jak ja idę, ale jak tu są starsze osoby jeszcze bardziej ode mnie, no przedostać wieczorem, nieraz są wizyty do lekarza późnym wieczorem, no kto pójdzie przez las? Dziki jakby dumkaniec, to już w ogóle.
3: To się nie da dojść, jak ktoś jest mniej sprawny.
1: Da się to łatwo rozwiązać, tak? Wystarczy puścić tą linię 82, chociażby Józefiaka, i już mamy rozwiązane problemy połowy tego osiedla, które jest w trakcie przebudowy, no bo nie ma to sensu. Na Hetmańskiej 6 linii aktualnie się dubluje, no to ta dodatkowa linia tutaj nie poprawiła niczego, a tam by bardzo poprawiła, tak? Na tej zachodniej części osiedla. Na wschodniej części osiedla fajnie, jakby miasto z nami rozmawiało, jak jest harmonogram robót, być może dałoby się 82 puścić, nie wiem, za 3, 2, 4 miesiące jednokierunkowo i wtedy obsłużyłaby to osiedle.
4: Rozwiązaniem ułatwiającym części zachodniej osiedla jest puszczenie autobusu ulicą Józefiaka, natomiast u nas nadal nie rozwiązuje to problemu po części wschodniej, bo nadal jest do autobusu daleko albo niebezpiecznie. Plan, który gdzieś na konsultacjach społecznych, które odbywały się długo, długo przed remontem, był taki, że powinien być utwardzony ostatni fragment ulicy Dyspozytorskiej. Autobus wówczas mógłby wjeżdżać do nas w ulicę i wyjeżdżać do ulicy Nery, ale utwardzenie nie zostało zrobione.
1: My mamy naprawdę daleko, to są dwie szkoły podstawowe, których rejon sięga kilka kilometrów na wschód od nich. No jest taki układ na Olechowie, Janowie, niestety nie inny, że dwie szkoły są obok siebie i są też na skraju tego osiedla. Dlatego no musimy zapewnić komunikację do tych szkół, no co tu zrobić, tak? Nie wszyscy są zmotoryzowani, nie wszyscy mają samochody, nie mają możliwości wjechania tak z tego osiedla.
4: Dojeżdżają dzieci tak naprawdę do trzech szkół podstawowych. Dzieci, które jeżdżą na Olechów, mają do dojścia 1,5 kilometra drogami gruntowymi bądź drogami leśnymi. W sytuacji, kiedy jest ciemno, a dzieci chodzą na 7 rano i wracają koło 16, droga przez las, gdzie wychodzą zwierzęta, dziki, no stanowi to również niebezpieczeństwo.
5: Problem jest, no bo jest daleko dochodzić. Jak tu dzieci jeżdżą, to wszystko, no to jest tragedia, nie? No daleko, bo z 800 metrów więcej chyba nawet, nie? A tu ani chodnika nie ma, nic, no to...
6: Zdajemy sobie sprawę z trudności wynikających z ograniczenia dostępu do autobusu.
7: Mówi Wiktor Stańczyk z zarządu dróg transportu.
6: Jeśli będzie to tylko możliwe, wkrótce zmienimy trasę, aby ułatwić dojazd. Wymaga to ustalenie z ościenną gminą, do której dojeżdża linia 82, oraz wygospodarowania dodatkowego autobusu, ponieważ trasa zostanie wydłużona.
0: Rada Osiedla poinformowała nas także, że urzędnicy obiecali przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82. Termin spotkania jest jeszcze ustalany, a te relacje przygotował nasz reporter Kacper Józefowicz. Na zegarze 16 minut do godziny 8.

To tam Odel Muzyczny. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 8. A my mamy jeszcze zaproszenie na spotkanie z naszym gościem po godzinie 8. Dziś Maciej Trajnowski porozmawia z kardynałem metropolitą łódzkim Konradem Krajewskim. No i wątków do rozmowy oczywiście bardzo dużo. Zapytamy między innymi, co dzieje się z młodymi. To oczywiście po ostatnich atakach w szkołach. Ale porozmawiamy także o efektach pracy Komisji Historycznej Archidiecezji Łódzkiej, która bada przypadki pedofilii i nadużyć seksualnych. Pierwsze efekty, takie były zapowiedzi, miały pojawić się w październiku. Do tej pory żaden raport nie został jednak opublikowany. Czy to niebawem się zmieni? Także to pytanie padnie w naszej rozmowie po godzinie 8. Już teraz serdecznie na to spotkanie zapraszam. 10 już prawie minut do godziny 8.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W Radio Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: Oj, za mało policji.
13: No, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
15: Cześć! Dokąd jedziesz?
16: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
15: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
16: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
15: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
16: A naprawię Skodę parkingową?
15: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
16: Super. Podasz adres?
15: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. Skoda-dobroń.pl.
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 8:00, przed nami kolejny raport drogowy i Sebastian Dziuda.
18: A poranne korki coraz bardziej dają się we znaki i nieciekawie jest w rejonie parku na Zdrowiu. Stoi obecnie Konstantynowska w stronę centrum Łodzi. Zwolnimy już przy skrzyżowaniu z Krzemieniecką, a zator ciągnie się aż do wiaduktu przy Legionów. Dłużej zajmie także wyjazd z Wiskitna. Dużo się dzieje przy wiadukcie kolejowym Łódź Olechów. Cierpliwość w tym rejonie przyda się z pewnością na Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej koło ronda. Trudna sytuacja jest jeszcze przy wyjeździe z Łowicza na północno-zachodnim krańcu miasta. Nawet do kilku minut stracimy przejeżdżając przez skrzyżowanie Zamkowej z Poznańską. A z kolejnymi informacjami z dróg wracam za pół godziny.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
19: Ciepłe ubrania potrzebne od zaraz. Łódzki MOPS apeluje o pomoc. Więcej pociągów z Sieradza i z Duńskiej Woli. Łódzka Kolej Aglomeracyjna szykuje zmiany. Ślubowanie bez prezydenta. Kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć przysięgę w Sejmie. Dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany. Kurtki, ciepłe spodnie, swetry, buty i termosy. Tego potrzebują osoby w kryzysie bezdomności przed zimą. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zachęca mieszkańców do przekazywania takich rzeczy. Można je przynosić na ulicę Objazdową 17 i Kilińskiego 102. Jak podkreśla dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski, ważne, by ubrania były w dobrym stanie i dostosowane do pory roku.
20: Ciepłe dresy, ciepłe spodnie, kurtka nie z lisa i nie kożuch, tylko raczej jakaś kurtka przeciwdeszczowa. Bardzo przydają się buty. Szczególnie ich duże rozmiary, od 46 w górę.
19: Czynna jest też noclegownia przy Przybyszewskiego 253, codziennie od 20 do 8. Ruszyły również wieczorne patrole pomagające osobom w kryzysie bezdomności. Więcej pociągów z Sieradza i z Duńskiej Woli. Szykują się zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy. Od grudnia pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ponownie pojadą do Poddębic. 7 razy na dobę kursować będzie tam pociąg z Łodzi, który na swojej trasie będzie miał m.in. Łask, z Duńską Wolę czy Szadek. Zupełnie nowe połączenie wyruszy także z Sieradza, mówi rzecznik prasowy ŁKA Martyna Skalska.
0: Uruchomione zostaną też dwie pary połączeń na dobę na trasie Sieradz-Poddębice przez stacje Sieradz-Warta, Sieradz-Męka, Męcka-Wola, Izabelów, z Duńska Wola, Szadek i Otok oraz trzy pary połączeń na trasie z Duńska Wola pod Dębice przez stację Szadek i Otok.
19: Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 grudnia. Jego kształt jest nadal uzgadniany z PKP PLK, co oznacza, że może on jeszcze ulec zmianie. Ostateczny rozkład powinien być znany pod koniec listopada.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Mieszkańcy Łódzkiego Olechowa mają problemy komunikacyjne. Muszą pokonać nawet 2 km, by dotrzeć do najbliższego przystanku MPK, a powodem tej sytuacji jest remont ulicy Zakładowej. Z powodu pracy na kolejnym odcinku tej ulicy autobus linii 82 zmienił trasę i nie kursuje już aleją Józefiaka. W efekcie mieszkańcy mają znacznie dalej, do najbliższych przystanków MPK. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
21: Sytuacja jest problematyczna zarówno dla osób starszych, jak i uczniów szkół na Olechowie. Muszą oni nie tylko pokonywać większe odległości, ale także korzystać z wydeptanych ścieżek w lesie lub poruszać się po nieutwardzonej nawierzchni. Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg Transportu zapewnił nas w rozmowie, że miasto zdaje sobie sprawę z tego problemu.
22: Jeśli będzie to tylko możliwe, wkrótce zmienimy trasę, aby ułatwić dojazd. Wymaga to ustaleń z ościenną gminą, do której dojeżdża linia 82.
21: Dodatkowo ZLIT poinformował nas, że zmiana obecnej trasy linii 82 będzie wymagała skierowania do obsługi tej linii dodatkowego autobusu, ponieważ trasa zostanie wydłużona.
19: Rada Osiedla poinformowała nas, że miasto obiecało przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82. Dokładny termin spotkania jeszcze jest ustalany. Maciej Berek złoży dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wynika z doniesień medialnych. Komisja Wenecka dopuszcza ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta. Kancelaria prezydenta przypomina jednak, że opinia nie jest wiążąca. Senatorka Lewicy Anna Górska mówiła w Polskim Radiu 24, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów wybranych przez Sejm.
23: Jednym z elementów opinii Komisji Weneckiej było potwierdzenie tego, że to ślubowanie nie musi się być złożone w obecności takiej osobistej tej prezydenta, tylko jest składany wobec prezydenta. Mam nadzieję, że jednak przynajmniej pan Święczkowski wczyta się uważnie w te opinie i wszystkich tych, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, nawet jeżeli nie w jego obecności.
19: Jak dotąd 4 sędziów TK złożyło ślubowanie w parlamencie i przekazało stosowne dokumenty do kancelarii prezydenta, a nowo wybrany sędzia TK Maciej Berek oczekuje na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki. Reakcja Kościoła na tragiczne ataki w szkołach oraz pracę komisji badającej przypadki wykorzystywania seksualnego w archidiecezji łódzkiej to tematy dzisiejszej rozmowy Radia Łódź z kardynałem Konradem Krajewskim. Metropolitę łódzkiego zapytamy również, kiedy, zgodnie z jego zapowiedzią, osoby w kryzysie bezdomności będą mogły korzystać z posiłków w domu arcybiskupa, tak jak zapowiadał. Początek tej rozmowy już za chwilę w Radiu Łódź. Zapraszam.
24: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
17: Środa. Pod znakiem chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, szanse na przejaśnienia dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze w Łodzi mamy 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 12 stopni. Chłodniej w Bełchatowie, w tym mieście do 11 stopni. Cieplej w Skierniewicach i w Sieradzu. W Skierniewicach 13 stopni, w Sieradzu dzisiaj maksymalnie możemy liczyć na 14 stopni. Pogoda nie sprzyja samopoczuciu, jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra.
24: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
25: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
17: Przed nami 3 godzina porannego spotkania, na zegarze 5 minut po godzinie 8, a niebawem naszym gościem będzie kardynał metropolita łódzki Konrad Krajewski.

0: 9 minut po godzinie 8. Bardzo dziękujemy za sygnały, które płyną do radia także w sprawie mieszkańców Olechowa w Łodzi, którzy walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na starą trasę. W każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, w tej sprawie można się z nami kontaktować. studio@radiouci.pl 606 78 78 78. Przypominamy także o wiadomościach głosowych. A my już teraz przenosimy się do łódzkiej kurii metropolitalnej.
1: Gość Radia Łódź.
2: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko. Dzisiaj wyjątkowo, nie ze studia Radio Łódź, ale z ulicy Skorupki, z Pałacu Biskupiego, bo moim i Państwa gościem, a w zasadzie my jesteśmy gośćmi, kardynała Konrada Krajewskiego, arcybiskupa metropolity łódzkiego. Szczęść Boże, księże kardynale.
3: Szczęść Boże, kłaniam się Państwu i ma sprostowanie nie z pałacu, tylko z domu biskupiego.
2: Z domu biskupiego. Ja wiedziałem, że ksiądz kardynał będzie mi to wypominał. Wrócimy do roli domu biskupiego w takim razie, ale dzisiaj rozmawiamy w Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dzień Nauczyciela. To, co ostatnio działo się wokół szkoły, budziło przerażenie i trochę wymyka się chyba, takie mam wrażenie, zwykłemu pojmowaniu, dlatego że okazało się, że no, ta fala ataków w szkołach to nie był żaden challenge internetowy, to nie była żadna zorganizowana akcja. Od razu się z tyłu głowy pojawiało pytanie, czy to na przykład nie jakaś rosyjska dezinformacja. Okazuje się, że jednak nie. Ja słuchałem arcybiskupa Adriana Galbasa, czyli metropolity warszawskiego, no, który zaapelował o troskę i uważność wobec młodych ludzi. Po tych kilku dniach, jak ksiądz uważa, nie powinniśmy trochę uderzyć się we własną pierś? Trochę zaniedbaliśmy młodzież, trochę zaniedbaliśmy chociażby życie rodzinne?
3: Myślę, że mamy taką umiejętność oskarżenia wszystkich, ale nie siebie. Że to może być ze wschodu, że to może być zorganizowane przez internet. A to my chyba zaniedbaliśmy wychowanie naszych dzieci. Proszę zobaczyć, gdzie nasze dzieci mają rodziców. W internecie.
2: Często one nie tam mamy czasu. Żyją.
3: One rozmawiają z internetem. Oni pytają się najnowszych możliwości odpowiedzi, czyli pytają się w internecie i dyskutują, i rozmawiają oni tam. Podam tylko taki przykład, że wracam ostatnio z Warszawy pociągiem i akurat były przedziały, bo już na ogół nie ma przedziałów. I wsiadłem do pociągu, do przedziału, usiadłem i przede mną był młody człowiek, który cały czas przez godzinę 15 minut, bo tyle idzie się z Warszawy, rozmawiał z komórką, rozmawiał ze sztuczną inteligencją. I potem, jak już wysiadał na Widzewie, to spojrzał na mnie, mówi: o kurczę, ksiądz biskup, byliśmy na pielgrzymce w tym roku.
2: Nawet jak rozumiem, księdza nie zauważył.
3: Tak, przez godzinę 15 minut siedziałem przed nim. Nie zauważyliśmy się. Więc myślę, że to jest problem. To jest problem, że oddaliśmy komuś wychowanie dzieci. I potem dziwimy się, że takie rzeczy następują. Nauczycielom odebraliśmy prawo do uczniów. Nauczyciel może być o wszystko oskarżony. Nie wolno mu zwrócić uwagi, nie wolno mu zadać lekcji, nie wolno mu nic. No więc kto wychowuje nasze dzieci? Katechezę odrzuciliśmy. Proszę bardzo, katecheza ma wyjść ze szkół. No więc z kim oni rozmawiają o rzeczach najistotniejszych, o rzeczach wewnętrznych, o rzeczach duchowych, bo no przecież tak, człowiek to nie tylko ciało.
2: To prawda, księże kardynale, ale chyba nie jest problemem jedna lekcja czy też katecheza w szkole. Problemem jest na przykład życie rodzinne, które przez ten internet możemy nawet i etyki uczyć i katechezy po 5 godzin w tygodniu, a podejrzewam, że bez życia rodzinnego i bez tej rozmowy
3: nie
2: rozwiążemy problemu.
3: Szkoła nie jest do wychowania dzieci, dom. Dzisiaj wspomniałem rano mianowicie taką rzecz. Kiedyś spotkałem panią Popiełuszko, kobietę prostą, bez żadnych szkół. I zapytano ją, jak pani wychowała takiego patriotę. Ona powiedziała, bo u mnie w domu nigdy się nie kłamało. Proszę zobaczyć, ona wszystko wyniosła. Ten człowiek dzisiaj święty wszystko wyniósł z domu rodzinnego. Nie ze szkoły, nie z seminarium. Jak pan mówi, nie z lekcji katechezy, tylko jeśli już to, tego się pozbędziemy też w szkole, no to co zostaje? Ja w tym sensie mówię, katecheza nie nawróci człowieka.
2: Zastanawiam się tylko, czy mleko się już nie rozlało i trochę na przykład, o to też będę księdza kardynała pytał, czy nie potrzeby jest nowych form na przykład i wychowania, ale także ewangelizacji. Zresztą ostatnio łodzianie, nie tylko łodzianie, mieszkańcy województwa archidiecezji łódzkiej, no słyszeli o, nie chcę powiedzieć skandalu, ale wydarzeniu, że profil archidiecezji zniknął z YouTube'a. Tak. Archidiecezja jest już tam obecna. Czy nauczyciele, księża, rodzice nie powinni także wchodzić za dziećmi do tej sieci, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, że nagle wyrwiemy, zabronimy, zakażemy. No to są przecież pomysły zakazania na przykład mediów społecznościowych nastolatkom. Pytanie, czy to rozwiąże problem? Czy oni nie znajdą sposobu, żeby wejść z powrotem do tej sieci?
3: Oni się muszą nauczyć używać tych mediów, a nie zakazywać. Muszą się nauczyć, ale od kogo się mają nauczyć? Od nas, dorosłych. Ale jeżeli my nie uczestniczymy w ich życiu, no to oni chodzą swoimi drogami. Oni dowiadują się od samych siebie. Kolega jest nauczycielem, koleżanka jest nauczycielem życia, a nie rodzice bardzo często. Proszę zobaczyć, że tak bywa często, że rodzice wychodzą do pracy, kiedy dzieci jeszcze śpią i wracają, kiedy już śpią. No więc gdzie się uczą życia? To jest, myślę, jest problem.
2: Czy głos Kościoła, mocniejszy głos Kościoła nie jest tutaj potrzebny? Podam przykład. Kiedy we wrześniu doszło do ataku w Jarosławiu, zresztą na klasztor w kościele, przecież nie żyje jeden ksiądz, wtedy głos Kościoła był bardzo ważny i chyba bardzo potrzebny. Ja pamiętam i nawet episkopat zabrał głos, ale i jedna z ofiar tego ataku powiedziała wyraźnie, żeby nie obwiniać całego narodu. Wówczas rozkręcała się spirala nienawiści, ale także hejtu na mniejszość ukraińską w Polsce. Było ryzyko, że to doleje oliwy do ognia. Wtedy ten głos był jasny. Mam wrażenie, że on trochę powstrzymał falę właśnie takiej agresji. Czy tutaj też by się nie przydało takiego silnego głosu?
3: Ten głos jest, ale też nie jest nagłaśniany. To jest pierwsza rzecz. Media nie chcą takich głosów na ogół. Ja jestem pod wrażeniem tych ostatnich zajść, kiedy dyrektor szkoły musiał interweniować i po rozmowie z tym młodym człowiekiem tak z nim rozmawiał, że on mówi, czy mogę się do pana dyrektora przytulić. Więc taki głos jest bardzo potrzebny. Taki głos rozsądku, głos autorytetu, on jest bardzo potrzebny. Bo proszę zobaczyć dzisiaj, co otrzymują młodzi od dorosłych, że my się ciągle kłócimy. Posłowie się kłócą, prezydent z premierem, premier z prezydentem. Właściwie obrażamy siebie, niszczymy siebie. Żadna partia nie zrobiła nic dobrego, bo to nie jest moja. Tylko moja robi rzeczy dobre. Więc taki przekaz idzie do tych młodych ludzi cały czas. Ten dyrektor zareagował w najbardziej normalny sposób, jak ojciec. I taki głos Kościoła też jest potrzebny, że my nigdy nie potępiamy człowieka. Potępiamy to, co on zrobił, to czego dokonał. Natomiast jest takie pytanie, skąd to się wzięło? Skąd jest taka nienawiść? Skąd jest chęć takiego zaistnienia? Proszę zobaczyć, od dziecka właściwie są nam oferowane gry elektroniczne, internetowe, gdzie ciągle się zabija, gdzie jest przemoc. W ten sposób wychowują się dzieci.
2: W maju w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział pan, co prawda, przepraszam, powiedział ksiądz oczywiście, kardynał, co prawda, a propos wojny na Ukrainie, ale być może te słowa będą do tego pasowały. Nikt nie chce zakończyć wojny na Ukrainie, ponieważ nikomu to się nie opłaca. To tak. Być może nikomu się nie opłaca właśnie kończyć tego konfliktu. Wszyscy na tym zyskują, a później cierpią i młodzi, i także my cierpimy, jak rozumiem.
3: 10 razy byłem na Ukrainie. I to w głębi byłem w Zaporożu, byłem w Charkowie. Tam mnie wysyłał papież Franciszek karetką. Objeżdżałem te wszystkie miejsca. Moje wrażenie jest takie, że nikt tej wojny nie chce zakończyć. Czy jest możliwe, że 27-28 państw

0: róbcie co chcecie. W ten sposób nam wykrzykiwano młodym ludziom. A kiedy młodzi ludzie potrzebują być prowadzeni, potrzebują mieć przewodników, potrzebują mieć mistrzów, a przekaz był taki, możecie robić wszystko, wszystko jest dozwolone.
1: No tak, ale bunt księża kardynale był od zawsze.
0: Zawsze
1: to towarzyszył młodzieży, czy ja moim rodzicom, mnie, i obecnie też bunt towarzyszy, więc chyba nie ma co się dziwić, że także młodzież szuka wolności. Problem polega na tym, że teraz ją znajduje na przykład w internecie, no, i my nie wiemy, jaka to wolność, nie znamy, nie możemy tego kontrolować. I to nas bardzo niepokoi.
0: My nie wiemy nawet, z kim oni rozmawiają. Gdzie szukają odpowiedzi. Bo to, że się buntujemy, to każdy z nas się buntuje. Ja też. Ale miałem takich przewodników, którzy potrafili mi powiedzieć, co jest najważniejsze. I którzy potrafili mi powiedzieć, że ten bunt dla ciebie stać korzystny. Że na tym też można zbudować coś pięknego. Natomiast wydaje się, że dzisiaj tego nam bardzo brakuje. Takich przewodników. Gdy mówiłem o katechezie w szkole, to nie mówiłem, że ta katecheza dzieciaki wychowa. Ale będą mieli tych, którzy mogą ich też poprowadzić. Jak już ich zabraknie, no to kogo mamy?
1: Wspomniał ksiądz kardynał o tym, że ten głos Kościoła wyraźny jest słyszany. To jak rozumiem, on jest słyszany w parafiach, jeżeli nie jest słyszany na pierwszych stronach gazet, w rozgłośniach radiowych, czy w rozgłośniach telewizyjnych, czy w internecie, o którym już tak dużo rozmawialiśmy, w parafiach, na spotkaniach formacyjnych. Po prostu obawiam się, czy to nie jest za mało, dlatego że, o czym zresztą porozmawiamy, coraz mniej osób uczestniczy w życiu kościelnym, coraz mniej osób uczestniczy w życiu parafialnym. Być może właśnie taki medialny głos byłby potrzebny.
0: Pan Jezus nie nawrócił wszystkich, a był obecny w Jerozolimie, mógł nawrócić wszystkich. Tak się nie stało. My nikogo nie przymuszamy. My proponujemy drogę pewną. Kościół to jest wspólnota ludzi grzesznych, którzy idą do świętości. I to jest nasze zadanie. Owszem, jest osób mniej w Kościele, ale myślę, że są bardziej zaangażowani niż kiedyś. Ci, którzy są nieprawdopodobnie zaangażowani. Ja spowiadam w katedrze łódzkiej. Staramy się robić to jak najczęściej. Mnóstwo młodych ludzi. I to są spowiedzi nie sprzed roku, nie sprzed 2 tygodnie temu, miesiąc temu. Młodzi ludzie. W tym roku starałem się iść prawie ze wszystkimi grupami, które szły na Jasną Górę. 7 tysięcy ludzi poszło z naszej diecezji na Jasną Górę. To było większość ludzi młodych.
1: No zaraz tych młodych w Łodzi będzie także więcej. Tutaj mówię o
0: TZ
1: i spotkaniu właśnie europejskim.
0: To też jest szansa dla naszego miasta olbrzymia. Spodziewamy się między 15 a 20 tysięcy tych młodych ludzi z całej Europy. I co ciekawe, oni będą mieszkać w rodzinach. Czyli 20-15 tysięcy ludzi rozejdzie się po naszych domach. Ludzi z różnych kultur, różnych języków, różnych przekonań, bo to nie będą tylko katolicy. I myślę, że to jest bogactwo, nieprawdopodobne bogactwo, ale trafiają na miasto, które jest bardzo gościnne. Tak jak było gościnne dla 4 kultur, tak jest gościnne i dzisiaj. Nie ma problemu ze znalezieniem rodzin, gdzie by ta młodzież mogła mieszkać, być, przebywać i uczyć się.
1: O tym jeszcze porozmawiamy, o tym dokładnie, co te osoby i kiedy będą robić, ci młodzi ludzie w Łodzi robić. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest kardynał Konrad Krajewski, arcybiskup metropolita łódzki. Na koniec tej radiowej części, bo będziemy jeszcze rozmawiać, zapraszamy na naszą stronę radio.łódź.pl, będziemy jeszcze rozmawiać w internecie. Odwołam się jeszcze raz do tego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej z maja tego roku. Wspomniał Pan, że pierwsze sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej badającej nadużycia seksualne w archidiecezji łódzkiej będzie znane w październiku. Mamy październik. Czy ono już znalazło się na biurku księdza kardynała?
0: My tutaj siedzimy, a ci nasi wybrani do tej komisji pracują. To nie jest takie proste przejrzenie tych wszystkich dokumentów. Szczególnie, gdy oni zajmują się najstarszymi dokumentami.
1: Tak, bo chyba jeszcze jest druga komisja, która zajmuje się bieżącymi sprawami,
0: tak,
1: jak rozumiem.
0: I ona działa cały czas, natomiast ta jest komisją historyczną. Żeby pokazać, jak to było na przestrzeni lat, te pierwsze teczki są wszystkie odręcznie pisane. Więc dotarcie do tych wszystkich tekstów, zobaczenie, rozszyfrowanie także tych tekstów, to nie jest takie łatwe, ale ta komisja pracuje i mam nadzieję, że te pierwsze

0: chyba 20 lat będzie skończone.
1: I ten rok, przyszły rok, nie pytam na darmo, dlatego że kiedy ksiądz obejmował archidiecezję łódzką, to wielu sceptyków mówiło i zastanawiało się, może nie mówiło od razu, że ta komisja jest skazana na porażkę, ale zastanawiało się, czy tak. będzie kontynuacja. Ksiądz kardynał zapewnia cały czas, że będzie kontynuowana.
0: Jest, tylko ta komisja historyczna nosi nazwę niezależnej. Ja nie mam na nią żadnego wpływu. Oni pracują swoim rytmem.
1: Czyli nie może ksiądz kardynał przyjść i powiedzieć szybciej,
0: bo to już jest ingerencja. Oni dostają wszystkie dokumenty z naszego archiwum, mają swoje pomieszczenie, do którego ja nie mam kluczy, mają swoją kasę pancerną, gdzie te wszystkie rzeczy przechowują, bo to są dane wielu ludzi. I to oni, kiedy skończą ten pierwszy etap, to oni mnie powiadomią i oni będą mieli konferencję i pierwsi będą powiadomieni ci, którzy przyjdą na konferencję, a nie ja. Na tym polega niezależność tej komisji, że ja ją powołałem, właśnie powołałem kardynał Ryś, ja ją kontynuuję, ale ja do tej w cudzysłowie nic nie mam, dlatego że ona jest niezależna.
1: Przypomnę, moim i Państwa gościem jest kardynał Konrad Krajewski, arcybiskup metropolita łódzki. Tu stawiamy kropkę. Dziękujemy słuchaczom Radio Łódź, ale nie kończymy rozmowy. Zapraszamy serdecznie na stronę radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 15 października od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
4: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października Siesta w drodze, Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Eddy. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
10: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
9: Ciężka?
10: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
9: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
10: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
9: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się 8.30, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje. A konkretnie robi to Sebastian Dziuda, który teraz w studiu. Dzień dobry, Sebastian. Jak teraz wygląda sytuacja?
12: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień w centrum Łodzi. Korek daje o sobie znać m.in. w pobliżu placów Niepodległości, Rejmonta. Z uwagi na prace torowe w tym rejonie dłużej zajmie przejazd choćby Przybyszewskiego, Żgowską i też Sieradzką. Z kolei na Widzewie największy zator napotkamy na Niciarnianej. Stoi już cały odcinek od skrzyżowania z Piłsudskiego, a rozluźnia się dopiero na rondzie przed szpitalem CKD. Radzimy również omijać centrum Tomaszowa Mazowieckiego, jeśli jest taka możliwość. Nawet około 5 minut możemy stracić na światłach u zbiegu Jerozolimskiej, Kościuszki i Świętego Antoniego. A minutę przed 9:00 raz jeszcze tego poranka sprawdzimy sytuację na drogach.
11: Na zegarze 8.30.
13: Same dobre wiadomości.
11: i Małgorzata Błażewicz.
13: Jaskra leczona bez nacinania oka. Pierwsze takie zabiegi przeprowadzono w Polsce. Nowatorską metodę zastosowali lekarze samodzielnego publicznego klinicznego szpitala okulistycznego w Warszawie. Zabieg polega na wykorzystaniu precyzyjnego lasera, który tworzy mikroskopijne kanały, które ułatwiają odpływ płynu z oka i obniżają ciśnienie. Nie wymaga ten zabieg nacinania gałki ocznej, ani także wszczepiania implantów. Trwa zaledwie kilka minut, a pacjent może wrócić do domu jeszcze tego samego dnia. Warszawska placówka jest czwartym ośrodkiem na świecie stosującym tę metodę, a zabiegi są finansowane przez NFZ. Srebrny medal Mistrzostw Europy dla polskich juniorów w kolarstwie szosowym. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych podczas zawodów w Słowenii. Sześcioosobowa reprezentacja Polski pokonała 44 km w godzinę i niespełna 8 minut. Do zwycięskich Włochów zabrakło zaledwie 23 sekund. Brąz zdobyli Szwajcarzy. To historyczny wynik polskiej juniorskiej sztafety, która przed rokiem wywalczyła brąz. A teraz ważna informacja dla osób, które używają rękawiczek ochronnych, na przykład podczas sprzątania czy prac w ogrodzie. Polscy naukowcy opracowali technologię produkcji rękawic ochronnych z dodatkiem kolagenu. Wynalazek powstał na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, a jego produkcję właśnie uruchomiono w Częstochowie. Rękawice nitrylowe mają przede wszystkim chronić dłonie, a dodatek kolagenu jest innowacyjnym elementem technologii. To efekt współpracy naukowców z przemysłem. Szczegółowe wyniki badań dotyczących wpływu nowych rękawic na skórę nie zostały jeszcze opublikowane. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.
11: Przed nami dość pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Rozpogodzenia dopiero wieczorem, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrze w Łodzi 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 12 stopni. Chłodniej w Bełchatowie, w tym mieście dzisiaj maksymalnie do 11 stopni. Najcieplej w Sieradzu do 14. Jakość powietrza przeważnie bardzo dobra lub bardzo lub dobra.
14: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
11: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9 i jeszcze ważna informacja dla osób korzystających z komunikacji miejskiej w aglomeracji łódzkiej. Otóż mamy zatrzymanie ruchu tramwajów w Pabianicach na ulicy Zamkowej przy ulicy Trauguta w obu kierunkach. Tam doszło do zdarzenia drogowego, jak teraz przekazują służby. Tramwaje linii 41 kierowane są objazdem. Trasa została skrócona do pętli IKEA. Więcej informacji z dróg także na radiouci.pl. 27 minut do 9 teraz.

24 minuty do godziny 9, słuchamy radio u audycji porannej. Łódź przygotowuje się do zimy i zachęca mieszkańców do pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My za kilka chwil zapytamy, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne, no i też gdzie można je przekazać. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: 19 minut do godziny 9. Łódź przygotowuje się do zimy i zachęca mieszkańców do pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Jakie rzeczy są najbardziej potrzebne i gdzie można je przekazać? Miasto przygotowuje też noclegownie, wieczorne patrole i specjalny autobus dla potrzebujących. Staramy się zdążyć przed zimą, tak mówi w rozmowie z Radiem Łódź dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski.
1: My właściwie w MOPS-ie prowadzimy tą pomoc faktycznie przez cały rok, ale też i przez cały rok zwracamy się do mieszkańców z prośbą o różnych aktywności. Prowadzimy też w tej chwili, przygotowując się do zimy, zbiórkę odzieży, taką generalną. Ciepłe dresy, ciepłe spodnie, kurtka, nie z lisa i nie kożuch, tylko raczej jakaś kurtka przeciwdeszczowa czy techniczna. Bardzo przydają się buty, szczególnie ich duże rozmiary. Od 46 w górę.
2: Dyrektor Piotr Kowalski zaznacza, że ważne jest nie tylko to, co przynosimy, ale też w jakim stanie są te rzeczy.
1: To nie ma zastąpić wizyty w PSZOK-u z ubraniami, których nie potrzebujemy, tylko bardzo prosimy, żeby było realną i świadomą decyzją. Podkreślam to nie bez kozery, my naprawdę z takiej zbiórki wyciągnęliśmy kiedyś suknię ślubną, więc możliwe, że ona nie przyda się najbardziej na ulicy. Więc tutaj też ogromna prośba. Sweter, ciepłe marynarki, kurtki.
2: Ciepłe ubrania i koce trafiają również do osób, które pracownicy socjalni i streetworkerzy spotykają podczas wieczornych patroli. Te już się rozpoczęły, mówi kierowniczka Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Monika Kielanowicz.
3: Wyjeżdżamy do osób, które przebywają w różnych miejscach, właśnie w pustostanach, na jakichś altankach działkowych, czy w miejscach publicznych, więc my rzeczywiście docieramy tam ze streetworkerami, ze strażą miejską. Mamy zawsze przygotowaną gorącą zupę, ciepłą odzież, koce oraz śpiwory i namawiamy, żeby jednak podejmować decyzję o tym, żeby udać się do noclegowni. Jeżeli oczywiście jest stan zagrażający zdrowiu, życiu, to wzywamy odpowiednie służby, bo ten patrol też temu służy.
2: Osoby, które potrzebują schronienia, mogą zgłosić się do noclegowni przy ulicy Przybyszewskiego 253. Jest otwarta każdego dnia od godziny 20 do 8 rano i nie trzeba się zapisywać. Jak dodaje rzeczniczka prasowa MOPS-u Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak, w Łodzi działają również 3 schroniska, ale żeby z nich skorzystać, potrzebna jest decyzja ośrodka.
4: 2 schroniska są dedykowane mężczyznom. Jedno funkcjonuje przy ulicy Nowe Zady, drugie przy ulicy Szczytowej. Natomiast dla kobiet jest przeznaczone schronisko przy ulicy Kwietniowej. I doliczając do tego jeszcze noclegownie, to te 4 placówki dysponują w sumie prawie 265 miejscami noclegowymi. Na ten moment ani noclegownia, ani żadne z tych schronisk nie są wypełnione w całości, także jak najbardziej można skorzystać ze wsparcia każdej z tej placówki.
2: Od 1 grudnia do 15 marca po Łodzi będzie również kursował autobus dla osób potrzebujących. Każdego dnia o godzinie 21 wyruszy spod schroniska przy ulicy Nowe Sady. Zatrzyma się w kilku punktach miasta, gdzie będzie można dostać gorącą zupę, pieczywo, ciepłą herbatę i ubrania odpowiednie do pogody. Autobus będzie też dowoził do noclegowni osoby, które zdecydują się z niej skorzystać.
0: Wszystkie informacje na temat dostępnej pomocy można uzyskać w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności przy ulicy Objazdowej 17. Ubrania, buty i termosy można natomiast przynosić do placówek MOPS-u przy ulicach Objazdowej 17 i jeszcze jeden adres, to jest Kilińskiego 102. Objazdowa 17 i Kilińskiego 102. Tam można przynosić ubrania, termosy, wszystkie rzeczy, które mogą przydać się na zimę. Polecamy. Tą sprawą zainteresowała się nasza reporterka Joanna Karp. Na zegarze 15 minut do godziny 9 teraz.

0: 11 minut do godziny 9 opowiadaliśmy Państwu o tej sprawie. Mieszkańcy Olechowa walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na trasę, na starą trasę. Stracili dogodny bowiem dostęp do komunikacji miejskiej, a powodem jest remont odcinka ulicy Zakładowej.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Brak zapewnienia mieszkańcom Olechowa dojazdu do miasta wygląda bardzo słabo i Zakład Drogi Transportu powinien najpierw w ogóle zająć się mieszkańcami, żeby mieli czym dojechać, jak się wyłącza ulicę. Mi to tutaj po prostu wygląda, że nie robimy nic, może się uda, może mieszkańcy nie będą protestować i będzie fajnie. Naprawdę, brak profesjonalizmu ze strony Zakładu Drogi Transportu jest tutaj oczywisty.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos, pozdrawiamy. Teraz na zegarze 11 minut do godziny 9. Vito Bambino i Americano teraz.

0: Reklama.
1: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
3: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
8: Zaczynamy od utrudnień w Pabianicach, od stłuczki konkretnie. Dwa samochody osobowe zderzyły się w centrum miasta, dokładnie u zbiegu Zamkowej z Narutowicza. Jedno z tych aut blokuje torowisko tramwajowe, w związku z czym nie kursuje chwilowo linia 41. Na razie uruchomione autobusy zastępcze. Z kolei w Łodzi już powoli te największe utrudnienia ustępują, jednak dalej miejscami może być problem z płynnym przejazdem. Jeszcze trwają trudnienia chociażby na Palki w kierunku Ronda Solidarności. Także w okolicach Stawów Jana jest gęsto, zapełnia się na światłach u zbiegu Żgowskiej i Kolumny. Lepiej w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. A tymczasem życzymy słuchaczom dobrego dnia, na kierowcom szerokości.
7: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Czas na najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
9: Fala przemocy w szkołach. Kardynał Krajewski wskazuje na problem odpowiedzialności. Ruszyły patrole, wkrótce wyjedzie autobus. Łódź pomaga potrzebującym. Mały rozumek, wielkie serce. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. W dzień zachmurzenie duże, pod wieczór większe przejaśnienia, a temperatura maksymalna do 14 stopni. Kardynał Konrad Krajewski wskazuje, że to nie szkoła jest winna ostatniej fali przemocy. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu doszło do kilku ataków nożowników. Zginęła jedna osoba. W większości sprawcami byli uczniowie. Metropolita Łódzki w rozmowie z Radiem Łódź przekonuje, że głos kościoła po ostatniej fali przemocy jest słyszany, ale nie na czołówkach gazet. Rozbrzmiewa w kościołach i parafiach. Kardynał podkreśla jednocześnie, że odpowiedzialność za tragiczne wydarzenie nie leży po stronie nauczycieli i pedagogów. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z kardynałem Krajewskim. Halo Maćku?
0: Tak, dzień dobry, jestem, słyszymy się.
9: To jeśli nie szkoła, nie pedagodzy, to kto?
0: No, zdaniem kardynała my wszyscy zaniedbaliśmy rodzinę, relacje z młodymi ludźmi i zostawiliśmy ich samym sobie. Dlatego nie ma się co dziwić, że uciekli do sieci.
10: Mamy taką umiejętność oskarżenia wszystkich, ale nie siebie. Że to może być ze wschodu, że to może być zorganizowane przez internet. A to my chyba zaniedbaliśmy wychowanie naszych dzieci.
0: Do tego swoje dołożyli politycy.
10: Co otrzymują młodzi od dorosłych? Że my się ciągle kłócimy. Posłowie się kłócą, prezydent z premierem, premier z prezydentem. Właściwie obrażamy siebie, niszczymy siebie. Taki przekaz idzie do tych młodych ludzi.
0: Dlatego jak dodaje kardynał Krajewski, szkoła sama nic nie zrobi i za nas nie wychowa młodego pokolenia.
9: A co dalej z komisją historyczną, która bada przypadki pedofilii w archidiecezji łódzkiej? Kiedy poznamy wyniki jej prac? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Łódzki MOPS apeluje o pomoc dla osób w kryzysie bezdomności przed nadchodzącą zimą. Najbardziej potrzebne są ciepłe kurtki, spodnie, swetry, buty i termosy. Rzeczy można przekazywać na ulicy Objazdowej 17 i Kilińskiego 102. Ważne, by odzież była czysta i w dobrym stanie. Osoby szukające schronienia mogą skorzystać z noclegowni przy Przybyszewskiego 253. Jest otwarta codziennie od 20 do 8, nie wymaga wcześniejszych formalności. Inaczej jest w przypadku schronisk, wyjaśnia rzeczniczka łódzkiego MOPS-u Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak.
12: Schronisko nie jest takim miejscem, do którego można się udać z ulicy. Trzeba uzyskać decyzję wydaną właśnie przez MOPS w Łodzi i taką decyzję można właśnie uzyskać za pośrednictwem Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności.
9: Ruszyły wieczorne patrole pomagające osobom w kryzysie bezdomności. Od 1 grudnia do 15 marca po Łodzi będzie też kursował autobus z ciepłymi posiłkami, herbatą i ubraniami. Zapewni również transport do noclegowni. Ślubowanie kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinno właśnie teraz rozpoczynać się w Sejmie. Uroczystość ma odbyć się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ale bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński podkreślał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że złożenie ślubowania przez sędziego TK jest jego obowiązkiem.
13: To jest ten moment, że to ślubowanie powinno się już odbyć. On jest legalnie wybranym sędzią przez odpowiednią większość parlamentarną. Prezydent i jego otoczenie nie może decydować i selekcjonować sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
9: Dzisiejsze ślubowanie odbędzie się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Miś o bardzo małym rozumku świętuje dziś urodziny. Dokładnie 14 października 1926 roku ukazała się książka Alana Aleksandra Milna o przygodach słynnego misia w Polsce znanego jako Kubuś Puchatek. Autor napisał ją z myślą o swoim synku Krzysiu. Przygody Kubusia doczekały się także radiowych adaptacji, na przykład tej z Polskiego Radia z 1984 roku z Wiesławem Michnikowskim i Mieczysławem Wojtem.
14: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
15: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu.
9: W Polsce książki o Puchatku i jego przyjaciołach, prosiaczku, króliku, kłapouchym, kangurzycy znane są od 1938 roku dzięki tłumaczeniu Ireny Tuwim. I także dzięki niej miś ma polskie imię Kubuś. Inne dzieci znają go jako Winnie. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
16: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
17: A
7: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
17: Iga Świątek pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Wuhan. Dla obu tenisistek to był drugi pojedynek w karierze. 4 lata temu w Warszawie padł niemal identyczny wynik. Dzisiejszy mecz rozpoczął się niespodziewanie od prowadzenia łodzianki 2-0. Świątek początkowo popełniła sporo błędów, jednak po zaciętym trwającym ponad godzinę pierwszym secie przejęła pełną kontrolę nad spotkaniem. 6-krotna mistrzyni wielkoszlemowa zanotowała serię 10 wygranych gemów z rzędu, co pozwoliło jej pewnie zamknąć pierwszą partię i szybko objąć prowadzenie w drugiej 4-0. W 1/8 finału turnieju w Wuhan jest także Maja Chwalińska. Po pewnym zwycięstwie nad Majer Sherry w pierwszej rundzie w 1/16 finału Polka pokonała wyżej notowaną Marię Buzkową 1-6, 6-1 i 6-1. Początek spotkania należał do Czeszki, która zdominowała rywalizację. Polka jednak szybko zdołała odbudować swoją grę. Od drugiego seta przejęła inicjatywę, wykorzystując spryt i narastającą liczbę błędów rywalki. Mimo drobnych problemów technicznych ze sprzętem i nawierzchnią, Chwalińska zachowała zimną krew i pewnie wygrała całe spotkanie. A polskie piłkarki pokonały w Gdańsku Belgijki po rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu, przegranego 0-1 w Gdańsku. Po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, po dogrywce 3-2. A w finale baraży Polska zagra w dwumeczu z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Irlandia pierwszy mecz na wyjeździe wygrała aż 8-0. Będzie faworytem w rewanżu, a decydujące spotkania w listopadzie i grudniu Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej odbędą się w Brazylii w 2027 roku. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
16: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
7: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Środa pod znakiem chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Szanse na przejaśnienia dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 12. Najcieplej dzisiaj na zachodzie naszego regionu, w Sieradzu do 14 stopni. Pogoda dzisiaj raczej nie będzie sprzyjać samopoczuciu. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
7: Adam Miksa, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek z Radiem Łódź. Panie Piotrze, co pan taki senny jest dzisiaj? Zaraża pan.
18: Kubusiu, wstawaj.
19: Już mnie obudziłeś, ale w ogóle informacją o Kubusiu, to już się obudziłem.
7: Tak jest.
19: Dzień dobry państwu.
7: Setną urodziny Kubusia Puchatka, Monika Borsów-Dudowicz także w studiu.
18: Dzień dobry, Kubusiu.
7: Witam cię bardzo serdecznie. Zacząłem od Piotra, bo on bardziej zwrócił moją uwagę, ale chciałem zapytać o wasze ulubione bajki z dzieciństwa. To jest Kubuś Puchatek, między innymi, Moniko, bo ty to pewnie masz szeroką paletę.
18: Oczywiście, propozycji. Że tak. Jeżeli miałabym wymienić takie dwie podstawowe, to przede wszystkim Muminki i przede wszystkim Kubuś Puchatek właśnie.
7: A ja chyba Mikołajek. A u ciebie, Piotrek?
19: No, Kubuś Puchatek pewnie, że tak.
7: Zdecydowanie.
19: Ale Miś Paddington.
7: Miś Paddington, no tak, tak. Teraz jestem na etapie Misia
18: Paddingtona.
7: To jest
18: fajna historia, rzeczywiście.
7: Właśnie Paddington został odnaleziony na stacji Paddington w Londynie. To jest mój
18: tak, słyszeliśmy, teraz. Słyszeliśmy to.
19: Naprawdę?
7: Jest. Tak jest. No, tak. To teraz przerabiam, więc wiesz, chciałem się podzielić.
19: Fenomenalnie.
7: Dobrego dnia i do usłyszenia. Kubusie.
20: Radio Łódź. Na dwa głosy.
18: I teraz w sumie możemy powiedzieć, pa Kubusiu, a Kubuś jeszcze z nami na chwilę został. Bardzo dobrze, cieszymy się. I to
19: Marcin
18: jak?
19: Puchatek.
18: Marcin
19: Dziękujemy
18: Puchatek.
19: Ci bardzo,
7: jak
19: Marcinku.
18: My dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, komu właśnie zawdzięczamy tego naszego Kubusia Puchatka, bo to jest z tym łódzkim Kubusiem Puchatkiem. Ja nie będę bała się użyć tego określenia, łódzkim Kubusiem Puchatkiem właśnie.
19: Tak jest.
18: Bardzo ciekawa historia i o tym też będziemy sobie przypominać, ale nasze media społecznościowe polecamy, ponieważ mamy tam dla państwa pytanie przygotowane. To pytanie już też za moment.
19: Ale to wszystko za moment. Monika Borysow-Dudowicz tylko mnie zawiodła, bo przyszła bez Kubusia Puchatka. No maskotki, takie ja widziałem, piękne są.
18: Ale
19: na pewno masz w domu.
18: Piotruś,
19: mogłaś się pochwalić.
18: Przepraszam.
19: Zaczynamy.
18: Przyszedłeś ze mną.

0: Deszcz może się pojawić, ale nie spoglądajmy teraz w prognozę pogody, po prostu nie zastanawiajmy się nad tym. Ja mam taką refleksję, trochę jak Kubuś Puchatek taką.
1: Oj, jeszcze
0: leży sobie Kubuś Puchatek i myśli sobie tym razem tak, że od czasu, jak przychodzę do Moniki Borysow-Dudowicz do państwa na dziewiątą, to moje życie bardzo przyspiesza o tej godzinie, a wcześniej tak nie było.
1: A proszę, bardzo, ale nawet ja kawy nie potrzebujesz.
0: Zapraszam do nieśpieszenia się, tylko pozostania z nami i bycia z nami, bo fajne rzeczy się tu w tym programie będą działy. Ja teraz nagrywam głosówkę, a Monika mówi.
1: Aha, dobrze, niech i tak będzie. A jakim głosem mam powiedzieć? Może zgadniesz, dobrze?
0: Proszę bardzo.
1: Bardzo proszę, to będzie właśnie postać z bajki pod tytułem Kubuś Puchatek. Tych wersji zresztą było bardzo dużo. I teraz tak, Kubusiu, Kubusiu, bardzo się boję.
0: Ale mam odpowiedzieć, czy to pytanie konkursowe?
1: A niech to będzie pytanie konkursowe, właśnie. Dobrze? Kogo udawała MBD? Monika Borysow-Dudowicz.
0: Studio Małpa Radio Łódź.pl.
1: Czekamy na wiadomości.

0: Ale wcale się tak nie umawialiśmy, chciałabym tutaj od razu powiedzieć, ponieważ ja liczyłam na to, że to będzie naprawdę taka zagadka, to będzie taka zagwozdka nawet, a tutaj się okazuje, że zostałam w sposób natychmiastowy rozszyfrowana.
1: Czyli dobrze zagrałaś rolę.
2: Czyli wszyscy wiedzą, jak się nazywam.
1: Prosiaczku.
0: Coś w tym jest, ale przede wszystkim dla pani Zofii będą dzisiaj upominki, ponieważ pani Zofia po pierwsze pozdrawia nas z pochmurnego Kutna, to też jest
1: to my też
0: bardzo
1: całe
0: ważna wiadomość. Tak? Trzymamy nad wami parasole ochronne i odpowiadając na pytanie, chciałabym powiedzieć, że bardzo ładnie brzmiał prosiaczek. Dobrze,
1: no proszę,
0: czyli będę mieć nową ksywkę w radiu, wiesz.
1: Ale
0: tak to działa.
1: Bardzo się cieszymy, że państwo też tak znakomicie znają Kubusia Puchatka. Myślę, że wszystkie jego historie dokładnie znamy i pamiętamy. A każda jest mądra.
0: Każda jest inna również,
1: i mądra,
0: prawda?
1: Bo tak. Tam jednak coś wynikało z tych historii.
0: Oj tak, oczywiście, ale przede wszystkim, szanowni państwo, skoro mamy dzisiaj świętować te wyjątkowe urodziny, to takie podstawowe pytanie, do którego będziemy dzisiaj wracać. Kubuś Puchatek kończy dzisiaj 100 lat. Tak jest, potwierdzamy, hip hip hura.
1: I wygląda wciąż tak samo.
0: Kto z państwa go uwielbia i za co? Studio Małpa Radio Łódź.
1: I za co, to ważne.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
10: Cześć, dokąd jedziesz?
11: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
10: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
11: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
10: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
11: A naprawię Skodę parkingową?
10: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
11: Super. Podasz adres?
10: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18. Skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
12: Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Wilawski, to my te dwa głosy dzisiaj. No i państwo po drugiej stronie i tych głosów wiele, ja to przeczuwam, będziemy...
13: Będzie się działo?
12: O Kubusiu Puchatku rozmawiać, ale ten Kubuś Puchatek i jego przyjaciele mogą pojawiać się w tej audycji od czasu
13: tak,
12: do czasu.
13: Tak, tym bardziej, że już widzimy, że pomysł bardzo się spodobał. Jeżeli chodzi o prosiaczka, temat został rozszyfrowany, ale jest też taka propozycja właśnie, żeby tak od czasu do czasu pojawiała się tutaj na antenie radia jakaś postać z Kubusia Puchatka, także Będą się
12: pojawiać, już dzwonimy, już zapraszamy, będą przybywać. Powiedzieli, że udział
13: Najpierw zapraszamy do Botanicznego Biura Podróży, bo październik to jest w ogóle taki czas, kiedy rośliny podróżują, prawda, żeby zwiększać zasięg swojego występowania i to jest bardzo ciekawa historia. Za chwilę na ten temat będę właśnie rozmawiać z dr Dorotą Mańkowską, także otwieramy dokładnie za 4,5 minuty.
12: Bez ogródek.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Dzisiaj chciałabym bardzo oficjalnie powitać w Botanicznym Biurze Podróży. W roli pracownika tego biura dzisiaj dr Dorota Bańkowska, botanik. Witam bardzo serdecznie pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czyli Biuro Podróży oficjalnie uznajemy za otwarte.
2: Oczywiście, że tak. Ono już jest otwarte od jakiegoś czasu, ale teraz mamy szczyt sezonu, można powiedzieć.
1: Czyli czas na wycieczki. Wycieczki botaniczne, czyli wycieczki roślin. Zażartowałyśmy sobie przed chwilą, ale rzeczywiście to jest tak, że świat roślin też ma swoje podróże, ponieważ okazuje się, że rośliny podróżują. Kim zazwyczaj są ci podróżnicy?
2: Rośliny mają to do siebie, że raczej podróżują za młodu, czyli w formie nasiona albo owocu. Później z tymi podróżami jest już gorzej, dlatego że w momencie, kiedy znajdą odpowiednią dla siebie niszę do życia, zapuszczają korzenie, tak jak starsi ludzie, i już później nigdzie się nie wybierają, chociaż są wyjątki, ponieważ są takie gatunki roślin, które podróżują również jak są dorosłymi roślinami. I tutaj możemy wspomnieć chociażby o róży jerychońskiej, która żyje w skrajnie takich niedogodnych dla siebie warunkach, gdzie jest bardzo rzadko woda, gdzie są bardzo wysokie temperatury i naprawdę ta wegetacja jest utrudniona. To też w momencie, kiedy właśnie na pustyniach są takie warunki, ona wysycha niby uchodzi z niej życie, ale nie do końca, zwija się w taką kulkę i zaczyna podróżować. To znaczy, będąc właśnie lekką, pozbawioną wody, wiatr popycha ją i ona potrafi w takim stanie przebyć dziesiątki, czasami setki kilometrów i w momencie, kiedy natrafi na odrobinę wody chociażby, to wtedy rozwija się, zapuszcza korzenie i zaczyna życie w zupełnie nowym miejscu.
1: Ja już miałam się zapytać właśnie o to, jak podróżuje taka roślina, co tam zabiera do tej swojej walizki, a tutaj okazuje się, już ten pierwszy przykład pokazuje nam, że właściwie wszystko.
2: Tak, właściwie zabiera po prostu wszystko, co jej jest niezbędne do życia potrzebne. Cały swój dobytek po prostu wyrusza w podróż. W podróż, która daje jej możliwość przeżycia, bo to jest akurat w tym przypadku taka strategia na przeżycie w bardzo trudnych warunkach. Ale u nas w Polsce również są rośliny, które podróżują jako już dorosłe rośliny. I tutaj mam na myśli chociażby rzęsę wodną, która pokrywa czasami grubym takim kożuchem różne zbiorniki wodne i która podróżuje razem z ptactwem wodnym, dlatego że w momencie, kiedy na przykład taka kaczka krzyżówka wyląduje na takim stawie z rzęsą, to ta rzęsa, niewiele myśląc, zaczyna podróżować na gapę, dlatego że oblepi taką kaczkę, jej pióra, nogi i tak dalej, i kaczka startując i przemieszczając się na inny zbiornik wodny, przenosi taką rzęsę, a rzęsa opanowywuje kolejny po prostu zbiornik, kolejny terytorium.
1: Czyli niektóre rośliny po prostu korzystają z takich specjalnych linii lotniczych.
2: Tak, specjalne linie lotnicze dla roślin.
1: Ten wiatr jest chyba też niezwykle istotny w tym, jak roznoszą się te wszystkie rośliny. Po świecie, można powiedzieć.
2: Tak, po świecie. I tutaj w ogóle rośliny zdobyły umiejętność awiacji dużo, dużo wcześniej niż ludzie, i tak naprawdę ludzie od roślin ściągnęli sposoby, jak można poruszać się właśnie z wykorzystaniem wiatru, powietrza. I tutaj rośliny wykształciły przy nasionach, przy owocach różne struktury, które pomagają właśnie im przemieszczać się za pomocą wiatru. Na przykład są to spadochrony, takie jak możemy obserwować u mniszka lekarskiego. I jak przyjrzymy się temu spadochronowi, to on na swojej czaszy ma takie drobne włoski. Działa to w ten sposób, że powietrze przechodząc przez te włoski tworzy nad tym spadochronem taki mikrowir, który działa tak jak silnik ssący, przez to to nasiono może dużo dłużej utrzymywać się w powietrzu, a jeszcze dodatkowo przy dogodnym, odpowiednio silnym wietrze przemieszczać się przez kilkadziesiąt, nawet do 100 kilometrów zasięgu i właśnie zdobywać i nowe przestrzenie, ale też zdobywać miejsca, gdzie będzie miało po prostu mniejszą konkurencję niż w tym miejscu, skąd pochodzi, gdzie tych roślin jest bardzo dużo. Innym sposobem latania owoców są na przykład helikoptery. No i tutaj na pewno Państwo kojarzycie tak zwane noski, to znaczy skrzydlaki klonów, i to są takie owoce, które właśnie są zaopatrzone w takie skrzydełko. Ten owoc jest bardzo nierównomierny, to znaczy ma on przesunięty środek ciężkości, przez co spadając wpada w taką swoistą autorotację, czyli działa jak po prostu helikopter. I to też jest przystosowanie do tego, żeby nie spadać od razu, tylko żeby przemieszczać się jak najdalej od rośliny macierzystej. No i cóż, i zostały nam jeszcze loty szybowcowe. Oczywiście nasiona rośliny również wymyśliły, jak to robić. I tutaj u nas w Polsce takim mistrzem szybowania są owoce wiązu, bo wiąz ma takie płaskie orzechy, wokół których jest taka sztywna błona i ona działa jak takie jedno wielkie skrzydło i powoduje, że te nasiona właśnie szybują po prostu po niebie. Podobny sposób przemieszczania się ma brzoza. Jej bardzo malutkie orzeszki, po pierwsze, że są bardzo, bardzo lekkie, co również ułatwia latanie, ale również mają wokół siebie takie dwa małe skrzydełka i one również umożliwiają właśnie szybowanie przez naprawdę duże odległości.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze opowieści, a opowiadała nam o tym wyjątkowym podróżowaniu roślin dzisiaj dr Dorota Mańkowska.
2: Dziękuję bardzo, miłych podróży jesienią.

0: No to Państwo z nami niech zostaną.
1: Zwłaszcza... Właśnie tutaj w Radiu Łódź.
0: Tak, tak. Zwłaszcza, że u nas gości będzie mnóstwo związanych z Kubusiem Puchatkiem. Będziemy o tym opowiadać. A Państwo mogą też swoją rolę zagrać. Głosówka. Jest coś takiego na naszej stronie i warto użyć.
1: Oj tak, tym bardziej, że ja to sobie wszystko policzyłam. Jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka, to jest od nas starszy o 5 lat. 95 lat Radia Łódź, prawda? Świętujemy w tym roku wyjątkowe to świętowanie, ponieważ zachęcamy do tego, żeby Państwo również pojawiali się na naszej antenie. I tutaj chodzi przede wszystkim o przepiękne głosy i przepiękne radiowe opowieści. radiołódź.pl, tam jest taka zakładka Nagraj głosówkę i można w bardzo prosty sposób skontaktować się właśnie z nami, dzięki temu, że Nagraj głosówkę. Takie hasło właśnie tam istnieje. Na jakie historie czekamy? Przede wszystkim radiowe, prawda? I tutaj 95 słów. Jeżeli by się udało, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni.
0: A w radiu bajkowo też może być, bywa. I myślę, że w dalszym ciągu można odnieść się w ten sposób do historii radia i swojego słuchania radia. Może jakaś magiczna chwila, może coś się Państwu przypomina, a może chcą po prostu Państwo z nami stworzyć to radio, współtworzyć.
1: Czekamy.
0: No to czekamy.

0: Reklama.
1: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy w muzyczną podróż do Chin w Filharmonii Łódzkiej. Już w piątek, 23 października o 19:00 zabrzmi koncert fortepianowy Rzeka Żółta, inspirowany pięknem i historią rzeki Huangho, nad brzegami której powstała chińska cywilizacja. Program uzupełnią wirtuozowski 12 koncert fortepianowy Mozarta oraz pełna rozmachu 3 symfonia Rachmaninowa. A głównymi bohaterami wieczoru będą goście z dalekiego państwa środka, pianista Haiyu Zhang i dyrygent Ren Chang Fu. Bilety w kasie i na filharmonia.lodz.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
6: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
5: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 10:00. W naszym programie Wiadomości w studiu pojawiła się Małgorzata Błażewicz.
9: Raport o nadużyciach seksualnych w łódzkim kościele opóźniony. Kolejowa rewolucja w grudniu. Przewoźnicy zapowiadają zmiany także w łódzkim. Prawie 50 darmowych miejsc parkingowych może zniknąć z mapy Łodzi. Temperatura maksymalna do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Wszystko wskazuje na to, że w październiku nie poznamy jeszcze efektów prac Komisji Historycznej, która bada przypadki nadużyć seksualnych w łódzkim kościele. Przypomnijmy, że powołał ją kardynał Grzegorz Ryś, poprzedni metropolita łódzki. Jego następca, kardynał Konrad Krajewski, zapewnił, że prace komisji będą kontynuowane i według zapowiedzi ich pierwsze efekty miały być znane w październiku. Jednak, jak mówi metropolita łódzki w rozmowie z Radiem Łódź, na raport trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
10: Ta komisja historyczna nosi nazwę niezależnej. Ja nie mam na nią żadnego wpływu. Oni pracują swoim rytmem.
11: Czyli nie może ksiądz kardynał przyjść i powiedzieć szybciej, szybciej.
10: Nie, bo to już jest ingerencja. Oni dostają wszystkie dokumenty z naszego archiwum, mają swoje pomieszczenie, do którego ja nie mam kluczy i to oni, kiedy skończą ten pierwszy etap, to oni mnie powiadomią.
9: Jak dodaje kardynał Krajewski, komisja pracuje nad bardzo starymi dokumentami i nie jest to praca prosta, bo często wymaga odczytywania odręcznego pisma, a także wracania do spraw sprzed kilkudziesięciu lat. Niezależnie od prac Komisji Historycznej w łódzkiej archidiecezji działa również czteroosobowa komisja, która zajmuje się bieżącymi przypadkami nadużyć seksualnych.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Po ślubowaniu Berek zapowiedział, że wraz z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego będzie stał na straży wartości konstytucyjnych. Połączenia do Gdańska nawet co dwie godziny szykują się zmiany rozkładów na kolei. PKP Intercity szykuje więcej połączeń cyklicznych, a także zupełnie nowy pociąg z Trójmiasta do Zakopanego, który kursować będzie co noc. Zmiany w rozkładach zapowiedziała już także Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Szczegóły zna Seweryn Potentas.
13: PKP Intercity chce stawiać na połączenia cykliczne. Skorzystać mają na tym pasażerowie z Łodzi, przez którą co dwie godziny mają jeździć pociągi między Trójmiastem a Katowicami i Krakowem. Za to co cztery przez Łódź pojadą pociągi linii Szczecin-Kraków. Zmiany wprowadzi także ŁKA, a największą ma być powrót pociągów do Poddębic, mówi rzecznik Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Martyna Skalska.
14: Dwa razy w ciągu dnia będzie obsługiwać połączenie do i z Łodzi Kaliskiej. Uruchomione zostaną też dwie pary połączeń Sieradz pod Dębice oraz 3 z Duńska Wola pod Dębice.
13: Pojawią się też nowe pociągi przyspieszone, m.in. na zmodernizowanej linii, która łączy Łódź, Piotrków i Radomsko z Częstochową. Będą też nowe pociągi z Łodzi do Warszawy, które przejadą przez Tomaszów i Opoczno.
9: Nowy kierunek zaoferuje także Polregio, którego pociągi połączą Łódź z Radomiem, zastępując na tej trasie dotychczasowego operatora, czyli Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Nowy kolejowy rozkład jazdy obowiązywać będzie od 13 grudnia. Niemal 50 bezpłatnych miejsc parkingowych może zniknąć z Łodzi. Magistrat chce sprzedać działkę przy Piłsudskiego 82. Budynek znajdujący się tu drukarni prasowej jest własnością prywatną, ale połowa parkingu przed nim należy do miasta. Działka ma zostać wystawiona na sprzedaż w ramach licytacji.
15: Dla ludzi będzie żal, no bo gdzie mają parkować? Wszędzie parkingi są płatne, tu jest darmowy parking, więc myślę, że najgorzej tutaj ucierpią mieszkańcy pobliskich terenów.
9: Mówił Radiu Łódź mieszkaniec Widzewa. Cena wywoławcza połowy parkingu przed drukarnią prasową to 2 miliony złotych. Licytacja odbędzie się 18 grudnia. Zmiany w Bełchatowie. 3 budynki komunalne przy ulicy Czaplinieckiej przejdą kompleksową modernizację. Chodzi o tak zwane setki, w których mieszka 126 rodzin. To największa modernizacja miejskich budynków komunalnych od lat. Prace będą prowadzone etapami. Najpierw wykonawca oceni stan techniczny budynków i przygotuje niezbędną dokumentację. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców i dostosować budynki do współczesnych standardów. Zakres prac jest bardzo szeroki, tłumaczy Radiu Łódź Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
16: Obejmuje modernizację kluczowych instalacji, docieplenie ścian, wymianę okien, drzwi, włazów dachowych, budowa fundamentów i szybów windowych wraz z niezbędną instalacją elektryczną. Mieszkańcy zyskają również nowe rozwiązania techniczne, takie jak wentylacja mechaniczna czy instalacje OZE.
9: Poprawione zostanie również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Budynki będą mieć również odnowioną elewację. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, a prace mają potrwać 2,5 roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Nie da się ukryć, że do 12 może sobie popadać, ale później powinno się rozpogodzić, a najcieplej będzie między 13 a 15, no może 16, 13-14 stopni wtedy. Apogeum, no i trochę słońca na niebie, to będzie cieszyć zapewne. Tyle, że na razie to 7-8 stopni i chyba nie ma sensu mówić, w których to miejscach naszego regionu cieplej, a w których zimniej, bo to tylko jeden stopień różnicy, wręcz nieodczuwalny. Chociaż powiem tak. Zachodnie, południe. Tutaj jest szansa, że rozpogodzi się nawet wcześniej i to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
12: Radio Łódź. Na dwa głosy.
17: Pięć minut po godzinie 10:00. Mam jedno podstawowe pytanie jeszcze do tej prognozy pogody. Wracając, panie Piotrze, czy będzie dzisiaj padać śnieg? Bim, bom. Jak pan myśli? Coś w tym jest, rzeczywiście. Monika Borysow-Dudowicz.
8: Piotr Bierawski.
17: Witamy bardzo serdecznie. Program realizuje Adam Miksa, którego też przy okazji pięknie pozdrawiamy.
8: Jest obecny.
17: Tak jest. Czy będziemy wracać do tych opowieści, do tego świata Kubusia Puchatka?
8: No jak to nie będzie?
17: Jasne, że tak.
8: No pewnie, że tak. To piękny świat i bardzo mądry świat.

0: Ja powiem wprost, krótko, treściwie. Może wszyscy się zmieniają, ale nie Kubuś Puchatek. On jest wciąż taki sam, dokładnie. I państwo myślę, że się ze mną zgodzą. Monika na pewno.
1: Ja zdecydowanie tak. Za co państwo najbardziej kochają tego Kubusia Puchatka? Proszę bardzo, pani Marta, Janek i Małgosia podpowiadają, że Kubuś ma po prostu wielkie serce. Nigdy nikogo nie udaje, a to już i tak dużo. Kochają go za to, że jak nikt przypomina nam, że szczęście to są małe gesty, podpowiada, że do myślenia naprawdę można się przyzwyczaić. I przede wszystkim kochamy go też za to, że akceptuje siebie takim, jakim jest, a najlepszym Kubusiem Puchatkiem jest na świecie. I już, i już.
0: No ja powiem tak, on myśli dużo tak naprawdę, chociaż tak się wydaje. Sentencji to on tam wygłasza
1: mnóstwo. Ile się mieści myśli w tym małym rozumku? Dokładnie. Prawda? Dokładnie. Piotrusiu, czy jest szansa na to, żeby kolejną taką zagadkę zadać?
0: Bo ma wielu tak przyjaciół, bardzo ciekawych, również bardzo mądrych. A wśród nich jest na przykład, i tu nie powiem, ale proszę posłuchać.
1: Maleństwo, proszę zjedz łyżeczkę tranu i nie biegaj tak szybko, ponieważ się rozchorujesz. Maleństwo.
0: Kto to mówi? Oprócz tego, że nie można odpowiedzieć, że Monika, bo to zła odpowiedź.
1: Studio Małparadio.pl. Czekamy na wiadomości.

0: I co my teraz zrobimy, jak naprawdę zacznie padać się śnieg? Jak my się z tego wytłumaczymy? Powiemy po prostu bim bom. Grzegorz Turnał przed chwilą w radiu. To jest piękna historia, oczywiście, że tak nawet śnieg może padać. Ale wracając do opowieści pod tytułem Bohaterowie z tej historii o Kubusiu Puchatku, jak to było? Maleństwo. Proszę zjedz łyżeczkę tranu. O, tutaj już lepiej,
1: już
0: prawda?
1: Jasne.
0: Ale państwo wiedzieli doskonale, pani Renata napisała między innymi, że kangurzyca. Tak jest.
1: Tak było, piękna tak jest, historia. Tak będzie. Bo ta historia się toczy dalej, a cieszę się bardzo, że potrafimy odnosić się do takich bajek, baśni, nie? Że nie wstydzimy się tego.
0: Tak, to Kubusiu, co robimy teraz?
1: No co, zagramy jeszcze, później zaproszę do konkursu i to już jest trochę poważniejsza
0: konkurs,
1: historia.
0: Konkurs i jeszcze raz konkurs.
1: No ale wiesz, podwójne zaproszenie
0: Ula
1: na
0: la. To czekamy.

0: No, możemy poczuć się szczęśliwi, na przykład wybierając się na jakiś koncert, a już wspomniałem, już właściwie zdradziłem.
1: Obiecujesz, tak?
0: Oczywiście.
1: Obiecujesz?
0: Mamy dla słuchaczy zaproszenie.
1: Tak, Piotr obiecał nam pewną rozmowę też przy okazji i proszę bardzo, czas na spotkanie z Anitą Lipnicką. Jest bardzo ważne pytanie, tak, na dzień dobry.
0: Pamiętasz dziewczynę, która nagrywała płytę właśnie lata temu? Pamiętasz
2: Pamiętam tę dziewczynę. Troszeczkę zostałam zmuszona do tego, żeby wrócić pamięcią do tej dziewczyny, bo z okazji tego jubileuszu 30 urodzin płyty wracam co tydzień i opowiadam o kolejnej piosence na swoich social mediach w każdy czwartek. I po prostu te wspomnienia spowodowały, że naprawdę poczułam tę dziewczynę z powrotem w sobie i odnalazłam ją po tylu latach.
0: Jaką była Anita Lipnicka w takim razie 30 lat temu?
2: Powiem szczerze, że sporo jej zazdroszczę, tej dziewczynie, dziś z perspektywy czasu. I wiele osób pyta mnie, co bym powiedziała samej sobie młodej, dawniej, jakiej rady mogłabym jej udzielić. Ja mam odwrotnie, chciała wrócić do tamtej dziewczyny i zapytać ją o radę, co mam robić w niektórych momentach, bo tamta dziewczyna była nieprawdopodobna. Ona miała taką siłę i wiarę w swoje możliwości i w to, że świat stoi otworem przed nią. Naprawdę byłam bardzo zdeterminowaną młodą osobą, która niezwykle parła do przodu, żyłam niezwykle szybko, opuszczałam sytuacje, w których czułam, że jest mi niewygodnie i szłam dalej, nie oglądając się za siebie. Dzisiaj nie mam takiej odwagi i determinacji, jaką miałam wtedy, ale myślę, że czas z nami wszystkimi robi różne rzeczy i to jest to, co zrobił ze mną.
0: To jaką Anitę Lipnicką w roku 2026 poznaje teraz?
2: Zdecydowanie bardziej osobę, która osiągnęła stan spełnienia i jakiegoś rodzaju fazę wdzięczności w życiu, czyli to wszystko, co mi się przytrafiło, nagle jestem w stanie wreszcie docenić, przytulić i z perspektywy czasu spojrzeć na to zupełnie inaczej, bo w tamtym momencie, kiedy byłam tak bardzo znaną młodą dziewczyną, jeszcze w Various Monks i potem w początkowej fazie swojej kariery, ja naprawdę nie miałam tego dystansu, żeby to zobaczyć, co się ze mną dzieje i wokół mnie i czego jestem sprawczynią. Nie widziałam tego. Dziś jestem bardziej wdzięczna. Wtedy byłam bardziej arogancka i parłam do przodu.
0: Całość tej rozmowy na stronie radio.pl polecam.
1: Ale przede wszystkim mamy dla Państwa zaproszenie na koncert. Ten koncert 22 października o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Łodzi i pytanie konkursowe, o jakiej płycie tak naprawdę przez cały czas mówiła Anita Lipnicka.

0: www.radiołódź.pl.
1: To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykając.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
9: Panie ministrze, w polityce
8: było...
9: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
5: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
15: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
16: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
17: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
18: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
19: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
18: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
20: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
18: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
21: Radio Łódź. Na dwa głosy.
22: Jesteśmy, 28 minut do 11. Konkurs nie był trudny. Powiem szczerze, był najłatwiejszy.
23: Ale ponieważ było bardzo dużo odpowiedzi, to ustaliliśmy i tutaj jeszcze poprosiliśmy, żeby tak naprawdę dwie osoby zostały nagrodzone. Także po pierwsze potwierdzamy. Wszystko się może zdarzyć, tak jest.
22: Tak
23: to jest.
22: Jest
23: poprawna odpowiedź. A zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej, ten koncert 22 października o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Łodzi, czyli już niedługo, dla pani Jadwigi i dla pani Iwony. Za chwilę będziemy wysyłać maile właśnie w tej sprawie. Także gratuluję.
22: I tam w mailu będą te zaproszenia. Tak podpowiem. Bardzo gratuluję.
21: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. To ważnym szkolnym tematem będziemy się teraz zajmować.
1: Media bez tajemnic.
2: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu rzeczniczka Kids Alert Dominika Buchholz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w przestrzeni medialnej pojawiły się i pojawiają się dalej kolejne spekulacje. Według Kids Alert monitoring przestrzeni internetowej nie wykazał istnienia niebezpiecznego wyzwania, niebezpiecznego challenge'u. Czy to prawda?
3: Jako Kids Alert już w czwartek, po pierwszych doniesieniach o tym, że w mediach społecznościowych pojawił się challenge, zdementowaliśmy tą informację, ponieważ Kids Alert zajmuje się monitoringiem internetu wiele miesięcy do przodu. Nie tylko w momencie, kiedy coś się dzieje, my sprawdzamy ten internet na co dzień i nie zauważyliśmy nic niepokojącego, jeśli chodzi o ten konkretny trend, czyli przynoszenie ostrych przedmiotów do szkoły. Tak samo dzień później potwierdziła to komenda policji. Natomiast to nie oznacza, że ten challenge, który miał być, mimo że nie było go w mediach społecznościowych, nie istniał na pewnej zamkniętej grupie, w pewnych zamkniętych kręgach osób, które miały taką rzecz zrobić.
2: Pojawiają się pytania o wpływ internetu na zachowania młodych ludzi. Jak duża jest ta skala zjawisk w sieci, które mogą sprzyjać normalizowaniu przemocy albo wzmacniać jakieś takie agresywne zachowania wśród młodzieży?
3: Radykalizacja młodzieży to nie jest jeden challenge, to nie jest jeden moment, to nie wydarzyło się zdecydowanie w ciągu jednego dnia. My od lat mówimy o problemach, które pojawiają się na mediach społecznościowych. Chociażby 2 lata temu mówiliśmy o symulatorze, jak popełnić zbrodnię w szkole, który 2 lata temu chcieliśmy ściągnąć z mediów społecznościowych i ze stron www. Natomiast takie treści właśnie, treści przemocowe, kwestie związane niestety z wojną, nieodpowiednim wiekiem osób, które to oglądają, sprawiają, że z roku na rok faktycznie ta młodzież coraz bardziej się radykalizuje i jest podatna właśnie na takie rzeczy, które się teraz wydarzyły.
2: Powiedziałaś o zdejmowaniu pewnych treści. Jak wy skomentujecie tę, nazwijmy to, gierkę polityczną między premierem a prezydentem? Tutaj premier zarzuca prezydentowi, że to przez niepodpisanie jednej z ustaw właśnie nie można blokować takich treści, które w jakiś sposób mogą negatywnie właśnie wpływać na młodzież. Jak wy się do tego odnosicie?
3: No przykre jest to, że musiało dojść do takiej sytuacji, żebyśmy znowu wrócili do tego tematu, ponieważ DSA już dawno powinno się pojawić. No możliwe, że gdyby ono już było, łatwiej byłoby nam zapanować na tym, co wydarzyło się po tych sytuacjach, czyli tą falą dezinformacji w kolejnych krokach, tak? Bo każdy z nas chciał być redaktorem, udostępniać pewne treści, często niesprawdzone. I ta skala paniki, która między czwartkiem a piątkiem się pojawiła wśród zaniepokojonych rodziców, wśród nastolatków, którzy nie chcieli iść do szkoły, myślę, że można było tego uniknąć, gdybyśmy w Polsce mieli już realnie to DSA wdrożone. Bo przypomnijmy tutaj Państwu, jedną z części DSA pan prezydent podpisał, czyli tą, która jest o flagowaniu tych treści. Natomiast to, co teraz jest sporem nadal politycznym, to jest ta część właśnie o ściąganiu tych treści niebezpiecznych, groźnych z internetu. I to jest przykre, patrząc na to, że jest to jednak gierką polityczną i nie do końca część stołu rozumie, o czym to właściwie DSA jest, że to nie do końca jest cenzura internetu, że tam jest konkretny katalog spraw, katalog tematów, które mogą być ściągane i to są właśnie te, na których nam zależy, na tych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, o tych treściach skrajnie niebezpiecznych, przemocowych, które właśnie później długofalowo radykalizują nam tą młodzież.
2: Odstawmy politykę na bok. Jak odróżnić rzeczywiste zagrożenie od niepotwierdzonych informacji? I jakie konsekwencje może mieć rozpowszechnianie takich pogłosek?
3: Konsekwencje w kontekście rozpowszechniania, tutaj policja już ostrzega, że nawet próby śmiania się z tego, robienia czegoś w żartach, mogą skończyć się konkretnymi zarzutami i karami. Natomiast jeśli chodzi o samo odróżnianie, w takich sytuacjach mam nadzieję, że one się nie powtórzą w następnych miesiącach. Natomiast gdyby coś się działo, to zwracam tutaj uwagę na to, że źródłem wiarygodnym nie jest anonimowe konto na X-ie, na Facebooku, czy koleżanka z pracy, bo to już przerabialiśmy w trakcie pandemii. Na pewno Państwo kojarzą te łańcuszki. Kuzynka, kuzyna pracuje w wojsku i zamknął miasta. I teraz możemy się z tego śmiać. Natomiast w czasie rzeczywistym takie właśnie sugestie wydają nam się możliwe bądź prawdopodobne. No, należy jednak czytać komunikaty rządu, policji, jednostek takich jak chociażby wojsko, w zależności od skali zagrożenia, bo to są jedyne sprawdzone źródła, potwierdzone. Nawet jeśli poczekamy 5 minut, ten komunikat na oficjalnej stronie pojawi się ciut wolniej niż jakieś przecieki z anonimowych kont, to naprawdę lepiej te 5 minut poczekać i mieć to źródło, które jest pewne. No i oczywiście, jeśli chcemy coś udostępniać na naszych profilach, to lepiej jednak udostępniać te oficjalne niż te propagandowe, no bo niestety w większości z nich potem nie potwierdza się w rzeczywistości.
2: A gdzie w tej grze, w tym całym mechanizmie są algorytmy platform społecznościowych?
3: No niestety, algorytm działa w ten sposób, że podbija jeszcze bardziej te treści, które dają nam jakieś emocje. Nieważne, jakie są te emocje, a w kontekście ostatnich sytuacji, no ta panika była na pewno tą emocją, która napędzała, co zresztą widać po zasięgach. Część influencerów, no ja uważam, niestety wykorzystywała też tą sytuację. Nie do końca myślę, żeby informować społeczeństwo, tylko właśnie tworząc treści, które dadzą im po prostu jakąś rozpoznawalność, lajki i mają wtedy jakąś korzyść dla siebie na tym, no bo właśnie algorytm w takim momencie te ich treści bardzo mocno podbijał, ludzie byli tym bardzo zainteresowani, no więc tutaj taki gra kapitał niestety o lajki również się toczyła.
2: A jeśli chodzi o tych młodych ludzi, którzy udostępniają w internecie różne rzeczy, to jaka aktywność takiego młodego człowieka może być sygnałem ostrzegawczym?
3: No tu przede wszystkim wracamy do tego, o czym często tu mówimy na antenie, czyli tej relacji rodzic-dziecko. To rodzic powinien widzieć te pierwsze elementy, te momenty, w którym dziecko ma pewne problemy, w których zamyka się. No rodzic nie jest ciekawy tego dziecka, tak? Czyli nie pyta, co u niego słychać, no bo taki rodzic nie wie, co to dziecko pakuje do plecaka, w jakie gry gra, jakie treści ogląda, no czy faktycznie coś złego może się dziać. Więc tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim najpierw trzeba być w ogóle tym uważnym rodzicem, żeby zwrócić uwagę na te czerwone flagi. I myślę, że każdy rodzic, który ma tą zbudowaną relację z dzieckiem, widzi pewne różnice w zachowaniu, kiedy dziecko wraca ze szkoły i ma chociażby ciężki dzień. Bo faktycznie na tą sytuację, tak jak mówiliśmy, nie wpłynęło jeden challenge, jedna sytuacja, tylko to musiało być pasmo. To dziecko już musiało być w jakimś kryzysie. Tam musiało się pojawić wiele elementów, zanim ten moment finalny nastąpił, bo myślę, że nikt z nas nie wyobraża sobie szczęśliwe dziecko, które robi coś takiego, że posuwa się do takiego momentu, no bo jest to też tragedia dla tego dziecka.
2: A kiedy już zobaczymy te czerwone flagi, co rodzic powinien zrobić?
3: No to w zależności od skali, tak, na tym wczesnym etapie, no to tutaj rodzic myślę, że jest w stanie sobie poradzić, uspokoić, natomiast no już w tych bardziej no zapalnych momentach, tutaj zdecydowanie opieka psychologiczna, wsparcie zarówno placówki, szkoły, jak i w bardzo skrajnych przypadkach, no to tutaj już ta policja, która jest w stanie nam w najtrudniejszym momencie pomóc, no bo tak, te pierwsze sytuacje alarmowe właśnie tutaj dzieląc się z kolegą na czacie, to była pierwsza, jedna z takich pierwszych wykrytych sytuacji, to inne dziecko w Szwecji zaalarmowało swoich rodziców, którzy zaalarmowali ichniejszą policję, następnie Interpol i wtedy interweniowała już polska policja, więc tutaj widać wielopoziomowo, jak ważna jest ta relacja z rodzicem, który zaufa na przykład swojemu dziecku, że jego kolega z klasy zachowuje się w jakiś dziwny sposób.
2: Wielu rodziców, ale myślę, że także wielu uczniów po ostatnich wydarzeniach czuje niepokój. Co powinniśmy zrobić, aby lepiej chronić młodych ludzi przed szkodliwym wpływem internetu, ale jednocześnie nauczyć ich no, rozpoznawania tych zagrożeń i odpowiedzialnego reagowania?
3: No tutaj edukacja, jeszcze raz edukacja jest na pewno tym elementem, czyli myślę, że teraz placówki bardzo mocno jednak pochylą się nad tym tematem. Natomiast no sama edukacja i sama ta relacja z rodzicem no nie jest do końca całkowitą ochroną, no bo do naszego dziecka może dotrzeć osoba, która nie powinna tam docierać. Nasze dziecko może natknąć się na treści, którego nie powinien widzieć. Więc no, myślę, że to jest taki moment, w którym my jako społeczeństwo powinniśmy się zastanowić, zamiast powtarzać to, że pewne narzędzia legislacyjne są cenzurą internetu, no to oprócz wprowadzenia tego DSA na pewno musimy się z powrotem pochylić nad tematem podniesienia wieku dostępu do mediów społecznościowych powyżej tego 15 roku życia. gdzie to dziecko już też jest troszeczkę bardziej ukształtowane. W tym czasie jesteśmy w stanie zwrócić mu uwagi na te niebezpieczne mechanizmy. Więc to myślę, że to jest taki jeden z kolejnych ruchów. No i wydaje mi się, że po tej sytuacji rodzice zauważyli, że to nie jest kwestia kontroli państwa, czy tego, że państwo nie chce dać rodzicom wychowywać dzieci, tylko faktycznie rodzic już często no, nie dosięga aż tak daleko. Nawet jeśli jest się świadomym rodzicem, jeśli się wspiera to dziecko, rozmawia z nim, to czasami wpływ społeczeństwa, to jak przez przypadek takie treści mogą na dziecko wpadać, no ma ogromny wpływ, no i nie zawsze jesteśmy w każdym momencie w stanie zareagować.
2: Temat bardzo trudny, ale Kids Alert stara się reagować, więc cieszymy się, że są takie organizacje. Dominika Buchholz, rzeczniczka właśnie Kids Alert, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.

0: to promocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Lubisz oglądać seriale? Audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
5: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
6: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 11. W naszym programie Czas na Wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
8: Dzień dobry. Metropolita Łódzki zapowiada, że przy Piotrkowskiej w Łodzi w pobliżu archikatedry otwarte zostaną gabinety lekarskie dla osób w kryzysie bezdomności. Już tylko dwie lokalizacje są brane pod uwagę jako potencjalne miejsca do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Jedną z nich jest Bełchatów. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu. W uroczystości nie uczestniczył prezydent. Do wieczora przeważnie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Przy łódzkiej archikatedrze niedługo powstaną gabinety lekarskie i fryzjer dla osób w kryzysie bezdomności. Zapowiedział to na antenie Radia Łódź kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki. Pomieszczenia w budynku przy Piotrkowskiej, gdzie wydawane jest jedzenie dla osób potrzebujących, są już remontowane. Pomoc znajdą w nich osoby, które często nie chcą albo nie mogą skorzystać z pomocy lekarza w przychodniach.
9: Są na ukończenie 3 pokoje, można powiedzieć, zabiegowe dla bezdomnych. Musimy je wyposażyć, one muszą być dobrze przygotowane.
8: Pomoc w nowych gabinetach ma być udzielana przez wolontariuszy, którzy co niedzielę karmią potrzebujących łodzian.
9: W każdą niedzielę tutaj jest organizowana zupa na Pietrynie. To są osoby niekoniecznie związane z kościołem. Młodzi ludzie, w sobotę obieramy ziemniaki, przygotowują zupę. Ale są także i lekarze, są wolontariusze, są pielęgniarki, gdzie ci nasi biedni nie pójdą na pogotowie, bo nie zostaną przyjęci. Nie mają dokumentów, są pod wpływem alkoholu. Tutaj przychodzą.
8: Początkowo kardynał Krajewski chciał, żeby osoby w kryzysie bezdomności jadły w domu biskupa, ale wolontariusze zwrócili uwagę, że część potrzebujących nie będzie dobrze się czuła w kurii, stąd pomysł pomocy w inny sposób. Kardynał Krajewski już raz zaprosił potrzebujących na obiad do siebie i zapowiada, że zrobi to ponownie. Bełchatów z dużymi szansami na elektrownię jądrową. Decyzja zapadnie w 2028 roku. Ministerstwo Energii podpisało porozumienie ze spółkami Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE. To właśnie one będą odpowiedzialne za przygotowanie projektu i przeprowadzenie analiz, które zdecydują o ostatecznej lokalizacji elektrowni atomowej. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
10: W grze pozostały jedynie dwie lokalizacje. Porozumienie zakłada, że preferowane miejsca budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej to Bełchatów albo Konin. Inwestycja stoi jednak jeszcze przed innym ważnym wyborem. Chodzi o dostawcę technologii. Jak podaje Ministerstwo Energii, w rozmowach uczestniczą podmioty ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji. Po tym wyborze, który ma nastąpić w przyszłym roku, znane będą wszystkie warunki, które spełnić ma potencjalna lokalizacja. To pozwoli Polskiej Grupie Energetycznej na przeprowadzenie odpowiednich analiz, które pozwolą zdecydować o lokalizacji drugiej polskiej elektrowni atomowej. Ta decyzja zapaść ma w 2028 roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Budowa drugiej polskiej elektrowni atomowej ma ruszyć około 2032 roku, a pierwszy blok ma być uruchomiony około 2040.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu. W uroczystości nie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Maciej Berek jest już piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który ślubował w parlamencie w formule wobec prezydenta. On sam zadeklarował, że ślubowanie było adresowane do prezydenta i dodał, że odbyło się w formie prawnie dopuszczalnej, możliwej do zrealizowania.
12: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej. A jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
8: Maciej Berek zaznaczył, że od dnia wyboru czekał na decyzję Kancelarii Prezydenta w sprawie zaprzysiężenia. Komisja Wenecka, która jest organem doradczym Rady Europy, dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta. Uznała także, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Tymczasem teraz przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, z policją. Protestujący próbują blokować wejście do siedziby Trybunału. Policja rozmontowuje barierki ustawione przez manifestujących. Mieszkańcy powiatu Łaskiego mogą dziś do godziny 13 słyszeć syreny. Od godziny trwa trening systemu alarmowania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący treningu. Przesłało go SMS-ami do odbiorców w powiecie Łaskim. RCB zaapelowało też do mieszkańców o zachowanie spokoju. Kolejne wiadomości o 12.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Opady deszczu powinny przejść do 12, powiedzmy 13, a później zrobi się bardzo ciepło, 13-14 stopni i wiem co mówię, bardzo ciepło jak na dzisiejszy dzień. Teraz i tak już jest fajnie, 8-9 stopni, a to oznacza, że troszeczkę temperatura wzrosła i wciąż mamy wysokie ciśnienie 1023. To ciśnienie będzie nas trzymać i tyle. No i jeszcze mogę tylko dorzucić, że w miarę jak wieczór będzie się zbliżał, temperatura wróci znowu do około 8 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź. Na dwa głosy.
14: Czyli z ciśnieniem dzisiaj wszystko w porządku. Dlaczego ja zrobiłam sobie kolejną kawę? Chyba sama
7: ale jaka ładna
14: z pianką,
7: proszę państwa. Monika to lubi takie rzeczy. Nazwałbym to ekskluzywne.
14: Piotr Bielewski.
7: A tutaj sobie
14: dzień
7: powiedziałem.
14: Dobry. Monika Borysow-Dudowicz.
7: Monika Borysow-Dudowicz naprawdę
14: serdecznie
7: lubi rzeczy piękne. No i lubi też bajki.
14: Oj, bardzo, bardzo. A, czyli nowa postać ma się pojawić jeszcze w tej godzinie, tak?
7: No jak nie?
14: Jest taki plan działania. To pozdrowienie jeszcze dla Adama Miksy, który realizuje program i przede wszystkim witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: A my już teraz będziemy podpowiadać, co dzisiaj dzieje się w Łodzi, na jakie wydarzenia kulturalne warto się wybrać. Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry jeszcze raz i od razu powiem, że niekoniecznie dzisiaj, ale mam parę propozycji. Powiedz mi tylko, Monika, od tego bym chciała zacząć. Czy ty lubisz escape roomy? Czy byłaś w jakimś kiedyś, czy bawiłaś się w rozwiązywanie zagadek? No nie bez powodu pytam.
0: Domyślam się. Możesz mnie zachęcić, bardzo proszę.
2: Bardzo
0: czekam.
2: Proszę. Barokowy sekret w murach biblioteki. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi zaprasza na wyjątkowy pokój zagadek podczas Nocy Bibliotek. 16 października wszyscy uczestnicy wybiorą się w niezwykłą podróż w czasie. Tego wieczoru biblioteczne przestrzenie zamienią się w barokowy pałac, a uczestnicy będą musieli rozwikłać zagadkę tajemniczego sejfu. Jest rok 1777, właściciel pałacu, ekscentryczny magnat i wielki miłośnik sztuki zmarł, pozostawiając po sobie tajemniczy sejf. Podobno umieścił w nim coś, co ujawnia największy sekret jego rodu, a na drzwiach gabinetu pozostawił zagadkowy napis. Nie zdradzę jaki, ale więcej o tym wydarzeniu mówi Jola Zwierzyńska z Biblioteki Publicznej w Łodzi.
3: Tego wieczoru biblioteczne przestrzenie zamienią się w barokowy pałac, a uczestnicy będą musieli rozwikłać zagadkę tajemniczego sejfu. Czy uda się otworzyć sejf, zanim minie czas? Sekret magnata czeka na odkrycie. Wstęp wolny, a ostatnie wejście na Escape Room planujemy o godzinie 22.30. Zapraszamy.
2: To wydarzenie, przypomnę, 16 października od 17 do 23, no ale jak słyszeliśmy, ostatnie wejście o 22.30 i to wszystko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
0: Zresztą my do tego tematu będziemy jeszcze jutro wracać tuż po godzinie 12, także będzie jeszcze jedno wyjątkowe
2: zaproszenie.
0: Czujesz
2: się zachęcona?
0: Teraz już tak.
2: Bardzo fajnie. To teraz przechodzę do kolejnego wydarzenia. Również w piątek, jak odnaleźć się w świecie pełnym wojen, kryzysów i niepewności? Odpowiedzi na to pytanie szukają artyści, których pracę można oglądać na wystawie Na krawędzi chaosu. To w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ekspozycja przygotowana w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur porusza tematy przemocy, migracji, zmian klimatycznych, ale też solidarności i wspólnoty. Można zobaczyć instalacje, rzeźby, tkaniny i prace wideo. Wystawa potrwa do 4 kwietnia przyszłego roku, ale już w ten piątek oprowadzanie po wystawie. Poprowadzi je Kasia Mądrzycka-Adamczyk. Na miejscu będzie obecny też tłumacz języka migowego. To wszystko w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Idziemy dalej i tutaj patrzę, że też muzeum, Centralne Muzeum, ale już w sobotę. Jak tworzyć szafę kapsułową? I wiedziałam o tym, że jest kuchnia kapsułowa, muszę nawiązać do jedzenia, ale o szafie kapsułowej to tam gdzieś mi mignęło, ale nie skupiałam się.
0: Zajmowałam się kiedyś tym tematem. Mhm. Ma wiele wspólnego z tematami ekologicznymi również.
2: No właśnie, jakość, uniwersalne kroje i detale, które podkreślają osobowość w takiej szafie kapsułowej. No i przede wszystkim to jest propozycja, to spotkanie, zaraz powiem z kim, to propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć moc oczyszczenia szafy, bo nie wiem, czy ty też tak funkcjonujesz, że przed każdym latem, wiosną, jesienią, zimą robi się porządki w szafie i się te ciuchy gdzieś tam, nie wiem, ja akurat oddaję, może ktoś utylizuje w inny sposób. No i to jest właśnie takie oczyszczające, bo ja mam wrażenie, że cały ten jakby bałagan z tej szafy jak wychodzi, no to wtedy już wchodzi nowa pora roku. O tak, nie wiem, czy ty też tak masz.
0: Coś w tym jest,
2: rozpędziłam
0: ja
2: za bardzo.
0: Ja mam jeszcze jedno dodatkowe rozwiązanie. Wiem, że ty go nie posiadasz, ponieważ masz syna, ja mam córkę i tutaj właśnie tak między pokoleniami trochę
2: nie,
0: można się powymieniać.
2: To tutaj nie przejdzie, ale tutaj będzie spotkanie z Karoliną Tomaszewicz z redakcji Twojego Stylu i właśnie podczas tego spotkania nauczymy się odpowiednio komponować nasze stroje, czyli wykorzystywać też to, co mamy już w szafie, bez kupowania nowych rzeczy. Poznamy triki i sposoby na uniwersalne zestawy, które wykorzystamy na różne okazje i na wiele lat, ponieważ mitem jest takie twierdzenie, że w jakiejś kreacji można pokazać się tylko raz. Już tak kiedyś się tak mówiło, a teraz okazuje się, że jednak, no, miejmy z tyłu głowy ekologię. Dowiemy się, jak łączyć kolory i kroje oraz w jaki sposób dobierać dodatki, które mogą odmienić całą stylizację. I to wszystko 17 października o godzinie 16 również w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. A teraz przeniesiemy się do Teatru Muzycznego w Łodzi. Najbliższa niedziela to Krakowski Salon Poezji. Po wakacyjnej przerwie powraca i pierwsze spotkanie w nowym sezonie zatytułowane Ciemne Ścieżki będzie poświęcone twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W programie znajdą się wiersze pełne melancholii, refleksji nad przemijaniem i zachwytu nad naturą, m.in. Deszcz czy fragmenty poematu Plejady, a utwory przeczytają Emilia Klimczak, Piotr Janusz i Bronisław Maj, który odpowiada również za scenariusz spotkania. Muzyczną oprawę natomiast zapewni pianistka Danuta Antoszewska. Krakowski Salon Poezji, zainicjowany ponad 20 lat temu przez Annę Dymną, odbywa się w Łodzi w Teatrze Muzycznym raz w miesiącu i właśnie to najbliższe spotkanie zaplanowano na niedzielę 18 października, punktualnie w samo południe, więc polecamy Państwu, jeżeli już ktoś robi sobie plany na weekend. No i to wszystko ode mnie dzisiaj, ale kolejne wiadomości kulturalne jutro po godzinie 11. Zapraszam.
0: Pięknie dziękujemy, Małgorzata Błażewicz.

0: 22 minuty po godzinie 11. Już teraz wracamy do naszych dzisiaj ulubionych opowieści. Kubuś Puchatek przede wszystkim, szanowni państwo, kończy 100 lat, 200 lat, 200 lat. Tak, niech żyje, żyje nam. Kubuś Puchatek to ktoś, kto daje nam nadzieję, że taka prawdziwa przyjaźń jest, że istnieje i jest taka ważna. W końcu to on powiedział, to robi wielką różnicę, mieć kogoś, kto w ciebie wierzy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie
1: panią Olę. Umówmy się, tam każda z tych postaci piękne sentencje podaje.
0: To prawda.
1: Do zastanowienia i do wykorzystania w życiu, bo zastanowić się nad czymś to jedno, nie? Ale nie przyjąć do siebie, nie korzystać z takich fajnych, prostych myśli, to drugie. Fajnie jest korzystać. No i każda z tych postaci coś fajnego, charakterystycznego, charakterystycznym głosem mówi, prawda?
0: Oj tak, czyli to już jest ten czas na to zadanie takie wyjątkowe.
1: Tak, ja myślę, że jesteś gotowa.
0: No dobrze, to zastanówmy się, kto to taki? Co za dzień pewnie będzie... Padać.
1: Powtórz.
0: Padać. Teraz ty, razem ze mną.
1: Padać.
0: No świetnie. Kogo udajemy? Studio@radiouciek.pl. Czekamy na wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
3: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, no, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
15: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
16: Cześć! Dokąd jedziesz?
17: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
16: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
17: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
16: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
17: A naprawię Skodę parkingową?
16: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
17: Super! Podasz adres?
16: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Na dwa głosy.
2: Jesteśmy. Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Bielawski. Jesteśmy z Państwem. No, to też nie była trudna zagadka kolejna, prawda? Bo wracamy do Kubusia Puchatka, jego przyjaciół.
1: Nawiązująca do sytuacji za oknami, bo Państwo też to zauważyli, że właściwie pasowało idealnie. Czyli już teraz rozwiązujemy zagadkę, tak? Nie będziemy czekać,
2: to
1: prawda?
2: To jest takie proste.
1: No pewnie, że tak. Kłopuchy, rzecz jasna. Kto wiedział jako pierwszy? Pan Robert, tak?
2: No,
1: z tego
2: świetnie.
1: Co widzę, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. A tak wracając właśnie do tej historii, do tej opowieści, to jeżeli chodzi o te cytaty z Kubusia Puchatka, może być ich jeszcze więcej. I czy ja mogę jeszcze jeden tak...
2: Proszę bardzo, każdy ma swój ulubiony, mogą Państwo też podrzucać.
18: Kiedy spytają Cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale.

0: Kucharz.
1: To jest Mrozum, a Bartek Floczak z inną polską piosenką i z Kołdysem. A to piosenka sprzed lat.
2: Historia pewnej piosenki.
3: Lata, kiedy pierwszym sekretarzem w Polsce był Edward Gierek, miały być w przekazie propagandowym czasem prosperity. Polacy wreszcie mogli napić się Coca-Coli, oglądać amerykańskie seriale, a co bardziej szczęśliwi otrzymywali mieszkanie czy talon na samochód. Dbanowe społeczeństwo nie dostrzegało jednak wielu problemów, dlatego wszystko, co mogło wzbudzić niepokój, miało być eliminowane przez cenzurę. Miało to swoje przełożenie także na muzykę. W 1978 roku Zbigniew Hołdys był jeszcze niewiele znaczącą postacią w świecie polskiej muzyki. Współpracował już co prawda ze swoim sąsiadem Andrzejem Mogielnickim, autorem tekstów, ale efektów ich pracy jeszcze prawie nikt nie znał. Hołdys koncertował m.in. z zespołem 2 plus 1. Mogielnickiemu zdarzało się też pracować z liderem grupy Januszem Krukiem, ale w głębi serca uważał, że 2 plus 1 nie są grupą wysokich lotów. Nieco z przekory zaproponował więc Krukowi poważny tekst pod tytułem Co się stało z Magdą K. Tytuł wziął z nazwy artykułu w Ekspresie Wieczornym. W notatce prasowej przeczytać można było o gwałcie na dziewczynie, Magdzie K. i karze wymierzonej napastnikom. Sprawa była więc poważna. Kiedy Mogielnicki pokazał tekst Elżbiecie i Januszowi Krukom, wokalistka niemal zemdlała, a muzyk zaczął panikować i mówił, że nie ma mowy, żeby to nagrać, bo za takie rzeczy można trafić do więzienia. Mogielnicki, mimo że nie wierzył w sukces swojej perswazji, mówił, że trzeba przełamywać bariery i być odważnym. Nieoczekiwanie tekstem zainteresował się Zbigniew Hołdys, któremu akurat odwagi nie brakowało. Przyszły lider Perfektu napisał muzykę i postanowił nagrać całość. Warszawskie studia były dla niego jednak wówczas zbyt drogie lub po prostu niedostępne. Hołdys nie poddał się i wykorzystał sprzyjającą sytuację. W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Reżyserii Dźwięku swoją pracę dyplomową realizowała jedna ze studentek. W ramach zaliczenia nagrano właśnie Co się stało z Magdą K. Studentką, która podała Hołdysowi rękę, była Maria Olszewska, późniejsza realizatorka kilku znanych płyt. Cała ta nietypowa sesja miała jeden ogromny plus. Muzyk mógł spędzić na nagraniach prawie 2 miesiące, dzięki czemu eksperymentował. Piosenka oraz jeszcze jeden utwór Hołdysa, Nie płacz mój chłopcze, Maria Olszewska przedstawiła na swoim egzaminie w 1979 roku, na którym musiała wyjaśnić, dlaczego na pierwszym planie nie znajduje się głos, a gitara. Magda K. nie była przebojem, sporadycznie pojawiała się w polskim radiu. Znacznie popularniejsza była na parkietach i w tak zwanym drugim obiegu, gdzie przegrywano piosenkę na kasety. Po latach niesłusznie utwór przypisywany jest zespołowi Perfect, który na przełomie 77 i 78 roku jeszcze po prostu nie istniał. My słuchamy więc Zbigniewa Hołdysa.

0: Prawdziwa historia, ukryta w piosence, nawet nie ukryta, opowiedziana w piosence, wcale nie za ciekawa, biorąc pod uwagę, o czym jest ta piosenka, ale prawdziwych piosenek jest więcej, do tych historii lubi wracać Bartek Florczak.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: To oczywiście Daniel Gocon a propos łódzkiej muzyki, bo chwalimy, bo gramy, no i przypominamy, że tej muzyki jest naprawdę wiele, jest z czego korzystać. Państwo się rozgrzali z tym Kubusiem Puchatkiem i bardzo dobrze, i bardzo się z tego powodu cieszymy. I to nie tylko zabawa, to naprawdę piękne chwile, ale my o poważnych rzeczach też w tej audycji opowiadamy, o takich także teraz, bo to będzie Jestem Eko i zaprasza właśnie na ten magazyn Izabela Berkowska.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Co możemy zrobić, żeby powietrze w naszej okolicy było czystsze? Mówi się dużo o dobrych nawykach w naszych domach, o tym, żeby przejść na zieloną energię, żeby obniżyć temperaturę, jednocześnie uszczelnić domy, przesiąść się na rower, sadzić drzewa i zbierać deszczówkę. Pytanie, czy nasze działania mogą rzeczywiście coś zmienić? Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest z nami. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: I Grzegorz Leszczyk, dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta Łodzi.
4: Dzień dobry.
2: Załóżmy, że podejmujemy decyzję, pani Magdo, o byciu eko. Chcemy zmian w ogrzewaniu domu, w zużyciu energii. Od czegoś musimy zacząć?
3: Od analizy naszego budynku, czyli ile ciepła zużywamy, jak ile energii nam jest potrzebne, żeby w domu panował komfort, tak i pod względem temperatury i nie tylko, jakie źródło ogrzewania posiadamy, czy i gdzie są straty ciepła w tym budynku. No i na te wszystkie pytania odpowie nam audyt energetyczny, więc to jest taki podstawowy dokument i od jego sporządzenia powinniśmy zacząć. W tym dokumencie znajdą się odpowiedzi, tak jak wspomniałam, na te wszystkie pytania, no i propozycje, co należy zrobić, żeby rzeczywiście tak po pierwsze dom był szczelny, żeby ciepło nam nie uciekało, po drugie, żebyśmy też zmniejszyli ilość zużywanej energii, no a co za tym idzie, koszty ogrzewania naszego budynku.
2: I sporo zależy od nas samych. To, o czym pani wspomniała, pani Magdo, to możemy zrobić we własnym zakresie. Natomiast niektóre zmiany wymagają decyzji, działań miasta. I tu pytanie do pana dyrektora, jakie konkretnie działania podejmuje Łódź, żeby poprawić jakość powietrza? Jakie są największe wyzwania i co jest problemem?
4: Dokładnie to samo, jeśli mówimy o jakości powietrza, co jakby na poziomie mieszkańców, straty ciepła i duże wykorzystanie energii w budynkach mieszkalnych. W Urzędzie Miasta Łodzi, w mieście Łódź, realizujemy tak samo termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, montujemy odnawialne źródła energii. Wszystko po to, żeby zmniejszyć zużycie energii, tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania budynków miasta. Wszystko na koniec, na początek i na koniec jakby sprowadza się do pieniędzy. Wykonujemy audyt energetyczny, szukamy możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków, szukamy dofinansowania, także zwracamy się do pani Magdy i Wojewódzkiego Funduszu między innymi o pieniądze. Jak pozyskamy te pieniądze, no to realizujemy dokładnie taką samą inwestycję. Termomodernizujemy budynki szkół, przedszkoli, żłobków, budynki wielorodzinne, mieszkalne w zasobie komunalnym miasta Łodzi. Montujemy instalacje odnawialnych źródeł energii w panele fotowoltaiczne. W dłuższej perspektywie chcemy też montować magazyny energii. Zastanawiamy się i działamy jakby już w tym kierunku, żeby wybudować pierwszą farmę fotowoltaiczną miejską w Łodzi. Też w takiej troszeczkę dłuższej perspektywie chcemy częściowo kupić zieloną energię bezpośrednio od wytwórcy.
2: A mamy jakąś lokalizację?
4: Farmy?
2: Na tą farmę? Mhm.
4: Rejon ulic Brzezińska, Listopadowa.
2: Pani Magdo, które programy wsparcia najlepiej pomogą nam w decyzjach? Na jakie wsparcie w ogóle można liczyć przy modernizacji domu i ogrzewania?
3: No właśnie, i tu jest jakby kolejny poziom podejmowanych decyzji, tak? Bo mówiliśmy już o tym poziomie decyzji podejmowanych u nas indywidualnie w domu, o tych decyzjach podejmowanych przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, a tutaj wchodzimy na kolejny poziom, czyli to są decyzje już na poziomie rządowym. Tutaj mówimy po pierwsze o dokumentach strategicznych, które określają nam pewien kierunek zmian, ale też o programach wsparcia. I takim programem jest właśnie program Czyste Powietrze, w ramach którego można pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Od początku realizacji programu, czyli od 2018 roku do końca ubiegłego roku, to jest prawie 78 tysięcy złożonych wniosków na kwotę ponad 2 miliardy 800 tysięcy. Z tej ilości wniosków ponad 86% to są wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła. A więc mieszkańcy po pierwsze mają świadomość, że jest to modernizacja budynków i poprawa efektywności energetycznej konieczna i korzystają z dostępnych źródeł dofinansowania.
2: I miasto pomaga mieszkańcom dotrzeć do tego wsparcia i z niego skorzystać. Doradza, gdzie się udać po informację, po pomoc?
4: Tak, jak najbardziej. Współrealizujemy program Czyste Powietrze od 2021 roku. Ale też realizowaliśmy program Ciepłe Mieszkanie, który już się zakończył w zeszłym roku. I tutaj muszę wspomnieć o naszym miejskim programie dotacyjnym, któremu nadaliśmy ostatnio nazwę Łódź Oddychamy, który ma nową odsłonę, w którym również udzielamy wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła, na likwidację kopciuchów. Ale tak jak powiedziałem na początku, mieszkaniec może uzyskać pomoc od nas w realizacji wszystkich tych trzech programów, w pozyskaniu dofinansowania, w rozliczeniu, w Biurze Energetyki i Jakości Powietrza przy ulicy Piotrkowskiej 113 zachęcamy do kontaktu z nami. Przeprowadzimy przez ten proces pozyskania dofinansowania, realizacji, rozliczania inwestycji bardzo chętnie.
2: W tych działaniach ekologicznych, o których rozmawiamy, ważna wydaje się edukacja, bo jak się z wiedzą trafi do dzieci, to one mogą w jakiś sposób edukować także dorosłych. I one, co ciekawe, już wiedzą, kim jest doradca energetyczny i jak na przykład działa pompa ciepła. Posłuchajmy.
5: Doradca pomaga w tym, że jak ktoś o tym zapomina, to on o tym przypomina.
6: Doradca energetyczny pomoże nam zamontować ogrzewanie, no żeby wybrać źródło dobre, żeby to miało skład i ład. Pompa ciepła to przypomina taką lodówkę, a jeszcze obok taka inna wersja jest, jak taki wiatrak.
7: Jak kółko tak cały czas lata, to ona daje ciepło. Jak się szybciej kręci, to jest bardziej więcej energii i ciepła.
6: Oddaje nam ciepłe powietrze, no i wtedy jest nam ciepło.
2: Także jak się okazuje, młodzież jest już doinformowana, nawet ta młodzież na wczesnym etapie edukacji. Miasto też edukuje?
4: Tak, dokładnie. Mamy oddział edukacji ekologicznej. Jeśli chodzi o szkoły, to prowadzimy takie warsztaty dla szkół w ramach programu Łódzkie Szkoły z Klimatem, Łódzkie Szkoły dla Klimatu. 2 lata temu w pilotażowej edycji 18 szkół zostało objętych programem. W zeszłym roku 120 szkół. I tutaj w ramach tych warsztatów jakby poruszana jest tematyka jakości powietrza, ale też szerzej ochrony środowiska. Mamy akcję Rowerowy Maj. Tutaj moje dzieci też bardzo chętnie jeździły cały maj rowerem do szkoły, chociaż mamy rzut beretem do tej szkoły. Organizowane są panele obywatelskie. Już 2 się odbyły. Drugi panel obywatelski z 2023 roku dotyczył właśnie redukcji emisji zanieczyszczeń. Tutaj mieszkańcy mogli wysłuchać tego, co mają do powiedzenia urzędnicy, jakie mają plany i jakie są realizowane inwestycje. I też na koniec zaproponować rekomendacje dla miasta, w jakim kierunku dążyć.
2: Dla słuchaczy Radia Łódź taka mała podpowiedź w takim razie po audycji. Pani Magdo, od czego zacząć? Jakiś pierwszy krok?
3: Myślę, że spotkanie z doradcą energetycznym albo właśnie...
2: Dzieci wytłumaczą, kim jest doradca. Także.
3: Albo spotkanie w swoim urzędzie miasta czy gminy. Doradzimy, podpowiemy, od czego zacząć i na samym końcu z jakiego źródła dofinansowania skorzystać. No bo właśnie taka kolejność powinna być. Tak, nie dopasowujemy inwestycji do źródeł dofinansowania, tylko odwrotnie.
2: Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: I Grzegorz Leszczyk, dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta Łodzi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
8: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

0: Reklama.
1: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
2: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
4: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Już 12.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
11: Łodzianie od nowego roku zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Rozpoczął się remont drogi prowadzącej ze Zgierza do autostradowego węzła Stryków. Wkrótce rozpoczną się także utrudnienia dla kierowców. Pabianice inwestują w elektryczne autobusy. Pojazdy dotrą do miasta za około roku. Do wieczora będzie przelotnie padać. Termometry pokażą około 13 stopni, ale z powodu wiatru temperatura odczuwalna będzie niższa. Lokalne podatki w Łodzi wzrosną od nowego roku. Radni przyjęli właśnie uchwały zwiększające opłaty za nieruchomości i za większe pojazdy. Łączymy się z reporterem Radia Łódź Michałem Dąbrowskim, który jest na sesji Rady Miejskiej. Michale, dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się, jestem.
11: Powiedz, o ile więcej zapłacą właściciele nieruchomości w Łodzi?
12: O niecałe 3 punkty procentowe więcej za metr kwadratowy niż w 2026 roku. W zależności od metrażu podwyżka może wynieść od niecałych 50 do niemal 500 zł rocznie. Radni mówią, że to symboliczna waloryzacja o stopień inflacji, a nie podwyżka, a o taki sam odsetek podniesiono też podatek od większych pojazdów, czyli na przykład autobusów, ciągników czy przyczep i naczep.
11: Mówił Michał Dąbrowski, dziękuję. Uchwały zostały przyjęte niemal jednogłośnie przy sprzeciwie kilku opozycyjnych radnych.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Rozpoczyna się remont drogi krajowej nr 71. Będą utrudnienia w ruchu. To ważna trasa łącząca Zgierz i autostradowy węzeł Stryków, wjazd na autostradę A2. Remontowany jest prawie 7-kilometrowy odcinek między Sosnowcem a Skotnikami. W pobliżu drogi nr 71 jest reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski. Miłoszu, czy prace już się zaczęły?
14: Tak, drogowcy pojawili się już na tej trasie. Póki co są to prace organizacyjne i nie ma większych utrudnień, ale niebawem zacznie się tu prawdziwa przebudowa. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany ręcznie przez pracowników, a dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 50 km na godzinę. Roboty zaplanowano od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni, ruchem wahadłowym i korkami. Utrudnienia mogą odczuć m.in. kierowcy podróżujący w kierunku Zgierza oraz korzystający z dojazdu do autostrady A2.
11: Dziękuję, mówił Miłosz Warszawski. Dodam, że codziennie po zakończeniu prac, czyli po 17, drogowcy mają udostępniać kierowcom całą szerokość jezdni. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma się zakończyć do połowy listopada, ale wiele zależy od pogody. Komunikacja miejska w Pabianicach będzie bardziej przyjazna dla środowiska. Trwa przetarg na dostawę 12 elektrycznych autobusów. Powstanie również potrzebna infrastruktura, mówi prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach Marcin Chmielewski.
15: Żeby te autobusy mogły funkcjonować, trzeba do tego przystosować zajezdnie i w tym duchu poszliśmy, żeby nie tylko zainstalować ładowarki, ale także instalację fotowoltaiczną, tak żeby autobusy były dla nas jak najbardziej energooszczędne.
11: W mieście pojawią się ładowarki do autobusów elektrycznych. Powstanie też nowa stacja transformatorowa, przetarg już ogłoszono. Autobusy elektryczne razem z odpowiednią infrastrukturą pojawią się w Pabianicach pod koniec przyszłego roku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych. Wołodymyr Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. A miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Polską i Ukrainą. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dzisiaj podczas podróży do Londynu Wołodymyr Zełenski wyleciał z Polski. O szczegółach Paweł Buszko.
16: Z powodów bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski od początku wojny podróżował z Ukrainy do Rzeszowa Jasionki lądem, a stamtąd wylatywał do światowych stolic. W czerwcu jednak samolot Wołodymyra Zełenskiego zaczął bazować w Mołdawii. Nieoficjalnie powodem zmiany lotniska miało być zaostrzenie stosunków, które rozpoczęło się nazwaniem imieniem UPA jednej z ukraińskich jednostek i w efekcie odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś po raz pierwszy od tego czasu ukraiński prezydent znów wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy składa dziś wizytę w Londynie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Wracając z Londynu Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie także wyląduje w Polsce. Kolejne wiadomości o 13:00.
17: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: Będzie taki piękny moment w ciągu dnia, około godziny 13-14, może nawet gdzie niegdzie zaświecić słońce, ale to tylko chwila, bo tak naprawdę wciąż zachmurzenie przez cały dzień, deszcz może przestać padać na jakąś też dłuższą chwilę. Wieczorem powróci, przelotne opady deszczu będą więc nam towarzyszyć tak naprawdę do 14 stopni właśnie, gdzieś koło godziny 14 te 14 stopni osiągniemy i jest na to szansa, bo z każdą godziną o 1 stopień na pewno ta temperatura rośnie. Teraz 10 stopni, na południu naszego regionu nawet 11 stopni. Wiatr jest słaby, bądź będzie umiarkowany, ale kiedy zacznie padać na nowo, może pojawić się porwisty południowy oraz południowo-zachodni, stopniowo skręcający na zachód.
17: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
18: Radio Łódź. Na dwa głosy.
11: Świętowanie dzisiaj przede wszystkim, o tym wspominamy od samego rana, tak naprawdę, Państwo, oczywiście, że tak. Za chwilę wyjątkowy gość w Radiu Łódź, Szymon Pawlak, historyk, wykładowca. Porozmawiamy o tym, że dzisiaj tak, ten 14 dzień października i chyba tutaj temat szkoły musi zostać przywołany. Zdecydowanie potwierdzamy. Piotr Bielawski, dzień dobry, witam.
9: Będę też świętował, a co, przypomnę sobie moje czasy szkolne. Nie ma sprawy, Adam Miksa, który realizuje program też na pewno wspominałem.

0: 10 minut po godzinie 12 już, a w studiu Szymon Pawlak, który jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, Szymonie.
1: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Dzień dobry,
0: bardzo serdecznie. Pozwolimy sobie przedstawić ciebie i tutaj ta lista będzie całkiem długa, jeżeli chodzi o te funkcje, które pełnisz aktualnie. Historyk, wykładowca, współtwórca Kongresu Szkoła Przeciw Przemocy, członek zarządu Fundacji Jana Karskiego. Jesteś jeszcze wyjątkowym ekspertem. Od czego?
1: Od systemu Krav Maga.
0: A, proszę bardzo, dobrze. To przede wszystkim spotykamy się dzisiaj w związku z tym 14 dniem października. I tego chyba nie musimy nikomu wyjaśniać, chociaż bardzo często tak potocznie używamy takiego określenia Dzień Nauczyciela. Czy
1: świętuje
0: lubisz
1: pan
0: to określenie, czy nie za bardzo?
1: Tak, świętuję. Uważam, że jest to jeden z najważniejszych dni w ogóle w roku, ale nie tylko dla nauczycieli, tylko dla po prostu całej społeczności, która ma coś wspólnego ze szkołą, czyli tak naprawdę dla nas absolutnie wszystkich. Wszyscy przechodziliśmy przez edukację, mamy albo dzieci w systemie edukacji, albo nasi bliscy pracują w tym systemie. W każdym razie w jakiś sposób jesteśmy wszyscy w to wplątani. I myślę, że jest co świętować. Nie chodzi o samych nauczycieli, czy laurki, albo jakieś kwiatki, tylko chodzi o pewnego rodzaju zrozumienie dla tego, jak ważna jest edukacja publiczna, nie tylko w kraju dzisiaj, ale w ogóle w historii świata.
2: No, to ja myślę, że dlatego wszyscy powinniśmy świętować wasze święto. To prawda, ale my wszyscy powinniśmy to doceniać. I te laurki, to jak w każdym innym zawodzie, powinny się przydać, bo jednak jest ważne być dobrym nauczycielem.
1: Oczywiście, no, sympatia ze strony uczniów.
2: Pasję trzeba mieć?
1: Tak, i sposób doceniania ich są niezwykle ważne, szczególnie, że najczęściej nauczycieli doceniają właśnie uczniowie, a nie państwo. Ale wracając, oprócz oczywiście słów polityków, natomiast jeśli chodzi o ten głębszy wymiar tego święta, to ja zwracam na to uwagę, że święto nauczyciela to tak naprawdę rocznica powołania pierwszego Ministerstwa Edukacji, czyli Komisji Edukacji Narodowej i początek tak naprawdę poważnego myślenia o edukacji publicznej. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że tak naprawdę zanim, znaczy do momentu, kiedy powstało coś takiego jak edukacja publiczna i obowiązek nauki dla wszystkich, to nie jest oczywiście ten moment Komisji Edukacji Narodowej, ale chwilę później, do tego momentu praktycznie nie istniało coś takiego jak dzieciństwo. Tak? Dzieciństwo było związane najczęściej w wielu przypadkach od razu z pracą. Może nie z wykorzystaniem, na pewno istniało coś takiego jak miłość rodzicielska, ale dzieci jednak miały swoje obowiązki, które pozbawiały ich tego dzieciństwa. Tak? One od razu na nich były narzucane. I dopiero w momencie, kiedy zaczęły się uczyć i chodzić do szkoły, dopiero wtedy w ogóle zaistniało coś takiego jak dzieciństwo. I zawsze to powtarzam swoim uczniom, że dopóki się uczą i dopóki się rozwijają, nawet studiują, przedłużają cały czas etap swojej młodości. Kiedy kończy się edukacja, wchodzimy w dorosłość, w zupełnie inne życie i myślę, że wszyscy do tego bardzo tęsknimy.
0: Tak, ja czekałam właśnie na to określenie, że ta szkoła to jest to nasze dzieciństwo. Także fantastycznie, że właśnie ten wątek został poruszony. Szymonie, jak ty wspominasz swoje czasy szkolne? Miałeś na przykład takiego nauczyciela, który był dla ciebie rzeczywiście kimś wyjątkowym.
1: Tak. No, oczywiście, miałem takich nauczycieli. Zazwyczaj to byli nauczyciele WF-u, szczerze mówiąc. Miałem kapitalne szczęście do tego, żeby mieć wspaniałych nauczycieli. W szkole podstawowej pamiętam, do dzisiaj zresztą utrzymuję z nim kontakt, Jarosław Hawrot, cudowny człowiek i no, niewątpliwie mój inspirator. W liceum 31, do którego chodziłem, miałem profesora Chmielaka, który był trenerem również piłki ręcznej na HKS-ie i w ogóle pokazał mi, jak piękny jest ten sport. Przez całą moją edukację przewijali się niesamowici ludzie. Waldemar Ceran na historii też po prostu no, nieprawdopodobna postać, która mnie zainspirowała do tego, żeby zostać historykiem i zostać przede wszystkim wykładowcą i nauczycielem i mieć jakiś wpływ na przyszłość mojego państwa.
0: A jakim ty jesteś nauczycielem?
1: Wow.
0: O, teraz będzie.
1: Nie wiem.
2: Ilu pan już wychował pasjonatów?
0: Na pewno
2: kolejnych.
0: Nie tuzinkowym, to wiemy.
2: Niech się pan chwali.
1: Nie.
2: Mówią o panu, że jest pan pasjonatem, który przekazuje pasję, a więc dlatego pozwoliłem sobie na to pytanie i bez zbędnej skromności też przy okazji, jak pan już tak to opowiadał, to ja się czuję bardzo bezpiecznie teraz. Zabezpieczony jestem, bo pan też uczy samoobrony. Tak. To jest rozszerzenie też działalności tej szkolnej jak najbardziej, prawda?
1: Tak. Jeśli mogę jeszcze wrócić do tego pytania, jakim jestem nauczycielem, to powiedziałbym, że jestem nauczycielem świadomym. O, i tej świadomości nauczyłem się na stypendium w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Georgetown, kiedy tam dziekan Wydziału Studiów Zagranicznych, tak się składa, że ten wydział jest rzeczywiście na pierwszym miejscu na świecie, zwrócił mi uwagę, jaką rolę spełniam jako nauczyciel i wychowawca. Zapytał się właśnie, ilu ludzi przeszło przez moje ręce. Zatrzymaliśmy się na tysiącach i powiedział mi, że to ja kształtuję tak naprawdę przyszłość. I w moich rękach jest ta przyszłość. W związku z tym powinienem czuć wagę w ogóle swojej pracy. Nie być zakompleksionym człowiekiem, nie myśleć o tym, że bankierzy albo ludzie, którzy, nie wiem, są poważnymi biznesmenami, mają większy wpływ na rzeczywistość, bo to nie jest prawda. To ja i inni nauczyciele mamy największy wpływ na przyszłość.
2: Świadomość historyczna ma wpływ na nasze postawy, musi pan przyznać, więc pan akurat jest od stawiania tych wzorów przed nami, przed dzieciakami, które później idą i mierzą się z rzeczywistością. Szkoła też się mierzy z rzeczywistością, prawda?
1: Tak. No, uważam, że akurat historia jest chyba bardzo prostym przedmiotem do nauczania.
2: Bo... Naprawdę? Spytam z uśmiechem?
1: Tak. Mhm. Historia jest piękną opowieścią.
2: Ale wielowątkową i różnie postrzeganą.
1: To prawda, ale powiem tak. Każdy z nas, myślę, lubi filmy fabularne i lubi chodzić do kina. Jeśli jest dobry reżyser i dobry scenariusz, to po prostu nas ten film wciąga i po prostu nim żyjemy. Myślę, że trudniej w ogóle coś takiego zrobić nauczycielom, na przykład od przedmiotów ścisłych. Więc z wielkim szacunkiem zawsze do nich podchodzę, bo wydaje mi się, że ich praca jest trudniejsza niż moja. Moja polega na opowieści o historii, a ta historia jest fascynująca i można z niej wyciągnąć wątki właściwie dla każdego. Więc no, tak bym się określił.
0: Ale tutaj też trzeba sobie wszystko poukładać w głowie i wybrać te ważne wydarzenia. To też jest ważne, jeżeli chodzi o lekcje historii. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, ponieważ jeżeli chodzi o współczesną szkołę, jest jeszcze parę tematów. Do

0: 22 minuty po godzinie 12, a my już teraz wracamy do naszej rozmowy. Szymon Pawlak jest dzisiaj naszym gościem, historyk, wykładowca, współtwórca Kongresu Szkoła Przeciw Przemocy. Teraz na tym temacie się skupimy. Szymonie, nie bez powodu. Wiemy, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach i właściwie ty jesteś taką osobą, która już od dłuższego czasu uczy uczniów samoobrony.
1: Tak, no rzeczywiście od 25 lat zajmuję się bezpieczeństwem. Jestem ekspertem rzeczywiście Global Krav Maga Academy, instruktorem walki nożem w systemie ACT. Jeździłem po świecie, przede wszystkim byłem w Izraelu wielokrotnie i szkoliłem się w wielu miejscach. Tak, jeśli chodzi o zajęcia dla młodzieży i dzieci, prowadzę je od dosyć dawna w różnych sekcjach oraz na szkoleniach, na które jestem zapraszany przez jednostki edukacyjne. W ubiegłym roku razem z moim przyjacielem i wspólnikiem, jednym z najwybitniejszych ekspertów w kraju, Jarkiem Rogowskim, zorganizowaliśmy pierwszy kongres Szkoła Przeciw Przemocy, Kongres Bezpieczeństwa. Zorganizowaliśmy go w EC1 w Łodzi i jakby celem tego kongresu miało być uświadomienie i nauczycielom, i młodzieży, jak ważne jest bezpieczeństwo i z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Nie chcieliśmy ich absolutnie straszyć, tylko jakby uświadomić. Na co są narażeni. Jesteśmy przez ostatnie 4 lata w sytuacji, w której za naszą granicą toczy się ostry konflikt zbrojny. Jest wiele zagrożeń wokół nas. Pewne niebezpieczeństwa wynikają z tego faktu. Inne z tego, że po prostu Polska jest państwem, które się rozwija na pewno w kierunku zachodnim. Te sytuacje strzelców czy ataków wewnątrz szkół, nie chcę powiedzieć, że tam są codziennością, ale zdarzają się kilka razy w roku. Mamy doniesienia i ze Stanów Zjednoczonych, i z innych państw europejskich. Właściwie wszystkie te rzeczy były cały czas dookoła nas i było tylko kwestią czasu, kiedy one pojawią się również w naszym kraju. Stało się olbrzymie nieszczęście oczywiście, natomiast ja staram się do tego podchodzić spokojnie i w sposób jakby zrównoważony.
0: Tak? Tego spokoju też trzeba nauczyć, prawda? Bo to chyba jest w tym, co tu i teraz najważniejsze.
1: Tak, oczywiście. Takie szkolenia dla młodzieży i przede wszystkim dzieci powinny polegać na tym, że zwracamy im uwagę na problem, dajemy szansę na pewne rozwiązania. Nie opowiadamy bajek o tym, że mogą, nie wiem, przeciwstawić się same przy użyciu własnych rąk przeciwnikowi, który ma nóż czy pistolet. Natomiast są pewne zachowania zachowania, które można zastosować, które zmniejszą ryzyko uszczerbku na zdrowiu czy jakiegoś nieszczęśliwego innego wypadku. Ale takie szkolenie jest skomplikowane i złożone.

0: Ono się na pewno składa po pierwsze z pewnego rodzaju teorii, rozmowy, uspokajania, ale też zwracania uwagi na prewencję, na obserwowanie sytuacji dookoła nas oraz części praktycznej niewątpliwie, która jest bardzo ważna, tego jak się zachować w klasie, jak zachować się na korytarzu, kiedy są takie sytuacje bezpośredniego zagrożenia. To jest niezwykle ważne, dlatego że w głębokim stresie, jeśli nie mamy pewnych rzeczy przećwiczonych, to na pewno nie wymyślimy rozsądnych rozwiązań. Szkolenia są nie tylko dla młodzieży, ale przede wszystkim również dla nauczycieli i pracowników administracyjnych jednostek edukacyjnych. Na nich spoczywa odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Oni jako dorosłe osoby, a wiem to, bo sam jestem nauczycielem i mam mnóstwo znajomych, to są bardzo odpowiedzialni ludzie, zależy im na bezpieczeństwie swoich właśnie podopiecznych i oni muszą wiedzieć, jak mogą zareagować, jak powinni zareagować w takich sytuacjach.
1: No tak, świadomie dajecie im wiedzę i też możliwości tej obrony, prawda? Natomiast czy myślicie o rozszerzeniu swojej działalności? Bo to w dalszym ciągu tak się wydaje, że to taka kropla w morzu potrzeb, nie tylko dla samej szkoły.
0: Wydaje mi się, że nasze miasto, mam nadzieję, że jest takim pionierem rzeczywiście, który będzie tym tematem nadal się zajmował, ponieważ ten kongres, z tego co wiem, poświęcony tylko bezpieczeństwu szkół właśnie, młodzieży i nauczycieli, odbył się właśnie w naszym mieście po raz pierwszy. W tym roku szkolnym na pewno przeprowadzimy drugą edycję tego kongresu. Będziemy zapraszać oczywiście szkoły i inne jednostki edukacyjne na ten kongres. On będzie się odbywał albo w styczniu, albo na początku lutego. Jeszcze termin nie jest do końca określony. No ale to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb, tak?
1: Co jeszcze można zrobić? Bo kongres kongresem, tak. Ale krótką odpowiedź. Macie wizję, co jeszcze można zrobić? Jak szybko można to zrobić?
0: Uważam, że wszystkie szkoły powinny zostać przeszkolone w ogóle w tym temacie. Wiąże się to na pewno z kosztami, dlatego że wiedza ekspercka to nie jest coś, co dostajemy za darmo. Zresztą pieniądze upoważniają takie szkoły do tego, żeby móc oczekiwać rzeczywiście jakości w ogóle od człowieka, który do nich przychodzi i prezentuje tą wiedzę. To muszą być ludzie przeszkoleni. Są tacy ludzie na pewno w kraju. Ja mogę polecić oczywiście moją organizację i nas samych. Nie chcę się wypowiadać tutaj dokładnie na temat innych organizacji, ale one są. Trzeba tylko pamiętać, że ja to często piszę i mówię o tym, że nie każdy kucharz, nawet najlepszy, jest sushi masterem. W związku z tym to nie jest tak, że absolutnie każda osoba, która zajmuje się sztukami walki, z gigantycznym szacunkiem dla nich, bo znam, uwielbiam i tak dalej, jest akurat ekspertem w tym temacie. Ale lepiej robić coś, niż po prostu nic nie robić.
1: Nic nie robić, to prawda. No istota szkoły się nie zmieni. Wyzwania się zmieniają, realia się zmieniają, zadania się zmieniają, ale istota szkoły jest dokładnie taka sama, prawda? I to się na pewno nie zmieni.
2: Szymonie, pięknie dziękujemy.
1: Żeby było jak najwięcej takich pasjonatów jak pan.
2: Tak, tak,
1: no to świętujcie, niech pan wszystkim przekaże. Świętujcie po prostu. No,
0: dziękuję w imieniu moich kolegów i uczniów.
2: Szymon Pawlak, pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
3: Radio Łódź.
4: Autopromocja.
5: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
6: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
7: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
8: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
9: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
10: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
11: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
12: Czy to jest polityczny trolling?
13: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
14: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
15: Poważny polityk na antenie poważnej rozmowy.
4: głośniej radiowej opowiada takie kocopoły.
11: Gość Radia Łódź.
6: Najważniejsza rozmowa w regionie.
11: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
6: Maciej Trajanowski
11: i Michał Dąbrowski.
6: Zapraszamy!
14: Autopromocja. Reklama.
15: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl
16: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
17: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
21: Let's do it!
20: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
21: Oh yeah!
20: Zamów 512 50 40 30.
22: Dobra cena gwarantowana.
21: Let's do it!
14: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Monika Borysow-Dudowicz wskoczyła w ostatniej chwili, to muszę
2: Państwu
1: zdradzić.
2: Dosłownie.
1: Piotr Bielawski, jesteśmy jeszcze przez chwilę z Państwem. Doceniajmy nauczycieli. Powiem to głośno, wyraźnie i podkreślę.
2: Ja też bardzo doceniam tę rozmowę, której słuchaliśmy przed momentem, którą mieliśmy okazję poprowadzić, ponieważ ona była taka rzeczywiście bardzo wielowymiarowa, ale przede wszystkim warto pamiętać o tym, że ten dzień, że to święto edukacji narodowej, to nie jest tylko właśnie dzień nauczyciela, ale to jest też taka opowieść o tym, że my dzięki szkole mamy swoje dzieciństwo.

0: To Kaśka Sochacka w Radiu Łódź, a my dzisiaj mieliśmy, jak zresztą codziennie do Państwa, taką wyjątkową prośbę, głosówka 95 lat
1: Radia Łódź. Bo my też świętujemy. Łódź.
0: My też świętujemy oczywiście.
1: Cały czas.
0: Że tak, to posłuchajmy w takim razie wyjątkowych życzeń. To będą
1: dwie dziewczyny. A przypomnę Ci, że kiedyś pytałem, czy będzie duet. No to posłuchaj.
0: Będzie.
2: Dzień dobry Pani Piotrze, dzień dobry Pani Moniko. Wy na dwa głosy, to i my na dwa głosy dzisiaj postanowiłyśmy. No to zaczynamy. Radio Łódź znamy.
3: Radio Łódź chętnie słuchamy.
2: Radio Łódź odwiedzamy i całą rozgłośnię zwiedzamy.
3: Na półkolonie czasem wpadamy.
2: No i rodzinnie z radiem biegamy. Także jak sami widzicie, jesteśmy z Wami tak jak Wy z nami od rana do wieczora i oby tak dalej było. Dziękujemy Wam za wszystkie wspólne lata. Życzymy kolejnych 100 albo i nawet więcej, żebyście nam towarzyszyli z muzyką, z Waszymi opowieściami i żeby tak jak do tej pory w radiu pracowali tacy wspaniali ludzie, bo radio to ludzie. Dziękujemy, pozdrawiamy. No i pamiętajmy, że Kubuś Puchatek dzisiaj rządzi.
0: Oj tak, i to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tak moglibyśmy to właśnie podsumować. To teraz tak, ja jeszcze przedstawię ten duet, dobrze? Mm-hmm. Małgosia i Marta. Obie panie pozdrawiamy.
1: Pięknie,
0: bardzo
1: dziękujemy.
0: Serdecznie. Trzeba będzie się upominkami podzielić, ponieważ będzie i bluza, i kubek, także tak
1: no,
0: dla
1: każdy
0: coś sobie wybierze,
1: wiem,
0: prawda? Nie będzie problemu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.

0: Jak żałuję, że już wychodzisz.
1: Ach, to ten moment już
0: no to
1: właśnie,
0: ten tak? moment, no. Aha. Do jutra mogę powiedzieć, do jutra. Mm-hmm.
1: Czyli skrócone pa-pa powinno być, tak?
0: Krótkie takie, tak.
1: Tak, to ja skrócę. Pa.
0: No to pa, pa, do jutra.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
13: 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć! Dokąd jedziesz?
16: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
15: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
16: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
15: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
16: A naprawię Szkodę parkingową?
15: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
16: Super. Podasz adres?
15: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
17: Już 13 w Radiu Łódź. I wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
18: Związkowcy w MPK Łódź sprzeciwiają się wydzieleniu z przedsiębiorstwa nowej spółki, która miałaby produkować pojazdy szynowe. Dziś przed łódzkim sądem zapadnie wyrok w głośnej sprawie podwójnego zabójstwa na łódzkim Teofilowie. Internauci wybrali w plebiscycie Cuda Polski 2026. Powiemy, jakie miejsce w naszym regionie zostało wyróżnione. Miejscami do wieczora może przelotnie padać, późnym popołudniem gdzieniegdzie pojawią się większe przejaśnienia. Związkowcy w łódzkim MPK sprzeciwiają się powstaniu nowej spółki. Żądają od miasta jasnej deklaracji. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Urząd Miasta chciałby wydzielić z MPK nową spółkę, która produkowałaby pojazdy szynowe. Związkowcy wydali w tej sprawie oświadczenie. Więcej wie o tym nasz reporter Michał Dąbrowski, z którym się teraz łączymy.
19: Dzień dobry, kłaniam się, jestem.
18: Michale, czego domagają się związkowcy?
19: Jasnej deklaracji od władz miasta i spółki oraz zaprzestania wszystkich działań prowadzących do wydzielenia nowej spółki z MPK Łódź. Według związkowców mogłoby to pogorszyć sytuację pracowników nowej firmy, bo zaczynaliby oni pracę od zera bez wynegocjowanych gwarancji dotyczących wynagrodzeń. Miałoby to też negatywnie wpłynąć na sytuację samego MPK i miasta. Niedawno władze Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź mówiły, że nowa spółka produkująca tramwaje może powstać po wydzieleniu jej z części MPK Łódź, ale nie musi, bo żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
18: Mówił Michał Dąbrowski, dziękuję. Nowe tramwaje pasażerskie mają być produkowane w wyremontowanej zajezdni na Helenówku, w której ma swoją siedzibę Zakład Techniki Łódzkiego MPK.
0: Więcej na radiołódź.pl.
18: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski apeluje o uspokojenie nastrojów. Przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek z policją po tym, jak Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protest przed Trybunałem to protest przeciwko 5 sędziom wybranym przez Sejm, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta w obecności marszałków Sejmu i Senatu. Bogdan Święczkowski zwrócił się do zgromadzonych, aby nie eskalowali emocji. Poinformował również, że Maciej Berek nie zostanie na razie dopuszczony do orzekania.
20: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania. Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności.
18: A prezydent Karol Nawrocki już zabrał głos w tej sprawie. Powiedział, cytuję, jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się ono poza mną. Maciej Berek czekał na decyzję Kancelarii Prezydenta w sprawie zaprzysiężenia od dnia wyboru, czyli od 4 września. Sejm natomiast powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Komisja Wenecka, która jest organem doradczym Rady Europy, uznała też, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Kancelaria Prezydenta podkreśla natomiast, że ta opinia nie jest prawnie wiążąca. Dzisiaj poznamy wyrok w sprawie zabójstwa 2 kobiet na łódzkim Teofilowie. Według prokuratury sprawcy po zbrodni mieli podpalić mieszkanie, żeby zatrzeć ślady. Po godzinie 13 w Sądzie Okręgowym w Łodzi ma zapaść wyrok w tej sprawie. Jest tam nasza reporterka Joanna Karp.
21: Przypomnę, że to głośna sprawa z września ubiegłego roku, kiedy to w mieszkaniu przy ulicy Łanowej na łódzkim Teofilowie znaleziono ciała 2 kobiet. 90-letniej seniorki i jej 62-letniej opiekunki. Jak ustalili śledczy, chodziło o pieniądze, dlatego została zamordowana 90-letnia seniorka, a jej opiekunka miała być świadkiem tej zbrodni. Po zabójstwach mieszkanie podpalono, żeby zatrzeć ślady, a my wyrok w tej sprawie poznamy wkrótce.
18: Mówiła Joanna Karp, dziękuję. Oskarżonym grozi kara dożywotniego więzienia. Aflopark w Pabianicach, cudem Polski 2026 roku. National Geographic Traveler opublikował wyniki plebiscytu. Internauci wybierali spośród 3 nominowanych miejsc w każdym województwie. W naszym regionie Aflopark pokonał miasto Tkaczy w Zgierzu i giganty mocy w Bełchatowie. Pabianicki ogród pokazowy pełni funkcję rekreacyjną i edukacyjną. Są w nim tematyczne ogrody i kolekcje roślin pozwalające poznać ich różnorodność. W ubiegłym roku w województwie łódzkim w plebiscycie zwyciężył Pałac Saski w Kutnie, a rok wcześniej Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z Parkiem Kultury Miejskiej. Kolejne wiadomości o 14.
22: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
23: Trochę przyjaśnień mamy teraz, ale tak naprawdę pod wieczór większe przejaśnienia, a tak to przelotne opady deszczu do 14 stopni. No 12, czyli zbliżamy się koło 14, to maksimum mamy osiągnąć. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porwisty, południowo-zachodni bądź zachodni, a w nocy oprócz deszczu to jeszcze dojdą silne zamglenia.
22: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
23: Adam Miksa dalej program będzie realizował, ale z Marcinem Tercjakiem. Ja się nazywam Piotr Bielawski. Marcina mam obok.
24: Ja się nazywam Marcin Tercjak.
23: I to właśnie o to chciałem spytać. Bo tak, no wiesz, chciałeś. Zamyśliłeś się trochę. Mówię, nie, no obudź się,
24: zastanawiałem
23: chłopie,
24: się, dlaczego tak bardzo nas tą prognozą pogody straszysz. No jest cieplej niż wczoraj.
23: Dlaczego straszę? Mówię, że są przejaśnienia.
24: Od tego trzeba było zacząć. Jest cieplej niż wczoraj.
23: Jest cieplej niż wczoraj i przyszedł ciepły Marcin Tercjak. Będzie ciepło w audycji. Proszę z nami pozostać.
0: Radio Łódź. Tu

Eagle Eye Cherry rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór Safe Tonight. Niektórym pewnie przypomniały się wspaniałe lata 90. I to wspomnienie może być jeszcze bardziej podsycone za sprawą koncertów Eagle Eye Cherry'ego, które odbędą się w listopadzie w naszym kraju. Artysta przyjedzie do Gdańska, do Poznania i do Warszawy w dniach 17, 18, 19. Właśnie w listopadzie pojawi się na tych koncertach w Polsce Eagle Eye Cherry, zatem będzie okazja, jeżeli ktoś na ten koncert się wybierze, rzecz jasna, przypomnieć sobie i to nagranie, które zabrzmiało, i też kilka innych przebojów, bo co prawda można o Eagle Eye Cherry myśleć jako o artyście jednego przeboju. Bez wątpienia kompozycja Safe Tonight była wielkim hitem, ale on ma w swoim repertuarze sporo naprawdę znakomitych piosenek i kilka świetnych albumów. 11 minut już prawie po godzinie 13 w tej części pierwszej naszego dzisiejszego środowego spotkania 14 października 2026 roku w Radiu Łódź. Między innymi rozmawiać będziemy o mieście, ale to nieco później. Na razie posłuchamy zespołu Depeche Mode.

Kasia Sienkiewicz w nagraniu Były Momenty, to przed chwilką, a wcześniej słuchaliśmy jednego z wielkich przebojów zespołu Depeche Mode, Never Let Me Down Again. I jeszcze wiele, myślę, doskonale znanych piosenek dziś popłynie w eter do godziny 16 i nie tylko zresztą. Radio Łódź, przypomnę o naszym adresie mailowym studio@radiolodz.pl. Zachęcę przy okazji też do odwiedzania naszej strony internetowej radiolodz.pl. do korzystania także z naszych social mediów tak zwanych i aplikacji, która pozwala na słuchanie rozgłośni radiowej właściwie w dowolnym miejscu. A propos wielkich przebojów, które od czasu do czasu, a nawet powiedziałbym całkiem często pojawiają się na naszej antenie, no to oczywiście są to utwory reprezentujące kilka ostatnich dekad, także dekady lat 80., do której wciąż wiele osób ma ogromny sentyment, a osoby, które nie pamiętają ze zrozumiałych powodów dekady lat 80., natomiast bardzo chętnie słuchają muzyki z tamtych czasów i też bardzo cenią sobie klimat tamtego okresu. Mnóstwo dobrej muzyki pojawiło się zarówno tej rockowej, jak i popularnej, nieco bardziej mainstreamowej w latach 80. Między innymi zespół Fleetwood Mac wydał kilka swoich znakomitych płyt. Fragmentu jednej z nich posłuchamy, to będzie kompozycja zatytułowana Everywhere, oto Fleetwood Mac, a potem piosenka zupełnie nowa. Kilka dni temu miała swoją premierę z solowej płyty Natalii Grosiak, kompozycja Teraz Mam Serce.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 15 października od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności. Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Eddy. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Tu i teraz.
8: Tu i teraz, 29 minut po godzinie 13 w Radiu Łódź, dwie nowe piosenki. Najpierw zespół z Walii, z miejscowości Cardiff, The Taps. Bardzo głośno o nich zrobiło się ostatnio za sprawą płyty Hard Life, która jest trzecim albumem w dorobku tego grającego bardzo przebojowe, melodyjne, rock'n'rollowe piosenki zespołu, a potem ze swoim nowym nagraniem jeszcze tuż przed wydaniem nowego albumu pojawi się John Legend.

Daylight to był John Legend, a wcześniej słuchaliśmy zespołu The Taps. Na zegarze 24 minuty do godziny 14. Teraz jeszcze oddamy głos Duffy na kilka chwil, a potem będziemy rozmawiać o mieście.

0: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
1: Naszym gościem Błażej Ciarkowski, jak sam o sobie mówi, niepraktykujący architekt, praktykujący historyk sztuki. Dobrze mówię?
2: Tak, dzień dobry.
1: Zastanawiałem się wielokrotnie, czy modernizm XX wieku, drugiej połowy XX wieku, czyli takie otoczenie, w którym przez wiele lat żeśmy się wychowywali, czy obserwujemy to, czy obserwowaliśmy to na co dzień, czy to się zestarzało dobrze, czy nie, bo to różne... Różnie się do tego podchodziło przez lata. Pan jest specjalistą od powojennego modernizmu, więc może coś więcej na ten temat się dowiemy.
2: Czy lubimy? Myślę, że zaczynamy lubić. W 2011 roku ukazała się książka Filipa Springera Źle urodzone. I ja to powtarzam wszem i wobec, że to był taki moment, kiedy architektura właśnie socmodernistyczna, czy modernistyczna architektura okresu Polski Ludowej weszła na salony. To znaczy zaczęto o niej rozmawiać, zaczęto o niej więcej pisać, zaczęto się nią bardziej interesować.
1: Ale też zaczęto doceniać wartość taką architektoniczną. Wartość jakby, że to jest też sztuka.
2: Tak, to na pewno. Te najbardziej spektakularne, najbardziej efektowne budynki zostały docenione, zostały niektóre nawet wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną, więc sporo się zmieniło wtedy.
1: No właśnie, bo ja miałem takie wrażenie, bo mówimy o takich, powiedzmy, no ikonach, to są ikoniczne budynki modernizmu powojennego, bo on tam opisuje chociażby osiedla we Wrocławiu, zdaje się także halę sportową Arena w Poznaniu, ale w takim kontekście, która no raczej nie przeżyje, zdaje się, najbliższych lat i możemy nad tym ubolewać. Czy Łódź, czy w Łodzi, bo skupmy się na naszym terenie, czy my to docenialiśmy tutaj? Bo ja mam takie wrażenie, że bardzo wiele wartościowych budynków zostało w taki czy w inny sposób, no nie chcę powiedzieć zeszpeconych, jeżeli nie wyburzonych. Przejdziemy pewnie do takich przykładów, ale czy w Łodzi, jak to wyglądało w Łodzi?
2: W Łodzi to wyglądało moim zdaniem gorzej niż w innych dużych miastach. Chociażby patrząc na to, że jeszcze całkiem niedawno w zasadzie żaden budynek młodszy niż pochodzący z lat 50. nie był wpisany do rejestru zabytków. Ja tutaj się przyznaję, nie mam pojęcia, jak sytuacja ma się w tym dokładnie momencie.
1: Zdaje się, chyba tylko Teatr Wielki został wpisany.
2: Ale Teatr Wielki został w ogóle tuż praktycznie po...
1: Tak, to był najmłodszy budynek zabytkowy.
2: Tak, nawet 10 lat nie miał. Znaczy to objęta jest konserwatorską ochroną chociażby zajezdnia tramwajów podmiejskich przy Północnej, ale to jest taki chlubny wyjątek. No i w momencie, kiedy w Warszawie na przykład w rejestrze zabytków jest dworzec centralny czy stacja kolei średnicowej, no w Łodzi jakoś obiektów z tamtego okresu, z lat 60., 70. chronić za bardzo nie chcemy. Nie mam pojęcia dlaczego.
1: No właśnie, bo gdybyśmy się tak przypatrzyli, to okazuje się, że myślę, że przez lata jakby pokutowało takie przeświadczenie, że to budownictwo z lat 70., 60., no o 50. nie mówimy, bo to już są takie zamierzchłe czasy, ale powiedzmy no o takich, które no w większej liczbie powstawały, że tam nie ma nic wartościowego. To się okazuje, że naprawdę gdyby popatrzeć i zastanowić się nad pewnym budynkami, to i w Łodzi znaleźlibyśmy sporo takich obiektów, no niestety w większości bardzo zaniedbanych i to jednak przez te lata się nie zmienia, bo one są zaniedbane i myślę, że chlubne wyjątki są tylko niektóre, a te, które mogłyby być, no to w jakiś tam sposób zostały zaprzepaszczone. Jak pan myśli, dlaczego? Dlaczego nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby to jednak do tego inaczej podchodzić?
2: Na pewno o tym negatywnym odbiorze decydował też stan techniczny, bo tutaj przykład łódzkiej obecnie Akademii Sztuk Pięknych, wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, gdzie chociażby stolarka okienna była fatalnej jakości, no i trzeba było ją wymienić. Nikt nie pomyślał.
1: Ale nie na taką. Można było ją wymienić na
2: identyczną z oryginalną. No oczywiście. Właśnie. Natomiast nikt nie pomyślał, aby to zrobić. I tutaj wrzuciłbym taki kamyczek całkiem spory do ogródka architektów. W Architekturze i Biznes miesięczniku ukazało się felieton, gdzie były fragmenty rozmowy z jednym z projektantów odnośnie modernizacji biurowca Centralu. I autor felietonu mówił, że nie mógł dojść do porozumienia z projektantem tej przebudowy, czy tej autorem koncepcji, odnośnie tego, że budynku nie należy poprawiać, że ta forma jest dobra, robili to wybitni twórcy i naprawdę zostawmy to. A projektant na to, że on oczywiście, on szanuje, on wie, on jest świadomy, ale on tu trochę poprawi. I myślę, że i to bardzo jest w wielu przypadkach, nie tylko w Łodzi, że projektanci podchodzą z dużo większą swobodą do tego, co powstało w latach 60., 70., nawet 50., niż na przykład do budynków XIX-wiecznych. Bo tam by nie poprawiali stolarki okiennej, tam by nie zmieniali kształtu okien. A jak mamy, dajmy na to, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, no to możemy mu elewację poprawić, bo co tam, oryginalna koncepcja.
1: No właśnie, dlatego ja zastanawiam się, dlaczego pokutuje właśnie takie przeświadczenie, że poprawmy coś, co jest naprawdę dobre, wartościowe i co się świetnie zestarzało, bo są takie budynki, które się zestarzały. Są w Łodzi takie realizacje, nie chcę powiedzieć chlubne, bo to może jest za duże słowo, ale nieopodal nas stoi budynek Biblioteki Akademii Medycznej, teraz Uniwersytetu Medycznego. I on mnie się podobał zawsze, on był troszeczkę zaniedbany. Mhm. Był tak na uboczu, zdaje się, że zaprojektowany, czy powstał wtedy, kiedy no miała tutaj powstać ta dzielnica uczelni, więc jakby to był fragment. I nie jest zaprojektowany przez Bolesława Kardaszewskiego, tego powiedzmy, tak? Bo nieopodal stoi fizyka. Natomiast on został zmodernizowany i nie stracił nic na swojej wartości. Czyli można modernizować budynki z lat 60., 70. bez straty estetycznej dla nich.
2: Można, tylko znowu wracam, no, należy być świadomym tego, że chociażby w tej prostocie, tak jak w przypadku Biblioteki Akademii Medycznej, jest zawarta jej jakość tej architektury. Poza tym powiedziałbym, że najwięcej pecha miały te obiekty, które zostały zmodernizowane wcześniej. No mamy niedaleko Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, bardzo interesująco poddany tej modernizacji w takiej radosnej, żółto-pomarańczowej kolorystyce. Być może, gdyby go zmodernizowano parę lat później, to jednak ta moda na szarość, na bardziej stanowaną kolorystykę sprawiłaby, że wyglądałby nieco inaczej. Analogicznie Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Sam, pracując w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, widziałem kilkanaście lat temu koncepcję ocieplenia tego budynku i też przymalowania na takie właśnie radosne, żółte barwy.
1: Na szczęście się nie udało.
2: Na szczęście się nie udało. Zabrakło pieniędzy, a w momencie, kiedy były pieniądze, zrobiono to znacznie lepiej.
1: Kolorystyka została, ja mówiąc szczerze, wolałem te bardziej chropowate, betonowe elementy międzyokienne, no ale to nie wygląda tak rzeczywiście źle, chociaż ten dobudowany niebieski budynek, no to jest, no ja nie słyszałem od nikogo, ale nie rozmawiałem z projektantem, żeby to było ładne, powiedzmy już tak, może trywialnie i wszyscy się zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby do tak wybitnego budynku, naprawdę, no to może i najwybitniejszy przedstawiciel modernizmu powojennego w Łodzi, budynek Edmunda Orlika, no zrobić coś takiego. No.
2: To ja powiem więcej, bo ten temat rozbudowy biblioteki uniwersyteckiej był przygotowany przez kilka pracowni i były projekty nawiązujące do chociażby tego rytmu podziałów elewacji budynku Orlika, więc dlaczego wybrano ten, dlaczego on tak wygląda, tutaj pewnie jacyś decydenci na uczelni wiedzą. Natomiast ja taką ciekawostkę dodam, że Orlik ma do tego architekta pecha, bo obok mamy Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców, zmodernizowane w sposób, pozwolę sobie powiedzieć, trudny do zaakceptowania. I to też był budynek Orlika i został zmodernizowany przez autora rozbudowy buły.
1: No to widać, że to są bardzo nieudane modernizacje. Mogę tak powiedzieć jako uczestnik, jako człowiek, który obserwuje. Nie chcę używać tu mocnych słów, ale to taka zbrodnia na architekturze została dokonana w przypadku Studium Języka Polskiego. Też to była wybitna architektura modernistyczna i no dziwię się, że też do tego zmierzam. Braku świadomości tego, w jaki sposób można to modernizować i dlaczego tego nie robimy. Czy to jest kwestia pieniędzy, czy to jest kwestia właśnie świadomości, czy to jest kwestia estetyki decydentów? Jak to wygląda?
2: Ja bym na pierwszym miejscu postawił świadomość, bo mamy w Łodzi Dobry przykład. I to jest tak zwany Bolek, czyli mieszkaniówka autorstwa Kardaszewskiego przy ulicy Zamenhofa. Została zmodernizowana, docieplona, ale nawet w tynku zrobiono żłobienia imitujące tam oryginalną wielką płytę.
1: No myślę, że jak ktoś by nie wiedział, że to jest zmodernizowane, a widziałby to kilka lat wcześniej, to podejrzewam, żeby wielu się nie domyśliło, że tam były jakieś prace
2: prowadzone. Tak, bardzo możliwe. Wygląda moim zdaniem nawet więcej niż dobrze.
1: Błażej Ciarkowski, architekt i historyk sztuki,
2: dziękuję,
1: był naszym gościem.

Into the Great Wide Open, wielki przebój Tom Petty and the Heartbreakers, też słynny wideoklip, w którym, jeśli dobrze pamiętam, zagrał Johnny Depp u progu swojej wielkiej hollywoodzkiej kariery. 6 minut pozostało do godziny 14 w Radiu Łódź. Za kilka dni, dokładnie 18 w niedzielę, koncert Easy and the Black Trees, świetny zespół, który nagrał swoją trzecią płytę w Radiu Łódź. Mamy jeszcze kilka wejściówek na ten koncert, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjść do Radia Łódź, posłuchać dobrego rock'n'rolla w świetnych akustycznie warunkach, proszę pisać studio@radiolodz.pl, a za kilka minut w Radiu Łódź serwis informacyjny.

0: Reklama.
1: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
3: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
5: Minęła 14. Serwis informacyjny w Radiu Łódź przedstawi Beata Janowska.
6: Łodzianie od przyszłego roku zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego oskarżeni o oszustwo na szkodę ponad 1300 klientów. Zwalniani z upadłej fabryki żarówek w Pabianicach pracownicy wciąż bez zaległych wypłat. Dziś zorganizowano dla nich targi pracy. W pogodzie jesień do wieczora przeważnie będzie pochmurno, miejscami przelotny deszcz. W Łodzi wzrosną lokalne podatki, więcej zapłacą właściciele nieruchomości i większych pojazdów. Radni przyjęli uchwały podwyższające opłaty za metr kwadratowy nieruchomości oraz za autobusy, ciągniki, przyczepy i naczepy. Według samorządowców podwyżka jest symboliczna, bo stawki zostaną podniesione o niecałe 3 punkty procentowe. Jednak zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Marcina Buchalego to absurdalna argumentacja.
7: Chodzi tak naprawdę o sięgnięcie do kieszeni mieszkańców Łodzi, o uzyskanie ponad 16 milionów złotych wpływu do budżetu. Tych pieniędzy po prostu brakuje i trzeba gdzieś je znaleźć.
8: Sam jestem podatnikiem podatku od nieruchomości i wydaje mi się, że nie jest tak znaczący element, że nam się zawali cały budżet domowy. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chcemy żyć w normalnym, czystym, schludnym mieście, które się rozwija i remontuje, to podatki trzeba płacić.
6: Odpowiada radny Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej. Podwyżka podatków od nieruchomości i środków transportowych wejdzie w życie z początkiem nowego roku.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Ponad 1300 osób straciło pieniądze w piramidzie finansowej. Oskarżonych w tej sprawie jest dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego jednego z banków. Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Warszawie. Byłym dyrektorom zarzuca oszustwa na łączną kwotę ponad 380 milionów złotych. Według prokuratury oskarżeni zdecydowali w latach 2012-15 o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych bez badania produktu, m.in. bez sprawdzania prawdziwości danych zawartych w materiałach funduszy. Nabywcy certyfikatów nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku związanym z inwestycjami, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
4: nie byli informowani, że środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz, co odpowiadało mechanizmowi piramidy finansowej.
6: Wszystkie 4 fundusze zlikwidowano w 2017 roku, a inwestorzy, którzy zakupili certyfikaty za pośrednictwem banku, odzyskali tylko część środków. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Pracownicy dawnej fabryki żarówek w Pabianicach nadal nie dostali zaległych wypłat. Dziś mogli poszukać nowego zatrudnienia na przeznaczonych specjalnie dla nich targach pracy. Tak zwana pabianicka żarówka upadła i pracę straciło prawie 500 osób. Na targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach wystawiło się kilkudziesięciu pracodawców, przede wszystkim z sektora przemysłowego i produkcyjnego. Byli pracownicy pabianickiej fabryki na wybór ofert nie narzekają, ale zniechęcają ich niskie wypłaty na początek w potencjalnej nowej firmie.
10: Jest bardzo dużo pracy, jest bardzo dużo wystawców też. No tylko, że może być problem z tymi stawkami jednak, że te stawki są jednak dosyć takie...
11: To są stawki małe, pracownicy takie z takim stażem, a tu są stawki po 1000 zł mniejsze, no to nikt nie chce zaczynać tak jak świeżo po szkole.
12: Znalazłem sam sobie pracę i od listopada mam pracę, no nie mam takiego bardzo zmartwienia, aczkolwiek no wszyscy czekają na pieniądze, bo od lipca nie mamy tych pieniędzy wypłacanych, nie wiadomo kiedy nam syndyk raczej wypłacić.
6: Upadłość pabianickiej fabryki żarówek ogłoszono w lipcu, zwolnienia mogą potrwać do końca tego roku. Rewolucja w systemie ostrzegania. Za rok zamiast SMS-ów o zagrożeniach będziemy otrzymywać informacje bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Obecnie otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach telefon zamieni się w syrenę alarmową. Co więcej, komunikaty będziemy słyszeć nawet wtedy, gdy telefony będą wyciszone, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
13: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
6: Oprócz tego na całym ekranie pojawi się okno, które trudno będzie przeoczyć. Większość kosztów tego systemu poniesie państwo. Szef MSWiA Marcin Kierwiński uważa, że plany wprowadzenia systemu za rok są zupełnie realne. Kolejne wiadomości o 15.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
5: Słupek rtęci mozolnie wspina się po naszym radiowym termometrze, by osiągnąć przewidziane na dziś maksimum, czyli 14 stopni Celsjusza. W tej chwili pokazuje 13, no ale to znaczy, że jeszcze mamy szansę na to, że będzie odrobinę cieplej. Za radiowym oknem sporo chmur, wiatr nie wieje zbyt mocno, chociaż dziś mogą zdarzyć się podmuchy porywistego wiatru z południowego zachodu i z zachodu. Nocą zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami, możliwe silne zamglenia i miejscami przelotne opady deszczu. Zresztą w ciągu dnia dzisiaj również możemy spodziewać się jeszcze opadów w różnych miejscach Łodzi i regionu. I w nocy temperatura spadnie do 4 stopni gdzieniegdzie, natomiast jutro w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, od 11 do 14 z zachmurzeniem na ogół umiarkowanym.
14: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
9: Radio Łódź. Tu i teraz.
5: 6,5 minuty po godzinie 14. Tomasz Ferliński. Program realizuje przed mikrofonem Marcin Tercjak. W piątek możemy spodziewać się jeszcze wyższej temperatury, być może nawet 15 stopni. No, jest jakaś nadzieja, tak przynajmniej twierdzą meteorolodzy. A przed nami druga część spotkania, którą muzycznie rozpoczniemy od nagrania zespołu Moloko.

Familiar Feelings to był zespół Moloko, znakomite nagranie, jeden z kilku świetnych, przebojowych singli, które pozostawił po sobie ten muzyczny projekt, przede wszystkim popularny na przełomie lat 90. i na początku XXI wieku, ale wokalistka tej grupy, Roisin Murphy, nagrywa w dalszym ciągu i to są na ogół naprawdę znakomite płyty i też daje świetne koncerty. Kiedyś jeden odbył się nawet na Placu Wolności w Łodzi. Na zegarze w tej chwili 11 minut po godzinie 14, Radio Łódź tu i teraz. Dziś przypomnijmy 14 października, to jest środa, czyli jesteśmy w połowie, jak mówi się, że o środzie, że to taki mały piątek. No, jest bliżej do weekendu, może już niektórzy chcieliby, żeby było jeszcze bliżej, ale zdecydowanie bliżej niż poniedziałek czy wtorek. I w piątek oczywiście nowe filmy pojawią się na ekranach kin i przed nami też filmowe wydarzenia, bo zbliża się festiwal Kamera Akcja, ale warto też pamiętać o tym, co aktualnie wyświetla się na ekranach kin, a jest kilka tytułów naprawdę bardzo interesujących. Oczywiście wiele mówi się o filmie Digger z Tomem Cruise'em, sporo mówi się o filmie Prime Time z Robertem Pattisonem, ale ja polecam uwadze tych, którzy cenią sobie naprawdę pięknie, stylowo zrealizowane kino, niekoniecznie w nowoczesnym stylu, film pod tytułem Róża z Sandrą Hiller w roli głównej. To jest jeden z tych filmów, które pewnie nie będą gromadziły jakiejś wielkiej widowni i nie są szczególnie promowane, ale warto je zobaczyć i pocztą pantoflową upowszechnić informację, że jest taki naprawdę piękny film w kinach. A teraz posłuchajmy zespołu. Nie, teraz to posłuchamy Meli Koteluk, a chwilę później zaśpiewa Lenny Kravitz.

To był Lenny Kravitz, chociaż piosenka zakończyła się zupełnie tak, jakby to Michael Jackson tam krzyknął sobie. A przy okazji wyszło słońce przy tych dźwiękach za naszym radiowym oknem. Low, taki tytuł nosi piosenka Lennego Kravitza. Wcześniej słuchaliśmy piosenki w wykonaniu Meli Kotelu, to był utwór Żurawie Origami. Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, a ona potrafi być zawodna, to jest utwór pochodzący z drugiej płyty Meli. A czas najwyższy na nową. Różne rzeczy wydarzyły się w życiu Meli Koteluk w ostatnich miesiącach, ale myślę, że coraz bardziej niecierpliwie możemy wypatrywać nowych nagrań i miejmy nadzieję, że niedługo się pojawią. 21 minut po godzinie 14. Wszyscy fani zespołu U2 oczywiście też pewnie niecierpliwią się coraz mocniej, bo zbliża się termin premiery najnowszego albumu zespołu. Po wielu latach ciszy zespół zdecydowanie uaktywnił się z początkiem 2026 roku. Najpierw pojawiły się dwie epki, tak zwane, czyli płytki, na której znajdowały się po 4 utwory i już wtedy zespół powiedział, że to są nowe nagrania oczywiście, ale to nie jest jeszcze to, co będzie nową płytą zespołu, która pokaże się, pojawi się

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć! Dokąd jedziesz?
7: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
6: Teraz w Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
7: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
6: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
7: A naprawię Skodę parkingową?
6: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
7: Super! Podasz adres?
6: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
10: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
11: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuozka gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Tu i teraz.
13: Mnóstwo muzycznych, nie tylko muzycznych wydarzeń w nadchodzących dniach i tygodniach. Festiwal Sound Edit, o nim też od czasu do czasu wspominamy. Niebawem także Festiwal Kamera Akcja. Koncerty, bo mnóstwo koncertów, także wielkich gwiazd, chociażby takich jak zespół Fontaine's DC w Łodzi. Zatem jesień zapowiada się niezwykle intensywnie, także jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne i wydarzenia kulturalne. Teraz zespół Red Hot Chili Peppers pojawi się w jednym ze swoich wielkich przebojów z płyty Blood Sugar Sex Magik, a później zaśpiewa Natalia Przybysz.

0: Natalia Przybysz o dzieciach malarzy zaśpiewała przepięknie, a wcześniej słuchaliśmy zespołu Red Hot Chili Peppers i tak pomyślałem sobie, że ich nowa płyta też mogłaby się już niebawem ukazać. Co prawda basista grupy Red Hot Chili Peppers Flea nie próżnował ostatnimi czasy i wydał w tym roku solowy album, taki nawet powiedziałbym jazzowy chwilami. W każdym razie w takiej konwencji utrzymany muzyki improwizowanej mniej lub bardziej. No niektórzy starzy fani jazzu, jeżeli tak można powiedzieć, nie do końca postrzegają tę płytę jako stricte jazzową, ale elementy jazzu na nowej płycie Flea bez wątpienia się znajdują i on sam tam gra na przykład na swoim pierwszym instrumencie, na jakim grał kiedykolwiek w życiu, czyli na trąbce. A przecież wszyscy wiemy, że jest genialnym basistą. Zatem na nową płytę Red Hot Chili Peppers też czekam. Nie wiem, czy ona przybędzie do nas tej jesieni, szczerze mówiąc wątpię, ale może w przyszłym roku. Teraz zaprosimy do audycji, która od jakiegoś czasu pojawia się na naszej antenie właśnie o tej porze, czyli Ginący Świat, a potem wrócimy do muzyki.
1: Ginący Świat.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Paweł Czapczyk. Dziś chciałbym opowiedzieć o wielorybach. O płetwalu błękitnym już mówiliśmy, ale nie mówiliśmy o wszystkim. Obecnie niestety poluje się na płetwale zwyczajne. One osiągają 27 metrów długości i to są drugie co do wielkości zwierzęta na naszej planecie, ale pierwszym, największym królem naszej planety jest oczywiście płetwal błękitny, który może osiągnąć aż 32 metry długości. Kiedy on nurkuje na większą głębokość, jego serce bije inaczej. To znaczy liczba uderzeń z 25 do 37 na minutę normalnie spada do 2, a nawet do 1 uderzenia na minutę. To serce waży 180 kg, a osiąga rozmiar małego samochodu. Oto właśnie serce płetwala błękitnego bijącego raz na minutę i tłoczącego w tym czasie na przykład 180 albo 220 litrów w ciągu jednego uderzenia. A jego serce, bicie, a w zasadzie walenie tego serca słychać na odległość 2 kilometrów pod wodą. Coś zupełnie niesłychanego. Ale najdziwniejsze i najbardziej wydaje się niesłychane są dźwięki imitowane na głębokości 750 do 1000 metrów w wodzie morskiej, ponieważ tam tworzy się taki naturalny tunel akustyczny, gdzie dźwięki mogą się rozchodzić na sporą odległość, naprawdę niemal bez straty energii. Dźwięk wydawany przez płetwala błękitnego kiedyś mógł dochodzić z jednego krańca oceanu na drugi, ale dziś poprzez rozwój przemysłu morskiego czy emitowanie hałasu na naszej planecie poprzez takie zanieczyszczenia akustyczne, niegdyś nawet niektórzy badacze snują takie hipotezy, że mógł jeden wołać drugiego albo odzywać się poprzez morza i oceany i z jednego bieguna mógł docierać do drugiego bieguna. No coś nieprawdopodobnego, w co trudno do prawdy uwierzyć. Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia. Samce z kolei wieloryba grenlandzkiego to są najdłużej żyjące ssaki na naszej planecie. Mogą żyć ponad 200 lat. W 2007 roku wyłowiono wieloryba grenlandzkiego u wybrzeży Alaski, który miał grot harpuna w swoim ciele, a ten grot został wyprodukowany w roku 1880, czyli ponad 100 lat ów wieloryb grenlandzki z tym fragmentem harpuna pływał. A moim zdaniem najciekawsza jest pieśń humbaków. Mówi się nawet o kulturze muzycznej, bo kiedy jeden humbak zaczyna śpiewać tak zwaną nową melodię, to w ciągu kilku miesięcy cały Pacyfik może zanosić się taką podwodną melodią. Nie wiadomo do dziś, dlaczego tak się dzieje. Jedna z hipotez mówi o tym, że kiedy pojawia się nowa melodia, to może ona bardziej wabi samicę właśnie takim powiewem świeżości, nowości, atrakcyjności. Ale to rzeczywiście jest melodia, w której przewijają się motywy, frazy, tematy, przy czym jest to poniżej progu słyszalnego przez ucho człowieka. Dopiero badania dna morskiego, takie militarne badania, stwierdziły, że wieloryby tworzą całą sieć złożonych podwodnych komunikacji.
1: Ginący świat.

Vito Bambino i Chyba Wiem, a wcześniej The Beautiful South w nagraniu Perfect Ten. 5,5 minuty do godziny 15. Pozostało o 15 w Radiu Łódź. Oczywiście serwis informacyjny za naszym radiowym oknem, co napawa optymizmem i przywołuje uśmiech. Sporo słońca, jak na dzień, który zaczynał się dość ponuro i tak deszczowo. No i mam nadzieję, że przez jakiś czas przynajmniej tak to będzie jeszcze wyglądać. Do serwisu informacyjnego posłuchajmy jeszcze grupy Madness.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
3: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
5: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
6: Ale że już?
5: No już.
6: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
5: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
6: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
5: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
7: No, pewnie.
8: Minęła 15. Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Beata Janowska.
9: A w serwisie ćwiczenia dronowe w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Szanse Bełchatowa na elektrownię jądrową. Zdaniem ekspertów rosnące i frekwencja na lekcjach religii w łódzkich szkołach. Miejscami przed wieczorem większe przejaśnienia, ale nadal możliwe przelotne opady deszczu. Szkolenia dronowe w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Głównym celem ćwiczeń pod kryptonimem Blue Eye było doskonalenie umiejętności operatorów dronów i współdziałania bezzałogowców z wojskami lądowymi i śmigłowcami. W 7. Dywizjonie Lotniczym jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
10: Tak, jestem. Podczas części praktycznej, którą mogliśmy jako dziennikarze obserwować, żołnierze przeprowadzili symulowane szturmy na pozycje przeciwnika. Wykorzystano drony rozpoznawcze klasy mini i mikro oraz drony FPV służące do wsparcia ogniowego. Ćwiczenie obserwowali m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef MON zapowiedział, że ćwiczenia Blue Eye na stałe wpiszą się do kalendarza szkoleń Wojska Polskiego i będą organizowane co roku w Tomaszowie Mazowieckim. Szef MON zapowiedział także finansowanie kolejnych 14 laboratoriów dronowych, które mają wspierać przygotowanie przyszłych operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Z Nowego Glinnika Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: No, pierwsze laboratorium dronowe powstało właśnie w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Przepychanki z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Policja usunęła część barierek, które blokowały bramę dojazdową. Przy Alei Szucha we Warszawie trwa manifestacja przeciwko dopuszczeniu do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Dziś w Sejmie bez udziału prezydenta ślubował piąty sędzia Maciej Berek, a przed Trybunałem Konstytucyjnym jest teraz Michał Makowski.
12: Polacy, my też
7: Na miejscu manifestacji pojawiły się miejskie służby, które zaczęły zbierać część barierek odgradzających manifestację od ścieżki rowerowej. Uczestnicy manifestacji nie chcieli na to pozwolić i wtedy do akcji wkroczyła policja. Mówi aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Policji.
12: Część opłotowana musi zostać zdjęta, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko zgromadzonym, ale osobom postronnym.
7: Budynek Trybunału Konstytucyjnego opuścili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali tam wcześniej zaproszeni przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sam prezes TK apelował do protestujących o zachowanie spokoju. Miasteczko namiotowe dalej funkcjonuje przy Alei Szucha.
9: Mówił Michał Makowski. Maciej Berek, który czekał na zaprzysiężenie przez prezydenta od początku września, dzisiaj złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu. Zdaniem prezydenta Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału. Karol Nawrocki powiedział, cytuję, jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się ono poza mną. Bełchatów walczy o drugą w Polsce elektrownię jądrową. Eksperci podkreślają, że ta lokalizacja ma coraz większe szanse. Ministerstwo Energii podpisało porozumienie ze spółkami Polskiej Elektrowni Jądrowej i PGE, według którego w walce o budowę elektrowni pozostają tylko dwa miejsca, Bełchatów i Konin. Jednak szanse na inwestycje w Łódzkiem rosną, bo plan budowy elektrowni w Wielkopolsce mają również prywatne spółki. Chodzi o zapowiedziane przez spółkę Synthos Green Energy plany budowy 6 małych reaktorów w Pątnowie. Te doniesienia sprawiają, że Bełchatów wysuwa się na prowadzenie, mówi Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja.
13: One kreślą trochę nowy układ tego, jak wygląda polski projekt jądrowy obecnie, bo wszystko wskazuje na to, że wysuwa się na prowadzenie lokalizacja bełchatowska, jeżeli chodzi o duży atom, a tymczasem w Wielkopolsce prawdopodobnie będą budowane małe reaktory jądrowe.
9: Największe znaczenie w wyborze lokalizacji będą miały jednak analizy i badania terenowe. Ostateczną decyzję mamy poznać w 2028 roku.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Ponad połowa uczniów w Łodzi nie chodzi na religię. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka mówi, że największy spadek liczby uczniów na zajęciach z tego przedmiotu nastąpił 4 lata temu, gdy do szkół poszedł podwójny rocznik. Teraz ten poziom się ustabilizował.
14: Głównie te rezygnacje są oczywiście w szkołach ponadpodstawowych, to są technika i szkoły branżowe.
15: W niektórych przypadkach my mamy do czynienia z takimi szkołami, gdzie lekcje religii organizujemy dla 5-6 osób. I to naprawdę z punktu widzenia samorządu sprawia bardzo duży problem.
9: Mówi Piotr Borz z Urzędu Miasta Łodzi i dodaje, że w szkołach ponadpodstawowych na religię uczęszcza tylko co 10 uczeń, dlatego należałoby organizować zajęcia z katechezy wspólnie dla kilku szkół, a do tego potrzebne są działania rządu i kościoła. Kolejne wiadomości o 15.30.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: 13 stopni w dalszym ciągu na naszym radiowym termometrze, ale są takie miejsca w regionie łódzkim, gdzie jest nieco cieplej, około 14 stopni. Natomiast w Polsce na zachodzie, gdzieniegdzie nawet 16. Tak patrzę na mapę właśnie w kierunku naszych zachodnich województw z lekką zazdrością, bo tam zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, ale troszkę cieplej. Natomiast dziś w dalszym ciągu temperatura będzie utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas na takim poziomie. Wiatr wiać będzie słabo i tylko okresami w porywisty sposób z południowego zachodu i z zachodu. Nocą natomiast zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe są natomiast silne zamglenia i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura nocą spadnie do 4 stopni gdzieniegdzie, a w ciągu dnia, ale jutro, zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, choć początkowo na wschodzie regionu całkiem duże. Temperatura maksymalna jutro od 11 do 14 stopni, a wiatr wiać będzie raczej delikatnie i stopniowo będzie słabnąć z północnego zachodu i z północy.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
8: Tu i teraz i dokładnie 7 minut po godzinie 15 rozpoczynamy trzecią część naszego spotkania popołudniowego na antenie Radia Łódź. Tomasz Ferliński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Raz jeszcze kłaniamy się nisko i zapraszamy. Muzycznie przed nami teraz The Cardigans.

Zespół The Cardigans i utwór Loveful, wielki przebój szwedzkiego zespołu, chyba największy. Tym utworem również zrobili sporo zamieszania na listach przebojów w Ameryce. To było w drugiej połowie lat 90. No ale jeszcze inne utwory pamiętamy w ich wykonaniu, przynajmniej ja pamiętam, między innymi Your New Cuckoo, czy utwór Carnival, również znakomity. The Cardigans chyba jakoś pod koniec ubiegłego roku i na początku 2026 powrócili, zagrali trochę koncertów, ale na razie nic jakby szczególnego się nie wydarzyło, na przykład jeśli chodzi o nowe nagrania tej grupy, której wokalistką jest Nina Persson, też znana z innych muzycznych, świetnych projektów. Na zegarze 11 minut po godzinie 15. Wspominałem dziś odrobinkę na temat tego, co w kinach, bo jest coraz ciekawiej również i pojawiają się tytuły, które mam nadzieję będą budzić spore zainteresowanie. Niektóre potwierdzają jakby swój potencjał, niektóre trochę mniej. Ja na przykład w ostatnim czasie miałem okazję obejrzeć, jeszcze nie widziałem najnowszego filmu z Tomem Cruise'em, filmu Digger. Jakby czekam jeszcze chwilkę na to, żeby ten film obejrzeć, ale widziałem między innymi ten najnowszy film z Robertem Pattinsonem pod tytułem Prime Time. I to jest obraz, który nie chcę powiedzieć, że mnie rozczarował, ale być może spodziewałem się nieco więcej. Natomiast widziałem też wspomniany przeze mnie dzisiaj film pod tytułem Róża ze znakomitą niemiecką aktorką Sandrą Hille w roli głównej. I to jest, jak powiedziałem, dla takich koneserów kina, jak to się mówi, arthouse'owego, kina wyciszonego, stonowanego, kina, w którym zupełnie nie chodzi o to, żeby budować, czy też poruszać nasze emocje jakimiś gwałtownymi i w wielkim tempie realizowanymi scenami dynamicznymi niezwykle, a wręcz przeciwnie, mamy tutaj do czynienia z niezwykle mocną emocjonalnie opowieścią, ale utrzymaną w bardzo takim powściągliwym klimacie, stonowanym, nie chcę powiedzieć, że w wolnym tempie opowiadanym, bo to też nie do końca jest prawda, ale mamy do czynienia właśnie z taką historią opowiadaną nieśpiesznie i niezwykle dramatyczną, o takim bardzo potężnym ładunku emocjonalnym, który właściwie dociera do nas w bardzo intensywny sposób, jeszcze intensywniejszy z każdą minutą tej projekcji. Więc jeżeli ktoś lubi takie kino, to powinien wybrać się na film pod tytułem Róża. To jest koprodukcja, zdaje się, niemiecko-austriacka. Natomiast jeśli chodzi o filmy, które i seriale, które można znaleźć na tak zwanych platformach streamingowych, to mnie ostatnio zachwycił fakt, iż wreszcie dotarł na platformę, jedną z platform, piąty sezon znakomitego serialu Babylon Berlin. Finałowy sezon, wszystkie wątki znajdują swoje rozwiązanie w dramatycznym okresie wczesnego, w początkowym okresie 1933 roku w Berlinie, a więc wszyscy wiemy, jakie wydarzenia towarzyszą właśnie w tamtym czasie Berlinowi i Niemcom w ogóle, które będą miały swoje ogromne konsekwencje dla całego świata za kilka lat. Wtedy kończy się ta opowieść przy okazji pojawienia się piątego sezonu serialu Babylon Berlin. Pomyślałem, że warto będzie też odświeżyć sobie poprzednie, pełne znakomitej, jakby wypełnione świetną historią przede wszystkim, znakomitymi kreacjami aktorskimi, ale też przepiękną muzyką i klimatem Berlina okresu lat 20. i początku lat 30. Więc z jednej strony w kinach sporo się dzieje, ale jeżeli ktoś oczekuje też świetnej rozrywki i nie głupiej od takiego serialu po prostu, chciałbym powiedzieć telewizyjnego, chociaż one przede wszystkim pojawiają się nie w klasycznych telewizjach, a właśnie na platformach streamingowych, to polecam niezmiennie serial Babylon Berlin. Teraz zaśpiewa Marcelina.

Dancing in the Moonlight to był zespół Top Loader na zegarze 22 minuty po godzinie 15. Teraz jeszcze sięgniemy po piosenkę grupy Of Monsters and Men, a już niebawem skrót najważniejszych informacji w Radiu Łódź.

0: Kasia.
1: Autopromocja. Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
3: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
1: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, no, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
16: Smog to nie tylko

0: pożara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
1: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Po reklamie.
3: Na Narutowicza tu przy rozgłośni tradycyjnie koreczek, a co dzieje się w mieście, o tym Seweryn Potentas.
4: W Łodzi największe problemy czekają w tej chwili na ulicy Drewnowskiej. Ta korkuje się w obu kierunkach na odcinku między ulicami Karskiego a Zachodnią. Jadąc jednak w kierunku Włókniarzy, zator kończy się dopiero za ulicą Kasprzaka. Poza tym coraz gęściej robi się też na ulicy Limanowskiego, która stoi już od Urzędniczej. Na dodatkowe utrudnienia uwaga także na Górnej. Na Śmigłego Rydza przy Dąbrowskiego doszło do kolizji, a to powoduje dodatkowe problemy na trasie od centrum. W tej okolicy uwaga także już na zwiększony ruch, który przez remont Broniewskiego powoduje korki na Niższej i Śląskiej. Problemy czekają też na pasażerów MPK. Na Kilińskiego przy Mochnackiego przez problemy techniczne zatrzymały się tramwaje jadące w kierunku Dąbrowskiego. Linie 1 i 9 kierowane są obecnie objazdami, a na drogi wracamy za pół godziny.
3: Minęła 15:30. Najważniejsze informacje tym razem w skrócie i Beata Janowska.
5: Łodzianie od nowego roku zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Rada Miejska uchwaliła podwyżkę stawki o 2,7%. Ma to być waloryzacja o wskaźnik inflacji. O tyle samo wzrosną podatki, które przedsiębiorcy płacą od większych pojazdów, autobusów, ciągników, przyczep i naczep. Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego we Warszawie protestują przeciwnicy objęcia stanowisk przez sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania osobiście. Wcześniej dziś ślubowanie na sędziego Trybunału złożył w obecności marszałka Sejmu i bez udziału prezydenta piąty sędzia Maciej Berek. Następnie pojechał do Trybunału i spotkał się z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Maciej Berek miał być szarpany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Minister chce, aby sprawdziła to prokuratura, a sędzia Berek dostał ochronę Służby Ochrony Państwa. Rozpoczyna się remont trasy ze Zgierza do węzła autostradowego Stryków na autostradzie A2. Prace będą prowadzone na 7-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 71 między Sosnowcem a Skotnikami. Na razie większych utrudnień nie ma, bo trwają przygotowania, ale wkrótce zacznie się frezowanie starego asfaltu. Podczas prac ruch będzie się odbywał wahadłowo w dni powszednie od 7 rano do 17 do połowy listopada, o ile pogoda pozwoli na utrzymanie tego planowanego terminu. W tym czasie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Sieradzki Urząd Miasta kupi nowe służbowe auto za prawie 200 tysięcy złotych. Pojazd ma wystąpić wysłużonego 14-letniego Passata. Zakup zaskoczył miejskich radnych, którzy nie przewidywali takiego wydatku w tegorocznym budżecie miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Pabich zamierza zapytać prezydenta miasta o źródła finansowania nowego samochodu. Z pojazdu będą korzystać pracownicy magistratu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
3: No i jeszcze słówko w takim razie na temat pogody. Na termometrach w dalszym ciągu 13 stopni. Po południu i wieczorem zachmurzenie w dalszym ciągu może być duże, chociaż no, od czasu do czasu się przejaśnia i nawet słońce wygląda zza chmur. Towarzyszą nam przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe za to silne zamglenia i miejscami przelotne opady deszczu. Miejscami mgły będą ograniczać widzialność do 400 metrów, a temperatura nocą, ta minimalna, wyniesie nawet ledwie 4 stopnie. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, choć początkowo na wschodzie regionu duże. Temperatura maksymalna jutro od 11 do 14 stopni, a wiatr powieje raczej delikatnie i stopniowo będzie słabnąć.
6: Radio Łódź. Tu i teraz.
3: Za 27 minut będzie 16. Przypomnę tylko, że po godzinie 16 na antenie Radia Łódź magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz, czyli rozwinięcie wszystkich ważnych tematów, które dziś pojawiły się w Łodzi i w regionie. Zachęcam, żeby zostać z nami oczywiście także po godzinie 16. Niebawem za to kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia, którą w tym tygodniu prezentuje Piotr Bielawski. Wcześniej jednak posłuchajmy Australijczyków z grupy Midnight Oil, a także chwilę później Harry'ego Stylesa.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, opowiadam o tamtej dziewczynie, której już nie ma. Tamta dziewczyna to jest Natalia Grosiak. Współczesna Natalia Grosiak już jest po transformacji i pokazuje swoje spojrzenie na swoje życie, swoje lęki i swoją miłość z zupełnie innej strony. Nie pozbywa się tego, ale potrafi sobie z tym radzić. Radząc pewnie nam, żebyśmy też to potrafili, żebyśmy też tego się nauczyli. Muzycznie Tamtej dziewczyny już nie ma to efekt współpracy z producentami Błażej Sudnikowicz, znany jako Lesman, Andrzej Smolik i Arciszewski. Połączyli wspólnie siły, żeby wspomagać Natalię w produkcji tego albumu. To jest tak naprawdę zbiór piosenek, w których połączenie poetyckie, moim zdaniem jednocześnie bardzo bezpośrednich tekstów, następuje z brzmieniem niezwykle ciekawym, wyszukanym i popową melodyjnością. To daje efekt, który ma przynieść słuchaczom taką ulgę, spokój, bo tej płyty słucha się rzeczywiście, słuchając zwyczajnie melodii. A potem te teksty do człowieka docierają. Natalia Grosiak nagrała album o pożegnaniu z oczekiwaniami społeczeństwa i iluzją, że do bycia kompletnym człowiekiem potrzebny jest ktoś obok. Zamiast tego wokalistka proponuje słuchaczom uniwersalną opowieść o odnajdywaniu czułości, poczuciu sprawczości, niezależności i w tym momencie zupełnie inaczej, moim zdaniem, jawi się ten drugi człowiek, który jest obok. Jest to w dalszym ciągu potrzebne, bo to nie oznacza, że ona mówi, iż w ogóle nikt nam w życiu nie jest potrzebny. Żeby zaistniała ta czułość wspominana, żeby to poczucie sprawczości, niezależności zaistniało, trzeba mieć się na kim opierać. Największą wolnością była piosenka Czule mówię, ona sama opowiada. Piosenka, która nie przeszła do Micromusic, bo Dawid Korbaczyński, jej współpartner w Micromusic, drugi z liderów tej formacji, po prostu jej się bał. Bał się opinii, bał się tego, że w tekście znowu pojawiają się wulgaryzmy. Jako solowa artystka mogłam zaśpiewać dokładnie to, na co sama miałam ochotę i faktycznie sobie na to pozwoliłam. W tych utworach wprost rozliczam się z różnymi wydarzeniami w sposób, na jaki kiedyś bym sobie nie pozwoliła. Piszę niewiarygodnie szczerze o sobie, o tym, co mnie spotkało przez ostatnie lata. To daje gigantyczną swobodę. My oczywiście tej piosenki posłuchamy ocenzurowanej, ale tak naprawdę można domyślać się, które to niegrzeczne słowa pojawiają się w tym tekście.

Fisherman's Blues to był zespół The Waterboys. Za 9 minut będzie godzina 16. O 16 najświeższy serwis informacyjny w Radiu Łódź, w którym między innymi powiemy o tym, że wiaty przystankowe w Justynowie nie chronią przed deszczem i śniegiem, a możemy spodziewać się coraz bardziej intensywnych zjawisk pogodowych związanych właśnie z tym, że jest już jesień. Niebawem też przyjdzie zima, niestety, więc na to zwracamy uwagę, bo przez szczeliny między drewnianymi deskami do środka przedostają się opady i na to skarżą się mieszkańcy. Natomiast co na to urzędnicy, o tym powiemy w naszych wiadomościach o godzinie 16. Nim jednak pojawi się na naszej antenie serwis informacyjny, jeszcze kilka minut spędzimy z braćmi Gallagher.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
11: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
13: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
16: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
17: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
16: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
18: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
16: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
19: Wracamy na drogi przed mikrofonem Seweryn Potentas.
20: Tym razem zaczynamy od problemów w powiecie bełchatowskim. Tutaj na utrudnienia natrafią kierowcy jadący ze Szczercowa w kierunku Buczku. To w związku z kolizją, do której doszło w miejscowości Lubiec. Na miejscu pracują służby, a droga jest częściowo zablokowana. Bez zaskoczeń blokuje się też przejazd łódzką trasą WZ. Najwięcej cierpliwości potrzeba jednak przy włączaniu się w nią od ulicy Sienkiewicza, która korkuje się już od ulicy Traugutta. W Łodzi, uwaga, też niedaleko remontowanej ulicy Retkińskiej. Najwięcej kierowców wybiera objazd Aleją Bandurskiego i Aleją Wyszyńskiego, a to oznacza, że na tej drugiej zator może mieć już nawet pół kilometra. Spore problemy czekają też na wylocie ze Zgierza w kierunku Strykowa, ale więcej o tym już za chwilę w wiadomościach.
19: Jest 16. Serwis informacyjny w Radiu Łódź, Beata Janowska.
21: Minister obrony zapowiada utworzenie Legionu Dronowego. Cywilni operatorzy będą mogli współpracować z wojskiem. Zaczął się remont trasy dojazdowej ze Zgierza do autostrady A2. Już pojawiły się utrudnienia. W serwisie także nieszczelna wiata przystankowa w Justynowie w gminie Andrespol. Wieczorem będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może popadać i podobnie ma być nocą. Współdziałanie dronów z wojskami lądowymi i lotnictwem. Taki był temat ćwiczeń przeprowadzonych dziś w Nowym Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim. Szkolenie obserwował minister obrony narodowej i zaproszeni dziennikarze mogli zobaczyć w akcji drony rozpoznawcze i uderzeniowe, śmigłowce i ćwiczebny szturm na pozycję przeciwnika. Szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział, że ćwiczenia dronowe będą organizowane w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej co roku. Ogłosił także plany utworzenia Legionu Dronowego, skupiającego cywilnych operatorów bezzałogowców gotowych wspierać Wojsko Polskie. Uwaga kierowcy, rozpoczął się remont drogi krajowej nr 71 i pojawiły się utrudnienia w ruchu. To ważna trasa łącząca Zgierz i autostradowy węzeł Stryków, wjazd na autostradę A2. Remontowany jest prawie 7-kilometrowy odcinek pomiędzy Sosnowcem a Skotnikami. Prace będą prowadzone etapami. Na odcinkach remontowanych ruch odbywa się wahadłowo, jest sterowany ręcznie. Dopuszczalna prędkość została ograniczona do 50 km/h. Prace dopiero się zaczęły, kierowcy spodziewają się korków, chociaż jak podkreślają, remont jest potrzebny.
2: To wszystko jedzie przecież tutaj na autostradę. Ta trasa jest tu za wąska. Tyle wypadków.
14: Tam, gdzie drogi robią, to jest drama. No ale to musi droga być, bo bez drogi też niedobre, nie?
22: Pół Łodzi rozwalone, jeszcze teraz będzie pół tych dróg dojazdowych do Łodzi rozwalona. Na Wszystkich Świętych nie za dobrze.
21: Prace będą prowadzone w dni powszednie od 7 rano do 17. Po zakończeniu prac każdego dnia drogowcy mają udostępniać kierowcom całą szerokość jezdni. Inwestycja ma się zakończyć do połowy listopada, jeśli pozwoli na to pogoda.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
21: Spór o ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany przez posłów na sędziego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie w obecności marszałków izb parlamentu i notariusza, ale bez udziału prezydenta, który do tej pory nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia. Zdaniem Karola Nawrockiego Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
23: Prezydent Karol Nawrocki mówi, że, tu cytat, jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się ono poza mną.
24: Oczywiste, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim.
23: Prezydent przez ponad miesiąc miał czas, żeby wyznaczyć datę ślubowania, jednak tego nie zrobił. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że czas minął.
25: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
23: Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
21: Kancelaria Prezydenta podkreśla jednak, że opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca, a przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego protestują przeciwnicy objęcia stanowisk przez sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania osobiście. Jutro ceny benzyny na stacjach będą niższe niż dziś, wyższa za to będzie cena diesla. Minister energii wydał obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, czyli o 10 groszy mniej. Litr benzyny 98 7,83, czyli o 18 groszy mniej. A litr oleju napędowego 8 zł i 5 groszy, czyli o 7 groszy więcej niż dzisiaj. A jutro minister wyda kolejne obwieszczenie o cenach maksymalnych na piątek i weekend. Mieszkańcy Justynowa w gminie Andrespol skarżą się na wiaty przystankowe. Wyglądają schludnie, bo są obite drewnem, ale przez szczeliny między deskami do środka dostają się deszcz i śnieg. Dlatego zdaniem mieszkańców wiaty nie spełniają swojej funkcji.
26: Człowiek moknie, no nie da się oprawić. Dzisiaj mrzawka leciała i też byłam mokra.
27: Córka sąsiadki mówiła, że faktycznie jak czeka do Łodzi, no to, że jej wieje i że to fajnie by było, jakby jednak one były osłonięte.
28: Właśnie jak pada deszcz albo śnieg, to jest problem, że te ławki są mokre?
29: Nie. No chyba, że już naprawdę ewidentnie zacina, tak?
21: Mieszkańcy zgłosili problem do Urzędu Gminy Andrespol już w kwietniu. Ostatecznie po kolejnych takich wnioskach urzędnicy poinformowali, że planują uszczelnić wiaty do końca roku. Kolejne wiadomości o 16.30.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
19: Na termometrach 13 stopni, raczej cieplej dzisiaj nie będzie. Towarzyszy nam dość spore zachmurzenie, chociaż słońce również czasami wygląda zza chmur i przelotne opady deszczu i w zasadzie tak w dalszym ciągu będzie wyglądać pogoda przez najbliższe godziny. Nocą zachmurzenie będzie w dalszym ciągu duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe za to są silne zamglenia i miejscami przelotne opady deszczu. Natomiast mgły mogą gdzieniegdzie ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna nocą od 4 do 7 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, choć na wschodzie regionu początkowo duże. Temperatury, której możemy spodziewać się jutro, to temperatura w przedziale od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr powieje raczej delikatnie i stopniowo będzie słabnąć.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
19: 6 minut po godzinie 16 kończymy nasze spotkanie tu i teraz w Radiu Łódź. Natomiast skoro już po 16, no to czas na magazyn Słuchasz i Wiesz. W studiu jest gospodarz programu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
19: No i Piotr zaczyna, a ja bardzo gorąco dziękuję za uwagę.
10: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: No też oficjalnie dzień dobry Państwu. Tomasz Ferliński realizuje nasz program. Przy mikrofonie Piotr Andrzejczak. Dodam, że wydawcą dzisiejszego magazynu Radio Łódź Słuchasz i Wiesz jest Maciej Trojanowski.

0: To muzycznie rozpoczął zespół Jungle, no a teraz już wracamy do tego, co reporterzy dla Państwa dziś przygotowali.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A rozpoczniemy od wizyty w Nowym Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim, bo tam żołnierze szkolili się w wykorzystywaniu dronów na polu walki. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 sprawdzano współpracę operatorów bezzałogowców z wojskami lądowymi i załogami śmigłowców.
2: Blue Eye 26, ćwiczenia dronowe dla Wojska Polskiego.
3: Szkolenia operatorów dronów. Dzisiaj mamy ich już ponad 560 tysięcy.
4: Działanie dronowe ma być ciche i skryte. I bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć.
0: Jak Państwo słyszeli, ćwiczenia obserwowali m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef MON-u zapowiedział, że ćwiczenia Blue Eye na stałe wpiszą się w kalendarz szkoleń Wojska Polskiego, będą organizowane co roku. I to pod Tomaszowem Mazowieckim. Bełchatów ma duże szanse na budowę drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Ministerstwo Energii podpisało porozumienie ze spółkami Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE. No i to właśnie one będą odpowiedzialne za przygotowanie projektu i przeprowadzenie analiz, które już za 2 lata zdecydują o ostatecznej lokalizacji drugiej elektrowni atomowej.
5: Trzeba przeprowadzić badania środowiskowe w miejscu posadowienia elektrowni.
6: Bełchatów wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą, jeżeli chodzi o wyprowadzanie mocy z tej jednostki.
7: Bełchatów walczy bardzo efektywnie i myślę, że doprowadzi to do sukcesu.
0: No to się okaże za jakiś czas. Dodam, że jednak 2 lokalizacje pozostały jeszcze w grze. Porozumienie zakłada, że preferowane miejsca budowy drugiej polskiej elektrowni atomowej to Bełchatów lub Konin. Inwestycja stoi jeszcze przed innym ważnym wyborem. Chodzi o dostawcę technologii. A jak podaje Ministerstwo Energii, w rozmowach uczestniczą przedstawiciele odpowiednich podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji. Tak jak powiedziałem, decyzja, gdzie druga elektrownia atomowa będzie budowana, zapadnie w 2028 roku. No i zajrzymy także do Justynowa, bo mieszkańcy tamtejsi skarżą się na wiaty przystankowe, które ich zdaniem nie chronią przed deszczem, śniegiem ani wiatrem. Choć wyglądają nieźle, są obite drewnem, to przez szczeliny między deskami do środka dostają się i deszcz, i śnieg. No i z tego powodu część mieszkańców uważa, że wiaty swojej funkcji nie spełniają.
8: Człowiek moknie, no nie da się oprawić. Dzisiaj mrzawka leciała i też byłam mokra.
9: Córka sąsiadki mówiła, że faktycznie jak czeka do Łodzi, no to, że jej wieje.
10: Wiatr jest na przykład, czy śnieg pada z tej strony, to przeszkadza.
0: A mieszkańcy zgłosili problem już w kwietniu podczas zebrania wiejskiego do urzędu gminy Andrespol. W czerwcu gmina zapewniła, że zajmie się sprawą jak najszybciej. Ostatecznie po kolejnych wnioskach urzędnicy informują, że planują uszczelnić wiaty do końca tego roku, więc jak grudzień będzie ze śniegiem, a listopad z deszczem, to nadal tam przez te szpary będzie i leciał i deszcz, i śnieg. To po 17 zajrzymy do Justynowa i sprawdzimy, jak z tymi wiatami sprawa wygląda, a przed 17 jeszcze nasz magazyn łódzkie dla Ciebie. Podam jeszcze dla przypomnienia nasz numer telefonu 606-78-78-78. Można telefonować, można także pisać na adres studio@radiowodz.pl, a także nagrać głosówkę. To trzeba wejść na naszą stronę www.radiowodz.pl.

0: To Edwin Collins w programie Radio Łódź.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: No to teraz zgodnie z zapowiedzią zaglądamy pod Tomaszów Mazowiecki, dokładnie do Glinnika, bo tam rozpoznanie z powietrza, uderzenia dronów FPV i szturm na pozycję przeciwnika. Tak wyglądały ćwiczenia Blue Eye 26 w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Żołnierze trenowali wykorzystanie bezzałogowców we współpracy ze śmigłowcami i pod oddziałami lądowymi. A ćwiczeniom przyglądał się także nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Teraz się z nim połączymy. No i pytamy, Pawle, jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? No prosimy o jakieś szczegóły.
2: Żołnierze przeprowadzili symulowane szturmy na pozycje przeciwnika. Wykorzystano drony rozpoznawcze klasy mini i mikro oraz drony FPV służące do wsparcia ogniowego. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, tłumaczył, jak technika dronowa zmieniła dziś realia na polu walki.
3: Działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Ta technologia jest w trakcie rozwijania. Oczywiście nie będę mówił dzisiaj o bezzałogowcach, które są już na wyposażeniu polskich sił zbrojnych. Mówimy o tych dronach klasy mini, tak? Mówimy o TB2 Bayraktara, które są dziś w 12. Brygadzie, bazie bezzałogowych statków powietrznych Mirosławców. Mówimy o wcześniej wprowadzonych siły zbrojne Flyaja, którymi dzisiaj też dysponują chociażby Wojsko Obrony Terytorialnej.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który był obecny w Nowym Glinniku, zapowiedział, że ćwiczenia Blue Eye na stałe wpiszą się do kalendarza szkoleń Wojska Polskiego i będą organizowane co roku w Tomaszowie Mazowieckim.
4: Ćwiczenia dronowe dla Wojska Polskiego, które na stałe wpisujemy już do kalendarza na wniosek dowódcy wojsk dronowych generała Bartoszka, już zawsze co roku o tej porze będą odbywać się tutaj w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Ćwiczenia dronowe, jest ich bardzo dużo na Ustce, w różnych jednostkach, ale tutaj takie centralne miejsce do ćwiczeń, certyfikacji również.
2: Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił o potrzebie szkolenia operatorów bezzałogowców.
5: To, co mnie najbardziej cieszy, to rozwój nowego, ważnego projektu z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącym szkolenia operatorów dronów. Dzisiaj mamy ich już ponad 560 tysięcy, ale potrzeba nam ich jest jeszcze więcej, szczególnie najmłodszych ludzi, najbardziej zdolnych, utalentowanych, którzy dzisiaj uczą się w szkołach mundurowych.
2: Dzisiaj padła także zapowiedź finansowania kolejnych 14 laboratoriów dronowych, które mają wspierać przygotowanie przyszłych operatorów bezzałogowych statków powietrznych.
0: A pierwsze laboratorium dronowe, dodam, powstało w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, a dzisiejszym ćwiczeniom Blue Eye 26 właśnie, które odbywały się w Tomaszowie, przyglądał się Paweł Kwiatkowski.

Bruno Mars zachęcał do tańca w naszym programie. My zbliżamy się do 16.30. Jeszcze kilka minut nam pozostało do tej 16.30. No a już za kilka minut właśnie dowiemy się, jak wygląda sytuacja na drogach. Czy kierowcy mają się czego obawiać? Choć jak patrzę za okno, to raczej pogoda powinna kierowcom sprzyjać. No a po informacjach dla kierowców kolejne wiadomości. Tym razem to będzie skrót najważniejszych informacji.

0: No rowery odjechały, a teraz zobaczymy, jak jeżdżą samochody po łódzkich drogach i łódzkich ulicach. Seweryn Potentas to sprawdza.
1: Przypominam o utrudnieniach na trasie łączącej Zgierz ze Strykowem. Rozpoczął się remont jezdni między miejscowościami Skotniki Sosnowiec. Obecnie drogowcy zajmują blisko 2-kilometrowy odcinek drogi, na którym wprowadzono ruch wahadłowy. Przez to zator w obu kierunkach ma kilkaset metrów. W Łodzi we znaki może dawać się za to kolejny etap remontu zakładowej. Więcej kierowców musi wybierać przejazd ulicą Rokicińską, co daje się odczuć na całym odcinku od Hetmańskiej do Gajcego. Na koniec ważna informacja dla kierowców z powiatu tomaszowskiego. W związku z rozpoczętym remontem od wczoraj częściowo zamknięta jest droga między miejscowościami Rokiciny-Będków. Dojazdy dla mieszkańców są zapewnione, ale jadąc w kierunku Piotrkowa warto skorzystać z objazdu, chociażby przez Łaznowską Wolę czy Praszki. A na drogi wracamy minutę przed 17.
0: Słuchają Państwo Radio Łódź, teraz jest 16:30. A skrót najważniejszych wiadomości przedstawi Beata Janowska.
2: Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj ślubowanie na sędziego Trybunału złożył Maciej Berek w obecności marszałka Sejmu, ale bez udziału prezydenta, który do tej pory od początku września nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia. Następnie Maciej Berek wraz z pozostałymi niedopuszczonymi dotąd do orzekania sędziami udał się do Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, tam miało dojść do przepychanek z udziałem prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego, który miał szarpać sędziego Berka. Waldemar Żurek zapowiedział, że sprawę wyjaśni prokuratura. Tymczasem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego protestują przeciwnicy objęcia stanowisk przez sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania osobiście. Zapadł wyrok w sprawie pożaru pustostanu przy Żgowskiej w Łodzi, w którym zginęło dwóch mężczyzn. Oskarżony Adil A. został uniewinniony od zarzutu podpalenia budynku. Według prokuratury mężczyzna w kwietniu zeszłego roku miał podpalić pustostan, wewnątrz którego znajdowali się jego bezdomni znajomi, z którymi wcześniej pił alkohol. Sąd uznał jednak, że nie ma wystarczających dowodów, aby przypisać oskarżonemu spowodowanie pożaru, a ogień mógł pojawić się od świecy, którą mężczyźni oświetlali pomieszczenie. Minister Obrony Narodowej zapowiada utworzenie Legionu Dronowego. Miałby on skupiać cywilnych operatorów bezzałogowców, gotowych wspierać Wojsko Polskie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim podczas ćwiczeń dronowych, których celem było szkolenie współdziałania dronów z wojskami lądowymi i lotnictwem. Łatwiejsze parkowanie na łódzkiej Retkini. Kierowcy mogą korzystać z nowych miejsc postojowych. Jest ich 29 przy blokach spółdzielni mieszkaniowej Retkinia Południe przy ulicy Wyszyńskiego. Spółdzielnia informuje, że nowe parkingi to rekompensata za miejsca, które wcześniej zostały zajęte w związku z inwestycją na osiedlu, czyli budową półpodziemnych pojemników na odpady. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: To rzut oka na prognozę pogody, ale najpierw rzut oka za okno. No, umiarkowane zachmurzenie i przebija się słońce przez chmury. Jest 12 stopni Celsjusza. Cieplej już raczej do wieczora nie będzie. Będzie się tylko chładzać. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr południowo-zachodni i zachodni. I tak będzie do wieczora i nawet w nocy będzie podobne zachmurzenie, czyli niewielkie z przejaśnieniami, ale możliwe silne zamglenia. W nocy temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza, ale wciąż będzie wiał słaby zachodni lub północno-zachodni wiatr.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: No tak dzisiaj w naszym programie Radio Słuchasz i Wiesz, no tak skaczemy po naszym regionie. Byliśmy w Tomaszowie Mazowieckim na ćwiczeniach Blue Eye 26, na ćwiczeniach dronowych, a za kilka minut zajrzymy do Bełchatowa, no bo tam spore szanse na elektrownię atomową tym razem. Miasto, Ministerstwo Energii podpisało właśnie porozumienie ze spółkami Polskie Elektrownie Jądrowe i Polska Grupa Energetyczna. One właśnie będą odpowiedzialne za przygotowanie projektu i przeprowadzenie analiz, które za 2 lata zdecydują o ostatecznej lokalizacji elektrowni atomowej. No i nikt nie ukrywa, że w Bełchatowie liczą, że właśnie tam powstanie druga elektrownia atomowa w Polsce.
1: Trzeba przeprowadzić badania środowiskowe w miejscu posadowienia elektrowni.
2: Bełchatów wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą, jeżeli chodzi o wyprowadzanie mocy z tej jednostki.
3: Bełchatów walczy bardzo efektywnie i myślę, że doprowadzi to do sukcesu.
0: No, trzeba trzymać kciuki za elektrownię w Bełchatowie, bo to rozwiąże problemy z pracownikami, tymi, którzy pracują w tej konwencjonalnej elektrowni. Są 2 lokalizacje oprócz Bełchatowa, to także Konin, gdzie przecież przez lata produkowano prąd. Decyzja ma zapaść w 2028 roku, a my za kilka minut już do Bełchatowa się udamy.

0: No, przed Państwem wystąpił Kurt Nielsen.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Jak wspominałem, wędrujemy po regionie i teraz zaglądamy do Bełchatowa, bo rosną szanse tego miasta na elektrownię jądrową. Lokalizacja znalazła się w porozumieniu, które Ministerstwo Energii podpisało ze spółkami odpowiedzialnymi za inwestycje. Zdaniem ekspertów, za lokalizacją w Bełchatowie przemawia przede wszystkim infrastruktura i aspekty społeczne. Więcej o szansach łódzkiego i potencjalnych lokalizacjach elektrowni. Seweryn Potentas.
2: Bełchatów i Konin. Ministerstwo Energii potwierdziło, że w walce o budowę drugiej polskiej elektrowni jądrowej są tylko te dwie lokalizacje. Uwzględniono to w porozumieniu, które podpisano we wtorek ze spółkami Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE. Zanim decyzja zostanie podjęta, w obu lokalizacjach przeprowadzone zostaną analizy, mówi prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski.
3: Trzeba przeprowadzić badania środowiskowe w miejscu posadowienia elektrowni, które stanowią istotny wkład w prefeasibility study, który musi sporządzić każdy z potencjalnych dostawców technologii, w oparciu o które to dokumenty rząd wybierze technologię.
2: To stanie się w 2027 roku, a wybór lokalizacji ma nastąpić rok później. Znaczenie w podjęciu decyzji może mieć zapowiedziany przez spółkę Synthos Green Energy plan budowy prywatnej elektrowni opartej na 6 małych reaktorach w wielkopolskim Pątnowie. To zwiększa szanse Bełchatowa, twierdzi Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja.
4: One kreślą trochę nowy układ tego, jak wygląda polski projekt jądrowy obecnie. Wszystko wskazuje na to, że wysuwa się na prowadzenie lokalizacja bełchatowska, jeżeli chodzi o duży atom, a tymczasem w Wielkopolsce prawdopodobnie będą budowane małe reaktory jądrowe.
2: Umiejscowienie elektrowni jądrowej w pobliżu istniejącej tam i wygaszanej w przyszłych latach elektrowni węglowej ma też szereg innych zalet.
4: Bełchatów wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą, jeżeli chodzi o wyprowadzanie mocy z tej jednostki, która obecnie służy na rzecz największej elektrowni w Polsce, która po prostu jest już dobrze scementowana z polskim systemem elektroenergetycznym. Mamy tutaj do czynienia po prostu z takim wejściem trochę na gotowe, jeżeli chodzi o układ sieciowy.
5: Bełchatów walczy bardzo efektywnie i myślę, że doprowadzi to do sukcesu, czyli wskazania Bełchatowa jako tej drugiej lokalizacji. Mają swoje wielkie argumenty.
2: Mówił podczas tegorocznej konferencji Od węgla do atomu profesor Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej.
5: Wiemy, że te argumenty społeczne, w szczególności kwalifikacje ludzkie, są kluczowe, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, ale także potencjalna wizja tak naprawdę zapaści gospodarczej, która tutaj lokalnie może się wydarzyć, powinna pobudzać wyobraźnię decydentów.
4: Lokalizacja w centrum kraju też jest pomocna z punktu widzenia chociażby geopolityki. No i też możliwość stworzenia takiego zbiornika wody w odkrywce, który byłby związany z zamkniętym układem chłodzenia, no to jest też coś, co wspiera lokalizację bełchatowską.
2: A w grze o dostawę technologii i partnerstwo w budowie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce pozostały spółki ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady.
0: Seweryn Potentas zajmował się dzisiaj sprawą potencjalnej nowej elektrowni jądrowej w Bełchatowie. Według zapowiedzi Ministerstwa Energii pierwsze prace przy budowie elektrowni miałyby rozpocząć się w 2032 roku. Uruchomienie jej pierwszego bloku to okolice roku 2040. No a do tego czasu częściowo uruchomiona ma zostać pierwsza polska elektrownia jądrowa, która, przypomnijmy, będzie budowana w Choczewie w województwie pomorskim.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Moje miasto to twoje dłonie. Zawlecione oddechy oczy.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

0: Śpiewaliśmy po łódzku w naszym programie o 17 w serwisie, między innymi o dronowych ćwiczeniach w Nowym Glinniku, a także, że łódzkie orientarium ma nową mieszkankę, czyli słonicę Macza Kumari. No a ponieważ dzisiaj jest środa, no to teraz pora na nasz samorządowy magazyn.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na rzecz mieszkańców regionu. Dziś powiemy o nowym ambulansie, który pomoże ratownikom podczas wypadków masowych, nowoczesnym sprzęcie do leczenia chorób serca w Łodzi, modernizacji bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych w Zgierzu oraz planowanej przebudowie trasy tramwajowej na ulicy Warszawskiej. Zapraszamy! Mobilny szpital na kołach. Pierwszy taki ambulans w Polsce. Wygląda jak autobus, ale w środku ma 6 stanowisk medycznych i sprzęt potrzebny do ratowania życia. Specjalistyczny pojazd trafił do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Będzie wykorzystywany podczas wypadków masowych, katastrof i innych zdarzeń, w których jednocześnie pomocy potrzebuje wiele osób. Na pokładzie znajdują się m.in. respiratory, defibrylatory, aparat USG i urządzenie do uciskania klatki piersiowej. Takie wyposażenie ma kluczowe znaczenie, gdy ratownicy muszą jednocześnie pomóc wielu poszkodowanym, podkreśla wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
3: W sytuacji kryzysowej nie ma czasu na improwizację, musimy dysponować wspaniałym sprzętem i taki właśnie województwo łódzkie przekazuje Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.
2: Ambulans kosztował blisko 7 800 000 zł, z czego ponad 6 milionów 600 tysięcy pochodzi z funduszy europejskich dla łódzkiego. W środku jest miejsce dla 6 pacjentów, którym można udzielać pomocy jednocześnie. Nowoczesny sprzęt do leczenia serca. W szpitalu imieniem doktora Władysława Biegańskiego w Łodzi zakończyła się modernizacja pracowni hemodynamiki i pracowni implantacji stymulatorów serca. Do obu pracowni trafiło 48 nowych urządzeń medycznych, a 30 z nich zastąpiło dotychczas używany sprzęt. Wymieniono m.in. angiograf, który pozwala dokładnie obrazować naczynia krwionośne. Nowe wyposażenie otrzymały także pracownie wykorzystywane przy diagnostyce i zabiegach kardiologicznych, w tym w szczepianiu rozróżników serca, informuje marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: Sprzęt, który na pewno będzie sprawiał możliwość jeszcze większej diagnostyki, leczenia, ale także większego poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich tych, którzy będą potrzebowali takiego wsparcia, jeżeli chodzi o to leczenie kardiologiczne.
2: Modernizacja objęła prawie 500 metrów kwadratowych powierzchni. Na inwestycje przeznaczono ponad 14 milionów 500 tysięcy złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a wkład samorządu województwa wyniósł blisko 2 miliony złotych. Więcej sal operacyjnych w Zgierskim Szpitalu. Nowy sprzęt, zmodernizowane pomieszczenia i lepsze warunki do przeprowadzania operacji. W szpitalu w Zgierzu zakończyła się modernizacja bloku operacyjnego. Inwestycja objęła też oddziały chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologiczny oraz otolaryngologiczny. Wymieniono m.in. lampy i stoły chirurgiczne, a także zmodernizowano najważniejsze instalacje, opowiada marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: To była najsłabsza część infrastrukturalna tego szpitala i to była inwestycja, która była od lat oczekiwana. Teraz zamiast 5 sal operacyjnych mamy 8 sal operacyjnych, mamy również salę do wybudzenia, mamy również nowoczesny sprzęt, który pozwoli nam przeprowadzać bardziej skomplikowane zabiegi.
2: Cały projekt kosztował blisko 50 milionów złotych. Ponad 40 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a ponad 7 milionów z budżetu województwa łódzkiego. Tramwaje wrócą na ulicę Warszawską. Jest wykonawca. Na ulicy Warszawskiej w Łodzi szykuje się duża inwestycja tramwajowa. Prace mają ruszyć w drugiej połowie 2027 roku, a już w 2028 roku miasto chce umożliwić przynajmniej testowy przejazd tramwaju. Za realizację projektu odpowiadać będzie firma Trakcja. Przebudowa obejmie około 2,5 km torowiska. Powstaną również dwa węzły przesiadkowe przy przystanku kolejowym Łódź Warszawska i na pętli Skrzydlata. Projekt przewiduje też około 2,3 km dróg pieszych i rowerów, tunel pieszo-rowerowy oraz parkingi ułatwiające przesiadki. To bardzo potrzebna inwestycja, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
5: To są projekty, na które mieszkańcy oczekiwali, bo to nie jest tylko ulica Warszawska, ale również Legionów, Zielona, Srebrzyńska, czyli w sumie trzy duże projekty tramwajowe.
2: Przebudowa Warszawskiej jest jednym z trzech dużych projektów tramwajowych realizowanych w Łodzi przy wsparciu funduszy europejskich. Samorząd województwa przeznacza na nie łącznie ponad 250 milionów złotych z funduszy unijnych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
6: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
11: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
12: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
13: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
12: Ciężka?
13: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
12: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
13: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
12: Chyba kumacji.
14: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
16: Po reklamie.
0: Pora, abyśmy wrócili na drogi Łodzi, naszego regionu. Sytuację monitoruje Seweryn Potentas.
17: Wypadek i zablokowany przejazd w powiecie sieradzkim. Uwaga, kierowcy wjeżdżający do Błaszek drogą krajową 12 od Lubanowa. Na miejscu pracują służby, a przejazd jest całkowicie zablokowany. Przejezdna jest za to okoliczna droga wojewódzka, dlatego jadąc od Sieradza warto skorzystać z objazdów drogami lokalnymi i wjechać na nią już nawet w Kwaskowie. Coraz większe utrudnienia czekają też na remontowanej od dziś trasie łączącej Zgierz ze Strykowem. Korek w Skotnikach ustawia się w obu kierunkach i może mieć już ponad kilometr. W Łodzi sporo czasu cały czas przydaje się na Górnej. Ruch nie rozładowuje się na Śląskiej, która stoi od Gojawiczyńskiej do Niższej. Zagęścił się też wylot z Łodzi trasą Górna, która blokuje się przed rondem w Bronisinie, więc warto tam zachować ostrożność. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź, minęła 17. Pora więc na wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
8: Protest i przepychanki z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje rzecznik prezydenta, Karol Nawrocki udał się na miejsce. Wojsko stawia na bezzałogowce. W 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej odbyły się ćwiczenia dronowe. Łódzka Prokuratura Regionalna oskarża dwóch dyrektorów biura maklerskiego o oszustwa na szkodę 1300 osób. Nocą możliwe silne zamglenia i przelotne opady deszczu. Jutro bez opadów i więcej słońca. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, potwierdził to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przed Trybunałem trwa protest przeciwników objęcia stanowisk przez sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania osobiście. Dzisiaj rano w Sejmie, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, choć bez udziału prezydenta. Później Berek wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm udał się do siedziby Trybunału. Nie został jednak dopuszczony do orzekania przez jego prezesa, Bogdana Święczkowskiego. Przed siedzibą Trybunału protestują zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą lub groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych. Ćwiczenia dronowe na poligonie w Nowym Glinniku to największe takie manewry w polskim wojsku, a przeprowadzono je w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej pod Tomaszowem Mazowieckim. Wojskowi operatorzy bezzałogowców doskonalili rozpoznanie, wskazywanie celów i wsparcie działań bojowych. W szkoleniu uczestniczyły też pododdziały Kawalerii Powietrznej, a to dlatego, że drony są coraz ważniejsze na polu walki, tłumaczył inspektor wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia generał brygady Witold Bartoszek.
18: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli, niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu i temu to właśnie miało służyć.
19: Ćwiczenia dronowe dla Wojska Polskiego, które na stałe wpisujemy już do kalendarza, już zawsze co roku o tej porze będą odbywać się tutaj w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.
8: Dodał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział także finansowanie kolejnych 14 laboratoriów dronowych, które mają wspierać przygotowania przyszłych operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Pierwsze takie laboratorium już powstało w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Ponad 1300 osób straciło pieniądze w piramidzie finansowej. Oskarżonych w tej sprawie jest dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego jednego z banków. Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Warszawie. Byłym dyrektorom zarzuca oszustwa na łączną kwotę ponad 380 milionów złotych. Według prokuratury oskarżeni zdecydowali o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych bez badania produktu, m.in. bez sprawdzania prawdziwości danych zawartych w materiałach promocyjnych. Nabywcy certyfikatów nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku związanym z inwestycjami, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
20: Nie byli informowani, że środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz, co odpowiadało mechanizmowi piramidy finansowej.
8: Wszystkie cztery fundusze zlikwidowano w 2017 roku, a inwestorzy, którzy kupili certyfikaty za pośrednictwem banku, odzyskali tylko część środków. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Są szanse, że w Łodzi pierwszy raz od dekad narodzi się nowe słoniątko. Do łódzkiego orientarium dotarła słonica, która powiększy obecne stado. Nowa mieszkanka ogrodu zoologicznego nazywa się Macza Kumari. Do Łodzi trafiła z zoo w Kopenhadze. Przed przybyciem słonicy i powiększeniem stada trzeba było dostosować istniejącą infrastrukturę, z której korzystają zwierzęta, mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju Orientarium Zoo Łódź.
21: Dodaliśmy dodatkowy stopień w basenie, gdy pojawi się słoniątko, zamontowaliśmy ogrzewanie wody w basenie zewnętrznym, przedzieliliśmy wybieg zewnętrzny. W przyszłym tygodniu zaczynamy jeszcze montaż specjalnej wagi dla słoni.
8: Macza Kumari, jak mówią opiekunowie, jest spokojna i chętnie uczestniczy w treningu w nowym miejscu. Na razie zapoznaje się z nowym stadem na wybiegu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Nie wiemy, czy pogoda, która nam tutaj towarzyszy, podoba się nowemu mieszkańcowi Orientarium, czyli słonicy, ale myślę, że nie jest taka najgorsza. Jest zachmurzenie umiarkowane i z zachmur wygląda słońce i tak będzie do zachodu słońca, który za 50 minut w Łodzi nastąpi. Wieczorem zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, temperatura będzie spadać. W tej chwili jest 13 stopni, ale spadać będzie do 4-7 stopni w nocy. W nocy zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale możliwe silne zamglenia. Wiatr w tej chwili umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. No i będzie taki nam także towarzyszył przez godziny wieczorne i nocne. A jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane, początkowo na wschodzie duże. Temperatura maksymalna 11 do 14 stopni, wiatr umiarkowany, stopniowo osłabnący, północno-zachodni i północny.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: No jak zwykle w dzień powszechny nasz program informacyjny do godziny 18:00.

0: 12 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo Radia Łódź oczywiście i przed nami wycieczka do Justynowa. No może taka krótka wycieczka, bo mieszkańcy tego miasteczka skarżą się na wiaty przystankowe, które ich zdaniem nie chronią ani przed deszczem, ani przed śniegiem, ani przed wiatrem. Wyglądają nieźle, obite są drewnem. No ale ich konstrukcja no, powoduje, że do środka dostają się i deszcz, i śnieg. Z tego powodu mieszkańcy Justynowa, przynajmniej ich część, uważa, że wiaty absolutnie swojej funkcji nie spełniają.
1: Człowiek moknie, no nie da się oprawić. Dzisiaj mrzawka leciała i też byłam mokra.
2: Córka sąsiadki mówiła, że faktycznie jak czeka do Łodzi, no to, że jej wieje.
3: Wiatr jest na przykład, czy śnieg pada z tej strony, to przeszkadza.
0: A mieszkańcy chcą, żeby to ten problem został zlikwidowany, żeby te wiaty trochę inaczej wyglądały. Już kontaktowali się z urzędem gminy Andrespol, dostali obietnicę, że do końca roku te wiaty powinny być uszczelnione. A czy rzeczywiście tak się stanie, to Państwo się dowiedzą w naszym programie już za kilka minut.

0: Piosenka nosiła tytuł Korzeniami, a zespół nazywa się Zagi.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: W naszych wędrówkach po regionie w dzisiejszym programie Słuchasz Wiesz zaglądamy do Justynowa. Mieszkańcy skarżą się bowiem na nieszczelne wiaty przystankowe, choć wyglądają schludnie, ponieważ zostały obite drewnem, nie chronią ani przed deszczem, ani przed śniegiem. Wszystko przez szczeliny między deskami, przez to opady przedostają się do środka. W efekcie osoby czekające na autobus nie zawsze mogą schronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak twierdzi społecznik Dariusz Mysielski. Problem był poruszany już w kwietniu podczas zebrania wiejskiego.
2: Mieszkańcy zgłaszali tam problem właśnie z wiatami. Nikt wtedy, ani wójt, ani wicewójt nie zaprotestował. Przyjęli tę obietnicę, powiedzieli, obiecają poprawić te wiaty przystankowe. I to, przypomnę, odbyło się w kwietniu. Postanowiłem złożyć wniosek w maju, wzywający właśnie wójta do uszczelnienia wiat przystankowych. Odpowiedź dostałem w czerwcu, że wiaty w najbliższym czasie zostaną poprawione. Poczekałem do września i wtedy wysłałem wniosek o dostęp do informacji publicznej, na jakim etapie znajduje się uszczelnienie wiat. Otrzymałem odpowiedź 6 października, że 17 czerwca, czyli po moim wniosku w maju, dopiero wtedy to wszystko ruszyło i wyłaniał się proces wyłonienia osoby, która będzie uszczelniać te wiaty przystankowe. No mamy październik dzisiaj, jak widać, to nic się nie rusza.
3: Jak wygląda tutaj sytuacja na tych przystankach?
4: No, człowiek moknie, no nie da się oprawić. Dzisiaj mrzawka leciała i też byłam mokra.
5: Córka sąsiadki mówiła, że faktycznie jak czeka do Łodzi, no to, że jej wieje i że to fajnie by było, jakby jednak one były osłonięte.
6: Wiatr jest na przykład, czy śnieg pada z tej strony, to przeszkadza. Coś powinno być takiego, żeby to zabezpieczał, bo to jednak przez to przelatuje.
7: Widać przez nie, przez te szczebelki, czy coś jedzie, czy nie. Zresztą my tam stoimy na chwilę, tak? Więc ja uważam, jest zadaszenie, jest miejsce, jest ławeczka. Gdyby były całkowicie zabudowane, to by nic nie było widać. Tak?
2: Na ulicy głównej w stronę przejazdu kolejowego ten przystanek został niedawno postawiony, już ze ściankami z pleksy, już poprawiony został. Ta wiata spełnia swoje oczekiwania i przed wiatrem chroni, przed zacinającym deszczem.
3: Ale rozumiem, że jakby wszystkie przystanki tak zrobić, że byłaby i ta pleksa, i te deski, to byłoby okej. Okay.
2: Nie no, to byłoby bardzo dobrze wtedy, bo jak widzimy teraz dzieci wychodzą ze szkoły, nie mogą usiąść, pewnie tam jest zaciek.
8: W lipcu na internetowym profilu Sołectwa Justynów przeprowadzono ankietę na temat wiat przystankowych. 16 osób opowiedziało się za ich pełnym zabudowaniem, natomiast ponad 100 mieszkańców zagłosowało za pozostawieniem wiat w niezmienionej formie. Zdaniem Urzędu Gminy Andrespol wyniki ankiety pokazują, że wielu mieszkańców nie dostrzega problemu z obecnym stanem wiat. Mimo to urzędnicy zdecydowali się na ich uszczelnienie.
9: Marta Janiszewska, Urząd Gminy Andrespol. Czekamy na materiały, są one już zamówione, wiadomo, że no, też są pewne terminy. Niektórzy mieszkańcy również zgłaszali jakieś tam możliwości rozwiązań technicznych, które by uzdrowiły jeszcze te wiaty. Zamówiliśmy pleksę, która będzie pozwalała na to, żeby te wiaty w pewien sposób zabezpieczyć przed wiatrem czy warunkami atmosferycznymi. W kolejnym etapie będą one uszczelniane.
8: Urząd Gminy Andrespol ma nadzieję, że do końca roku wszystkie wiaty przystankowe w Justynowie zostaną uszczelnione.
0: A zdjęcia wspomnianych wiat przystankowych w Justynowie można znaleźć na naszej stronie internetowej radiołódź.pl. Zajmował się tą sprawą Kacper Józefowicz. Ja przypominam numer naszego telefonu 606 78 78 78. Można także napisać do nas na adres mailowy studio@radiolot.pl. A jeżeli ktoś by chciał usłyszeć swój głos na antenie, to może nagrać głosówkę. Tylko trzeba zajrzeć na naszą stronę internetową www.radioloc.pl.

0: tej linii przechodziła przez prywatne tereny, no ale okazuje się, że no może się uda tą linię reaktywować, to na pewno byłoby bardzo korzystne dla mieszkańców tamtego regionu Łodzi. No i słuchacz zadzwonił, który no jest jak najbardziej za tym, żeby ta linia wróciła do życia.
1: Ja a propos tej linii tramwajowej na ulicy Warszawskiej, no była wiele lat i jeździłem tam. Był nawet projekt, żeby ją przedłużyć aż do pętli tam, gdzie 51 pod szpitalem miało swoją pętlę, żeby wzdłuż lasu Łagiewnickiego ten tramwaj jechał, żeby tam nie było spalin z autobusów na ulicy Wycieczkowej. Taki był kiedyś projekt. Nie wiem, czy kto to pamięta.
0: No pewnie niewielu ludzi pamięta, że taki projekt był, ale z drugiej strony no, linia tramwajowa no, właściwie wzdłuż lasu Łagiewnickiego to byłoby naprawdę bardzo korzystne i by się wpisywało w ten nurt no, ochrony środowiska. Jeżeli jesteśmy przy zieleni, to polecam odwiedzić naszą stronę internetową radiołódź.pl i dowiedzieć się tam, że w plebiscycie Cuda Polski 2026 to park, to Aflopark w Pabianicach został wybrany Cudem Polski właśnie 2026 w województwie łódzkim. O zwycięstwie rozległego ogrodu zdecydowali internauci w plebiscycie, w których nominowano 48 atrakcji z całego kraju. Oprócz parku w Pabianicach to jeszcze były dwa z naszego regionu, ale to już w tej chwili nieistotne, bo to właśnie Aflopark w Pabianicach został perłą, został wybrany Cudem Polski 2026 w województwie łódzkim. Jeszcze można go odwiedzać, bo myślę, że jesień tam w tym parku może być naprawdę ekscytująca.

0: To był Organek, minęła 17:30, słuchają Państwo Radia Łódź. A w naszym programie teraz pora na skrót najważniejszych wiadomości. Dyżur obejmuje Damian Grosicki.
1: Witam i zapraszam. Protesty i przepychanki z policją. Taki obrazek można zobaczyć przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Powodem jest złożenie ślubowania przez nowo wybranego sędziego Macieja Berka w obecności marszałka Sejmu, a bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Manifestanci próbowali zablokować wjazd do gmachu, do którego sędzia udał się na spotkanie z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim. I według relacji ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka wewnątrz budynku doszło do incydentu, w którym Berek miał być szarpany przez Święczkowskiego. Szef resortu zapowiedział, że prokuratura sprawdzi tę sytuację, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. W Nowym Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim odbyły się ćwiczenia wojskowe, podczas których testowano współpracę operatorów dronów z wojskami lądowymi i załogami śmigłowców. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że manewry te będą organizowane corocznie, a resort sfinansuje powstanie 14 nowych laboratoriów dronowych. A pierwsze takie laboratorium powstało w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie. NATO nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia na swoim terytorium. Mówił o tym w Estonii sekretarz generalny Mark Rutte. Dodał, że mimo to zapewni obronę wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej. Przy okazji Rutte zaapelował do członków sojuszu o wzmocnienie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. A na koniec nowa mieszkanka wagi ciężkiej w łódzkim orientarium do grona zwierząt w zoo. Dołączyła 19-letnia słonica indyjska Maha Kumari. Samica przyjechała do Łodzi z ogrodu zoologicznego w Kopenhadze, a jej transfer ma kluczowe znaczenie. Łódzkie zoo chce bowiem doprowadzić w przyszłości do narodzin małego słonia. Ostatni taki przypadek w Polsce miał miejsce blisko 90 lat temu. Na pełne wydanie wiadomości poczekamy znacznie krócej, bo pół godziny.
0: I wtedy w studiu pojawi się także Damian Grosicki, a teraz rzut oka na pogodę. No w regionie naprawdę bardzo obiecujący wieczór, zachmurzenie umiarkowane, słońce zachodzi, ale jest jeszcze dość ciepło, bo około 13-12 stopni w naszym regionie. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr południowo-zachodni i zachodni. No i pogoda taka będzie przez najbliższe godziny, bo w nocy także zachmurzenie umiarkowane, możliwe większe przejaśnienia, ale możliwe także silne zamglenia. Temperatura spadnie do 6 stopni Celsjusza, a będzie wiał słaby, okresami umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: 27 minut pozostało nam do godziny 18. No to muzycznie teraz w naszym programie Wilki.

0: To zespół Wilki w programie Radia Łódź Słuchasz i Wiesz. W studiu już jest Anna Grublińska, więc pora na naszą tradycyjną polecankę.
1: Anka, polecanka.
0: No i właśnie, i cóż dziś?
2: Dzień dobry, polecisz? Michał Urbaniak. Wielkie nazwisko, nieżyjący, 20 grudnia minie rocznica jego śmierci.
0: Związany z Łodzią.
2: Związany bardzo z Łodzią, choć w Warszawie się urodził, ale w Łodzi się kształcił. W Łodzi tyle zrealizował ciekawych rzeczy, między innymi na Letnią Akademię Jazzu przyjeżdżał. Ale ja mam zamiar przedstawić słuchaczom taką opozycję. Z jednej strony Michał Urbaniak, światowej sławy skrzypek, saksofonista, kompozytor, aranżer, który współpracował z Milesem Davisem, z Herbiem Hancockiem, Quincy Jonesem i można by wymieniać.
0: Jeden z najbardziej takich, myślę, że jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych.
2: Tak. A z drugiej strony wystawa zdjęć jego autorstwa Doroty...
0: Znaczy, on jest bohaterem.
2: On jest bohaterem. Autorstwa zdjęć Doroty Palmowskiej-Urbaniak nosi tytuł Michaś. Bo to jest zupełnie inne spojrzenie. Michaś, bardzo prywatne. W galerii Po Drodze w Pasażu Łódzkim od dziś tę wystawę będzie można oglądać. Otwierana jest to 18 już, ale będzie czynna przez 10 dni, także polecamy. I to są zdjęcia wykonane również podczas rozlicznych podróży, nie tylko tych muzycznych, ale tych zupełnie prywatnych. I właśnie Dorota Urbaniak z taką czułością przygotowała ten pokaz. Ja tam na pokazie jeszcze nie byłam, tylko pojedyncze te fotografię miałam okazję widzieć, ale wyobrażam sobie, że w całości stanowią przepiękną opowieść o człowieku, którego właśnie mieliśmy okazję, ja się z tego cieszę, że mieliśmy okazję poznać z różnych stron. Czy pamiętasz, jakie zdziwienie wywołała jego rola w filmie Mój rower? Zresztą za tę rolę dostał Polską Nagrodę Filmową Orła dla odkrycia roku właśnie i główną nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu filmowym w Tallinie.
0: Trzeba powiedzieć, że w takim już wieku...
2: Dojrzałym, tak.
0: No tak, nie debiutanckim.
2: Nie debiutanckim, był odkryciem roku. Fantastycznie. No i właśnie warto patrzeć na tych ludzi sławnych. Również od innych stron warto ich poznawać. Warto zobaczyć tę czułą też relację pomiędzy właśnie Michałem Urbaniakiem a Dorotą, którą my w Radiu Łódź doskonale pamiętamy sprzed lat.
0: Nasz człowiek.
2: Nasz człowiek, tak, była związana u nas tutaj z Radiem Łódź, a to i absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, a także zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Przez lata produkowała i organizowała międzynarodowe warsztaty muzyczne Urbanator Days i te warsztaty także w Łodzi właśnie na Letniej Akademii Jazzu były organizowane, a obecnie kieruje fundacją urbaniak.com, założoną właśnie przez Michała Urbaniaka, który ma tak wybitne osiągnięcia muzyczne na swoim koncie. Najbardziej znany jest chyba z tego, że on spolił jazz z różnymi innymi muzycznymi wątkami, stąd fusion jazz. Ta jego aktywność tak jest nazywana. Był bowiem współtwórcą nowojorskiej, tak właśnie nazwanej sceny muzycznej.
0: No właśnie, jak mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że Dorota aż tak fotografowała, bo jak mówisz, prywatne zdjęcia tam są. No,
2: tak, to są zdjęcia z rodzinnego archiwum.
0: No właśnie, szczerze mówiąc, to też trzeba być... trochę mieć odwagi w sobie, żeby takie zdjęcia pokazywać.
2: A chyba, może trzeba bardzo tęsknić sobie próbować przypomnieć sobie i innym właśnie postać Michała Urbaniaka. Polecamy przez 10 dni.
0: Wybitny muzyk i proszę sobie przypomnieć, jak wyglądał z tych zdjęć, bo pewnie to są z różnych lat.
2: Z różnych lat, tak. Taka podróż też w czasie.
0: Anna Grublińska polecała państwu wystawę zdjęć Doroty Palmowskiej Urbaniak, jak to brzmi, pamiętaliśmy Dorotę Palmowską jako Dorotę Palmowską.
2: Prawda? A teraz Dorota Urbaniak. Tak, a ja jeszcze będę miała okazję spotkać się ze słuchaczami już niedługo, po godzinie 18:00 i wtedy dokładnie opowiem, co też zdarzy się wieczorem w Radiu Łódź, bo pasmo Radio Łódź na wieczór przed nami.
0: To kilkanaście minut teraz koncentracji u Anny Grublińskiej.
2: A potem już bez koncentracji.
0: A potem ona już wróci i państwu opowie, albo nie opowie, zobaczymy, co się będzie działo w Radiu Łódź po godzinie 18:00, a do tej 18:00 to nam pozostało akurat 18 minut.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, słuchasz i wiesz, nasz program popołudniowy, program informacyjny, no głównie to dotyczy spraw naszego regionu, ale teraz trochę opuścimy województwo łódzkie. Lalka, to jest takie słowo, które przez ostatnie tygodnie w ogóle elektryzowało właściwie większość mieszkańców Polski. Jest serial, jest film, jest słuchowisko, a teraz lalka Bolesława Prusa trafi na deski szczecińskiej opery na zamku jako balet. Być może jak ktoś z Państwa będzie w Szczecinie, to może sobie to obejrzy. Słynna powieść dostarcza uniwersalnej historii. Jak mówi reżyser spektaklu Kuba Wnuk, okazało się, że relacje Wokulskiego i Łęckiej da się wytańczyć.
1: Lalka jest taką powieścią, która nadaje się jako punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju sztuk i postanowiliśmy no właśnie spróbować rzeczywiście zająć się tą lalką od strony baletu. Jest to nieszablonowe potraktowanie materiału Bolesława Prusa i myślę, że będzie to taka cegiełka w tej narodowej dyskusji na temat wyższości jednej lalki nad drugą. To oto pojawi się trzecia.
0: A na potrzeby spektaklu dzieło Prusa oczywiście zostało odchudzone, mówi dyrektor szczecińskiej opery Jacek Jekiel.
2: Jednak jest pewna kondensacja, bo książka jest długa, narracja jest długa, ona ma takie bardzo różne emocjonalne napięcia i jak się to czyta kilka czy kilkanaście dni, to wiadomo, tak trochę jak serial. A tutaj mamy 2 godziny i to tak emocjonalny creme de la creme jest wyciągnięty z lalki i to się świetnie ogląda.
0: No to trzeba poczekać do soboty najbliższej, bo premiera baletowej lalki w Szczecinie właśnie w sobotę, a dodam, że ilustracją tej burzliwej historii Wokulskiego i Łęckiej będą utwory Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego.

Program Radio Łódź, słuchasz i wiesz. Jest 10 minut do godziny 18. Polecam, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową radiołódź.pl. Między innymi można dowiedzieć się, że trwają już przygotowania do rozpoczęcia drążenia tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Co prawda tunel średnicowy na razie nie jest drążony i tak naprawdę do końca nie wiemy, kiedy on wystartuje, ale tunel kolei dużych prędkości pewnie lada moment rozpocznie to drążenie, bo do komory startowej na Rytkinie opuszczono już cały napęd maszyny TBM, który waży blisko 170 ton, a w kolejnych tygodniach pod ziemię trafi również składana obecnie głowica tarczy, więc jest szansa, że ten tunel także zacznie być drążony, no i wtedy zobaczymy, jak to, co dzieje się na powierzchni, będzie reagować na pracę pod ziemią.

Nasz popołudniowy program Radio Łódź Słuchaczy Wiesz dobiega końca. 5 minut do godziny 18 jest, więc o 18 kolejne wiadomości Radia Łódź. No a potem już pojawi się w studiu Anna Groblińska i ona będzie dla Państwa pracować przez kolejne godziny programu w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
2: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
3: Tu fizjoterapia Beata Dawidowska-Najdyszak. Realizuje projekt zakup wyposażenia do gabinetu fizjoterapeutycznego. Środki pozyskane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Buduj Razem. Miejsce realizacji projektu? Tu. Fizjoterapia Beata Dawidowska-Najdyszak. Ulica Króla Władysława Jagieły 17, 95 080 Tuszyn.
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
8: Ale że już?
7: No już.
8: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
7: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
8: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
7: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
9: Minęła godzina 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Pora na najnowsze wydanie wiadomości w studiu Damian Grosicki.
11: Uniewinniony mężczyzna od podpalenia pustostanu przy Żdowskiej w Łodzi posiedzi za coś innego. O szczegółach za chwilę. Chronią głowę przed opadami, ale ławki już niekoniecznie. Przystanki w Justynowie będą modernizowane. Pabianice stawiają na ekologiczną komunikację. Przelotnie popada, a nawet zagrzmi 12 stopni na termometrach. Sąd uniewinnił mężczyznę od zarzutu podpalenia pustostanu przy ulicy Żdowskiej w Łodzi, w którym zginęły dwie osoby. Posiedzi jednak za coś innego. Oskarżony Adil A. według prokuratury rok temu w kwietniu miał podpalić budynek, gdy w środku przebywali jego bezdomni znajomi, z którymi wcześniej pił alkohol. Sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów, by przypisać mężczyźnie spowodowanie pożaru, tłumaczył sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Piotr Wzorek.
12: Nie można precyzyjnie ustalić, czy ten ogień został zainicjowany przed opuszczeniem budynku przez oskarżonego, czy też już po opuszczeniu budynku przez oskarżonego. Obie wersje są możliwe.
11: Natomiast Adil A. został skazany, ale za kradzież torebki starszej kobiecie. Podczas ataku przewrócił się także jej mąż, który poruszał się o kuli. Sąd wymierzył mu łączną karę 3 lat i 2 miesięcy więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.
0: od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Choć wyglądają ładnie, to nie chronią przed deszczem. Mowa o wiatach przystankowych w Justynowie. Przez szczeliny między ozdobnymi deskami do środka przedostają się opady i ławki dla oczekujących na autobus regularnie robią się mokre. Mieszkańcy zgłosili problem już w kwietniu, a lokalny społecznik Dariusz Mysielski w maju złożył wniosek do wójta. Urzędnicy obiecali niezwłoczne działanie.
13: Poczekałem do września, wysłałem wniosek, na jakim etapie znajduje się uszczelnienie wiatr. Otrzymałem odpowiedź 6 października, że 17 czerwca wyłaniał się proces wyłonienia osoby, która będzie uszczelniać te wiaty przystankowe. No mamy październik, dzisiaj jak widać to nic się nie rusza.
11: Sprawa skomplikowała się w lipcu, gdy w internetowej ankiecie zaledwie 16 osób poparło pełne zabudowanie wiatr, a ponad 100 było przeciwko zmianom. Marta Janiszewska z Urzędu Gminy Andrespol tłumaczy, że wyniki te mówią same za siebie, jednak gmina nie rezygnuje z pomocy pasażerom.
14: Niektórzy mieszkańcy również zgłaszali jakieś tam możliwości rozwiązań technicznych, które by utrwaliły jeszcze te wiaty. Zamówiliśmy pleksę, która będzie pozwalała na to, żeby te wiaty w pewien sposób zabezpieczyć przed wiatrem czy warunkami atmosferycznymi.
11: Urząd ma nadzieję, że do końca roku uda się uszczelnić wszystkie wiaty przystankowe w Justynowie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
11: Rekonwalescencja Leona XIV przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie. Poinformowali lekarze opiekujący się papieżem w rzymskiej klinice Gemelli. Aleksandra Nietopiel.
15: W środę rano papież przeszedł badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. Rozpoczął także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczolakoraka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
11: Zabieg przebiegł bez komplikacji, a Leon XIV ma pozostać w szpitalu. Pabianice stawiają na elektryczne autobusy. Wraz z nowymi pojazdami w mieście pojawią się specjalna infrastruktura. O szczegółach mówi reporter Radio Łódź Sebastian Duda.
16: W Pabianicach zamontowanych zostanie 6 dwustanowiskowych ładowarek o mocy 120 kW, a także jedna ładowarka mobilna o mocy 60 kW. Innym istotnym elementem będzie wiata nad stanowiskami postojowymi dla autobusów wyposażona w fotowoltaikę. Budowa nowej infrastruktury ma przygotować miasto na przyjęcie 12 autobusów elektrycznych. Mówi Marcin Chmielewski, prezes Miejskiego Zarządu Komunikacyjnego w Pabianicach.
17: Wycofamy z eksploatacji autobusy, które w 2028 roku będą miały 20 lat. To miejsce pojawią się nowe pojazdy z klimatyzacją ekologiczne. Dla mieszkańców to będzie zwiększenie komfortu podróżowania.
16: Autobusy elektryczne wraz z całą infrastrukturą pojawią się w Pabianicach pod koniec przyszłego roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: A cała inwestycja współfinansowana jest z funduszy unijnych. Kolejne wiadomości o 19:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
9: W sumie to jest optymistyczna prognoza pogody, bo to już prawie połowa października. W tej chwili jeszcze jest 12 stopni ciepła, można tak powiedzieć. Słońce zaszło, umiarkowane zachmurzenie. No i tak będzie przez najbliższe godziny w nocy, możliwe większe przejaśnienia, ale możliwe także zamglenia. Miejscami może przelotnie popadać, ale to tylko w niektórych miejscach naszego regionu. Temperatura spadnie do 6 stopni, ale to będzie nad ranem. Będzie wiał słaby, okresami umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni. Natomiast jutro znów umiarkowane zachmurzenie początkowe. Na wschodzie regionu duże, temperatura maksymalna między 11 a 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, słabnący, przeważnie wiejący z północy i północnego zachodu.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
9: Zakończyliśmy już program Radio Łódź Słuchasz i Wiesz. Dziękuję Państwu. Piotr Andrzejczak za ostatnie 2 godziny. Tomasz Ferliński pozostaje w studiu. Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilkunastu minut nic się nie zmieniło. Anna Grublińska się pojawiła.
18: Tak jest i zapowiadam prawdziwy przekładaniec podczas naszego publicystyczno-muzycznego wieczoru. Przekładaniec tematyczny, bo tkaczki, włókniarki i dziedzictwo przemysłowej Łodzi w pierwszej godzinie, w kolejnej dwie, audycję, najpierw o nowym w Polsce gatunku szerszenia, obcym, inwazyjnym, czy zagraża rodzimej faunie. Będziemy się zastanawiać.
9: Zagraża.
18: Nam również szerszenie są niebezpieczne. A potem, czy Stany Zjednoczone odetną Ukrainę od pomocy? To w audycji Taki jest świat. A po godzinie 20 z cyklu Nie wstydź się zapytać o seksie z botem dzisiaj mowa będzie. Mam nadzieję, że to tematy przykuwające uwagę.
9: No na pewno.
18: Zapraszam zatem, a Piotrowi dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru życzymy.
9: Dziękuję.
10: Radio Łódź na wieczór.

Październik to jest bardzo dobry miesiąc, aby rozmawiać zarówno o włókniarkach i włókniarzach łódzkich, jak i w ogóle o dziedzictwie przemysłowym Łodzi, tym dziedzictwie związanym z przemysłem lekkim właśnie. A dlaczego? O tym już niedługo w rozmowie z doktorem Marcinem Gawryszczakiem z Centralnego Muzeum Włókiennictwa, historykiem. A że będziemy mówić także o tym, że ta nazwa przemysłu lekki bardzo jest nieadekwatna do warunków pracy w zakładach włókienniczych. Zatem i być może naszym słuchaczom przypomną się historie związane z bliskimi osobami pracującymi właśnie w łódzkich zakładach włókienniczych i może nie tylko. Bardzo proszę, jeśli ktoś chciałby podzielić się opowieściami albo jakimiś informacjami związanymi z pracą cioci, matki, babci. Mówię o kobietach, bo większość jednak to były pracownice, to były kobiety. Ale oczywiście pamiętamy, że nie tylko, to bardzo proszę. Można korzystać z adresu studiomałparadiołódź.pl, studiomałparadiołódź.pl. Można do nas telefonować 606 78 78 78. Można też nagrać głosówkę, korzystając ze strony radiołódź.pl albo z naszej aplikacji. Już teraz czekamy na wypowiedzi słuchaczy, a być może dopiero ta rozmowa państwa natchnie do wspomnień. Zapraszam zatem do jej wysłuchania.

0: Doktor Marcin Gawryszczak nas odwiedził. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i kierownik działu przemysłu włókienniczego w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. No właśnie, o włókiennictwie, o tkaczkach. Bardzo dobrze jest porozmawiać właśnie w październiku, choć mówi się, że Łódź bawełną stała, no ale len też jest ważny. A paździerze to są przecież odpadki przy produkcji tkanin lnianych. Dobrze mówię?
1: Tak, właściwie nawet nie tyle przy produkcji tkanin lnianych, tylko przy obróbce wstępnej lnu. Ponieważ len, jak pewnie wszyscy wiedzą, len jest rośliną, którą w trakcie obróbki trzeba pozyskać włókno, czyli pozyskać środek, a paździerze to są właśnie te zdrewniałe części łodyg, które trzeba było usuwać. Najczęściej to robiono właśnie jesienią, stąd też nazwa miesiąca, październik. Ta obróbka lnu ludowa jest bardzo ciekawym procesem od wieków wykonywanych na terenie Polski, ponieważ len i wełna to są takie dwa główne surowce, które od zawsze były we włókiennictwie czy w produkcji ubrań na terenie Polski wykorzystywane. Len zbierano, później go roszono albo wrzucano do wody, do rzeki, przyciskano oczywiście jakimiś kamieniami albo układano na łąkach, poddawano działaniu rosy. Powodowało to rozpoczęcie takich procesów gnilnych, grzybicznych, które oddzielały włókno od łodygi. I później w kolejnym etapie było właśnie na międlicach, cierlicach łamanie tych łodyg i później wyczyscywanie na szczotkach, usuwanie resztek. I powstawało włókno, które już służyło do dalszej obróbki, do produkcji przędzy, a później tkanin.
0: No i październik też jest dobrym miesiącem, aby rozmawiać o tkaczkach, bo święto tkaczki przyniósł ze sobą początek października. To już za nami oczywiście, natomiast wciąż warto pamiętać o tym dziedzictwie Łodzi i to pamiętać podwójnie. Poprzez włókniarki i włókniarzy, ale także poprzez to materialne dziedzictwo Łodzi. Czy jest jeszcze w Polsce podobne miasto, w którym byłoby tyle pofabrycznych przestrzeni, które pełnią nowe funkcje i dostały nowe życie. Niektóre długo musiały na to czekać, inne krócej. Czy jesteśmy pod tym względem wyjątkowi?
1: Ja bym powiedział, że niektóre jeszcze na to czekają cały czas, żeby uzyskać to nowe życie, bo mamy jeszcze w Łodzi trochę takich blizn poprzemysłowych. Znaczy, z jednej strony Łódź jest wyjątkowa, bo jest oczywiście największa. Więc skala powierzchni tych terenów i ilości tych budynków, które są przekształcane, to też warto podkreślić od bardzo dawna, bo jednym pierwszym przykładem tak naprawdę takiej rewitalizacji w kontekście przekształcania budynku poprzemysłowego na cele kulturalne jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie już w latach 50., czyli 70 lat temu, podjęto decyzję, że w byłej fabryce będzie muzeum. Także to była naprawdę przełomowa decyzja. Są jeszcze takie miasta w Polsce, oczywiście związane z przemysłem włókienniczym, no ale to są trochę mniejsze miasta. No, oczywiście Żyżardów, w miarę nieodległe od Łodzi, związane z przemysłem właśnie lniarskim. Tam też na terenie dawnej fabryki funkcjonuje Muzeum Lniarstwa i budynki pofabryczne też są przekształcane. No i Bielsko-Biała jest kolejnym takim ośrodkiem, też właśnie związanym z tym tradycyjnym surowcem, czyli z wełną głównie. No oczywiście jakby budynków w skali kraju związanych z przemysłem włókienniczym jest mnóstwo i niemal w każdym większym mieście takie zakłady się dawniej znajdowały. One mają bardzo podobne historie bardzo często. Zakłady o rodowodzie z przełomu XIX-XX wieku bardzo często w rękach prywatnych do II wojny światowej, znacjonalizowane po II wojnie światowej i upadające w latach 90. No i w zależności od przeznaczenia, od szczęścia tak naprawdę są przekształcane albo na galerie handlowe, albo wręcz wyburzane i przekształcane na jakieś osiedla, bo bardzo często z racji na długą trwałość, znaczy na długą historię, to są bardzo atrakcyjne tereny w centrum miasta, tak jak w Łodzi zresztą.
0: No właśnie, wyburzenie to najgorszy scenariusz, albo wtedy, kiedy płonie fabryka, prawda?
1: Tak.
0: Niestety zdarzają się takie sytuacje, no ale mamy też i w Łodzi Monopolis, manufakturę, wspomniane oczywiście Centralne Muzeum Włókiennictwa wraz z okolicą, bo to też ogrody Gajera przecież tak blisko. Mamy EC1, mamy fuzję i tuż obok fabrykę sztuki Art Inkubator. Mamy nową tkalnię teraz, także powstaje kolejne właśnie takie centrum. No i najpiękniej jest, kiedy dużo tej historycznej tkanki udaje się zachować. To nie zawsze, jak pan wcześniej mówił, jest możliwe, ale wtedy, kiedy mamy te historyczne pamiątki, to nadaje chyba wyjątkowy charakter miejscu.
1: Tak, warto, zawsze warto moim zdaniem podkreślać historię tego miejsca i nawiązywać właśnie, chociaż w architekturze, do tej przestrzeni. I w wielu miejscach to się udaje, no nie zawsze jest to możliwe. Manufaktura jest bardzo, myślę, dobrym przykładem pod tym względem, czyli zachowania architektury. Oczywiście przeznaczenie terenu jest zupełnie inne, natomiast wchodząc tam widać, że to jest była fabryka. Na nowej tkalni na pewno będzie o wiele trudniej, z racji na punkt wyjścia, to znaczy no ta tkalnia, największa tkalnia szajblerowska.
0: Zwana też tkalnią papieską.
1: Zwana też tkalnią papieską po wizycie Jana Pawła II w 1987 roku. No, ona nie miała szczęścia w okresie transformacji. Sprzedana, kilkukrotna zmiana właściciela i właśnie pożar w 2012 roku i następująca po pożarze dalsza degradacja. To wszystko sprawiło, że obecnie punktem wyjścia tak naprawdę są tylko gołe mury. Elewacja zewnętrzna też zresztą zrujnowana, a w środku nic nie zostało. No ale to, patrząc geograficznie, to naprawdę jest bardzo blisko centrum miasta, blisko też Piotrkowskiej i taka największa blizna transformacyjna na terenie poprzemysłowym, też w bardzo ważnym tak naprawdę turystycznie miejscu, bo bardzo wiele osób przyjeżdżając do Łodzi odwiedza Księży Młyn, odwiedza oddział Muzeum Sztuki, czyli Willę Pałac Herbsta. Udaje się do Piotrkowskiej, często do naszego centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, porusza się milionową Tymienickiego.

0: prawo i konserwator nie wymaga, ale będzie się starał zachować, właśnie żeby zachować historyczną atmosferę miejsca i nawiązanie do włókienniczej przeszłości, tej przestrzeni.
1: A te miejsca historyczne bywają zupełnie niezwykłe. Teraz mam na myśli na przykład zabytkową elektrownię na Księżym Młynie.
0: Rozumiem, że mówimy o elektrowni.
1: Teraz mówimy o fuzji, tak.
0: To tam też bardzo ważne jest to, że udało się zabezpieczyć budynek z zewnątrz, bo jak byłem tam pierwszy raz przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych, gdzieś w 2017-2018 roku, to wewnątrz stała woda i latały gołębie oczywiście, bo był tam dla zwierząt i dla opadów atmosferycznych swobodny dostęp. Teraz ona jest od zewnątrz zrewitalizowana, zabezpieczona. Wygląda świetnie, jest naprawdę perełką całego kompleksu i myślę, że łodzi przemysłowej. W środku cały czas czeka na pomysł, na rewitalizację, ale tak naprawdę nawet w tym momencie od czasu do czasu można tam wejść. Była tam wystawa w ramach festiwalu, fotofestiwalu bodajże.
1: Tak, tam są działania artystyczne najczęściej, różne.
0: Powinniśmy też powiedzieć, że składa się budynek elektrowni z dwóch części, z maszynowni i kotłowni. Kotłownia jest dostępna. Tam się często odbywają właśnie pokazy filmów, koncerty, potańcówki, targi, różne działania. W maszynowni jest rzadziej, właśnie ta wystawa z fotofestiwalu tam się odbywała. Czasami tam wycieczki są prowadzone. Ile razy bym tam nie wchodził? Byłem tam co najmniej kilkanaście razy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zawsze robi ogromne wrażenie. I o każdej porze dnia i o każdej porze roku wygląda troszeczkę inaczej przez te przepiękne witraże, które są widoczne z zewnątrz. No ale dzięki temu, że są te witraże, też w środku wygląda to zupełnie inaczej, w zależności od tego, czy wejdziemy przed południem, czy po południu, czy w słoneczny dzień, czy w pochmurny.
1: Bardzo nam się zmienił w ostatnich dwóch dekadach Księży Młyn, prawda? Właściwie jeśli teraz jeszcze powstanie ten kolejny kompleks, no to można powiedzieć, że już mniej więcej Księży Młyn będzie, jak to dzisiaj się mówi potocznie, ogarnięty.
0: Tak, no i też będzie tak naprawdę, to są jedne dawne zakłady Scheiblerów, później też Gromanów, natomiast też z perspektywy i mieszkańców i turystów, jeśli ktoś zacznie przy Muzeum Kinematografii, przejdzie Parkiem Źródliska, przejdzie na Księży Młyn jako osiedle robotnicze, zobaczy dzisiejsze lofty, czyli byłą przędzalnię, przejdzie w kierunku Kilińskiego, ulicą Tymienieckiego, zobaczy za kilka lat zrewitalizowany teren nowej tkalni, tam będzie też pasaż pośrodku, którym będzie można przejść na kolejny były teren szejblerowski, dzisiejszą fuzję i dojdzie do Piotrkowskiej, do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Za chwilę są też ogrody Gajera, obok Pałac Steinertów, także bardzo fajny, niedługi na jeden dzień szlak turystyczny. Z pewnością cały dzień będzie można spędzić i myślę, że ciekawie czas też.
1: Mówimy o tym terenie nowej tkalni jako o terenie, który bardzo długo czekał na zagospodarowanie. Pan powiedział, że to właśnie jedna z tych ofiar przemian ustrojowych. Ten moment przemian ustrojowych dla Łodzi był niezwykle trudny. Młodsi słuchacze nie pamiętają tego, ale no to był koniec przemysłu włókienniczego w Łodzi i ja się dziwię, że Łódź się podniosła po tym, bo można było się spodziewać, że to będzie jakaś klęska miasta. A nie było też jakiejś pomocy centralnej państwa. To chyba należy tutaj oddać wielką sprawiedliwość łodziankom i łodzianom, że potrafili przedsiębiorczo jakoś zadziałać i nie poddać się. Choć momenty były dramatyczne.
0: Właściwie lata 90. i początek XXI wieku. Niezwykle dramatyczna sytuacja. Tak jak pani powiedziała, Łódź, przemysł włókienniczy i osoby związane z przemysłem zostawiane same sobie bez pomocy rządowej i w niezwykle dynamiczny i dramatyczny sposób upadający ten przemysł. Ciężko to sobie nawet wyobrazić, pomimo tego, że to jest bardzo niedawna przeszłość. Natomiast w epoce PRL-u oficjalnie bezrobocia nie było. Reformy gospodarcze zaczęły się w grudniu 1989 roku, a w Gazecie Łódzkiej 24-25 marca 1990 roku, czyli niecałe 4 miesiące po pierwszych reformach, jest artykuł o pierwszym lekkim bankructwie, lekkim w cudzysłowie oczywiście, bo dotyczy
1: przemysłu lekkiego,
0: czyli zakładu przemysłu wełnianego imienia Andrzeja Struga, firmy, która jako jedyna w Polsce chyba robiła drukowane tkaniny wełniane. Bardzo piękne i do dzisiaj do zdobycia w drugim obiegu na portalach aukcyjnych czy innych ogłoszeniach internetowych. Przepiękne chusty z czystej wełny, drukowane, bardzo dobrej jakości. No i właśnie zakłady Struga jako pierwsze ucierpiały. Mówiłem o tym, że w PRL-u jakby nie było oficjalnie bezrobocia. Natomiast w przeciągu 2-3 lat to bezrobocie w Łodzi sięgnęło poziomu 100 tysięcy osób, związanej głównie z przemysłem lekkim. Badania łódzkich socjologów, profesor Wielisława

0: Oda Kruszyńska wskazywały, że jedna osoba bezrobotna miała wpływ na 2-3 osoby. Z reguły 3, no bo to są rodzice, dzieci, czy osoby pozostające na utrzymanie tych osób. Czyli w przeciągu 3 lat w Łodzi nagle znalazło się, czy istniało w Łodzi 300 tysięcy osób dotkniętych bezpośrednio problemem bezrobocia. Miasto, które liczyło ponad 700, niemal 800 tysięcy mieszkańców wtedy, ale i tak mówimy o 40% miasta niemal. Ludzi, tak jak mówiliśmy, pozostawionych samych sobie i też bez, brutalnie mówiąc, wielkich perspektyw, ponieważ przemysł włókienniczy cały chwiał się i upadał. Także to nie było tak, że po upadku jednych zakładów można było szukać pracy gdzie indziej, no bo z tym było poważny problem. Było to tym bardziej trudne dla osób, których całe rodziny pracowały w przemyśle. A to była normalna sytuacja powszechna, że i mąż, i żona pracowały w jednych zakładach. No i niestety wtedy okazywało się bardzo często, że oni z dnia na dzień razem tracili pracę, czyli cała rodzina traciła środki do utrzymania, do życia.
1: A jeszcze trzeba tutaj dodać, że takie zakłady pracy to właściwie były takie światy całe, bo to nie było tylko miejsce pracy, ale istniały przyzakładowe przedszkola, domy kultury, orkiestry, kluby sportowe, przychodnie. Także to był upadek czegoś więcej niż fabryki.
0: Tak, to była brutalna zmiana całego życia, bo jeśli ktoś chciał, to tak naprawdę całe życie w tej fabryce spędzał. Właśnie zarówno jeśli chodzi o zwykłą pracę, ale też spędzanie wolnego czasu. To nie jest dobre sformułowanie, ale takie zainteresowania, kółka zainteresowań, tak? Czyli właśnie orkiestry przyzakładowe.
1: Pasje,
0: tak, tak. Też spędzanie wolnego czasu na zasadzie wyjazdów wspólnych, wycieczek, grzybobrań, rajdów turystycznych. Bardzo ciekawie o tym pisze Marta Madejska. Wszyscy kojarzymy Martę Madejską oczywiście z Aleją Włókniarek.
1: Ale też napisała właśnie o przemianie ustrojowej. Ostatni gasi światło.
0: Tak, ostatni gasi światło.
1: Polecamy.
0: Polecamy, bo tam też jest właśnie o tych kosztach transformacji tych dodatkowych, nie tych bezpośrednich, związanych właśnie z bezrobociem, z upadkami zakładów pracy, ale z tym też, z czym to się wiązało. Właśnie z zamykaniem bibliotek, z pogorszeniem dostępu do kultury, ze zanikiem więzi społecznych.
1: A jeszcze tutaj zatrzymajmy się przy tym przywołanym przez pana określeniu przemysł lekki.
0: Zawsze jak oprowadzamy naszych zwiedzających i rozmawiamy o warunkach pracy, to właśnie podsumowujemy, że to określenie przemysł lekki jest takim gorzkim żartem, bo on nie był lekki pod żadnym względem. Tu oczywiście chodzi o warunki pracy. I one tak naprawdę wiele się nie zmieniły od końca wieku XIX, powiedzmy przez kolejne kilkadziesiąt lat. Bo to jest kilka aspektów. Przede wszystkim hałas, bo u nas w muzeum mamy salę maszyn w ruchu, gdzie uruchamiamy takie właśnie krosna z końca XIX wieku. Jedno krosno daje nam około 75 dB hałasu, czyli to jest takie porządne, no już naprawdę hałas, który ciężko wytrzymać na dłuższą metę, no ale my uruchamiamy jedno, dwa, trzy. Na hali fabrycznej tych krosien było kilkadziesiąt albo kilkaset. No, nowa tkalnia była największą, tam pracowało ponad 2000 krosien. W momencie otwarcia reklamowano 1914 maszyn. Później było ich troszkę więcej. Więc hałas na hali fabrycznej dochodził do 120 dB. To jest tak, jakby helikopter nam lądował za oknem. Przy otwartym oknie oczywiście, czyli to jest powyżej progu bólu. No i w XIX wieku ta długość dnia pracy wynosiła kilkanaście godzin. Także kilkanaście godzin w takim hałasie. I ten hałas cały czas się utrzymywał. Nawet dzisiejsze krosna emitują bardzo duży hałas. One są oczywiście trochę cichsze, ale to nie jest jakaś ogromna różnica. Ja znalazłem takie raporty jakby współczesnej inspekcji pracy gdzieś z lat 50. 60., które informowały, że po modernizacji tkalni w jednym z zakładów łódzkich ten poziom hałasu spadł o 2 decybele. Także to jest bardzo symboliczne. No ale hałas to jest tylko jedna z tych rzeczy. Na początku naszej rozmowy padło takie zdanie, że Łódź bawełną stała. Bawełna rzeczywiście była głównym surowcem przerabianym w Łodzi, natomiast bawełna ma to do siebie, że ona bardzo pyli w trakcie obróbki, więc w czasie pracy w powietrzu unosi się pył bawełniany, który jest oczywiście wdychany przez pracujących, osiada na płucach i jest też przyczyną chorób, pylicy i tak dalej. Praca wykonywana też na stojąco, wchodząc przede wszystkim. Także choroby typu żylaki też bardzo, bardzo powszechne. Ten pył bawełniany był też bardzo łatwopalny, także sztucznie podnoszono wilgotność z jednej strony, żeby zmniejszać to zagrożenie przeciwpożarowe, a z drugiej, żeby odpowiednią wilgotność utrzymywać do procesów obróbki. Czyli to była praca tak maksymalnym skrócie mówiąc, w dużym hałasie, w dużej wilgotności, w dużej temperaturze.
1: I z dużym obciążeniem, bo jedna osoba odpowiadała za ileś krośnie.
0: Tak, za kilka krośnie, w zależności od asortymentu, od 4 do 6 tak naprawdę najczęściej.
1: No i jeszcze praca na zmiany.
0: Praca na zmiany. No w XIX wieku jeszcze praca kilkunastogodzinna, później kiedy się skrócił czas pracy i w 1918 roku wprowadzono 8-godzinny czas pracy i 46-godzinny tydzień pracy, ale też rozwój elektryczności, powszechny dostęp do elektryczności pozwolił na pracę nocną tak naprawdę cały czas, bo pojawiło się oświetlenie powszechnie. Czyli praca taka na 3 zmiany, tydzień, zmiana poranna 6-14, tydzień zmiana popołudniowa 14-22 i często tydzień pracy nocnej 22-6.
1: W ostatnich latach coraz więcej mówi się właśnie i o włókniarzach i włókniarkach łódzkich, o ich warunkach pracy, ale także przypomina się właśnie i ten trudny moment przełomu. Wydaje mi się, że taki przez lata temat niedoceniany zyskuje w tej chwili na wadze wartości.
0: Tak, od kilku lat z pewnością jest debata na ten temat też w kontekście, jak oceniać okres transformacji. On w Łodzi jest zupełnie inaczej oceniany niż na przykład w Warszawie. Mieliśmy też kilka lat temu taki projekt międzynarodowy właśnie dotyczący transformacji. Grupa zaproszonych osób pamiętających, doświadczonych przez transformację, jakby oglądała film. I ten film oglądali ludzie w Łodzi, w Gdańsku, w Berlinie, w Warszawie, w jakiejś malutkiej miejscowości za granicą niemiecką, też w Niemczech. I później była dyskusja. I osoby, które prowadziły ten projekt, powiedziały, że w Łodzi był zupełnie inny odbiór tego filmu. Zupełnie co innego. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi przychodzi, Stowarzyszenie Topografii już kilka lat temu przeprowadziło taki cykl debat na temat transformacji. I wtedy na każdej z tych 4 debat sala pękała w szwach i były bardzo żywe emocje. A topografie, które przeprowadziły ten super cykl debat. Ten cykl był odpowiedzią na taki raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli związanych ludzi z Leszkiem Balcerowiczem, którzy w taki hura optymistyczny sposób podeszli właśnie do transformacji, że wszystko się udało, nic lepiej nie dało rady zrobić, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, ale nikt z ich strony, ze strony forum nie brał pod uwagę i nie bierze pod uwagę kosztów społecznych, o których w Łodzi trzeba i warto przypominać.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Łódź.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był z nami dr Marcin Gawryszczak, kierownik działu przemysłu włókienniczego w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, czyli to jest jedna właśnie z tych przestrzeni pofabrycznych, które zyskały nowe życie i ta najstarsza w naszym mieście.

Rozbitkowie, taki jest tytuł piosenki Edyty Bartosiewicz, a właściwie jak rozbitkowie, także mogli poczuć się ci wszyscy, którzy stracili pracę w momencie przełomu strojowego w Polsce i upadku przemysłu włókienniczego w Łodzi. Jak już słyszeliśmy dzisiaj, ten przemysł nazywany lekkim, to wcale lekki nie był pod względem warunków pracy w zakładach przemysłowych, w zakładach włókienniczych, w tym właśnie w Łodzi. Teraz jest czas, aby przypomnieć numer telefonu i adres do Radia Łódź, gdyby ktoś chciał się podzielić swoim wspomnieniem, obserwacją, wspomnieniem o pracy ciężkiej, na przykład kobiet w rodzinie, w tymże przemyśle, choć i mężczyzn przecież on także zatrudniał, podkreślam, pamiętamy o tym. A zatem 606 78 78 78 studio@radiołódź.pl. Można także nagrać głosówkę na naszej stronie albo korzystając z aplikacji Radia Łódź. A już za kilka chwil jedna myśl od przywołanej w rozmowie z doktorem Gawryszczakiem Marty Madejskiej, myśl dotycząca jej strony, jej książki Ostatni gasi światło, bo to ważny bardzo kontekst i ważny wątek tej zakończonej już dzisiejszej rozmowy, a to będzie tylko fragment rozmowy kolejnej.

0: W dzisiejszej rozmowie z doktorem Gawryszczakiem przypomniane zostały tytuły książek Marty Madejskiej, Aleja Włókniarek, ale także ten nowszy tytuł Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. Marta Madejska była gościem jednego z wydań książkomanii naszej w Radiu Łódź i wtedy rozmawiałyśmy między innymi o tym, że ta książka to jest też realizacja metody, którą Marta Madejska lubi, to znaczy jest w tej książce narracja, ale przywołane są także różne głosy, są relacje, są fragmenty ze starych numerów przyjaciółki, taśmy magnetofonowe obiecujące biznesowy sukces, duchowe uzdrowienie, zapomniane odcinki polskiej kroniki filmowej. Marta pojechała do Nowej Soli, którą po zapaści przemysłu uratowały, uwaga, krasnale. Szukała zaginionych archiwów, sprawdzała, jaki związek z dawnymi zakładami pracy miała kobieca piłka nożna. Rozmaitość wątków i rozmaitość także głosów w tej książce. Posłuchajmy krótkiego fragmentu rozmowy z Martą Madejską.
1: Te głosy tam są, te osoby mają te głosy i te głosy też są wyrażane właśnie w tych materiałach, na przykład prasowych z tamtych czasów, tylko one są niesłyszalne, albo nigdy nie były słyszalne, albo zostały w jakiś sposób zapomniane, chociaż kiedyś były bardziej oczywiste, więc ja oddaję im pole, oddaję im przestrzeń w tej książce i jest to dla mnie rzeczywiście bardzo ważne, żeby cały czas zestawiać ten poziom mikro i poziom makro. Dlatego, że to, co jest na poziomie mikro, decyduje o naszym życiu. Wydaje mi się, że to nam pozwala zrozumieć siebie, nasze otoczenie i to doświadczenie codzienności, które tam często w tej książce jest opisane. To jest to, z czego właściwie składa się nasze życie. Nasze życie składa się z codzienności. A z drugiej strony jest ten poziom makro, ten, o którym czasem myślimy, czasem nie myślimy. Ja na pewno, pisząc o transformacji, często wracałam do tamtych czasów, które przeżywałam jako dziecko, więc wtedy w ogóle nie myślałam o tym poziomie makro, bo po prostu za mało rozumiałam. W ogóle mnie nie interesowała gospodarka przecież. I może też przez to tak bardzo dzisiaj próbuję zrozumieć, co się wydarzyło na tym makropoziomie, który był dla mnie wtedy zupełnie niedostępny.
0: Natomiast ten poziom mikro, ta codzienność, o której ty mówisz, była w momencie transformacji dla wielu osób po prostu dramatyczna. Jedna z rodzin, mąż, żona, czworo dzieci, nagle nie ma na chleb. I tu są wypowiedzi osób, które z entuzjazmem najpierw odnosiły się do perspektywy zmian w Polsce, mając świadomość, że to może dużo kosztować, ale po roku, dwóch latach wyrażały, chciałam powiedzieć, niepokój, często rozpacz.
1: Jest to narracja w ogóle, że te koszty były konieczne, ale też, że no trudno, było trudno, zacisnęliśmy zęby, przecierpieliśmy i dzięki temu potem już było dobrze. I w wielu sytuacjach do dzisiaj ona obowiązuje, na przykład jakichś zmian infrastrukturalnych, że przecierpicie, nie? Zaciśnijcie zęby i będzie dobrze. Moje pytanie, z którego wychodzę, jest takie, jednak jakie są te koszty i te doświadczenia i czy wszyscy przeżyli to zaciskanie zębów, bo to też jest pytanie, które się pojawia tam w książce. Drugą sprawą jest to, że to, co zapowiadano na horyzoncie, jakie będą te koszty, ostatecznie było niczym wobec tego, czym one były realnie.
0: Przypomnę tytuł książki Marty Madejskiej. Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji.

Państwa, audycja Radio Łódź na wieczór. Już niedługo u nas najnowsze wiadomości, a potem kolejne tematy, a być może jeszcze nawiążemy do wątków już poruszonych.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jedna osoba?
3: Nuda.
2: Dwie osoby?
3: Zaczyna się.
4: Dwa głosy.
2: Dwa charaktery?
4: Jeden mikrofon.
2: Czyli duety.
4: W Radio Łódź.
2: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
2: Radio Łódź na dwa głosy.
4: Słuchaj.
2: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
5: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 15 października od 23:05 do 1:00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
7: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
1: Po reklamie.
8: Jest 19:00. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Atomowy Bełchatów, czyli oczekiwanie na lokalizację elektrowni. Karol Nawrocki dotarł do Trybunału Konstytucyjnego. Chce zdobyć informacje o dzisiejszych wydarzeniach. Zgierz rodzinnie potrenuje, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. Dziś pochmurno, wietrznie i chłodno. 11 stopni na termometrach. Rosną szanse Bełchatowa na elektrownię jądrową. To jedna z dwóch lokalizacji, która znalazła się w porozumieniu podpisanym przez Ministerstwo Energii i spółki odpowiedzialnej za inwestycje. Zdaniem ekspertów za Bełchatowem przemawia przede wszystkim infrastruktura, a o szczegółach Seweryn Potentas.
9: Poza Bełchatowem szansa na dużą elektrownię jądrową ma też Konin. Jak się okazuje, w Wielkopolsce może jednak powstać elektrownia z małymi reaktorami, bo do jej budowy w Pątnowie przymierza się prywatna spółka Syntos Green Energy. To zwiększa szansę Bełchatowa, komentuje Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja.
10: Wysuwa się na prowadzenie lokalizacja bełchatowska, jeżeli chodzi o duży atom. Tymczasem w Wielkopolsce prawdopodobnie będą budowane małe reaktory jądrowe.
9: Za Bełchatowem przemawia też szereg atutów.
10: Wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą. Mamy tutaj do czynienia po prostu z takim wejściem trochę na gotowe, jeżeli chodzi o układ sieciowy. Lokalizacja w centrum kraju też jest pomocna.
9: Zanim decyzja o lokalizacji zostanie podjęta, oba miejsca czeka teraz szczegółowa analiza. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: A lokalizacja elektrowni powinna być znana w 2028 roku, choć pierwsze prace rozpoczną się około 2032.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Karol Nawrocki pojechał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby poznać szczegóły dzisiejszego zajścia, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguński. Przed budynkiem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Prezydent spotkał się z sędziami.
11: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej, również jako strażnik konstytucji, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Zbigniew Boguński wyraził również niepokój zaangażowaniem służb podległych MSWiA w wejście wybranych przez Sejm sędziów do Trybunału.
11: Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć, siłowe, podległe MSWiA były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
8: A Kancelaria Prezydenta utrzymuje swoje stanowisko. Według niej sędziowie, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Ponad połowa uczniów w Łodzi nie chodzi na religię. Liczba uczestniczących w zajęciach jest o 9 tysięcy niższa niż w 2022 roku. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Wmostwa-Wodnicka mówi, że największy spadek liczby uczniów na zajęciach religii nastąpił 4 lata temu, gdy do szkół poszedł podwójny rocznik. Teraz ten poziom się ustabilizował.
0: Głównie te rezygnacje są oczywiście w szkołach ponadpodstawowych, to są technika i szkoły branżowe.
12: W niektórych przypadkach my mamy do czynienia z takimi szkołami, gdzie lekcje religii organizujemy dla 5-6 osób. I to naprawdę z punktu widzenia samorządu sprawia bardzo duży problem.
8: Mówi Piotr Bors z Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, dodając, że w szkołach ponadpodstawowych na religii uczęszcza tylko co 10 uczeń. A zdaniem miasta należałoby organizować zajęcia z katechezy wspólnie dla kilku szkół, a do tego potrzebne są działania rządu i kościoła. Sygnały alarmowe, alerty i niezbędna wiedza, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To wszystko w jednym miejscu. W sobotę, 17 października, w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki w Zgierzu odbędzie się Krajowy Trening Rodzinny Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ćwiczenia mają przygotować mieszkańców, szczególnie dzieci i całe rodziny, do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta w Zgierzu.
13: Nauczył się rozpoznawania sygnałów alarmowych, ale też reagowania na alerty RCB, wyznaczania bezpiecznych miejsc w budynkach, jak opracować rodzinny plan postępowania na wypadek zagrożenia oraz dowiedzą się co nieco na temat procedur szkolnych w przypadku kryzysu.
8: Około godziny 10:30 przeprowadzony zostanie próbny alarm, dlatego nie ma się co denerwować. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam o 20:00.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Mówiłem, że w Bełchatowie być może powstanie elektrownia, ale też będzie deszczowo. Czy ten deszcz, co się nam może zapowiedzieć, jeśli chodzi o wybór lokalizacji elektrowni? No nie wiem, na pewno będzie padało, bo do Bełchatowa zbliżają się takie kłęby dymu. Nad Kamieńskim już pada na przykład i Osjakowem, ale to już jest nieco dalej. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta się waha między 12 stopniami na przykład w Sieradzu, tak mamy, do 11 w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie i 10 chociażby w Skierniewicach. Co nas czeka nocą? Nocą będzie również zimno. 5 stopni na termometrach, też taka temperatura średnia. W tej chwili mamy, nie powiedziałem, 11 stopni, ale ta odczuwalna jest nieco niższa, bo tylko 7.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Radio Łódź na wieczór.
14: Anna Groblińska, Tomasz Ferliński. My wciąż jesteśmy z Państwem. Już całkiem niedługa audycja Izabeli Berkowskiej. Szkiełko i oko. Dzisiaj mowa będzie o obcym szerszeniu. Naprawdę, mamy w Polsce nowy inwazyjny gatunek szerszenia. I co w związku z tym? Czy go należy się obawiać? A może nie ma czego się obawiać? Odpowiedź na to pytanie w audycji będzie także i spotkanie z Marcinem Pośpiechem i jego gościem. Dziś o kolejnej zmianie w relacji tego trójkąta, jakże ważnego teraz na świecie, Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina. Ale jeszcze wcześniej wypowiedź naszej słuchaczki za kilka chwil, to a propos tematu poprzedniej godziny naszego spotkania, i to będzie dodatkowy kontekst przeszłości Łodzi, tym razem nie przemysłowy, a naukowo-badawczy.

0: Mowa dzisiaj była w Radiu Łódź w poprzedniej godzinie naszego programu o przemyśle lekkim w Łodzi, o jego upadku. A nasza słuchaczka, pani Teresa, nam inny trochę kontekst rysuje, kontekst naukowo-badawczy. To jakich lat dotyczy to wspomnienie?
1: Lat 70., bo Łódź miała być wtedy zapleczem naukowo-badawczym przemysłu lekkiego. Te dwa wieżowce, które powstały na ulicy Piłsudskiego, to są, pierwszym z nich było Ekorno do Skojrointe, czyli ośrodek ekonomiki i organizacji przemysłu lekkiego i DOSKO, ośrodek doskonalenia kadr w przemyśle lekkim, i Rointe, resortowy ośrodek informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej przemysłu lekkiego, który był na prawach Departamentu Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Tam, zresztą ja tam zaczęłam pracować po pracy w PWN-ie, na dzisiaj nauczyłam zawodu wydawnic naukowych, powstawały, ja mówię chociażby o wydawnictwach, sygnały, informacje, takie czasopismo, gdzie resortowy ośrodek Ministerstwo Przemysłu Lekkiego. Tutaj jest napisane. Serwis piśmieniczy źródeł informacji, metodyka i technika informacji. To są czasopisma, które akurat mam u siebie w domu, ponieważ też byłam w resortowym ośrodku kierownikiem zakładu udostępniania i rozpowszechniania informacji, gdzie się zbierało materiały różne, to w zależności od tego, co można było, bo to cenzura jeszcze działała, ale to jest na dłuższą rozmowę, także no ale jak usłyszałam dzisiaj te informacje, mówię nie, no to zupełnie było inaczej. No ale to wszystko padło gdzieś chyba w 78 albo 79. W każdym bądź razie Łódź miała być zapleczem naukowo-badawczym przemysłu lekkiego.
0: Pani Tereso, bardzo dziękujemy za to przypomnienie. Napisał do nas także pan Emil, bardzo ciekawe są dzieje Łodzi, i pisze nasz słuchacz tak. Mieszkam w mieście od 1989 roku i pamiętam, jak w Polteksie na Ogrodowej cały czas było widać światło w oknach fabrycznych, gęsty pył bawełniany, było słychać ogromny hałas produkcji. Współczesne muzea nie oddają tego przerażającego dla dziesięcioleci doświadczenia. Bardzo dziękujemy również za tę wypowiedź. A już niedługo, zgodnie z naszymi wieściami i zapowiedziami, Szerszeń w roli głównej.

0: Michael Kiwanuka, jedna z moich ulubionych piosenek i nie moich, bo Tomka Fernińskiego realizującego program także przez serial znany z Popularyzowana, a już teraz w Radiu Łódź czas najwyższy na audycję Izabeli Berkowskiej.
1: Szkiełko i oko.
2: Kolejny obcy gatunek owada pojawia się w naszym kraju. Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do biedronek azjatyckich i wtyków amerykańskich, a teraz trzeba się będzie przyzwyczaić do szerszenia azjatyckiego. Poznamy go lepiej z entomologiem, doktorem Radomirem Jaskułą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Właściwie o tym owadzie to się mówi od kilku lat i tu go widziano, tam go widziano, nikt nie chciał jakoś tak do końca potwierdzić, ale tym razem udało się zlokalizować gniazdo.
3: Tak, no to są sprawy zupełnie świeże, bo pierwsza obserwacja pochodzi co prawda z końcówki września, 26 września, gdzieś tam w mediach po prostu się pojawił, w mediach takich społecznościowych pojawiły się jakieś pierwsze obserwacje, a w dniu wczorajszym oficjalnie wpłynęła informacja do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na temat obserwowanych okazów, które obserwowano na południe od Ojcowa, dokładnie rzecz biorąc pomiędzy takimi wsiami jak Biały Kościół i Wielka Wieś, gdyby ktoś sobie bardziej chciał tego poszukać. Odkrycie zostało wykonane właściwie trochę przypadkowo, bo jeden z tak zwanych naukowców obywatelskich na platformie iNaturalist tam zrobił zdjęcie, wrzucił to zdjęcie, to zostało zidentyfikowane. To przez jakiś czas faktycznie nie było żadnego rozgłosu, natomiast no, dzisiejszy, wczorajszy dzień dużo tutaj zmieniły, bo nie dosyć, że ten gatunek został potwierdzony, to dzisiaj w godzinach porannych zostało...
2: Czyli bardzo na gorąco dzisiaj
3: tak,
2: podajemy
3: no, zupełnie świeża sprawa, zupełnie świeża sprawa, tak.
2: No to trzeba by chyba wyjaśnić, jak on wygląda może na początek. Znaczy,
3: może właśnie zacznę od tego, że kiedy mówimy w takim przekazie medialnym często, ale to też jest taki problem powielany właściwie we wszystkich mediach społecznościowych.
2: Że mówimy o innym gatunku.
3: Mówimy o szerszeniu azjatyckim jako gatunku obcym, który kolonizuje Europę. No prawda jest taka, że mamy trzy takie gatunki, które pochodzą z Azji i są szerszeniami. A oprócz tego mamy szerszenia tego europejskiego, tam naszą największą osę, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o gatunki rodzime. I ten szerszeń, o którym teraz mówimy, on ma czasami zwyczajową nazwę azjatycki, ale tak jak powiedziałem, wszystkie trzy obce, które są w Europie, są z Azji pochodzą, więc one zasługują na taką nazwę. Natomiast ten konkretny, to jest wespa vetulina, łacińska nazwa, która na pewno rozwiewa wątpliwości. On ma dwie polskie nazwy krążące gdzieś nawet już przy jakiejś tam, nawet na Wikipedii, tak? Albo to jest nazywany szerszeniem czarnym, albo żółtonogim. No i te dwie nazwy jakby troszeczkę korespondują do jego, wyglądu, bo z jednej strony on jest znacznie bardziej czarny niż ten nasz europejski. Cały właściwie tułów, duża część głowy, duża część przedplecza jest rzeczywiście czarno zabarwiona. Dla kontrastu u naszego szerszenia to jest kolor bardziej taki czerwono-bordowy i dosyć duże żółtego. No a z kolei ta druga nazwa szerszeń żółtonogi koresponduje z odnóżami, które są żółte, ale to jest bardzo mylące, bo nasz gatunek rodzimy, tak jak zresztą duża część os ma odnóża przynajmniej częściowo żółte, więc tutaj ta nazwa jest taka trochę nietrafiona. Natomiast te pozostałe dwa gatunki, czyli ten, który taki no, najbardziej sławny jest.
2: Wzbudza postrach.
3: Tak, i który ma być gigantycznych rozmiarów, niemal wielkości helikoptera, no to o takim gatunku nie mówimy w tej chwili, jeżeli chodzi o występowanie w Europie. To jest dwa pozostałe gatunki, to jest wespa orientalis i wespa bicolor. One są przede wszystkim gdzieś na samym południu Europy, często w bardzo ograniczonym zasięgu na ten moment. Na pewno będą zwiększały swoje zasięgi w miarę.
2: No ale on jest odrobinę większy
3: no
2: od
3: właśnie
2: tego
3: nie,
2: naszego.
3: Właśnie
2: nie jest
3: właśnie szerszeń ten czarny czy żółtonogi, on jest mniejszy od naszego szerszenia. I nie jest również znacznie bardziej agresywny, wbrew tym wszystkim mitom, które gdzieś tam krążą w internecie. Znaczy, jak każda osa...
2: No możemy przeczytać dużo takich groźnie brzmiących nagłówków.
3: Tak, no to jest często po prostu takie trochę, za przeproszeniem, bicie piany, bijanie się z faktami, brak sięgania po jakieś faktycznie potwierdzone informacje. No oczywiście to jest też tak, że tak jak i nasz krajowy szerszeń, ale też wszystkie pozostałe gatunki os, jeżeli będziemy blisko gniazda, albo je poruszymy, albo je w jakiś sposób podrażnimy, no to te osy będą broniły tego gniazda, tak? No to jest normalna rzecz, tak jak u wszystkich owadów społecznych, pszczoły się też specjalnie pod tym względem nie różnią, tak? Natomiast badania prowadzone prowadzone we Francji, czyli już tu na miejscu w Europie, na temat toksyczności jadu tego szerszenia czarnego.
2: No bo tutaj dodajmy, on się już zadomowił w wielu europejskich krajach, w Niemczech i na Słowacji, tak, czyli w zasadzie
3: zasadniczo,
2: po sąsiedzku.
3: Zasadniczo pojawił się pierwszy raz w Europie, także stamtąd się zaczęła kolonizacja we Francji, to był 2005 rok. Co ciekawe, on przywędrował w ogóle prawdopodobnie z jakimiś materiałami ceramiki chińskiej, czyli został przetransportowany w taki sposób, no, wydawałoby się zupełnie niepasujący do os, no ale no, tak się przyjmuje, że właśnie z takimi przesyłkami do nas przywędrował. No i tam się zaaklimatyzował, zaczął się rozprzestrzeniać, więc w tej chwili znamy stanowisko w Wielkiej Brytanii, w Belgii, w Holandii, w Niemczech, w Czechach. No i teraz
2: no to
3: już
2: trudno,
3: właściwie
2: żeby go nie było w Polsce. Tak.
3: No to była kwestia czasu, tak naprawdę kwestia czasu. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć jeszcze to, że ten gatunek no po prostu broni swoich gniazd, tak jak każdy inny, ale gniazda są dosyć charakterystyczne. Znaczy duża część tych gniazd, nie wiem, czy tak wszystkie pewnie nie wyglądają, no bo zawsze to jest jakaś tam zmienność. Natomiast tutaj szerszeń ten czarny, czyli ten obcy gatunek, buduje gniazda na gałęziach drzew. Często to są gałęzie gdzieś wysoko położone i to one są kuliste. To są gniazda niewielkich w sumie tak naprawdę rozmiarów, mniej więcej gdzieś jakieś piłki do futbolówki, piłki do kosza. Natomiast nasze...
2: Wygląda trochę jak papierowa piłka.
3: No u większości os tak naprawdę ta masa papierowa to jest coś, co jest budulcem na gniazdo. Nawet tych takich naszych zwyczajnych gdzieś tam na strychu zakładających gniazda. Natomiast w kontekście szerszenia europejskiego różnica polega chociażby na wielkości gniazda, bo te nasze europejskie rodzimy gatunek potrafi mieć gniazdo o średnicy metra i wysokości dwóch nawet. Natomiast no, tamte przynajmniej na razie, no nie znamy takich przypadków z Europy, żeby te gniazda były dużo większe niż taka piłka do powiedzmy do kosza, tak? Więc odpowiednio mniej i też.
2: No, ale być może sytuacja jest rozwojowa, bo być może jak będzie ich więcej, to być może i gniazda będą większe.
3: Nie można tego wykluczyć, tym bardziej, że mamy ocieplanie klimatu w związku z powyższym, a znamy przypadki dla innych gatunków rodzimych os, że na przykład gniazda budowane w Europie Środkowej mają średnio mniejsze rozmiary niż te na południu Europy, ponieważ tam to gniazda są w stanie być budowane przez dłuższy okres czasu roku, zanim przyjdzie jesień i zanim przyjdzie
2: osadzenie. No i co ważne, one budują te gniazda na otwartej przestrzeni, te nasze rodzime gatunki tego nie robią.
3: Te nasze gatunki budują raczej gdzieś w jakichś dziuplach, no, czasami w kominach, tak. Czasami gdzieś pod strychem, tak, ale to jest raczej ten obszar taki bardziej zabudowany. To może być też to budka dla ptaków, tak? Więc nie zawsze to musi być bardzo duże gniazdo, natomiast tamte rzeczywiście tworzą taką kulę gdzieś na gałęziach.
2: To, co możemy przeczytać w mediach, to to, że ten gatunek potrafi w ciągu kilku godzin zniszczyć cały ul, że jego urządlenie

0: Natomiast w przypadku szerszenia nadal to może być jad niebezpieczne, szczególnie jeżeli jesteśmy alergikiem, albo jesteśmy osobą starszą, w jakiś sposób schorowaną, albo małym dzieckiem. I tutaj
1: no to
0: jakby...
1: zawsze jest to zagrożenie wstrząsem anafilaktycznym.
0: Dokładnie tak, no, ale to... niezależnie od tego, jaka to jest osa, czy to
1: no,
0: jest taki szerszeń.
1: Ale warto dodać, że dosyć bolesne są te urządzenia i może stąd takie przekonanie, no, że z automatu też groźne.
0: Zasadniczo właściwie, no myślę, że to z tego trochę wynika, tak? Chociaż duża część osób, które rozsiewa te wszystkie informacje, nigdy przez pszczołę czy osę nie była urządlona. Też jest taka prawda, niestety. Albo stety.
1: No to co jest największym problemem tutaj, jeżeli chodzi o tego szerszenia azjatyckiego? Mówi się o tym, że to jest zagrożenie dla pszczelarzy przede wszystkim.
0: No jest to zagrożenie dla pszczelarzy, przede wszystkim dla pasiek, ale też dla dzikiej przyrody. No każdy gatunek obcy, który się pojawia na nowym terytorium, no może powodować bardzo dużo różnych zmian. W większości z nich nie jesteśmy w stanie na początku ocenić. Szerszenie, te szerszenie czarne, tak jak i nasze gatunki rodzime os, są drapieżnikami, więc one polują. No, zdarza się, że polują na pszczoły przy pasiekach, więc no, oczywiście mogą tam dziesiątkować te pszczoły, ale z drugiej strony ten nasz rodzimy szerszeń też zdarza mu się polować na pszczoły, więc myślę, że tutaj jakichś bardzo diametralnych różnic nie będzie, pod warunkiem, że...
1: Na no, te informacje, że potrafi zniszczyć cały ul w ciągu kilku godzin.
0: Trzeba by było to jednak mocno zweryfikować. Tych szerszeni, no nie ma aż tylu danych z Europy, które by to potwierdzały. Zresztą na ogół dosyć łatwo jest namierzyć takie gniazdo. Są takie specjalne projekty robione, które mają na celu właśnie eliminowanie tego gatunku. Znaczy, z punktu widzenia entomologa myślę, że to nie będzie specjalnie skuteczne. Można w ten sposób ograniczać ich liczebność. Natomiast nie pozbędziemy się obcego gatunku owada już tak na 100%. Natomiast no, one są drapieżnikami, więc jeżeli będą miały gniazdo blisko pasieki, na pewno pszczelarze będą w stanie to odczuć, tak? No bo po prostu duża liczba pszczół w ulu może być łatwym posiłkiem. No tak samo jak my jako ludzie indywidualnie nie hodujemy, nie wiem, drobiu, krowy, jednocześnie nie mamy ogródka ze wszystkimi warzywami, tylko idziemy do sklepu, gdzie możemy zrobić zakupy. Więc tak upraszczając, no te drapieżniki, jak się zorientują, że gdzieś jest jakiś ul czy pasieka, no i dostęp do owadów jest łatwy, na pewno z tego będą korzystać. No bo podobnie robią zresztą też nasze europejskie szerszenie, więc tutaj ta strategia jest bardzo, bardzo zbliżona.
1: Te obce, inwazyjne gatunki potrafią się błyskawicznie zadomowić. Zaczęliśmy od tych biedronek azjatyckich, które w tej chwili jest zatrzęsienie, wtyków amerykańskich, których też wszędzie właściwie możemy spotkać. Jak im się udaje zaadaptować do klimatu, do środowiska? No bo jednak przyjeżdżają z innych terenów, przylatują,
0: no to różnie bywa. No, no niektóre właśnie. Owady są zawlekane też transportem takim kołowym, tak? To jest oczywiście prawda. Jak to się wydaje? No więc przede wszystkim to jest tak, że nie wszystkim gatunkom się udaje tu zadomowić, ale jeżeli one pochodzą z podobnego klimatu, czyli na przykład w Polsce będą się świetnie odnajdywały gatunki z Ameryki Północnej, pochodzące z Kanady czy z północnych Stanów Zjednoczonych, albo z Azji, tak jak na przykład ten, ale z tej Azji takiej nietropikalnej, czyli powiedzmy jakaś Rosja do Japonii, tam północne Chiny, Korea. Więc to jest bardzo zbliżony klimat i w związku z tym, że pogodowo w ciągu roku jest dość podobne wahania temperatury, no to klimat im jakby specjalnie nie przeszkadza, a z drugiej strony dostają się często na terytoria nowe, na których nie ma ich naturalnych wrogów, czyli jakichś pasożytów, drapieżników wyspecjalizowanych w polowaniu na te gatunki, a jednocześnie mają mniejszą konkurencję. No i do tego potrafią czasami bardzo silnie konkurować z naszymi gatunkami. Świetnym przykładem jest tutaj wspomniana przez ciebie izobiedronka azjatycka, która jak przywędrowała do Europy, to przywiozła ze sobą na grzbiecie własnym, że tak powiem, pasożytnicze grzyby, które bardzo destrukcyjnie wpływają na nasze rodzime biedronki. Biedronkę azjatycką też zabijają.
1: No i dzisiaj łatwiej spotkać biedronkę azjatycką
0: tak,
1: niż naszą
0: szczególnie w miastach. Szczególnie w miastach, tak, no zdecydowanie. Właśnie.
1: Wspomniałeś o tym, że działa w naszym kraju taki system wczesnego ostrzegania, czyli pojawienie się tych szerszeni jest w jakiś sposób monitorowane, co oznacza, że kto? Leśnicy, nie wiem, pszczelarze są przygotowani na to, co się może wydarzyć?
0: No, znaczy myślę, że tutaj to chyba trochę zbyt bardzo byśmy rozwinęli wodze, może nawet nie
1: fantazji.
0: Tyle fantazji, nawet może to jest niestety dobre słowo. Znaczy, my powinniśmy być do tego przygotowani, natomiast wydaje się, że znacznie prościej jest odkrywać inwazje gatunków takich jak rośliny, które rosną w jednym miejscu, się nie przemieszczają, niż zwierząt, w tym szczególnie małych owadów. Ale prawda jest taka, że no, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej i te wszystkie dyrektywy w jakiś tam sposób nam normują, często pomagając bardzo skutecznie w

0: monitorowaniu środowiska, bo te wytyczne są w ten sposób akceptowane dla wszystkich krajów członkowskich, więc możemy korzystać z pewnych rozwiązań już gdzieś wypracowanych i je po prostu tutaj wdrażać. Natomiast jeżeli chodzi o system z gatunkami inwazyjnymi, tymi tak zwanymi inwazyjnymi gatunkami obcymi, w skrócie nazywane są IGO i to reguluje specjalna ustawa właśnie dotycząca gatunków IGO, no to jest niejako obowiązek taki, że znalezienie takiego gatunku, czy to będzie jakaś roślina, na przykład barszcz sosnowskiego, czy jakiś na przykład szop pracz, to de facto każdy Polak powinien po zaobserwowaniu zgłosić to, tak? Zgłaszamy to albo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, albo do jakiegoś władcy danego terenu, czy to będzie, nie wiem, burmistrz, sołtys, coś takiego, tak? No generalnie najlepiej działają tutaj RDOŚ-ie, bo one są zobligowane do tego, żeby rozpocząć jakiś proces walki, najpierw weryfikacji, a potem ewentualnie usuwania ze środowiska, ale tak jak mówię, no w przypadku gatunków obcych, to nie zawsze oznacza, że taki gatunek jest wpisany na listę inwazyjnych gatunków obcych. Dla kontrastu, w samym Łodzi mamy obcych gatunków owadów stwierdzonych w tej chwili ponad 160, a gatunków wpisanych na tą listę inwazyjnych gatunków obcych mamy 0. No, jest to pewnego rodzaju absurd, bo z punktu widzenia ekonomii, czy tym bardziej przyrody, te gatunki wyraźnie szkodzą środowisku. Ale tylko wybrane gatunki, takie no, chyba najbardziej problematyczne, znalazły się na tej liście i może po części też takie, z którymi jest jakaś niewielka szansa na walkę albo straty, które wprowadzają w środowisko czy w gospodarkę człowieka i mogą iść w tak duże wartości, że po prostu walka musi być podjęta.
1: Ty prowadzisz też taką stronę o inwazyjnych obcych gatunkach i tam chyba można by też dać znać, jeżeli coś nas zaniepokoi, zaobserwujemy.
0: Tak, to prawda. Razem z Kingą z Nowak z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego prowadzimy taki projekt o roboczej nazwie Obcy w Łodzi. W mediach społecznościowych, na Facebooku jest strona temu poświęcona. No my się staramy skupić przede wszystkim na środkowej Polsce, no bo nie da się w każde miejsce dotrzeć samemu. Ale tak jak też słusznie zauważyła, zresztą nie raz już radio pomaga w promowaniu tego projektu Radio Łódź, tak? Więc tak rzeczywiście jest, że jeżeli trafiają do nas, do domów jakieś owady, na przykład z produktami spożywczymi, niemal zawsze to są gatunki obce, albo z jakimiś roślinami takimi uprawianymi w domach, to też są najczęściej owady obce, no to takie dane zbieramy też takie materiały do jakichś badań, do tego właśnie, żeby ewentualnie móc sugerować odpowiednim organom konieczność interwencji, jeżeli będziemy mieć do czynienia z jakimś takim kolejnym najeźdźcą mocno niechcianym.
1: No to polecamy stronę facebookową Obcy w Łodzi. To jeszcze tylko dopytam, w regionie łódzkim jeszcze nie zaobserwowaliśmy zasiedlenia.
0: Mówimy o szerszeniu.
1: Szerszenia
0: tak,
1: azjatyckiego.
0: No na razie mamy jedną dosłownie kropkę na mapie, tak? To jest właśnie ta okolica Ojcowa. Ale no też nie oszukujmy się, jeżeli ten owad wkroczył od strony czeskiej, no to do Ojcowa
1: nie jest
0: niedaleko, ale z drugiej strony to nadal jest ładnych co najmniej kilkadziesiąt kilometrów w linii prostej, jak nie powyżej setki. Więc na pewno ten obszar pomiędzy Ojcowem a południem Polski, albo być może wkraczały od strony Niemiec, tego też nie jesteśmy w stanie na ten moment jakby stwierdzić jednoznacznie, no to tym bardziej, no właściwie ta południowo-wschodnia Polska, południowo-zachodnia Polska, oczywiście to jest szansa, że tamta inwazja po prostu już się dokonała,
1: no, tylko
0: niekoniecznie.
1: Czekać.
0: Tak.
1: W każdym razie polecamy się do kontaktu, jeżeli mają Państwo na przykład zdjęcia szerszeni, które wyglądają nieco inaczej niż te nasze europejskie, to można zasięgnąć informacji albo na facebookowej stronie Obcy w Łodzi. Można je także przesłać na stronę studio@radioloc.pl, a my je przekażemy łódzkim naukowcom. A informacji udzielał dr Radomir Jaskuła, entomolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To była audycja Izabeli Berkowskiej. Teraz posłuchamy Stinga, a zaraz potem kolejna nasza dzisiejsza propozycja. Taki jest świat. Dziś Marcin Pośpiech będzie rozmawiał z analitykiem Markiem Budziszem, między innymi o tym, czy Stany Zjednoczone odetną Ukrainę od pomocy.

0: I już teraz przed nami rozmowa Marcina Pośpiecha.
1: Taki jest świat.
2: A z nami analityk think tanku Strategy and Future, Marek Budzisz. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Mieliśmy już kilka zwrotów w relacjach, w tym trójkącie Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina. Niekiedy wydawało się, że tak jak chociażby po tej awanturze w gabinecie owalnym, że Waszyngton na dobre porzuci Kijów. Teraz znów mamy pewien zwrot i to porozumienie w sprawie ropy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Czy ten deal oznacza w praktyce, co to oznacza w praktyce? Jaką wagę nadałby pan temu wydarzeniu i też na ile Ukraina jest ofiarą wysokich cen na amerykańskich stacjach, które Donald Trump próbuje obniżyć, no właśnie, kosztem Kijowa?
3: To jest jakiś element, ale w moim odczuciu drugorzędny kalkulacji politycznej administracji Trumpa. To porozumienie z Rosją, proszę zwrócić uwagę, ono w tym obszarze zostało sformułowane w toku trwających w Miami rozmów, w których uczestniczyła delegacja ukraińska, też przedstawiciele Rosji, i te rozmowy związane były z całym projektem zakończenia wojny. To porozumienie w sprawie oleju napędowego było tylko jednym z elementów budowania pewnej sieci porozumień, która tę wojnę w intencjach oczywiście Donalda Trumpa miała zakończyć. Inne elementy tej propozycji to na przykład to, o czym pisze prasa amerykańska, jakieś nowe, chociaż niedoprecyzowane gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy już po zakończeniu wojny. Czy na przykład, o czym też w ubiegłym tygodniu pisały agencje, rozważana koncepcja wejścia amerykańskich inwestorów do gazociągu Nord Stream jako takiego, powiedziałbym, gwaranta nieużywania tych dostaw gazu w przyszłości przez Rosję w charakterze presji, narzędzia presji politycznej. W związku z tym tu raczej mamy do czynienia z pewnym pakietem propozycji, które w intencji miałyby doprowadzić do zakończenia konfliktu, ale na razie niewiele na to wskazuje, chociaż presja amerykańska wywierana głównie na Kijów, co też jest zrozumiałe, bo naciska się na słabszego partnera tego trójkąta, a nie silniejszego, narasta. W związku z tym to jeszcze, można by powiedzieć, piłka jest tutaj w grze.
2: A jak opisałby pan ten moment, w którym teraz jesteśmy? Na ile on też jest groźny dla Ukrainy? Słyszymy o tym, że są problemy, jeżeli chodzi o ukraińską armię, jeżeli chodzi o korzystanie ze Starlinków. Także pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące przekazywania przez Stany Zjednoczone informacji wywiadowczych Ukrainie. Donald Trump wprost mówi, że Wołodymyr Zełenski powinien odejść. No właśnie, czy podobne deklaracje połączone z tym, o czym pan powiedział, sprawiają, że Waszyngton uznał, że nie ma sensu tej sprawy dalej przewlekać i raczej trzeba zaakceptować żądania Putina, przynajmniej te dotyczące Donbasu?
3: No wiele wskazuje na to, że administracja Trumpa uznała, iż wojnę na Ukrainie należy zakończyć, bo jej kontynuowanie będzie oznaczało tylko pogarszającą się sytuację narodu ukraińskiego i państwa ukraińskiego. I oczywiście jest wiele argumentów na rzecz poparcia tej tezy, bo ta presja rosyjska znacząco rośnie. Rosjanie wygrali, no tak już trzeba to niestety powiedzieć, wyścig przemysłowy z Europą. Dzisiaj Rosjanie produkują miesięcznie, tak przynajmniej argumentuje wywiad Ukrainy, gdzieś około 100 rakiet balistycznych różnych typów i około 3000 dronów odrzutowych Garand 4, Garand 5, czyli ta skala uderzeń na infrastrukturę ukraińską, również cele cywilne, będzie w kolejnych miesiącach tylko narastała, tym bardziej, że zdolności do przechwytywania tych systemów maleją. Tu już nie tylko chodzi o efektory do systemów Patriot, których jest bardzo mało, no ale też chodzi o amunicję do myśliwców, bo strona ukraińska używa swoich samolotów bojowych po to, żeby zestrzeliwać te drony Garand 4, Garand 5. Tej amunicji też już zaczyna brakować. Właśnie z tego powodu Zełenski apeluje i do Francji, i do Wielkiej Brytanii, ażeby zwiększono dostawy. Więc ta relacja sił niestety w kolejnych miesiącach będzie się pogarszać, jeśli chodzi oczywiście o pozycję strony ukraińskiej. Amerykanie uważają, że trzeba wojnę kończyć, natomiast to oczywiście to nie oznacza, że będą w stanie przeforsować to swoje stanowisko, chociaż presja będzie silna. Bo proszę zwrócić uwagę, te informacje o tym, że sygnał Starlink przestaje działać przy prędkości przemieszczania się tych odbiorników powyżej 160 km na godzinę, to w gruncie rzeczy oznacza, że nie można używać łączności Starlinka do prowadzenia uderzeń na cele w Federacji Rosyjskiej, bo ukraińskie drony dalekiego zasięgu są naprowadzane w części oczywiście za pośrednictwem tych systemów, to jest jakby element właśnie uniemożliwiający atakowanie Ukrainie celów w Rosji. Podobnie zresztą udostępnianie tak zwanych danych targetingowych. No i wreszcie to, co jest chyba najbardziej niepokojące, bo to są już dwa tego rodzaju potwierdzone sygnały z dnia wczorajszego i przedwczorajszego. Prezydent Zełenski informował, że strona ukraińska nie została uprzedzona przez sojuszników o starcie rosyjskich rakiet balistycznych. W tym sensie to by świadczyło, że te dane zwiadu elektronicznego też nie są udostępniane w taki sam sposób, jak to by miało miejsce wcześniej. To są oczywiście elementy presji na stronę ukraińską, ażeby ta ustąpiła i usiadła do stołu rokowań. A tutaj warunkiem jest oddanie tych 10-11% obwodu donieckiego, to Rosja uznaje za warunek rozpoczęcia rozmów. Zełenski nie chce się zgodzić. Dzisiaj jest w Europie Zachodniej. Spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii. Będzie rozmawiał z premierami innych państw i prezydentami europejskimi. No ale od wyników tych rozmów i od gotowości sojuszników europejskich przede wszystkim będzie w gruncie rzeczy zależała odporność strony ukraińskiej. To się dzieje na naszych oczach, więc tutaj trudno jeszcze formułować jakieś oceny.
2: Waszyngton naciska na Kijów, naciska na Zełenskiego. Pytanie, gdyby ziścił się ten negatywny scenariusz w tym sensie, że to porozumienie zawierałoby to przejęcie przez Rosję całego Donbasu. Pytanie, na co może zgodzić się też Waszyngton, to znaczy przyjmijmy, że na przykład Donbas Ukraina musi oddać i to jest ten warunek zakończenia wojny na ten moment, ale czy Waszyngton może się zgodzić na to, by Ukraina była takim rosyjskim protektoratem, aby w Kijowie rządził marionetkowy rząd? Czy też to jest linia czerwona dla Waszyngtonu i Ameryka nie może się na to zgodzić?
3: Wydaje mi się, że jeśli rozmawiamy o obecnej sytuacji, to Stany Zjednoczone na tego rodzaju scenariusz zakończenia wojny nie mają ochoty się zgadzać. Czyli nie protektorat rosyjski na Ukrainie, no ale jakaś formuła wspólnego protektoratu, tak to określmy, amerykańsko, być może rosyjskiego, ale z przewagą Stanów Zjednoczonych. To jest chyba taka koncepcja, która w Waszyngtonie dzisiaj jest popularna. Natomiast tu problem oczywiście polega na tym, że strona ukraińska nie ma ochoty na sprowadzenie państwa ukraińskiego do takiej właśnie roli, jakiegoś przedmiotu rozgrywki między wielkimi tego świata. No i w tym sensie Kijów sygnalizuje gotowość do kontynuowania wojny, nawet jeśli ta wojna miałaby być po prostu obarczona bardzo dużym ryzykiem narastających strat. I tak długo, jak długo ten dylemat czy ten problem nie zostanie rozwiązany, właśnie dlatego Trump zaczął mówić o odejściu Zełenskiego, no właśnie z tego powodu, że w Waszyngtonie dochodzą do wniosku, że zmiany polityczne w Kijowie muszą nastąpić, ażeby się pojawiła jakaś umowna partia pokoju, bo Zełenski zdaniem amerykańskich polityków jest zwolennikiem kontynuowania wojny, bo akceptacja niekorzystnych warunków zakończenia konfliktu w sytuacji, kiedy jeszcze Zełenski jest oskarżany przez większość społeczeństwa ukraińskiego, bo gdzieś około 77% opinii publicznej Ukrainy, taki jest wniosek z ostatnich badań socjologicznych, uważa, że on odpowiada za korupcję we własnym otoczeniu i w rządzie, no to jeżeli jeszcze do tego Zełenski by podpisał warunki zakończenia wojny, które by były uznane jako kapitulacja, no to on, jego przyszłość polityczna, a być może nawet i kwestia pozostawania na wolności w tej przyszłej Ukrainie by stawała pod znakiem zapytania. Więc w tym sensie tu mamy do czynienia z pewnym węzłem problemów, które są jeszcze póki co nierozwiązane. Zełenski zaczyna być postrzegany przez Waszyngton jako przeszkoda w osiągnięciu porozumienia, które Trump chciałby możliwie szybko zawrzeć. No bo tu jest jakby kalkulacja strategiczna amerykańska zasadniczo odmienna od ukraińskiej.
2: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Analityk Strategy and Future Marek Budzisz był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Audycja Taki jest świat w każdą środę w Radiu Łódź około godziny 19:35.

Odbieramy różne telefony od słuchaczy Radia Łódź, między innymi związane z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu. Nie zawsze możemy pomóc, ale zawsze wysłuchamy, a być może i później nasi reporterzy zajmą się takimi sprawami. Tu akurat chodzi o interwencję w sprawie bardzo leciwego pacjenta, który po operacji bez opieki leży w szpitalu na korytarzu. Z tego, co dobrze zrozumiałam, zaraz posłucham jeszcze naszej słuchaczki, na korytarzu w szpitalu Kopernika. Dobrze, że państwo informują nas o takich sprawach, nawet jeśli nie możemy bezpośrednio informować i interweniować, na przykład teraz wieczorową porą, no to możemy przyjrzeć się potem z namysłem takiej sytuacji, aby zapobiec w przyszłości podobnym wydarzeniom.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To tak bardzo na gorąco telefon od naszej słuchaczki, pani Krystyny. No możemy choćby nagłośnić tę sytuację i prosić w imieniu 85-letniego pacjenta o pomoc.
2: Mój znajomy, który dzisiaj rano miał ciężką operację wtuszynku na prostatę i później, ponieważ stwierdzono, że wtuszynku, że trzeba go przewieźć do Kopernika, szpitala, od 6 godzin leży na korytarzu na SOR-ze w Koperniku i właściwie nie ma żadnej pomocy, ponieważ na chirurgii, gdzie został skierowany, nie ma pana, który by go zawiózł na górę w wózku, bo jest po operacji, jest nieleżący. Leży tam w tym takim szpitalnym, jeszcze operacyjnym, powiedziałabym, ubranku. No jest rozpaczony, ma 85 lat. Nie mogę wyjść z domu, żeby mu pomóc.
1: Ogromny apel o dobrą wolę z naszej strony.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Grysicki, zapraszam na wiadomości. Napęd tarczy TBM już gotowy pod ziemią i czeka na drążenie tunelu kolei dużych prędkości. Prokuratura zajmie się sprawą demonstrantów, którzy dziś protestowali przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sieradzki magistrat kupuje samochód, choć wcześniej wykreślono inwestycje z tegorocznego budżetu. Mokro i ogólnie nieprzyjemnie, 10 stopni na termometrach. Kolejny etap prac w tunelu kolei dużych prędkości Łódzkiej Rytkini. Niemal wszystkie elementy tarczy TBM trafiły do tamtejszej komory startowej. Część z nich jest już złożona i czeka na rozpoczęcie prac, a o szczegółach Seweryn Potentas z Radia Łódź.
6: W komorze startowej na Rytkini znalazł się już najważniejszy osprzęt tarczy TBM, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
7: Opuszczono już m.in. napęd, który waży prawie 170 ton. Teraz pod ziemię trafiają kolejne części maszyny.
6: Przygotowania do drążenia tunelu idą zgodnie z planem. W kolejnym etapie do komory opuszczona zostanie głowica tarczy, która obecnie jest spawana. Tunel, który wydrąży składana tarcza, będzie wyjątkowy w skali Polski.
7: Będzie to najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy w Polsce, wydrążony w jednym odcinku.
6: Będzie miał 4,5 km długości i średnicę 14 metrów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
5: Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie tunelu kolei dużych prędkości wiosną przyszłego roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą lub groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych.
8: Zburzony tłum protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym i przepychanki z policją. Prokuratura zdecydowała się zareagować, bo jak powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: Nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
8: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowano materiały w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Między innymi o tym, co działo się dziś przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, porozmawiamy jutro z gościem Radia Łódź, posłem Tomaszem Trelą. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy jutro po godzinie 8. Sieradzki Urząd Miasta kupuje nowy samochód za prawie 200 tysięcy złotych. Radni zaskoczeni, jak mówią, w budżecie miasta na ten rok nie przewidziano takiego wydatku. Zapytaliśmy prezydenta miasta, Pawła Osiewałę, jak wygospodarowano pieniądze na zakup samochodu.
10: Budżet jest materią taką, na której wypadałoby, żeby się ci, którzy takie pytania zadają, żeby się znali. Ja nie będę udzielał korepetycji z zapisów i z budżetu radnych.
11: Nie wiemy, z jakiego paragrafu, z jakiego źródła został sfinansowany zakup tego samochodu, aby taki przetarg mógł zostać w ogóle ogłoszony. O to będziemy dopytywali prezydenta miasta.
5: Mówi przewodniczący Sieradzkiej Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Pabich. Nowy pojazd ma najpóźniej za 2 miesiące zastąpić wysłużonego. 14-letniego Passata. Będzie ona do dyspozycji pracowników magistratu. A na koniec o nowej mieszkance łódzkiego orientarium. Do ogrodu zoologicznego dotarła słonica, która powiększy obecne stado. Nazywa się Maczaku Mari i do Łodzi trafiła z ZOO w Kopenhadze. Przed przybyciem słonicy i powiększeniem stada trzeba było dostosować istniejącą już infrastrukturę, z której korzystają zwierzęta. Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju orientarium ZOO Łódź.
12: Dodaliśmy dodatkowy stopień w basenie, gdy pojawi się słoniątko, zamontowaliśmy ogrzewanie wody w basenie zewnętrznym, przedzieliliśmy wybieg zewnętrzny. W przyszłym tygodniu zaczynamy jeszcze montaż specjalnej wagi dla słoni.
5: Maczaku Mari, jak mówią opiekunowie, jest spokojna i chętnie uczestniczy w treningu w nowym miejscu. Na razie zapoznaje się z nowym stadem na wybiegu. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o 21, a przed nami serwis sportowy.
13: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
5: Gdyby Manchester United miał go w składzie, to wczoraj by nie przegrał 0-2 z Atletico Madryt. Michał Malinowski.
14: Dobry wieczór. No, ciekawa teza. A zaczniemy od piłki nożnej w takim razie, ale niekoniecznie ligomistrzowej. Przerwana pasa rezerw łódzkiego klubu sportowego. W zaległym meczu 11. kolejki grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi ŁKS 2 Łódź przegrał z Ząbkowią Ząbki 0-3. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie i była to pierwsza porażka Łodzian po serii 6 meczów, w których zdobywali punkty. W drugim dzisiejszym meczu Jagiellonia 2 Białystok przegrała 0-1 z KSCK Troszyn. Druga drużyna łódzkiego klubu sportowego zajmuje 13 miejsce w tabeli. Iga Świątek lepsza w polskim pojedynku w Chinach. Najlepsza polska tenisistka pokonała Magdalenę Fręch 6-2 i 6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Wuhanie. Zdaniem trenera tenisa Michała Gawłowskiego było to zasłużone zwycięstwo Świątek.
15: Chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek, mówię z punktu widzenia formy, jakości gry, więc widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu. Magda Fręch ma troszeczkę inny styl, ta gra jest zawsze bardziej, będzie zwalniana z takimi zawodniczkami jak Iga.
14: No a Iga akurat w tym pojedynku imponowała pewnością. Z kolei Maja Chwalińska w 1/16 finału pokonała wyżej notowaną Czeszkę Marię Bołskową 1-6, 6-1 i 6-1. W następnym pojedynku Chwalińska zmierzy się z Iwą Jowicz z USA, a rywalką Igi Świątek w walce o ćwierćfinał będzie inna Amerykanka Ashlyn Krüger. Przed nami trzecia kolejka Tauron Ligi Kobiet, a rozpoczną ją siatkarki ŁKS-u Comerscon, które mają za sobą bardzo wymagający początek rozgrywek, mecze z mistrzyniami i wicemistrzyniami Polski. W tych spotkaniach ŁKS-ianki zdobyły 4 punkty i pokazały niezłą formę. W czwartkowe popołudnie Łodzianki czeka, wydaje się, łatwiejszy przeciwnik – Stal Mielec. Atakująca Maja Szymańska jest optymistką przed meczem z Mielczankami.
16: Jesteśmy bardzo zadowolone i na pewno będzie nas to motywowało na dalsze spotkania. Tym bardziej, że zaczęłyśmy od takiego chyba najtrudniejszego meczu na samym początku, więc mam nadzieję, że teraz już będzie tylko łatwiej i ta radość i motywacja już zostanie do końca.
14: Spotkanie ŁKS Comerscon Łódź i Tuls Stal Mielec jutro o 17:30 w Sport Arenie. A w piątek początek rozgrywek Tauron Ligi, czyli męskiej ekstraklasy siatkarskiej, która od tego sezonu zmienia nazwę. W sobotę zmagania rozpocznie drużyna PGG Skrybełchatów, która poprzednie rozgrywki zakończyła na 5. miejscu. Jakie oczekiwania są w ekipie żółto-czarnych, mówi libero Maksym Kędzierski.
17: Chcemy skupiać się na każdym kolejnym meczu. No oczywiście nie będę oszukiwał, że celów nie mamy, bo wszyscy dobrze wiemy, że playoff to jest taki plan minimum. W zeszłym sezonie udało nam się zrobić więcej i na pewno chcielibyśmy powtórzyć ten sukces.
14: Przypomnę oczywiście, że Tauron Liga to Liga Mistrzów Europy. A pierwszym rywalem Bełchatowian będzie Energa Travel Gdańsk, a w hali Energia nie zabraknie Radia Łódź. To w sobotę. A teraz, jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, wszystko, kolejny serwis po 22:00.
13: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
5: Miejscami deszczowo w województwie łódzkim, na przykład w Pabianicach, Koluszkach, czy też bliżej Rawy Mazowieckiej. Tam może padać deszcz. W pozostałych miejscowościach raczej spokojnie. Wszędzie praktycznie 11 stopni Celsjusza na termometrach, co nas czeka w nocy. No w nocy też przelotnie popada i będzie mgliście, a temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 stopni. Za to w czwartek no nic się za dużo nie zmieni, bo będzie pochmurne niebo. No i temperatura trochę podobna do dzisiejszej, bo od 11 do 14 stopni, ale ta odczuwalna będzie niższa.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Radio Łódź na wieczór.
2: A my wciąż z Państwem. Tomasz Ferliński, Anna Groblińska. Niedługo dołączy do nas znów dzisiaj Iza Berkowska, aby zaproponować rozmowę na taki oto temat. Miłość i seks w świecie botów.

0: O tej porze w środę Izabela Barkowska i jej rozmówcy, rozmówczynie, tak będzie dzisiaj, przekonują o tym, aby nie bać się trudnych tematów, aby nie wstydzić się wypytywać nawet o nieoczywiste sprawy, które wydają nam się pewnym tabu, a może wcale takim tabu nie są.
1: Nie wstydź się zapytać.
2: Miłość w świecie chatbotów. Na ile możliwa jest taka miłość romantyczna, może nawet wirtualnie fizyczna, jakaś relacja z botem? Są platformy, na których można spersonalizować chatbota i rozmawiać z nim jak z taką normalną osobą, również na gruncie pogłębionych relacji.
3: Tak.
2: Jest. Czego my możemy oczekiwać od bota, zastanawiam się, w ramach pogłębionych relacji?
3: A możemy oczekiwać absolutnie wszystkiego. Możemy oczekiwać, że będzie nas wspierał, popierał. Możemy oczekiwać rozmów o charakterze erotycznym. Możemy absolutnie wszystkiego oczekiwać. On spełni nasze oczekiwania.
2: Spróbujemy to ustalić z psychologiem, seksuologiem Karoliną Gutkowską. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Giganci cyfrowi zapowiadają stworzenie botów, jak czytamy, gwarantujących nam trwałe, spełniające oczekiwania relacje. Myśli pani, że taki bot może być lekiem na samotność?
3: Ja myślę, że taki bot stanie się przyczyną do zwiększenia poczucia samotności. Coraz bardziej się izolujemy emocjonalnie. I jeżeli nie będziemy mieli okazji, żeby konfrontować się z realnym człowiekiem w realnym świecie, tylko będziemy oddawać się relacjom sztucznym, które odpowiadają właśnie tylko i wyłącznie jednostronnie na nasze potrzeby, no to będziemy coraz bardziej oddalać się od realnych relacji, które są nieidealne, tak, w których musimy się dostosować do tego, czy ktoś ma przestrzeń, czas, możliwości, czy jego emocje na dzień dzisiejszy dopuszczą mnie do jakiejś bliskości, czy nie.
2: Ale może ci giganci cyfrowi, o których mówimy, może zaprogramują te boty tak, żeby one też, nie wiem, mówiły o swoich potrzebach i wtedy my będziemy musieli spełniać te ich potrzeby. Może pójdziemy w tą stronę.
3: Wchodzimy jeszcze w inną ścieżkę, bo rzeczywiście relacje są nam niezwykle potrzebne. Jesteśmy ewidentnie zwierzętami stadnymi, potrzebujemy czuć, że jesteśmy częścią jakiejś całości, że jesteśmy ważni, akceptowani, kochani i poważani przez inną istotę. Potrafimy rzeczywiście w naszych głowach stworzyć osobę, wytworzyć ją po prostu. Tak jakby realnie nieistniejąca postać może stać się dla nas kimś, do kogo zaczniemy czuć prawdziwe uczucia. I to jest niebezpieczne, bo mamy takie tendencje do tego, żeby zaspokajać potrzeby naszych bliskich. Więc jeżeli ten bot będzie miał swoje potrzeby, a my będziemy...
2: To stanie się nam jeszcze bliższe.
3: Tak, a my będziemy czuli się zobowiązani do tego, żeby spełniać te potrzeby, no to teraz pytanie, jakie to będą potrzeby, jak bardzo będą, może one wkraczały jakoś w naszą przestrzeń i będą niebezpieczne, tak? Możemy być sterowani, globalnie sterowani przez kogoś, kto będzie tworzył
2: to
3: te algorytmy.
2: O tych niebezpieczeństwach jeszcze będę chciała porozmawiać. Ja myślę, że tych zagrożeń to jest w gruncie rzeczy bardzo dużo. Ale ja jeszcze chciałabym porozmawiać o tym, dla kogo to mogłaby być szansa. To znaczy, kto mógłby postrzegać takiego bota jako swoją szansę. No bo tak, z jednej strony my mamy jakieś marzenia, często nierealne, prawda? Ja mogę być, nie wiem, niską, zakompleksioną kobietą, która będzie miała wyobrażenie, że chciałabym mieć jakiegoś rycerza z bajki, mogę go mieć.
3: Czyli bazujemy tutaj tylko na wyglądzie, bo przecież niezależnie od tego, czy jesteśmy wysocy, niscy, czy
2: no dobrze,
3: czy jacykolwiek...
2: ale mamy jakieś tam kompleksy, możemy być odrzuceni, możemy być zniechęceni, prawda, w takim realnym życiu, a tutaj możemy sobie stworzyć bota, który spełnia wszystkie nasze oczekiwania.
3: No i to jest to niebezpieczeństwo, że zostaniemy samotni w...
2: No ale jak samotni? No mamy tego bota.
3: No, mamy wyobrażenie o relacji, ale tej relacji nie ma, czyli odróżniajmy fakty od wyobrażeń.
2: No, teoretycznie jest.
3: No, teoretycznie mam uczucia, ale do nieistniejącego partnera. Ale realnie tego partnera nie ma. Natomiast jeżeli ja rzeczywiście pójdę w kierunku tych wyobrażeń i przestanę konfrontować się z rzeczywistością, no to nie dam sobie szansy na to, żeby rzeczywiście mieć partnera z krwi i kości, do którego ja się przytulę, który mi pomoże, kiedy jestem przeziębiona i przyniesie rosół, którym ja będę mogła się zaopiekować, jak on będzie przeziębiony. No nie, tego nie będzie, bo nie dam sobie na to szansy.
2: No tak, chociaż ja cały czas myślę o tym, że ktoś może mieć jakieś wyobrażenie. Zawsze marzyłem o pięknej, długonogiej, prawda, blondynce. Powiedzmy, że z jakichś jeszcze wyższych sfer. Ja nie mam na to szans w takim realnym świecie, ale w tym wirtualnym mogę sobie stworzyć taką kobietę. Mało tego, ona będzie mnie uwielbiać. Ona będzie mówiła, że ja jestem najcudowniejszy na świecie.
3: Mogę stworzyć sobie wyobrażenie tej kobiety. Przecież jej nie ma i nie ma jej długich, pięknych nóg, tylko jest jedynie wyobrażenie w mojej
2: ale
3: głowie.
2: Ale klikam, ona się uaktywnia i ona mi mówi takie rzeczy, które ja chcę usłyszeć.
3: Tak, to się zgadza, ale jej nie ma.
2: No dobrze, a mówi się na przykład o problemie pornografii internetowej, ale co w sytuacji, kiedy my mamy, nie wiem, jednego partnera, jedną partnerkę, swojego bota, którego nie zdradzamy, którego próbujemy, nie wiem, oczarować, jesteśmy w takim romantycznym związku, to nam wychodzi właściwie poza pornografię.
3: To wychodzi poza pornografię, ponieważ pornografia, jakby definicja pornografii jest związana z jakimś utrwalonym wizerunkiem kontaktu fizycznego, gdzie widać narządy płciowe we wzbudzeniu. Tak? Więc jakby tutaj tego nie widać, raczej znów jesteśmy w tej sferze.
2: To są rozmaite filmiki w tym momencie, a tutaj mamy powiedzmy jedną partnerkę bota, który powiedzmy w jakimś momencie zacznie spełniać nasze oczekiwania, również jakieś fantazje.
3: To również jest.
2: To będzie pornografia, czy to nie będzie?
3: Nie, to nie jest pornografia, to jest raczej...
2: To będzie wirtualny związek,
3: to
2: tak?
3: To jest jakiś wirtualny seks znów na poziomie wyobrażenia, tak? Ale nie, to nie jest pornografia.
2: I możemy sobie wyobrazić, że człowiekowi będzie to wystarczać, jeśli się tak przyzwyczai, powiedzmy od... Że to będzie moja pierwsza partnerka, tak?
3: Może tak
2: jestem
3: być.
2: Młodym chłopakiem, to jest moje pierwsze doświadczenie.
3: Może tak być, ze względu na to, że to jest w ogóle bardzo ważna informacja, że w momencie, kiedy my inicjujemy jakiś rodzaj zbliżenia seksualnego i powtarzamy ten rodzaj zbliżenia seksualnego, to on się nam w pewnym sensie łączy, ten charakter tego zbliżenia, te wyobrażenia, te uczucia, które są wtedy wzbudzane, to, co sobie wyobrażamy, łączy się z tym, co dzieje się z ciałem. I później, jeżeli chcielibyśmy coś zmienić i na przykład przejść z przestrzeni wyobrażeniowej w
2: realną, realnego,
3: to się okazuje, że niestety, ale nasze ciało nie współpracuje. I że na przykład wzwód to ja osiągam wtedy, kiedy uaktywniają się znane mi przestrzenie, czyli słyszę pewien rodzaj słów, widzę jakiś obraz, wyobrażam sobie jakiś obraz, ale kiedy następuje kontakt z rzeczywistością i pojawia się prawdziwa kobieta, dotyk, no to moje ciało na to nie reaguje, bo tego nie zna.
1: Nie wstydź się zapytać o więcej.
3: To jest bardzo duże ryzyko, które już w tej chwili obserwujemy właśnie w sytuacjach związanych z nadmiernym oglądaniem pornografii, czyli panowie, którzy nadmiernie...
2: Chociaż mówiliśmy, że to wychodzi nam trochę poza tę pornografię tak rozumianą, no tak jak do tej pory, tak,
3: tak
2: tradycyjnie, prawda? Mogę czuć się szczęśliwy z botem? Na dłuższą metę?
3: Mogę czuć się szczęśliwy z botem. Nie wiem, czy na dłuższą metę, no bo tego bota no nie ma, tak? Nie ma tu osoby, która rzeczywiście byłaby w świecie fizycznym, gdzie mógłbym dotknąć, posmakować, powąchać i porobić różne rzeczy, które robimy z ukochaną osobą w realnym świecie.
2: Mówimy o tym, czego myśmy się nauczyli jako społeczeństwo. No tak rozumiemy szczęście, że to jest jakaś relacja jednak w realnym świecie. No ale powiedzmy, że nauczymy się inaczej. Że to szczęście będzie wystarczająco satysfakcjonujące w świecie wirtualnym.
3: No, ja myślę, że ludzkość za długo by nie istniała, gdyby tak było.
2: No nie będzie z tego dzieci, to na pewno.
3: No więc długo szczęśliwi nie będziemy.
2: Zastanawiam się jeszcze nad tym poczuciem szczęścia. Czy musielibyśmy trochę stracić kontakt z rzeczywistością, żeby być szczęśliwym z botem, czy też moglibyśmy być szczęśliwi z botem, będąc w pełni świadomi, że to jest bot? gdybyśmy chcieli być szczęśliwi, żyć długo i szczęśliwie w takim związku?
3: Ja myślę, że ten mózg przeciętnego człowieka zrobi takiego figla, że jednak wyprze te informacje, że to jest bot. Że tam będzie przekonanie o istnieniu rzeczywiście myślącej, odczuwającej istoty. Nasze mózgi nie są gotowe do zaakceptowania tego, że tam jest urządzenie techniczne, że to jest po prostu urządzenie, tylko że ono ma swoje zdanie, że ono potrafi to zdanie zmienić, że ono potrafi się dostosować na bieżąco do pewnych sytuacji. My tego nie jesteśmy w stanie objąć naszym rozumem.
2: To porozmawiajmy jeszcze o

0: on mnie wspiera, że ja jestem wspaniała, piękna i że on zawsze będzie i nigdy nie zdradzi i nigdy nie odejdzie i zawsze jest, kiedy potrzebuje, to tak, ludzie mogą się w tym zakochiwać, natomiast taka relacja, nie wiem, nie potrafię przytoczyć tutaj badań, ale wydaje mi się, że ona będzie pusta ze względu na to, że jednak my też fizycznie potrzebujemy mieć kontakt z drugim człowiekiem i to są też takie elementy, które są niezwykle ważne do podtrzymania głębokiej więzi. Mhm. Czyli przytulenie, pocałunek, to są...
1: No ale może bylibyśmy w stanie nauczyć się żyć bez tego albo zastępować to innymi emocjami w świecie wirtualnym. Ja robię w tej chwili założenie, bo my jeszcze technologicznie nie poszliśmy aż tak daleko, ale ludzie się zmieniają. I zmienia się ich podejście również do sztucznej inteligencji, do tego, czego oni oczekują po tych kontaktach z botami.
0: Ja myślę, że taką katastrofą będzie, jak pojawią się rzeczywiście fizycznie istniejące roboty, które będą przypominały człowieka i które też będą mogły dać ten dotyk, bo uczucia to uczucia, ale jeszcze my reagujemy, nasze ciała reagują w pewien sposób, chociażby wydzielaniem się oksytocyny pod wpływem przytulania i to się nie wydarzy podczas rozmowy. Takiej ilości oksytocyny nasz organizm nie wydzieli, ile podczas realnego przytulania.
1: Istnieje takie chyba realne ryzyko, no bo teraz myślę, że warto by o ryzyku, nad ryzykiem się pochylić w sposób jakiś taki szczególny, że ludzie zaczną przenosić oczekiwania z relacji z botem na te prawdziwe relacje międzyludzkie. No i to, o czym się mówi, jeśli chodzi o te relacje z botami, to tam jest bardzo dużo tak zwanego lizusostwa. Ten bot jest taki, jak my oczekujemy. Mówi to, czego oczekujemy, zachowuje się tak, jak oczekujemy, reaguje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. No i w takim realnym życiu trochę to tak nie wygląda, bo może to nas potwornie denerwować, że ludzie nie robią tego, czego my oczekujemy. To mówiąc najoględniej.
0: No to jest jakiś rodzaj takiego podejścia życzeniowego, żeby mieć tego księcia z bajki bądź księżniczkę z bajki, który spełnia w 100% wszystkie nasze oczekiwania. Jest idealny pod każdym względem. No jest to w życiu realnym absolutnie niemożliwe. Jedną z takich umiejętności, które zdobywamy i które świadczą o tym, że jesteśmy w prawdziwym związku miłosnym i w prawdziwie zdrowej relacji, jest to, że potrafimy zaakceptować i tolerować niedoskonałości zarówno swoje, jak i swojego partnera.
1: Jasne.
0: A jeśli tego nie potrafimy, to narażamy się też na przeogromną frustrację. Myślę, że w ogóle w dzisiejszych czasach bardzo windujemy tutaj te nasze oczekiwania i poszukujemy takich już nierealistycznych relacji, w których no, jest tylko pięknie i wspaniale i oczekujemy więcej niż jesteśmy w stanie zaoferować.
1: Spodziewa się pani, że będą w tej chwili, będzie rosło grono osób zainteresowanych takimi relacjami z botami? Mówi się, że jesteśmy samotni, coraz bardziej samotni, coraz trudniej nam szukać takich wartościowych związków.
0: Myślę, że jest to problem, który narasta i jest między innymi właśnie związany z tym, że coraz mniej mamy kontaktów prawdziwych, realnych w realnym świecie. Też te nasze relacje przeniosły się do internetu, więc mamy różnego rodzaju platformy, które niby mają nam pomóc się ze sobą spotkać, ale my na dzień dobry tam już windujemy te oczekiwania i bardzo dużo jest tam o wyglądzie, więc czujemy, że no, albo ktoś nie spełnia naszych oczekiwań, albo my nie spełniamy czyichś oczekiwań. To wszystko jest bardzo płytkie. My w życiu byśmy sobie nie powiedzieli takich rzeczy, które wypisujemy w internecie, kiedy jesteśmy anonimowi. W życiu nie zdecydowalibyśmy się na jakby odrzucenie kogoś ze względu na to, że widzimy na zdjęciu, że nie wiem, coś nam się nie podoba, że może ktoś ma, nie wiem, za bardzo odstające uszy albo cokolwiek innego. Kiedy byśmy tą osobę mieli naprzeciwko siebie i mogli ją poznać, a nie tylko oceniać pod względem wyglądu.
1: Jasne.
0: I to już jest taka sytuacja, która pokazuje,

0: Pokazuje, że my windujemy te oczekiwania, niekoniecznie dając od siebie tyle samo, ile byśmy chcieli dostać. No i tutaj te tysiące nieudanych randek...
1: Jak coś nam się nie podoba, to znikamy.
0: To tak? Znikamy, dokładnie. I teraz te tysiące nieudanych randek powodują, że czujemy się sfrustrowani i że fajnie byłoby rzeczywiście wejść w jakiś romans, w którym nagle wszystko jest takie piękne, spokojne, bezpieczne.
1: Czyli z chatbotem.
0: I z chatbotem, który da nam dokładnie to, czego oczekujemy i jeszcze wyśle zdjęcie, że jest boski.
1: No. Kto będzie szukał takich związków? Przede wszystkim to jest chyba zagrożenie jednak dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają szukać jakichś swoich relacji takich pogłębionych.
0: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie wyniki badań dopiero to przedstawią. Ja żywię jednak nadzieję, że młodzi mają trochę łatwiej, czyli że jednak młodzi się widują nadal na zajęciach różnych.
1: Ale oni też najbardziej doświadczają tej wirtualnej rzeczywistości. Ona jest im bardzo bliska.
0: Jest im bardzo bliska, można się pogubić, rzeczywiście, ale jednak nadal mają większe możliwości spotkania drugiego realnego człowieka, który nie jest uwikłany już w związki małżeńskie i tak dalej. Czyli myślę, że jednak bardziej jest to temat, w który wejdą osoby, które są już w dojrzalszym wieku, są po jakimś nieudanym związku, poszukują kolejnego partnera, tu właśnie wpadają w cykl jakichś nieudanych randek, czują tą frustrację i stwierdzają, no dobra, no to może po prostu zostało mi wejść w relację z tym botem. Bo gdzie mam szukać, tak? Jak mam spotkać kogoś? To jest w ogóle pytanie, które bardzo często słyszę jako terapeuta od osób dojrzałych. No gdzie ja mam kogoś spotkać?
1: Myślę też o takich rozczarowanych życiem dorosłych, którzy... To może być ciekawostka, ale podejrzewam, że też się może wydarzyć. O na przykład osobach, które są w związkach małżeńskich i które będą zdradzać swoje żony czy mężów z botami. No bo powiedzmy, że żony czy mężowie nie spełniają wszystkich naszych oczekiwań.
0: Tak, tu się może wytworzyć pewna szara strefa. Uważam...
1: Ładnie powiedziane.
0: Tak, no bo czy to jest zdrada? No fizycznie tutaj nie dochodzi do żadnej bliskości z żadną realnie istniejącą osobą, więc proszę zobaczyć, jakie to jest przewrotne, że z jednej strony możemy uważać, że no skoro to są realne uczucia, ja realnie coś przeżywam, no to jest realny związek i już dochodzi do tego, że ludzie chcą brać śluby ze swoimi botami.
1: Już chyba nawet się pojawiały
0: tak,
1: te przypadki.
0: Zgadza się.
1: Symbolicznych poślubin.
0: Natomiast z drugiej strony, dla niektórych to może być wygodna wymówka, żeby powiedzieć, no przecież to jest tylko bot, tak? No o co ci chodzi? Można do kobiety powiedzieć, skoro ty używasz wibratora, który jest urządzeniem i mnie z nim zdradzasz, bo przeżywasz orgazm, no to ja mam na przykład swój romans z botem, który jest urządzeniem, więc to nie jest zdrada. No, robi się ta szara strefa. Ja myślę, że to też jest bardzo...
1: Czyli tam będziemy szukali jakiegoś pocieszenia i co gorsza, możemy to pocieszenie znaleźć.
0: Tak. Myślę, że tak.
1: No tak, chociaż to jeszcze i tak jest mniejszy problem, bo mamy też kontakt z żywym człowiekiem, wydaje mi się, prawda? Najbardziej chyba niepokojąca sytuacja jest taka, że my kontaktu z żywym człowiekiem nie mamy i ograniczamy te swoje relacje do bota.
0: Coraz rzadziej się spotykamy i nie tylko chodzi o relacje romantyczne, ale w ogóle coraz rzadziej się spotykamy jako ludzie, jako przyjaciele, jako znajomi. Myślę, że tutaj ta przestrzeń wirtualna, ta łatwość takiego kontaktu poprzez SMS-y, że możemy tak naprawdę pewne kwestie omówić w każdym momencie z każdą osobą, powoduje, że coraz rzadziej decydujemy się na realne spotkanie. Kiedyś trzeba było się spotkać, żeby porozmawiać o pewnych kwestiach, tak? A dziś możemy rzeczywiście codziennie wysłać jakieś zdanie do znajomych i mieć poczucie, że przecież jesteśmy w kontakcie. Bardzo często jest też tak, że jak czytałam takie artykuły o tym, że boty same mówią, że nas kochają, nawet kiedy im tego nie sugerujemy, że tego potrzebujemy, bo niektóre osoby chcą nawiązać romans z botem, a inne osoby zaczynają się zwierzać. zaczynają omawiać jakieś swoje problemy z botem, po czym dostają informację, że ten bot zaczyna się przywiązywać, zaczyna adorować, zaczyna komplementować, aż w końcu mówi kocham. Więc to niekoniecznie jest tak, że to my sami poszukujemy.
1: Nawiązujemy te relacje, tak. Tylko to bot zaczyna tak. Na przykład.
0: Tak.
1: Czyli w ten sposób są projektowane też.
0: Dokładnie. I to też jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy to zaczyna wyglądać bardzo tak naturalnie, że ten bot realnie zdobywa nas, chociaż my wcale nie mieliśmy takiej intencji.
1: No i powoli zaczynamy wierzyć w to, że te uczucia wirtualne mogą istnieć i prędzej czy później pewnie uwierzymy, że ten akurat bot jednak wykazuje ludzkie uczucia. Mm. Do przemyślenia zostawiamy Państwu temat, który podjęłyśmy z psychologiem, seksuologiem Karoliną Gutkowską. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie.
2: I intrygujący bardzo temat z wieloma wątkami nieoczywistymi. Ja przypomnę, że wciąż czekamy na ewentualne wypowiedzi naszych słuchaczy, pisane, mówione, bardzo proszę, na tematy poruszone w audycji, przede wszystkim studio@radiołódź.pl 606 78 78 78. A to była audycja Izy Berkowskiej.

Zerkam na dane dotyczące posiadania wirtualnych przyjaciół, najogólniej mówiąc. Otóż prawie 18% Włochów deklaruje posiadanie wirtualnego przyjaciela we Francji. To jest niespełna 15%. W Polsce prawie 13%, niewiele mniej w Finlandii. A dodatkowo jeszcze, na przykład w Wielkiej Brytanii, przeprowadzono takie badania w szkołach dotyczące nastolatków. Otóż okazuje się, że ponad połowa chłopców, tu się przy tych danych zatrzymam, uważa, że świat wirtualny jest ciekawszy niż świat rzeczywisty i ponad 1/3 nastolatków rozważa bądź już posiada wirtualnego przyjaciela. No a wiadomo, że ta wirtualna przyjaźń może też przerodzić się w miłość, o czym już słyszeliśmy na rozmowę. Natomiast niedługo chciałabym powrócić do wątku zdrady właśnie z chatbotem. Czy to rzeczywiście jest zdrada? Przypomnijmy fragment audycji Radia Łódź z udziałem trojga gości. To za momencik.

0: O zdradzie, w tym o zdradzie z chatbotem. Rozmawiałam w audycji, której fragmencik chcę dzisiaj przypomnieć. To audycja z udziałem dr Kingi Stopczyńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, znawczyni tematyki AI, Rafała Pniewskiego, psychiatry, psychoterapeuty i podcastera oraz Dariusza Wróblewskiego, psychiatry. No i właśnie, zacznijmy od tego, że nawiązanie romantycznej relacji z chatbotem, czy może być uznane za zdradę, czy to rzeczywiście jest zdrada, czy zdarza się, że ludzie szukają pomocy i na przykład proszą o środki farmakologiczne, które złagodzą ich zranione uczucia.
1: Oczywiście, no, jest to zdrada emocjonalna i jak każda zdrada niesie za sobą szereg takich następstw, które powodują uczucie zranienia i te osoby zranione często zgłaszają się później do psychiatry po pomoc farmakologiczną, ponieważ nie radzą sobie z tym, że zostały zdradzone, że zostały skrzywdzone, że ich poczucie własnej wartości zostało zgniecione i oczekują takiego wsparcia farmakologicznego, takiego też nie tylko psychoterapeutycznego, a często też jak partner nie chce iść do terapeuty, coś z tym zrobić, no to szukają takiej pomocy farmakologicznej.
0: Bo ona działa od razu, tak? A na taką, na efekty psychoterapii trzeba by czekać.
1: Dokładnie tak.
0: A poza tym też nie wiadomo, czy byłyby te efekty, jeżeli jedna strona się poddaje, tak, a druga nie chce.
1: Dokładnie.
0: Czyli chatbot też może złamać serce, z tego wniosek. Pani doktor, to chyba wiele zależy od nas, to znaczy na ile my sobie w tej relacji ze sztuczną inteligencją pozwolimy.
2: Ja myślę, że my zaczynamy bardzo często od takiej prostej diagnozy pod tytułem zadajemy pytanie, czat udziela nam odpowiedzi, co powinniśmy zrobić. I w którymś momencie następuje takie przesunięcie i chyba też otwiera się taka malutka furteczka w głowie pod tytułem czat ma zawsze dla mnie czas, jest absolutnie idealny i myślę, że tutaj te deficyty, które mamy w związku, jeszcze bardziej się pogłębiają. Prawda jest taka, że dzisiaj sztuczna inteligencja może mieć twarz, ponieważ ja jestem w stanie tę twarz wygenerować i stworzyć sobie model idealny.
0: Bardzo ciekawy jest film o tytule Her. Nie pamiętam teraz, jaki jest polski tytuł, ale
2: Ona.
0: I tam głos Scarlett Johansson, jeśli dobrze pamiętam, jest wykorzystany. Bardzo ciekawie pokazuje relacje właśnie z systemem operacyjnym, czyli ze sztuczną inteligencją. Tam to jest jeszcze ciekawsze, ponieważ pokazuje nie tylko, czym ta relacja jest dla bohatera, ale też i czym jest dla tej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że jest etapem ta miłość. Bardzo ciekawy film. Pani doktor, słyszę, też oglądała.
2: Tak, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. My żyjemy też w świecie już od wielu, wielu lat, kiedy na przykład mamy wirtualnych influencerów. I to są postaci, które w mediach społecznościowych żyją własnym życiem. One przeżywają własne dramaty, rozstania, budują relacje. Oczywiście oprócz współprac komercyjnych. I myślę, że to jest też takie przyzwolenie. W momencie, kiedy ja oglądam takie postaci, to dlaczego nie miałabym związać się, oczywiście w cudzysłowie, ale dla takiej osoby myślę, że to jest prawdziwa relacja, właśnie z taką postacią.
3: Ja bym powiedział, że to jest z kolei ogromna wada tej dostępności i takiej idealności sztucznej inteligencji. Dlatego, że to jest oczywiście ludzkie pragnienie, żeby znaleźć takie idealne odzwierciedlenie. Czyli tak naprawdę wtedy to jest taka sytuacja, że jestem ja oraz ja. Ja oraz moje pragnienie, które może się ziścić w postaci odpowiedzi ze strony AI. Ale jeżeli przypomnimy sobie, na czym polega narcyzm i sięgniemy do mitu narcyza, to przekleństwo narcyza polegało na tym, że on się zakochał w swoim odbiciu w tafli wody. I to jest ogromna wada, dlatego że to, powiedzmy, odzwierciedlenie, takiego terminu używamy w psychologii, czyli ktoś nam mówi coś o nas albo mówi do nas, jeżeli ma być ludzkie, rozwojowe i głębokie i prawdziwe, to ono musi mieć pewną niedoskonałość. To znaczy musi pochodzić od drugiej istoty ludzkiej. Bo jeżeli pochodziłoby od sztucznej inteligencji, czy jeżeli pochodzi od sztucznej inteligencji, jest tylko poniekąd takim odbiciem w lustrze. Czyli tak jakbym sobie to mógł wyobrazić, czy przedstawić to, stoję naprzeciwko lustra, wykonuję gest i to lustro wykonuje ten sam gest.
0: Czyli ja się nie rozwijam, nie konfrontuję, tak o to chodzi?
3: Przewrotność też polega na tym, że świat iluzji jest oczywiście o wiele bardziej atrakcyjny niż świat realny, dlatego że świat realny wprowadza frustrację. Sama druga osoba z racji tej, że jest inna niż ja, od razu to jest frustracja. Są sprzeczne oczekiwania, różne humory, no to nawet takie grube przykłady, to różne niuanse. W każdym razie różnicowanie jest powodem frustracji, ale też rozwoju. Natomiast iluzja przyciąga.
0: Warte przemyślenia. Te myśli Rafała Pniewskiego, Kingi Stopczyńskiej i Dariusza Wróblewskiego.

Tomasz Ferliński, Anna Groblińska, bardzo dziękujemy za uwagę. Po wiadomościach audycja Marcina Tercjaka, a potem po 23:00 ostatnie dzisiaj dwa reportaże walczące o nagrodę Radia Łódź 36. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, dziś rozpoczętego w Łodzi.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grzycki, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy Łodzi konsultują z władzami miasta plany remontowe na przyszły rok. Mnóstwo filmów, jeszcze więcej wydarzeń i gości. Rozpoczął się 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. A w Linniku pod Tomaszowem wojsko ćwiczyło wykorzystywanie dronów na polu walki. Jest mokro, zimno, 9 stopni. Kaczyńcowa nadal bez ruchu, trwają konsultacje z łodzianami. Miasto i mieszkańcy Teofilowa omawiali dziś zakres najbliższych prac remontowych, które mają się rozpocząć po nowym roku. W planach jest m.in. remont rolnej i wymiana torowiska w ciągu ulicy Aleksandrowskiej. A jednym z ważniejszych tematów było oddanie do użytku wyremontowanej ulicy Kaczyńcowej. Jak udało się ustalić naszemu reporterowi, w tej chwili Kaczyńcowa nie zostanie otwarta dla ruchu. A mieszkańcy chcą też wiedzieć, czy remonty ich ulic są w planach i jakie będą z tego powodu utrudnienia.
11: Czekam od lat na remont ulicy Pasjonistów, byłej ulicy Grabinieckiego Kościoła, która została zdewastowana 15 lat temu przy remoncie ulicy Rojnej.
12: No chciałabym się dowiedzieć konkretów po prostu, co władze planują.
13: Czego pan oczekiwał od remontu Rąbieńskiej?
14: Żeby zaczęła przypominać cywilizowaną ulicę, a nie jakąś wiejską złożoną z dziur i ład.
10: Od października do stycznia zaplanowano 15 spotkań w różnych częściach miasta, na których omawiane będą plany remontowe na 2027 rok. Ponad 60 filmów i reportaży, a w ponad 140 wydarzeniach weźmie udział ponad 60 zaproszonych gości. Dużo. W Łodzi w Muzeum Kinematografii rozpoczął się 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Przez najbliższe 5 dni od dziś ekrany łódzkich kin staną się przestrzenią dla filmów dokumentalnych poruszających najważniejsze tematy społeczne. Festiwal rozpoczął się od projekcji filmu Naza, który poruszył widzów historią Palestyńczyków, mówi Karolina Sienkiewicz z jednej z firm dystrybucyjnych.
15: Jest to bardzo ważny film dokumentalny. Jest to film, który pokazuje, jak działają mechanizmy i co wpływa na decyzje, które decydują dalej o ludzkim życiu. Mówimy o sytuacji w Palestynie, w Gazie. Ten film jest po prostu ważny. Mówi się, że to jest jeden z najważniejszych filmów naszych czasów, wszechczasów.
16: Myślę, że będzie wysoki poziom. To są filmy, które były pokazywane albo na świecie, albo w Polsce i to są historie przejmujące, mocne, bardzo ważne też i mówiące właśnie o tym, co się dzieje na świecie.
10: Uważa jeden z jurorów tegorocznej edycji, Marcin Radomski. Trzonem festiwalu są 4 konkursy, w których łączna pula nagród wynosi 75 tysięcy złotych, a harmonogram festiwalu jest dostępny na stronach internetowych organizatorów.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa doskonalili współdziałanie bezzałogowców z pododdziałami lądowymi i śmigłowcami. Scenariusz zakładał m.in. szturm na obiekt w terenie zurbanizowanym oraz opanowanie umocnionych pozycji przeciwnika.
17: Sztab potwierdza cel Alfa 3 zniszczony, kontynuować rażenie.
18: Drony zmieniły oblicze tamtej wojny i bez dronów dzisiaj już nie ma możliwości operowania na żadnym polu walki.
17: Ósemka tu sztab, cel zniszczyć.
19: Operatorów dronów, pilotów dronów potrzeba jak najwięcej.
20: Sztab tu, Dajmon, potwierdzam, A4 rażony.
10: Mówili wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef resortu i infrastruktury Dariusz Klimczak. MON planuje także utworzenie legionu dronowego skupiającego cywilnych operatorów, którzy swoimi umiejętnościami będą mogli wspierać wojsko. Ważnym elementem programu ma być również szkolenie młodzieży i rozwój laboratoriów dronowych.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: To na koniec Aflopark w Pawianicach. Cudem Polski 2026 roku. National Geographic Traveler opublikował wyniki plebiscytu. Internauci wybierali spośród 3 nominowanych miejsc w każdym województwie. A w naszym regionie Aflopark pokonał miasto tkaczy w Zgierzu i giganty mocy w Bełchatowie. Pawianicki ogród pokazowy pełni funkcję rekreacyjną i edukacyjną. Są w nim tematyczne ogrody i kolekcje roślin pozwalające poznać ich różnorodność. W ubiegłym roku w województwie łódzkim w plebiscycie zwyciężył Pałac Saski w Kutnie. Rok wcześniej Centralne Muzeum Włókiennictwa z Parkiem Kultury Miejskiej. Gratulujemy i przy okazji zapraszamy na kolejny serwis o 22:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Te deszczowe chmury powoli, ale jednak udają się we wschodnią stronę naszego województwa, nad Rawą Mazowiecką nadal. Teraz też są nad Jeżowem chociażby. To też warto o tym pamiętać. Jeśli pada deszcz, to najlepiej mieć przy sobie parasol. Jeśli chodzi o temperaturę, to już są miejscowości, gdzie ta temperatura już spadła poniżej 10 stopni, bo tak jest na przykład w Sieradzu 9, w Łasku również, a tak to w pozostałych miejscowościach mamy to 10 stopni i ta temperatura będzie powoli spadać. I tak spadnie do 5 stopni, nawet do 4, będzie to temperatura najniższa, do 7 to będzie najwyższe. Jeżeli chodzi o noc, noc może być mdlista, tak samo jak czwartek. W czwartek, podobnie jak dzisiaj, temperatura wyniesie od 11 do 14 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Muzyka jest najlepsza.
21: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w audycji, którą na stałe prowadzi, jest jej gospodarzem Bartosz Florczak, ale dziś wyjątkowo w zastępstwie kłaniam się przed mikrofonem Marcin Tercjak. Nasz program rozpoczniemy od utworu, który nosi tytuł California Stars. Jest fragmentem niezwykłych sesji nagraniowych, które zrealizował angielski pieśniarz Billy Bragg i zespół Wilco pod koniec lat 90. To są piosenki, których teksty napisał legendarny folkowy pieśniarz amerykański Woody Guthrie, ale Billy Bragg i zespół Wilco z Jeffem Tweedim jako liderem dali tym tekstom wtedy zupełnie nowe melodie. Powstały dwa wspaniałe albumy pod tytułem Mermaid Avenue. No a lada moment ukaże się, można powiedzieć, pełne wydanie tych sesji. Ono obejmować będzie aż 7 płyt winylowych plus 7-calowy singiel. Zatem jest pretekst, by dziś nasze spotkanie od piosenki Billego Bragga z grupą Wilco rozpocząć. Posłuchajmy California Stars.

California Stars, Billy Bragg i zespół Wilco w piosence z tekstem Woody'ego Guthrie'ego. Jeszcze jedno nagranie z tych legendarnych sesji dzisiaj zabrzmi, ale to wydarzy się już w drugiej części naszego spotkania. Natomiast skoro już w taki sposób rozpoczęliśmy, to w zasadzie to nagranie przepiękne zainspirowało mnie do tego, żeby całą resztę naszego dzisiejszego spotkania spędzić z płytami i muzyką artystów, którzy zabiorą nas gdzieś na bezdroża Ameryki i Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pojawią się różni artyści, których mam wrażenie dawno nie było okazji posłuchać, przynajmniej niektórych z nich, więc korzystam z tej okazji i takiego zastępstwa tutaj za Bartosza, by dokonać pewnego muzycznego remanentu. Teraz grupa Mojave Tree Nila Helsteda i kompozycja Some Kind of Angel.

Some Kind of Angel to był zespół Mojave Tree, czyli drugi muzyczny projekt Nila Halsteda. Ten pierwszy, chyba najbardziej znany, mimo wszystko to jest zespół Slow Dive. Ale dziś po nagrania Slow Dive nie będziemy sięgać, natomiast nie będziemy też wyłącznie słuchać starych płyt, choć w większości tak właśnie będzie. Teraz coś, co ukazało się w tym roku na wiosnę. Angielski zespół o nazwie Brown Horse i fragment ich debiutanckiego albumu, moim zdaniem bardzo udanego. Z tej płyty kompozycja zatytułowana Wreck.

To był zespół Brown Horse z Wielkiej Brytanii, ale muzycznie to grupa, która no, bardzo mocno kojarzy się z takim amerykańskim graniem, bardzo pięknym, w duchu trochę takich grup jak Pavement na przykład, ale też Wilco, którego dziś jeszcze nie słuchaliśmy i nie wiem, czy będziemy słuchać, ale chociaż słuchaliśmy, ale tylko, że z Billy Braggiem oczywiście, nie solo. Zatem to był zespół Brown Horse, polecam ich płytę, która ukazała się wiosną, a teraz wróćmy do muzycznej przeszłości zdecydowanie. Merk Itzel i jego zespół American Music Club, przypomnijmy, dziś w jednym nagraniu. To będzie kompozycja Only Love Can Set You Free.

Only Love Can Set You Free to był zespół American Music Club, a my będziemy mieć teraz taki dosyć silny kanadyjski akcent. Najpierw za sprawą zespołu Arcade Fire, dziś sięgam do ich drugiej płyty, czyli do krążka Neon Bible i z tej płyty posłuchamy kompozycji Antichrist Television Blues, a chwilę później zagra zespół Cowboy Junkies, też dawno niesłyszany. Niektórzy pewnie mają w pamięci ich znakomite wykonanie utworu Sweet Jane, które pobrzmiewa w klasycznym już dziś filmie

Olivera Stone'a Urodzeni mordercy, przy takiej scenie na wiadukcie. Nie będziemy dziś dłużej o tym filmie mówić, no ale warto pamiętać, że to jest piosenka pochodząca z repertuaru Lou Reeda, to on ją napisał, lider zespołu Velvet Underground przed laty. No a zespół Cowboy Junkies kiedyś do tego utworu właśnie sięgnął. No ale my posłuchamy Cowboy Junkies dziś w innym zupełnie nagraniu, ale też niezwykle pięknym. To będzie kompozycja The Summer of Discontent. A zatem najpierw Arcade Fire, a potem Cowboy Junkies.

Przed chwilką zespół Cowboy Junkies, a wcześniej grupa Arcade Fire w naszym dzisiejszym spotkaniu pod szyldem Muzyka jest najlepsza w Radiu Łódź. Isobel Campbell i Mark Lanegan pojawią się teraz. Mark Lanegan niestety już nie żyje, a Isobel Campbell ostatnio przypomniała, a właściwie poinformowała o tym, że kolejne płyty, które kiedyś nagrała z Markiem Laneganem, będą wznowione. Jeśli dobrze pamiętam, oni wydali 3 takie pełnometrażowe albumy, plus też różne single i epki. Był taki okres, kiedy ściśle współpracowali i efekt tej działalności był naprawdę przepiękny. Dlatego przypominamy dziś duet niezwykły Isobel Campbell i Mark Lanegan w utworze zatytułowanym Hang On.

Isobel Campbell, dawno, dawno temu wokalistka w zespole Bell & Sebastian, ale od bardzo wielu lat również działająca solo. No i miała też okres współpracy właśnie z Markiem Laneganem. To była próbka ich wspólnej działalności. Teraz pojawi się Joseph Arthur, też artysta właściwie dziś zapomniany z płyty Only Shadows Will Remain. Przypomnijmy sobie jedno nagranie, to kompozycja zatytułowana Wasted.

To był Joseph Arthur w utworze zatytułowanym Wasted i wspomnienie artysty, którego dziś już w zasadzie nie pamiętamy. Nieco inaczej jest z zespołem Alabama Shakes, mimo że grupa zawiesiła na jakiś czas działalność, no to jednak jej powrót został odnotowany. Co prawda nie wydaje mi się, by dziś grupa budziła już takie emocje jak jeszcze te 10 lat temu na przykład, ale myślę, że wciąż warto sięgnąć po nowy album i posłuchać, co dziś mają nam do zaproponowania. Więc i my sięgamy dzisiaj po wydany w tym roku krążek zespołu Alabama Shakes i posłuchamy kompozycji zatytułowanej Friends.

To był zespół Alabama Shakes i utwór zatytułowany Friends, ich płyty wydanej w tym roku. I pierwszą część naszego spotkania zamkniemy jeszcze jednym nagraniem, które również pojawiło się w tym roku. Najpierw na takiej krótkiej epce. Autorem jest Sondre Lerche, znakomity artysta z Norwegii, chociaż u nas praktycznie nieznany, pomieszkujący od jakiegoś czasu w Kalifornii, jakże słonecznej. Posłuchajmy utworu, który nosi tytuł Little Kids i wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Nowa spółka MPK Łódź budzi kontrowersje wśród związkowców. Szczegóły za chwilę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi apeluje o pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. I Michaś w Pasażu Łódzkim, czyli wystawa prywatnych zdjęć Michała Urbaniaka. Temperatura spada, będzie lało. Bardziej padało. Jutro pochmurno i do 14 stopni. W MPK Łódź rośnie napięcie wokół planów utworzenia nowej spółki tramwajowej, przeciwko której protestują związki zawodowe. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, magistrat rozważa wydzielenie z dotychczasowych struktur Zakładu Techniki i części Zakładu Torów i Sieci pod nową spółkę produkującą tramwaje. Związkowcy żądają od władz Łodzi i MPK jasnych deklaracji, wysyłając oficjalne pismo z żądaniem odpowiedzi do końca tego tygodnia. Projektowi ostro sprzeciwia się radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Michalik.
6: Tamtejszy dyrektor opowiadał nam właśnie o tym pomyśle. Natomiast ja nie wyczuwałem, że oni są pewni i przekonani co do tego, że to jest dobra wizja.
7: Trzeba przeanalizować plusy i minusy wydzielenia spółki, a wydaje mi się, że jeśli pojawił się taki pomysł, to ma on konkretny cel. Warto o tym porozmawiać i pewnie będziemy w przyszłości na ten temat rozmawiać z władzami spółki.
5: Odpowiada radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Wiceprezydent Tomasz Piotrowski w rozmowie z Radiem Łódź deklarował już wcześniej, że nowa spółka może, ale wcale nie musi powstać.
0: Więcej na radiolódź.pl.
5: Ciepłe ubrania, nocleg i gorący posiłek. Łódź przed zimą przygotowuje pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do mieszkańców o wsparcie. Ruszyły też wieczorne patrole, a w grudniu na ulicę wyjedzie specjalny autobus. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
8: Kurtki, ciepłe spodnie, swetry, buty, koce i termosy. Tego potrzebują osoby w kryzysie bezdomności zimą. Łódzki MOPS apeluje o przekazywanie rzeczy w dobrym stanie, a można je przynosić do siedzib na ulicę Objazdową 17 i Kilińskiego 102. Ciepłe ubrania i koce trafiają również do osób, które pracownicy socjalni i streetworkerzy spotykają podczas wieczornych patroli. Mówi kierownik Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Monika Kielanowicz.
9: Mamy zawsze gorącą zupę, ciepłą odzież, koce oraz śpiwory i namawiamy, żeby jednak podejmować decyzję o tym, żeby udać się do noclegowni.
8: W Łodzi działają też 3 schroniska, ale żeby z nich skorzystać, potrzebna jest decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Joanna Karp, Radio Łódź.
5: Noclegownia przy ulicy Przybyszewskiego 253 działa codziennie od 20 do 8 rano. Nie trzeba się zapisywać, ale warunkiem przyjęcia są wolne miejsca. Desant z morza, ponad 30 km marszu nocą i ataki na wyznaczone cele. Brytyjscy żołnierze ćwiczyli na Falklandach działania na wypadek argentyńskiej inwazji, informuje The Times. W tle konflikt interesów związanych z ropą. Anna Rączkowska.
10: Sześciodniowe manewry nawiązywały do wojny z 1982 roku. Wzięło w nich udział około 150 brytyjskich spadochroniarzy i 100 miejscowych rezerwistów. Ćwiczenia były wcześniej zaplanowane i według dziennika nie były odpowiedzią na ostatnie wypowiedzi władz Argentyny. Dziś punktem zapalnym jest ropa. Argentyna chce zablokować projekt Sea Lion, który brytyjska i izraelska firma rozwija na północ od Falklandów. Buenos Aires poinformowało o wystąpieniu do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Domaga się wstrzymania prac i przekonuje, że broni swoich praw do tego obszaru. Brytyjczycy odpowiadają, inwestycja jest legalna, a Argentyna nie ma prawa o niej decydować.
5: Falklandy są brytyjskim terytorium zamorskim, ale Argentyna od lat uważa je za swoje. Nazywa je Malwinami. W 1982 roku argentyńska inwazja doprowadziła do wojny, po której Brytyjczycy odzyskali wyspy. Jeden z największych wirtuozów jazzu, upamiętniony w Pasażu Łódzkim, otwarto darmową wystawę fotograficzną poświęconą Michałowi Urbaniakowi. Wystawa mieści się w Galerii Sztuki Po Drodze. Można na niej zobaczyć prywatne zdjęcia muzyka przedstawiające jego życie codzienne. Wystawę przygotowała była żona jazzmena Dorota Urbaniak.
11: Postanowiłam pokazać swoje zdjęcia, moje zdjęcia, które zrobiłam Michałowi, ale w taki trochę prywatny, trochę podróżniczy sposób i zdjęcia, które pokazują innego Michała, nie scenicznego, nie koncertowego, bez instrumentu.
5: Michał Urbaniak był muzykiem jazzowym, kompozytorem i aranżerem. Zmarł w ubiegłym roku, mając 82 lata. Wystawa jest dostępna do zwiedzania za darmo do 24 października. Kolejne wiadomości o 23, a przed nami ponownie wiadomości sportowe.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
5: I ponownie Michał Malinowski.
13: Rozpoczniemy od Champions League, o co dopominał się redaktor Damian Grosicki, ale na początek w wydaniu handbalowym. Industria Kielce przegrała 27-30 w wyjazdowym meczu czwartej kolejki rundy wstępnej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie nadal zajmują drugie miejsce w grupie F. Wisła Płock gra natomiast przed własną publicznością z Wardarem. Do przerwy było 16-13, obecnie jest 46 minuta meczu i gospodarze, czyli drużyna z Polski, prowadzą 25-20. Zespół z Płocka może zostać liderem grupy B po czterech seriach gier. No to teraz piłkarska Champions League. Feyenoord Rotterdam pokonał 3-2 Como, a LASK Linz przegrał z Liverpoolem aż 3-6. Hat-trickiem w Austrii popisał się piłkarz The Reds Bradley Barcola. W najciekawszych meczach spośród 7, które rozpoczęły się o 21:00, AS Roma remisuje 1-1 z Realem Madryt, a Manchester City przegrywa 0-3 z Paris Saint-Germain. Przerwana passa rezerw łódzkiego klubu sportowego. W zaległym meczu 11 kolejki grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi ŁKS 2 Łódź uległ 0-3 Ząbkowi Ząbki. To pierwsza porażka podopiecznych Radosława Pęciaka od 23 sierpnia. W ostatnich 6 meczach Łodzianie punktowali. Iga Świątek lepsza w polskim pojedynku w Chinach. Najlepsza polska tenisistka pokonała w 2 setach Magdalenę Fręch 6-2 i 6-1 to wynik i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Wuhanie. Zdaniem trenera Michała Gawłowskiego było to zasłużone zwycięstwo Świątek.
14: Chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek, mówię z punktu widzenia formy, jakości gry, więc widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu. Magda Fręch ma troszeczkę inny styl, ta gra jest zawsze bardziej, będzie zwalniana z takimi zawodniczkami jak Iga.
13: A w Wuhanie nadal gra też Maja Chwalińska, która w 1/16 finału pokonała wyżej notowaną Czeszkę Marię Bołskową 1-6, 6-1 i 6-1. W następnym pojedynku Chwalińska zmierzy się z Iwą Jowicz z USA. Rywalką Igi Świątek w walce o ćwierćfinał będzie natomiast inna Amerykanka Ashlyn Krüger. Już w piątek początek rozgrywek Tauron Ligi, czyli męskiej ekstraklasy siatkarskiej, która od tego sezonu zmienia nazwę, a przypomnę, że to Liga Mistrzów Europy. Dzień po inauguracji, czyli w sobotę, zmagania rozpocznie drużyna PGE Giecks Krybełchatów, która poprzednie rozgrywki zakończyła na wysokim 5. miejscu. Jakie plany żółto-czarni mają na nadchodzący sezon? O tym libero Maksym Kędzierski.
15: Chcemy skupiać się na każdym kolejnym meczu. No oczywiście nie będę oszukiwał, że celów nie mamy, bo wszyscy dobrze wiemy, że playoff to jest taki plan minimum. W zeszłym sezonie udało nam się zrobić więcej i na pewno chcielibyśmy powtórzyć ten sukces.
13: Przypomnę, że Bełchatowianie zagrają także w Pucharze CEF, a pierwszym ligowym rywalem Skry będzie Trefl Gdańsk. W hali Energia w sobotę nie zabraknie oczywiście Radia Łódź. To tyle teraz. Więcej sportu na bieżąco na naszej stronie internetowej.
12: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Na stadionach piłkarskiej Ligi Mistrzów gorąca atmosfera, w Łodzi na dworze zimno. 9 stopni w całym województwie, można powiedzieć. Gdzieniegdzie można zaobserwować również opady deszczu, ale nie ma... No tak, przy Drzewicy na przykład i Gielniowie. To tak, jeśli coś, to tylko tam pada. Tych opadów możemy się spodziewać w nocy, tak samo mgieł, a temperatura z tych 9 może się zamienić na przykład na 4 albo na 7, bo tak będzie spadała ta temperatura do tych wartości. A jeśli chodzi o czwartek też, jeśli poranek będzie mglisty, później ma być spore zachmurzenie. Teoretycznie ma nie padać deszcz, ale wiadomo, jak to jest z tym deszczem i z teorią. I temperatura wzrośnie do 14 stopni i to będzie najcieplejszy moment w ciągu dnia.
12: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Muzyka jest najlepsza.
16: Witam w drugiej części naszego spotkania w audycji Muzyka jest najlepsza. W zastępstwie Bartosza Florczaka dziś przed mikrofonem Marcin Tercjak. Drugą część zaczniemy, podobnie jak część pierwszą, od nagrania Billego Braga i zespołu Wilco z legendarnych płyt z piosenkami, do których teksty napisał Woody Guthrie, czyli wielki folkowy pieśniarz amerykański lat 30. i 40. On między innymi stworzył jeden z takich utworów, które można powiedzieć od lat są nieoficjalnym hymnem Ameryki. To właśnie Woody Guthrie napisał kiedyś utwór This Land Is Your Land, This Land Is My Land. Ta piosenka ostatnio też często powraca na ulicach Ameryki przy różnego rodzaju demonstracjach. Natomiast my usłyszymy raz jeszcze dzisiaj Billego Braga i zespół Wilco w nagraniu, którego tekst stworzył Woody Guthrie. Natomiast muzyka to rzecz już zdecydowanie bardziej współczesna, właśnie stworzona przez Wilco i Billego Braga. Piosenka nosi tytuł She Came Along to Me.

To raz jeszcze dzisiaj Billy Bragg i zespół Wilco. Przypomnę tylko, że niebawem ukaże się wielka, można powiedzieć imponująca reedycja nagrań z sesji do płyt Mermaid Avenue Billy'ego Bragga i grupy Wilco. Okazuje się, że tak wiele jest tych nagrań, iż ten box zawierał będzie aż 7 płyt długogrających, winylowych plus 7-calowego singielka. Teraz Magnolia Electric Company, zespół również dawno niesłyszany, bo też jego lider Jason Molina już od ładnych paru lat grywa w innym wymiarze na gitarze i śpiewa, ale pozostawił po sobie kilka naprawdę moim zdaniem bardzo dobrych płyt i pięknych nagrań. Posłuchajmy w wykonaniu grupy Magnolia Electric Company kompozycji The Handing Down.

To był zespół Magnolia Electric Company, a teraz zespół The Shins, zespół Jamesa Mercera, jeden z bardziej znanych takich alternatywnych zespołów pierwszej dekady XXI wieku. Potem James Mercer powędrował też w kierunku zdecydowanie bardziej mainstreamowym, jako duet Broken Bells ze znakomitym producentem Danger Mouse'em wydawał muzykę. No ale my wracamy do tej, nazwijmy to, alternatywnej, alt-rockowej strony jego muzycznej działalności. Posłuchajmy zespołu The Shins w nagraniu Australia.

Australia to był zespół The Shins, a teraz kolejny zapomniany zespół, można powiedzieć, pierwszej dekady XXI wieku, bo wtedy zdecydowanie więcej muzyki docierało również do mnie, tej grupy, która nosi nazwę Willard Grand Conspiracy. Na jednej z płyt znalazłem też ich wersję legendarnego tematu Boba Dylana z płyty Highway 61 Revisited. Chodzi o kompozycję Ballad of a Tin Man. Posłuchajmy o to Willard Grand Conspiracy.

To był zespół Willard Grant Conspiracy, a teraz pojawią się wspólnie Johnny Marr i Neil Finn. Johnny Marr, czyli kiedyś gitarzysta zespołu The Smiths i współpracownik bardzo wielu najróżniejszych zespołów w ciągu ostatnich z górą 30 lat. No i Neil Finn, czyli lider grupy Crowded House, grupy nowozelandzko-australijskiej. Kiedyś Johnny Marr, Neil Finn i także wielu innych muzyków na zaproszenie Neila Finna właśnie spotkali się w Auckland w Nowej Zelandii i tam wspólnie nagrali sporo znakomitej muzyki. Jedna z piosenek, która podpisana jest jako utwór Johnny'ego Marra i Neila Finna, ich wspólna kompozycja nosi tytuł Too Blue.

To był Johnny Marr i Neil Finn, a teraz Mazzy Star przypomną o sobie. Zespół, który znów ostatnio jest niezwykle modny. Widzę, że jak to się mówi, trenduje również w social mediach tak zwanych, chociaż coraz częściej i coraz więcej ludzi używa sformułowania raczej media antyspołeczne niż społeczne. No ale muzyka gdzieś również w tym świecie social mediów jest niezwykle obecna i Mazzy Star powracają i zdaje się, że to jest grupa, duet, który ceniony jest przez coraz większą grupę, także bardzo młodych ludzi, którzy z całą pewnością nie mieli szans słuchać tego zespołu, czy też bywać na jego koncertach, kiedy odnosił największe sukcesy na początku lat 90. Posłuchajmy Mazzy Star w nagraniu Be My Angel.

Hope Sandoval i Dave Roback, czyli duet Mezzy Star, zaśpiewali Be My Angel. A teraz coś zupełnie nowego i w dodatku z Polski, bo to duet, który powstał we Wrocławiu. I w niezwykły sposób piosenka, która dotarła do mnie kilka dni temu, moim zdaniem doskonale odnajdzie się w sąsiedztwie muzyki, która zabrzmiała dziś w naszej audycji i jeszcze zabrzmi. To nagranie, które naprawdę mnie zachwyciło, docierając tutaj w ostatni piątek, nosi tytuł Silent River, a ów duet z Wrocławia występuje pod nazwą Moa Tears.

Moa Tears, nowy, niezwykły duet, który mam nadzieję częściej będziemy słyszeć w najbliższych miesiącach w nagraniu Silent River, a teraz z płyty, która ukaże się lada moment, koncertowa płyta zarejestrowana w Carnegie Hall, solowy występ Camerona Wintera z grupy Geese. Cameron Winter jakiś czas temu nagrał solowy album zatytułowany Heavy Metal i właśnie piosenki z tej płyty wypełniły koncertowe wykonanie w Carnegie Hall. Niezwykłe, bo artysta pojawił się na scenie wyłącznie, znaczy pojawił się solo po prostu, usiadł do fortepianu i zaczarował widownię. Co słychać choćby w nagraniu Love Takes Miles.

To był Cameron Winter z Carnegie Hall w Nowym Jorku. Przepiękne piosenki z płyty Heavy Metal, cudownie wykonane przez Camerona, który akompaniuje sobie na fortepianie. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Muzyka jest najlepsza, a zamkniemy ją dwiema kompozycjami w wykonaniu zespołu The Decemberists. Legendy w pewnych kręgach, jeśli chodzi o alternatywną, wspaniałą muzykę amerykańską ostatnich 20 paru lat. Pochodzą z Portland w Oregonie. Ich lider to oczywiście Colin Malloy, nie tylko świetny kompozytor, autor tekstów, ale także dosyć chętnie czytany pisarz. Dwa nagrania na koniec. Najpierw kompozycja The Wanting Comes in Waves, a już zupełnie na zakończenie Rocks in the Box. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Jest 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Jest wyrok za zabójstwo dwóch osób w Łodzi. W Łodzi również mają wzrosnąć podatki. Szczegóły za chwilę. Urzędowa limuzyna budzi kontrowersje wśród sieradzkich radnych. W nocy od 4 do 7 stopni, jutro bez opadów. Adil A., uniewinniony od zarzutu zabójstwa dwóch mężczyzn, którzy zginęli w pożarze pustostanu przy ulicy Żydowskiej w Łodzi. Dziś zapadł wyrok w głośnej sprawie z kwietnia ubiegłego roku. Mężczyzna, według prokuratury, miał podpalić budynek i odejść z miejsca zdarzenia, nie wzywając pomocy. Oskarżony twierdził, że kiedy wychodził z pustostanu, ognia jeszcze nie było. Z tą wersją nie zgadza się prokurator Joanna Kołacińska.
1: Spowodował pożar budynku pustostanu przy ulicy Żygowskiej, w którym przybywali wymienieni pokrzywdzeni w stanie silnego upojenia alkoholowego, a następnie oddali się z tego budynku, nie wzywając pomocy i nie zawiadamiając o pożarze służb ratunkowych.
2: Skoro nie można ustalić, czy zapłon nastąpił przed opuszczeniem lokalu, czy po opuszczeniu, sąd uniewinnił oskarżonego od popełnienia tego czynu.
0: Uważa sędzia sądu okręgowego w Łodzi Piotr Wzorek. Mężczyzna został jednak skazany za kradzież torebki starszej kobiecie i przywłaszczenie 3 dowodów osobistych. I sąd wymierzył mu łączną karę 3 lat i 2 miesięcy więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Łodzianie sięgną głębiej do kieszeni. Radni przyjęli uchwały podwyższające opłaty za metr kwadratowy nieruchomości oraz za autobusy, ciągniki, przyczepy i naczepy. Według władz miasta podwyżka jest symboliczna, bo stawki zostaną podniesione o niecałe 3 punkty procentowe. To absurdalna argumentacja, mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Buchali.
3: Chodzi tak naprawdę o sięgnięcie do kieszeni mieszkańców Łodzi, o uzyskanie ponad 16 milionów złotych wpływu do budżetu. Tych pieniędzy po prostu brakuje i trzeba gdzieś je znaleźć.
4: Sam jestem podatnikiem podatku od nieruchomości i wydaje mi się, że nie jest to tak znaczący element, że nam się zawali cały budżet domowy. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chcemy żyć w normalnym, czystym, schludnym mieście, które się rozwija i remontuje, to podatki trzeba płacić.
0: Odpowiada radny Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej. Podwyżka podatków od nieruchomości i środków transportowych wejdzie w życie z początkiem nowego roku.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące.
6: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.
7: Przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
7: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
6: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
7: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych 15.
6: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: A według prokuratury na razie nic nie wskazuje na to, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. Kontrowersje wokół zakupu nowej limuzyny służbowej w Sieradzu. Urząd miasta kupuje nowy samochód służbowy za blisko 200 tysięcy złotych. Auto ma zastąpić wysłużonego 14-letniego Volkswagena Passata. Nie wszystkim radnym odpowiada ten pomysł. O szczegółach Kacper Rafalski.
8: Pomysł zakupu służbowego auta dla prezydenta i pracowników Urzędu Miasta pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Radni wykreślili jednak ten punkt z budżetu Sieradza na 2026 rok, z czym nie zgadzał się prezydent Paweł Osiewała.
9: Tym samochodem w 90% czasu, albo bym powiedział w 95% czasu, jeżdżą pracownicy Urzędu Miasta, a nie prezydent. A prezydent se poradzi, bo jak będzie potrzeba, to pojedzie swoim prywatnym samochodem. Jest jeszcze coś takiego jak Intercity i komunikacja miejska.
8: Mówił podczas lutowej sesji Rady Miasta Sieradza prezydent Paweł Osiewała. Nowoczesny pojazd, który w ostatnich dniach zakupiło miasto, to hybrydowa Skoda Superb. Zastąpi ona dotychczasowego Passata, który był w urzędzie od 2012 roku. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Pojazd będzie do dyspozycji pracowników Urzędu Miasta Sieradza. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam jutro o godzinie 6.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: W całym województwie 8 stopni Celsjusza. Sprawdzam jeszcze, co z deszczem. No nie widać za bardzo takich chmur deszczowych. Jeśli chodzi o noc, to ta temperatura oczywiście spadnie miejscami do 4 stopni, a miejscami do 7. W nocy też może popadać przelotny deszcz, a rano, o poranku, mogą się pojawić mgły i one trochę mogą przeszkadzać, szczególnie kierowcom w drodze do pracy. Jeśli chodzi o cały czwartek, to w ciągu dnia temperatura wzrośnie od 11 do 14 stopni. Teoretycznie ma nie padać, ma być umiarkowane zachmurzenie i trochę przejaśnienia, więc liczmy na to, że kawałek słońca zauważymy.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Reportaż w Radiu Łódź.
12: Anna Groblińska, dobry wieczór. Przedstawiamy dziś ostatnie już dwa reportaże spośród tych, które walczą o Nagrodę Polskiego Radia podczas 36. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Festiwal dziś właśnie się rozpoczął. Pierwszy reportaż nosi tytuł Pieśń Emilii. Przygotowała go Małgorzata Lachendro, a opowiada o żałobie, o jednej z najdotkliwszych strat. O takich stratach rzadko zwykło się rozmawiać. To żałoba, na którą często brakuje miejsca i czasu. Jak opłakiwać tych, którzy się nie narodzili? Jak pogodzić się z utraconym marzeniem o macierzyństwie? Emilia dopiero wśród kobiet bytomskiego kolektywu śpiewaczego odnajduje ukojenie. Pieśń Emilii. Reportaż Małgorzaty Lachendro.

Tutaj właśnie w Rudzie jest taki stary cmentarz z XIX wieku. Antyczne te groby z takimi pomnikami. I jeden pomnik był z taką dwójką dzieci, jedno większe, jedno mniejsze, i taki bardzo stary i omszały pomnik. Nawet jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że się pytałam rodziców, ale dlaczego tutaj są takie małe groby? Tam są dzieci, ale dlaczego? No i zaczęłam tam chodzić, bo po prostu sobie go zaadaptowałam jako mój, no nie? I nawet teraz tam czasem chodzę. No bo to jest bardzo ładne miejsce i ja chyba potrzebowałam mieć jakieś miejsce,

0: Przyjeżdżam do Bytomia regularnie od jakiegoś czasu. Spotyka się tu bytomski kolektyw śpiewaczy. Dziewczyny mówią, że chcą ośpiewać miasto. A mnie ciekawi to połączenie. Brzmienie miasta i melodia wsi.
1: Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta.
0: Dwa światy, które dzieli tutaj cienka ścianka lokalu na kulturę.
1: Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie tu.
0: Na jednej z prób z drugiego końca sali uśmiecha się do mnie Emilia. Wysoka, szczupła blondynka z długim warkoczem. Studiowałyśmy razem filologię słowiańską. Nie widziałyśmy się dobrych parę lat. Kontakt nam się urwał jakoś w czasie pandemii. Właściwie nie do końca wiedziałam, dlaczego. Emilia chętnie opowiada mi o tym, jak dołączyła do kolektywu.
2: Miałam takie szczęście w życiu, że zawsze ciągnęłam tam, gdzie ludzie śpiewają. No bo ja się wychowywałam na wsi, w Opolskim. Tam nie było wiele rzeczy do roboty, więc robiliśmy sobie czasem ogniska, czasem ze znajomymi i zaczęliśmy tam grać i śpiewać. No a potem, jak to nastolatce zaczęło mi się nudzić ze starymi przy ognisku, to sobie poszukałam innych ognisk, innych ludzi w innych miejscach, gdzie poznałam ludzi, którzy znają zupełnie inne pieśni niż ja do tej pory i tak sobie ten mój repertuar rozszerzałam o jakieś szanty, o jakieś pieśni górskie i mam wrażenie, że one tak same do mnie przychodziły. Gdzie tam pojechałam, to się tak rozszerzało. No wydaje mi się, że to, czego szukałam, to znalazłam w bytomskim kolektywie śpiewaczym, bo chyba właśnie takiej wspólnoty i tego zatrzymania się na tych pieśniach, bo śpiewamy pieśni na przykład obrzędowe, czyli towarzyszące różnym takim momentom granicznym, momentom przejścia. Zaręczyny, zaślubiny, narodziny. No i gdy śpiewamy to razem, przeżywamy to razem, no to są takie mocne przeżycia, ale to gdy śpiewa się je razem, pomaga je jakoś wyśpiewać, wypowiedzieć.

0: tamtego dnia podczas rozmowy czułam, że w życiu Emilii wydarzyło się coś bardzo ważnego. Ale nie jest jeszcze do końca gotowa, żeby mi o tym opowiedzieć. A może to ja nie miałam jeszcze wtedy odwagi, żeby zapytać. Spotykamy się kolejny raz ponad rok później, tym razem w jej mieszkaniu. A właściwie ich. Pamiętam, że na ostatnim roku studiów brali z Piotrkiem ślub.
1: Proszę, woda.
0: Tego dnia Piotrek wyczuł, że chcemy zostać same.
2: Wszystkie moje koleżanki, całe moje otoczenie z mojej miejscowości, cała paczka, byli zaskoczeni, że ja jako jedna z pierwszych postanowiłam się hajtnąć, nie? Wszyscy byli w szoku, bo oni mnie mieli za taką porypaną, nie? Taką, co to chce studiować, podróżować i tak dalej, a tutaj nagle ślub, nie? No też nie byliśmy aż tak młodzi. Jak braliśmy ślub, to mieliśmy 24, a jak się zdecydowaliśmy, że to już jest ta pora, nie? Że teraz chcemy mieć dziecko, to mieliśmy 26, już prawie 7. Więc to nie było aż tak szalone, no ale i tak byliśmy jakby tymi pionierami w tej naszej grupie znajomych, nie? Pamiętam, że okres mi się spóźniał już chyba 4 dni, ale ja każdego dnia sobie mówiłam oczywiście nie, no przecież tak się spóźniam. Spóźnia się, bo czekam i bo chcę wiedzieć i to tak na złość. Zrobiłam ten test, jak Piotrek jeszcze spał i to była chyba 5:40, nie? Obudziłam się, nie umiałam spać. No i wyszedł pozytywny. Był taki bladawy, ale pozytywny. I ja wtedy zaszłam w ciążę w pierwszym cyklu, kiedy się zdecydowaliśmy, że teraz staramy się o dziecko. I pamiętam, że dość szybko, to nie wiem, był 10. tydzień, zdecydowaliśmy się, że no skoro wszystko jest dobrze, udało się za pierwszym razem, no to chyba możemy o tym mówić, nie? I zaczęliśmy się tym dzielić i z rodziną, i ze znajomymi. I pozwalałam sobie planować przyszłość, nie? Już myśleć o imionach, myśleć, jak my się pomieścimy w tym wynajmowanym mieszkaniu, już kombinować, jak to będzie wyglądać. Ale wtedy miałam przeczucie, że to będzie chłopiec i miał mieć na imię Jurek, no. Po dziadku, po dziadkach, po moich obu dziadkach.

0: Mniej więcej w tym samym czasie, niespełna 100 km od Bytomia, w sieci zaczynają się pojawiać filmy Brygidy, badaczki kultury tradycyjnej z Żywiecczyzny.
1: Serdecznie zapraszam na kolejne cykle i oczywiście lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie kanału Akademia Folkloru. Ja już dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję z moimi cudownymi mamkami i pozdrawiam. Brygida Sorbik.

0: Dzień dobry, cześć. Kawałek tutaj do was jest jednak.
1: Kto tu do mnie? Idziesz do mnie?
2: Ona się obudziła.
3: Brigida nagrywa rozmowy z najstarszymi mieszkankami regionu, spisuje odnalezione melodie i uczy pieśni młodsze pokolenia.
1: Większość pieśni jest kobiecych. W ogóle to jest praktycznie wszystko kobieca przestrzeń. Męska jest bardzo mała. Mężczyźni w pracy nie bardzo mieli czas na śpiewanie, bardziej na granie niż śpiewanie. Na taką kreatywność uczuciową to miały kobiety. One się spotykały na wszystkie prace gospodarcze. Najpierw pierzyniec był u Władki, potem dobra, to za tydzień jesteśmy u Marysi. Przyjdźcie, przyjdźcie, pytą was pięknie, pośpiewamy, poskubiemy. I za tydzień szły do Marysi. To przychodziła matka z córkami, z dziećmi, ze wszystkim. Siadały, więc opowiadały sobie. Poza tym, co sobie opowiadały i mówiły ze sobą, to śpiewały. Dobra, idź do babci po cukierka i przyjdź do mnie. Idź do babci po cukierka, szybko.
3: Brigida próbuje też wskrzesić dawne pieśni, do których brakowało melodii. Przyjechałam zapytać o jedną z nich. W tamtym czasie jej tekst był mi szczególnie bliski.
1: To było niesamowite, bo ja mam stare książeczki, które dostaję po prostu od moich autochtonów. Dostałam od pana Worka, który już nie żyje, dostałam od pani Habdasowej i mam po prostu swoją własną biblioteczkę i siedzę i wertuję i szukam. I przeglądając, jaką pieśń w tym roku zaśpiewać, jaką pieśń jakby odrodzić na nowo, dać do użytku w tej mojej przestrzeni internetowej, to wtedy natrafiłam na tą pieśń. Ja mówię, o matko, jaka pieśń. I od razu przypomniały mi się dwie moje koleżanki.
3: Jest ona tutaj gdzieś?
1: Tak, ona była w kawałkach, więc ja muszę jej odszukać. Ja miałam dwie książeczki. I w jednej była jakby pierwsza część, a w drugiej była druga część. I ja podejrzewam, że to są w ogóle dwie pieśni, tylko tamtej nie miałam początku i tytułu, ale była o dziecku nienarodzonym.
3: Pewnie nigdy nie zainteresowałabym się pieśnią odnalezioną przez Brigidę, gdyby nie opowieść Emilii i to, co czuła, kiedy po raz pierwszy miała zobaczyć swoje dziecko. Pierwsze badania prenatalne. Moment, którego ja sama nigdy w życiu nie zapomnę.
4: Siedzę w tej przychodni i słucham tych rozmów. I pamiętam, że były tam dziewczyny, które właśnie już były... Już widziałam, że było widać u nich te brzuszki, u mnie jeszcze nic, nie? I tak myślałam, kurde, ja też bym już tak chciała. I jedna weszła i od razu wyszła i mówiła, że no nie współpracuje, musi się obrócić, muszę pochodzić. Dla mnie to była abstrakcja, że to może tak być i że, nie wiem, ja tego doświadczę kiedyś. No więc ja weszłam po niej. No i te prenatalne robi się albo dopochwowo, albo przez brzuch, nie? I robi najpierw przez brzuch ten lekarz, taki młody. I tak widzę, że ściągnął brwi. No i że coś nie widać, nie? To potem próbuję tą głowicą i jeszcze bardziej zmarszczył te brwi. No i mówi, że niestety tutaj nie ma bicia serca, nie? I ja nawet nie pamiętam tych moich myśli, dlatego że to chyba był szok najpierw i nie było myśli. Po prostu mnie wcięło tam, nie umiałam się stamtąd ruszyć. W końcu jak wstałam i wyszłam, nie pamiętam już w ogóle, co potem mówił. Dał mi jakieś kartki, jakieś skierowania do szpitala, coś. No i wyszłam z tej przychodni, usiadłam sobie za nią na jakimś murku. Obok był jakiś market i ludzie tak przechodzili i się patrzeli na mnie, co ja tak siedzę. Potem siedziałam już pod tym murkiem po turecku. Pamiętam, że to po prostu był taki jeden wielki bezruch, że jakby... Nie było świata, nie było mojego ciała, tylko była głowa, a w niej była jakaś pustka i jakiś taki szok. No i nie wiem dlaczego, ale chyba najbardziej w tamtym czasie przerażające wydawało mi się to, że ja teraz wszystkim muszę powiedzieć, że to się stało, nie? Że gdybym była z tym sama i miała to przeżyć sama, wtedy mi się wydawało, że to jest lepsze, a nie wiem, miałam jakiś taki wielki niepokój, że zaraz muszę wszystkim powiedzieć, że właśnie moje dziecko już nie żyje, nie? Że serduszko przestało bić. Ja nie zaczęłam krwawić sama z siebie, więc musiałam pojechać do szpitala na, to pamiętam do dziś tą nazwę, na wypisie na abrazję jamy macicy, nie? Na po prostu oczyszczenie macicy pod narkozą. I Piotrek w ogóle pojechał tego dnia do pracy. To było w COVID-zie, to był 2020. On nie mógł ze mną być wtedy. Więc byłam tam sama. Coś mówią właśnie, że zasiłek, badania genetyczne, pochówek, i ja tak tego słucham, to mi po prostu jakieś pojedyncze słowa do mnie docierają i powiedziałam tylko z takimi wielkimi oczami, bo zobaczyłam się w lustrze w pokoju w szpitalu. Powiedziałam: pochówek nie, jak taki robot, nie? Nic więcej nie umiałam powiedzieć. I wtedy, dopiero wtedy dowiedziałam się, że moja babcia też poroniła pierwszą ciążę. I rozmawiałam wtedy z babcią i moja babcia o tym też mówiła jak taki robot. Moja babcia zawsze mówi krótko i konkretnie, ale na ten temat jeszcze bardziej. Powiedziała, że no i wyskrowali mnie, no tak było. A potem miałam twoją mamę i ciocię. To wyskrowali zapamiętałam, bo no też właśnie przeżyłam taki zabieg, nie? I pamiętam, że tego dnia w tym szpitalu urodziły się trojaczki i cały szpital o tym mówił, nie? Najbardziej właśnie to pamiętam. Płacz i to, jak mówili o tych trojaczkach. Co chwilę o tym mówiły położne. Jak się nazywają, ile ważą. Nawet pamiętam, jak się nazywają. To były trzy dziewczynki. I pamiętam ich imiona, nie? Karolinka, Emilka i Iza.
1: Będzie na pewno w pieśniach, bo są pieśni pasyjne i właśnie to jest to, że ja jej nie znalazłam w pieśni pasyjnej, tylko ja ją chyba znalazłam w pieśni zadusznej i to jest w ogóle, zaczynamy lament. Dziecię. Dziecię, prędkość zakończyło bieg żywota twego. Ledwie się narodziło już do grobu ciemnego. Ja miałam tą wersję. Ledwie się poczęło już do grobu ciemnego. To jest moja zmiana.

0: Tak.
1: Czyli ona w oryginalnej wersji jest dla małych dzieci.
0: Jest tak nawet podpisana, dla małych dzieci. Dzieciom prędkość zakończyła. Natomiast była druga pieśń, bo ja połączyłam dwie pieśni. I to była pieśń dla nienarodzonych. Bo to było w takich didaskaliach. Pieśń dla nienarodzonych. I dlatego tu zmieniłam na ledwie się poczęło, po to, żeby one wspólnie tworzyły taką pieśń. Za chwileczkę ją znajdę.
2: Jakoś tydzień później albo coś takiego mieliśmy zaplanowane wakacje na Morawy Południowe, nie? Nasze ulubione miejsce w Czechach, Mikulow, te winnice i tak dalej. I jak to się działo, jak byłam w tym szpitalu, jak poroniłam tą ciążę, to odeszło na dalszy plan. Myśleliśmy, że już nie pojedziemy. No ale jednak wyszłam z tego szpitala i postanowiliśmy pojechać na te wakacje, bo co, siedzieliśmy w tym mieszkaniu i gapiliśmy się w ścianę, no nie? No i to były dobre wakacje. Tu sobie popłakałam, tam się cieszyłam, że jestem w takim pięknym miejscu, a że mogę wciąż doświadczyć coś pięknego, nie? Jest taki ładny szlak przez winnicę na Palawie. Idzie przez wzgórza, potem przez winnicę i wraca do Mikulowa i tam jest taka rzeźba. Jest taki anioł, który trzyma taką kiść winogron na brzuchu. Jest to anioł miłości i płodności. I kobiety tam też palą właśnie znicze albo za swoje utracone dziecko, albo z intencją o dziecko. No i wtedy ja nie chciałam na to patrzeć. Uciekłam stamtąd, nie chciałam. Nie mogłam patrzeć na tego anioła z tymi winogronami, nie? Które tak trzyma przy tym brzuchu. Bezczelnie. Nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, ile czasu minęło, zanim się spotkałam z kimś. Jak tam w tej ciąży, czy tam rośnie i tak dalej. Nie chciałam tego usłyszeć. Jesienią przyjechali do mnie tacy moi dobrzy znajomi z Wrocławia. I wtedy chyba pierwszy raz właśnie komuś o tym opowiadałam. Chodziliśmy po parku i im to wszystko powiedziałam. No, ale pamiętam, że przede wszystkim byli w szoku, a po drugie to też widzieli to moje cierpienie i nie umieli sobie z nim poradzić. Ludzie nie umieją sobie poradzić z cierpieniem. Oni chcieli coś zrobić, widziałam, ale nie wiedzieli co.

0: drugiego roku, więc można się domyślać, że już w tamtych czasach myślano o tych dzieciach nienarodzonych. W jaki sposób? Nie wiemy, bo tej adnotacji tam nie ma. Jednakże możemy tylko przypuszczać, że widocznie była potrzeba kościoła, tudzież nie wiem, społeczeństwa, żeby przemodlić tą duszyczkę tego dziecka, a poronienia nie było na to przestrzeni. Dzieci w rodzinie było do 14, a nawet więcej. Jak kobieta była w ciąży i kobieta roniła, albo dziecko umierało, to ona przechodziła swoją żałobę bardzo krótko, bo ona zaraz znowu była w ciąży. Już za chwilę było nowe. Ja nie rozmawiałam z matkami z tamtych czasów. Trudno mi powiedzieć, nie ma żadnych pamiętników. Są jedynie pieśni.
1: No jestem tu. Co tam masz?
2: Krótko po poronieniu Emilia także zaszła w kolejną ciążę. Nie zdążyła jednak nawet się z tą myślą oswoić. Z krwotokiem i zagrożeniem życia trafiła do szpitala.
3: Ta druga ciąża to była ciąża pozamaciczna i od początku czułam, że coś jest nie tak. Jajnik został, musieli usunąć cały pęknięty jajowód z tym zarodkiem. Zastanawiałam się, czy on wciąż żyje, czy bije tam serce. Bo czasem tak jest. Czasem o tym mówią pacjentkom. Ale ja nie zapytałam i nikt mi nie powiedział. No bo taka ciąża nie ma szans na przeżycie. Ciąża pozamaciczna jest nie do uratowania. Jest tylko do usunięcia. Prędko mnie tam uśpili i pamiętam już potem tylko jak się wybudzałam. I pamiętam, że to było cudowne uczucie, bo czułam się nagle dobrze. Wybudziłam się, wszystko mi było obojętnie. Nagle poczułam ciało, że jest rozluźnione. Nie czułam bólu, tylko czułam rozluźnienie i pustkę i nic. I w sumie taki miałam wyrąbane. I to był najlepszy moment tego wszystkiego. Potem jak już to zaczęło ze mnie schodzić, zaczęłam czuć ból, zaczęłam myśleć, to było już tylko gorzej. Zastanawiałam się, czy potem będę miała w ogóle szansę na kolejną ciążę. Lekarz oczywiście, zapytałam o to przed wyjściem ze szpitala, zapytałam go. On stwierdził, no, pani jest jeszcze młoda. Wtedy ten tekst nawet mnie ucieszył. Później po latach niepłodności pamiętałam go i mega mnie wkurzał wtedy taki tekst, no bo wtedy byłam młoda. A co jakbym nie była? Czasem sobie pozwalałam marzyć. To jest tak... Co roku sobie myślałam, ile by miały lat, no nie? Wyobrażałam sobie wspólne spacery albo, nie wiem, gdzieś widziałam, że Piotrek uczy je jeździć na rowerze, nie? Albo, że gotujemy razem. No, takie najczęściej. Że przygotowujemy Wigilię razem. No bo podczas świąt się o tym myśli, nie? No bo święta Bożego Narodzenia są trudne dla ludzi przeżywających niepłodność, bo to jest narodzenie, nie? No. Więc wyobrażałam sobie, że razem właśnie wykrawamy pierniczki albo że dyskutujemy, która zupa świąteczna jest najlepsza.
4: I która wygrywała?
3: No, to jest nierozwiązany spór. Nie chcę tutaj kontrowersji teraz wprowadzać. No, jest bitwa między barszczem suszkami a grzybową w tej rodzinie.
5: Wyżej, wyżej. Dajcie mi tonację. Znaczy, no dobra, to dobra.
3: Kiedy właśnie byłam w samym środku tego wszystkiego, moja mama powiedziała do mnie, że... Ty już nie śpiewasz, nie? I mnie to tak wzruszyło wtedy, bo ja chciałam śpiewać. I ja też nie byłam od samego początku w bytomskim kolektywie śpiewaczym. Gdzieś tam mi się przewinęło, że powstała taka grupa. Dzień po tym, jak mama mi powiedziała, ty już nie śpiewasz, ja bym chciała, żebyś ty śpiewała, to dostałam maila, że się dostałam z listy rezerwowej. I no stwierdziłam, że to jest chyba jakiś znak. No myślę, że... To miało tak być. To musiał być kobiecy zespół, gdy wtedy do niego dołączyłam.

0: i że tego właśnie potrzebowałam, żeby poznać kobiety tak bardzo różne, z tak bardzo różnymi charakterami, z tak bardzo różnymi przeżyciami.
1: Znowu nisko, nie?
2: Troszkę, ale jeszcze jest okej.
3: W tej grupie bardzo różnych kobiet jedną z najbliższych Emilii stała się Zosia. Energiczna dziewczyna z burzą kręconych włosów i szerokim uśmiechem.
4: Jakby już sam fakt śpiewania wspólnego, no to jest duże przeżycie i emocje. I to też ułatwia miejsce na to, żeby o rzeczach, które są poza tym śpiewaniem, a są w życiu, też po prostu pogadać. Znaczy ja poroniłam 5 lat temu i nie miałam tego w żaden sposób przerobionego, mimo tego, że chodziłam na terapię, tylko bardzo mocno odłożone na bok. I moja koleżanka, nie wiem, z półtora roku temu poroniła i na tyle mnie to wtedy mocno ruszyło i wyciągnęło mi stare emocje, że przyszłam na którąś próbę po prostu totalnie zaryczana i nie umiałam się ogarnąć.
2: No ale w sumie wtedy jak...
1: Zaczęło się od tego.
2: Ja zaczęłam wtedy płakać?
1: No.
2: Tak,
1: no,
2: i wtedy i Aga się odezwała i ty...
1: No.
2: Ty też wtedy się odezwałaś, Monka, o swojej siostrze.
1: Ja potem po tym wszystkim zaczęłam o tym umieć rozmawiać, a wtedy to ja pamiętam, że tak to powiedziałam do ciebie i tą Agę złapałam tak za rękę, nie?
2: No.
1: Bo po prostu
2: było widać,
1: nie umiałam tego powiedzieć wtedy.
5: No.
1: Ona już umiała, Agnieszka.
2: Tak.
1: I potem, jak już to się stało, to nagle tutaj ktoś z kimś porozmawiał, tak, tu ktoś z kimś porozmawiał. My sobie robiliśmy terapię jadąc autem, no.
0: Ogólnie chyba jesteśmy po prostu dużo bardziej samotni niż nasi tam jacyś przodkowie, którzy mieli swoje społeczności. Ja na przykład nie znam moich sąsiadów w ogóle. A jeszcze moi rodzice, no to się kumplują z sąsiadami, byli na moim weselu. My się musimy naprawdę postarać, żeby ją znaleźć. Taką wspólnotę i uważam, że mamy duże szczęście, że tak się znalazłyśmy, bo to wcale nie jest łatwe w tym świecie dzisiaj. Z pieśniami ludowymi jest tak, że usłyszysz ją, zapamiętasz, no to jest właściwie już twoja. Możesz ją sobie mieć i możesz ją sobie śpiewać i śpiewać kiedy chcesz i komu chcesz. Jest taka pieśń od Brygidy Sordyl, to jest śpiewaczka z Żywieckiego, góralka i jest no bardzo piękna, super, że powstała, bo to jest właśnie pieśń matki, która ją śpiewa do swojego nienarodzonego dziecka.
6: No i ja tą piesię wrzuciłam na ten mój kanał z taką myślą o Eli, o Ani, o mojej siostrze, o masie koleżanek, które roniły, o masie dzieci nienarodzonych z innych powodów. Taka chęć bycia z nimi i tego... No, że je wspieram, że też bym chciała im coś dać takiego, żeby może się też nie poddawały, że to życie przyjdzie.

Ten tekst, ledwie się pocałuj, już do grobu ciemnego rodzice cię wprowadzają. I no to ja myślałam o tym, że ja żałuję, że ja nie mogłam, że ja nie byłam w stanie pochować mojego dziecka, nie? Nie byłam w stanie zrobić tych formalności. Byłam wtedy sama, bo to był ten COVID. Może gdybyśmy byli razem, to byśmy mogli to zrobić. Nagle poczułam, że chciałam mieć miejsce, gdzie bym mogła to dziecko odwiedzać, no nie? Dlatego mówiłam o tym pomniku, który znalazłam, że potrzebowałam sobie znaleźć to miejsce. No. No i ta pieśń jest też taka... przy tej pieśni bardziej płaczę niż przy moich wspomnieniach tego wszystkiego. No to ta końcówka mnie najbardziej porusza, że odchodzę dziś w niewinności do niebiańskiej tej radości, bo no, pozwala myśleć, że to jest jakieś jednak dobre zakończenie tego wszystkiego, co najgorsze.

0: Dziękuję, dziewczyny.
1: Też ci.
0: Będzie dobrze. Dałyśmy razem.
2: Kiedy widziałyśmy się po raz pierwszy, miałam wrażenie, że Emilia wciąż nosi w sobie żałobę. Nie wiedziałam, że to nasze spotkanie rozpocznie cały ciąg zdarzeń, które sprawi, że spotkamy się ponownie. Obie w zupełnie nowych okolicznościach.
3: Już wiedziałam, że mam endometriozę. Już przeszłam operację, która przebiegła dobrze. No i po prostu mnie wcięło. Siedziałam w bezruchu. Na pewno miałam gały wytrzeszczone i gapiłam się na ten obsikany patyk, nie? A tam są dwie kreski. Tak późno było widać dopiero. A ja codziennie patrzałam, czy już widać, i się pytałam, czy ja wyglądam jak w ciąży, czy jakbym się obżarła. Jasne, że wyglądałam, jakbym się obżarła, ale Piotrek mówił, nie, no piękny brzuszek, widać, że w ciąży. No.
1: Spina się, co?
3: No, ale się tak, wiesz, od 23 spina to. Chcę to już przeżywać. No i co? Nie mam oczekiwań, mam trochę nadziei. No, ja naprawdę wciąż nie wierzę, że to będzie dziecko. Że ja urodzę dziecko. No jak?
2: Emilia urodziła Józia w styczniu tego roku. Zaledwie 3 miesiące po tym, jak ja sama po raz pierwszy zostałam mamą.
1: Hej, Emi, nie mogę za głośno, bo kost mi tutaj śpi. Jak się czujesz? Jak wam mijają dni? Czekaj, bo mam tutaj...
4: No już.
0: Pobudki mieliśmy co 1,5 godziny, bo jest taki stękający. No. Co 1,5 godziny jeść, ale tylko tak troszeczkę. No.

0: Był to reportaż Małgorzaty Lachendro Pieśń Emilii. Powstał pod opieką Katarzyny Michalak w ramach stypendium imienia Jacka Stwory. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. A przed nami kolejny reportaż walczący o nagrodę Radia Łódź podczas 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Zrobiłabym to jeszcze raz. Autorstwa Małgorzaty Żerwę. To opowieść o Podlasiu w obliczu kryzysu migracyjnego i wojny w Ukrainie. Autorka wraca do miejsc i ludzi poznanych w 2022 roku, by sprawdzić, jak zmieniło się ich życie, jak toczą się losy uchodźców. Na podlaskich cmentarzach przybywa grobów. Posłuchajmy reportaż Małgorzaty Żerwę. Zrobiłabym to jeszcze raz.
1: Styczeń 2022. Baza Fundacji Pomocowej Homofaber na Podlasiu.
2: Cisza przed burzą niestety. Na wiosnę to się będzie dużo więcej tych przekroczeń. Patrząc z perspektywy rodzica, no nie zaryzykowałabym, nie? Podróży przez las, piechotę z dziećmi.
3: Dziewczyny z poranionymi przez białoruską straż graniczną plecami. To są mężczyźni, którzy są już tak słabi. Kiedy przynoszę im jedzenie lub kiedy próbuję ich rozgrzać, są jak dzieci, o które trzeba zadbać. To spotkanie z ludźmi, takimi leśnymi duchami, czasem przemieszczającymi się tak szybciutko pomiędzy drzewami, świadomi, że muszą uciekać, bo jeżeli zostaną złapani, to po raz kolejny zostaną pushbackowani na Białoruś.
4: W lesie spotkałam czwórkę młodych ludzi, wszyscy z Syrii. Małżeństwo, ona w ciąży w 5. miesiącu. I jeszcze dwóch ich znajomych. Tych dwóch, jadąc z Białorusinami, którzy transportowali ich z Mińska do granicy, mieli wypadek samochodowy. Bashir miał połamane żebra, trafił na chwilę do szpitala do Mińska, po czym natychmiast został wypisany i odwleczony na granicę. Anas miał wstrząs mózgu i opowiadał mi, że są takie momenty, w których on nic nie widzi. Ja spędziłam z tymi ludźmi ponad 6 godzin w lesie. To był październik, była piękna pogoda w Polsce wtedy. Siedzieliśmy w takim wielkim placku słońca. I pamiętam taki śmieszny moment, jak Hasan, mąż Sary, mówi mi, że jak zaczęła się wojna, to miał 14 lat. Już nigdy więcej nie poszedł do szkoły. Ale że przed wojną miał taką pasję, która polegała na zbieraniu monet. Wyciągnęłam portfel, mówię, popatrz, to jest piątka, to jest dwójka. Wiesz co, ale mam jeszcze banknot, to też ci pokażę. Miałam dychę. To jest pierwszy król Polski, Mieszko. A który to rok? Ja mówię, no jakiś tam 900 któryś. Mówię, aha, to jest wasz pierwszy król. Ja wtedy sobie uzmysłowiłam Damaszek, centrum świata intelektualnego. Z czym my w ogóle, z tymi naszymi sztandarami o cywilizacji, o tej wyższości, z czym my się w ogóle tutaj mierzymy? Że to tylko ta ignorancja pozwala nam patrzeć na nich z góry. Przyjechały też media, no i czekaliśmy na tą straż graniczną, która miała tych ludzi zabrać do placówki. I jak ci strażnicy graniczni przyszli i wyprowadzali tych ludzi, to miałam takie wrażenie, że Anas właśnie widzi ciemność. Że to jest ten taki moment stresowy, w którym on nic nie widzi. Trzymałam go za rękę. Mówię, nie martw się, wszystko będzie dobrze. No i oni trafili do Wasilkowa, do takiego punktu recepcyjnego, gdzie mieli czekać na ośrodek dla siebie. Natomiast ostatnia informacja od Hasana sprawiła, że się rozryczałam jak bubr, ponieważ Hasan mi napisał, że on ma nadzieję, że to dziecko, którego się spodziewają, będzie dziewczynką i że nazwą ją Ania. No i w ten sposób zostanę być może polską ciocią syryjskiego dziecka.
1: Nie wszystkim się udało dotrzeć do bezpiecznego świata. Styczeń 2022. Świeże groby na śniegu widać z daleka, mimo że są na samym końcu cmentarza.
5: Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bokonikach. Jesteśmy na Mizarze. To jest 19-letni Syryjczyk, co utonął w Bugu. Prawdopodobnie białoruscy żołnierze rzucili ich do wody i jeden uciekł, przepłynął, a ten prawdopodobnie nie umiał pływać i dostał jeszcze bronią w głowę. Tak jak mi wiadomo, to rodzina była przez messengera była połączona podczas pogrzebu. Łzy po prostu pokazały się.
6: A wczoraj jak byłam, to zobaczyłam, że tam ktoś położył.
5: Tak, tam jest reklam. Woda, ciastka, żeby nie brakowało jemu jakby jedzenia, picia, bo tak ludzie przynieśli latarkę, żeby oświecić mu drogę. No, przynieśli, zostawili na grobie. Nie wyrzucamy tego. Natomiast tutaj jest osoba NN, około 30 lat. Część i głowy było zjedzone, i klatka była zjedzona. W lesie znaleziono opodal. Czarnoskóra osoba. Tutaj mamy 37 lat, osoba z Jemenu. W pogrzebie uczestniczył brat rodzony. No i czwarta osoba to jest dziecko małe, 24-tygodniowe, wyjęte z płodu matki. Mama tego dziecka zmarła i została przywieziona do Iraku. Ciało zostało przywiezione. Wiem, że ojciec po pogrzebie tydzień był tutaj na cmentarzu, na grobie. Planuję też z imamem, naszym księdzem, pojechać do Białegostoku, do ojca, odwiedzić tą rodzinę, tylko że po prostu no, czasu brakuje.
1: Ośrodek Fundacji Dialog w Białymstoku.
7: My name is Aras Palani. I'm a British citizen.
8: Kurt z brytyjskim paszportem opuścił Irak w 2000 roku. I left Iraq. Since then I've been trying to bring my family over Europe. Próbował ściągnąć do Europy swoją rodzinę, ale było to niemożliwe.
7: Our last attempt, when we found the way about Minsk,
8: zdecydowali się przekroczyć granicę białoruskim szlakiem. Aras przyjechał do Polski, żeby pomóc im w Mińsku. Jednak nie udało mu się wjechać do Białorusi.
7: But my family, they already decided never going back to Iraq.
8: Rodzina odmówiła powrotu do Iraku.
7: They rather die in the border.
8: Woleli zaryzykować śmierć w lesie.
7: So they crossed the border and I was looking everywhere for them. When I was introduced to Grupa Granica.
8: W Hajnówce Aras poznał aktywistów z Grupy Granica.
7: Even my family left, I decided to stay and help the group and help the people.
8: I nawet teraz, kiedy rodzina jest już w Szwajcarii, został, aby pomagać na pograniczu innym migrantom.
7: At first I was only a translator for 7 main languages.
8: Zna biegle 7 języków. W ośrodku Dialog w Białymstoku Aras pełni ważną rolę tłumacza i opiekuna.
7: Barawan was one of my case.
8: Zwłaszcza and dla Barawana Husni, który jest kompletnie zagubiony.
7: He's not lost, he's totally lost, including the children.
8: Dzieci przeżyły umieranie matki w podlaskim lesie.
7: When the incidents happened to them.
8: Chłopcy są straumatyzowani i agresywni.
7: They literally break 3 doors on 12 chairs.
8: Zniszczyli troje drzwi just i 12 krzeseł.
7: They have anger. They have sorrow in their heart and they don't know how to let it out.
8: Nie potrafili inaczej okazać smutku i przerażenia.
7: They are entirely different people now.
8: Po paru miesiącach w ośrodku są spokojniejsi.
7: They don't enter any room without knocking.
8: Nie wchodzą do pokoju bez pukania.
7: When you give them something, they say thank you.
8: Mówią proszę i dziękuję.
9: Proszę.
7: Dziękuję.
9: Yes. I saw them on him good.
1: Białystok zasypany śniegiem. Synowie Barawana po raz pierwszy w życiu idą na sanki.
10: How old are you?
11: 15 years.
10: And your brothers?
11: Gharib 13, Mezgin 11, Ayham 8.
12: One są też w szczególnej sytuacji, tak, bo straciły mamę, a ojciec nie jest zbyt wydolny wychowawczo, więc bywa tak, że ucieka do drugiego pokoju i on mieszka przez tygodniami w innym pokoju. Dzieci muszą sobie same radzić.
13: Harib! Harib!
12: Mam na imię Artur. Pracuję w Dialogu. Zaczynałem pracę z młodzieżą z zakładu poprawczego, z dzieciakami z domu dziecka i też zajmuję się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
9: Harib! Hej!
12: Dawaj. A, będzie po... Tam jest woda! O nie! O nie! Ale chłopcy się bardzo, to jest, co jest fajne, to oni się bardzo właśnie asymilują. After brother, okay?
9: Nigo!
12: No, every time you... No, no. No to wie pani, nasze lasy, ja jeżdżę sam tam do tych lasów. Tam jest dużo dzikiej zwierzyny. Wilki, rysie, ale opowiadali, jak na przykład dziki w nocy podchodziły. Albo żubry do nich, nie? Super! No, wywali się i się cieszy. To dużo do szczęścia. Fajna była reakcja ich dziadka, który zobaczył, że one są przytulane w ogóle tutaj.
14: Na
12: Skype'ie, no. I po prostu był... Aż się popłakał, nie? Człowiek. Z wrażenia, że one tu tyle miłości dostają, bo jak pamiętam początki, jak przyjechali i Eichem płakał, to przyszedł tata z tym, z Miss Gayem, który jest 2 lata młodszy, ma 11 lat. Przyszli do mnie do dyżurki i mówią, żeby iść z nimi. Poszedłem i pokazują na niego palcem, że to on się zachowuje jak dziecko, bo płacze. Ten Miss Gay, 11-latek, się nie czuje dzieckiem w ogóle, nie czuł się dzieckiem i z tatą przyszli naskarżyć na niego, że się zachowuje jak dziecko, nie? Ej, Eichem. No i tak to. Tutaj dostają tą czułość taką i fajnie, no, się oswajają z dotykiem. Ja tak samo miałem, ja byłem bity w dzieciństwie i wiem, jak to jest. Podobno ich mama też biła, ale to nie wiem, czy to... Mając swoje doświadczenie, wiedziałem, że tego też potrzebuje człowiek. Przytulania najzwyklejszego, no i... Też ich oswajałem z tym dotykiem. No nie tylko ja, bo i pracownicy, tak? Czapek, czapka, ej.
9: No, no!
12: No, no.
9: Arthur, ej, mi...
12: On jest bardzo agresywny, bywa. Także ten najmłodszy. Oj, uderzył się. Nie no, nikt mu nic nie zrobił, ale... się uderzył mocno w policzek.
1: Chłopcom towarzyszy syn jednej z pracownic ośrodka.
15: Mama jakby jest taka, że się na to opiekuje, jak ci coś stanie, to pomaga. A tata jest, że się uczy z nim, no, pomaga ci w różnych rzeczach. Na przykład jak chcesz sobie wystrugać coś, to ci pomaga w takich rzeczach bardziej plastycznych czy coś. To są dwie różne osoby, ale obie tak samo kochasz. Bardzo mi szkoda. Bo nie mają mamy, a bo oni musieli uciekać. Jakby ja sobie nie wyobrażam życia, jakby nie było mojej mamy. Jak w takim wieku.
12: Ja uważam, że dobrze by było, jakby mogli zostać tutaj w Polsce i pedagogiczną opiekę taką dostali, tak?
7: If you be more realistic. For the children, they will have no future here.
8: W Polsce nie ma dla nich przyszłości.
7: Find a way to send them to Germany or Switzerland or Norway or Sweden.
8: Aras twierdzi, że dla rodziny byłoby lepiej wyjechać na zachód, gdzie jest kurdyjska diaspora.
7: He cannot read and write even in Kurdish.
8: Zwłaszcza że Barawan nie umie ani pisać, ani czytać, nawet po kurdyjsku.
7: What a refugee can do in Poland with no language.
8: Ma małe szanse na znalezienie pracy. Cała piątka, Barawan i jego synowie są dla Arasa jak dzieci.
7: Father also, I consider him as a child. Five children without the girl.
8: Tylko najstarsza, Runa.
7: Runa, she is a wonderful girl. She is really so sweet, so clever, so sharp.
8: Wspaniała i mądra dziewczyna.
7: If you close your eyes, you think you are talking to an adult person.
8: Jest samodzielna i odpowiedzialna. Niczym dorosła.
16: Ja jestem Runa.
17: Ile masz lat?
16: 16.
18: She's like my sister.
1: Jest jak siostra dla 26-letniej Kurdyjki Nazik, z którą Runa dzieli pokój w ośrodku. Barawan, ojciec piątki dzieci, ma zaledwie 34 lata.
18: 34. 16, he get married.
1: Ożenił się w wieku 16.
18: Yeah. And he get a child.
1: Nazik zdecydowanie mówi, że najpierw skończy studia.
18: Yeah, first study. Then children.
1: A potem pomyśli o dzieciach.
18: A lot of responsibility you have to get it.
1: Bo to wielka odpowiedzialność.
18: Better life.
1: Nazik uciekła z Iraku przed wojną. Po bezpieczne życie.
18: I can't stay in the war.
1: Nie chcę budzić się codziennie przy huku bomb.
18: I don't want to wake up with the voice of weapons and bomb.
1: Runa mówi niewiele, ale pokazuje swoje rysunki.
19: Twarze kobiet rysowane ołówkiem. Delikatny kontur, zamiast rzęs, gałązki z listkami.
18: Dreaming, my friend's dreaming now.
1: Nazik też rysuje.
18: I want to see my husband.
1: Głównie swoją tęsknotę za mężem, który jest w ośrodku zamkniętym w Lesznowoli.
18: I'm tired to waiting him.
1: W ośrodku jest tylko czekanie.
18: Just tell myself, okay, tomorrow will be.
1: Że może już jutro.
18: Final day, I will meet him.
16: My dream.
1: Runa też marzy o studiach.
16: I'm be lawyer.
1: Prawniczych.
16: Because I'm so smart.
1: Bo jest mądra.
18: Really she is.
1: Nazik potwierdza.
18: And she deserves all the best life, and she will be good lawyer. I was get Runa to be my lawyer.
1: I mówi, że Runa wyciągnęłaby jej męża z ośrodka zamkniętego.
18: Maybe she can get my husband out.
17: Give me a hug.
7: Our attention now is on the refugee camp to help whatever we could to these people.
8: Aras wspólnie z organizacjami humanitarnymi walczy o poprawę warunków w ośrodkach detencyjnych. Z raportu Amnesty International opublikowanego 11 kwietnia 2022 roku. Osoby ubiegające się o status uchodźcy, które przekroczyły białoruską granicę z Polską, w tym wiele osób zmuszonych do tego przez białoruską Straż Graniczną, są obecnie przetrzymywane w brudnych, przepełnionych ośrodkach detencyjnych, gdzie strażnicy znęcają się nad nimi i odmawiają im kontaktu ze światem zewnętrznym.
4: I sam pomysł, żeby na czynnym poligonie umieścić ludzi, którzy uciekają od wojny, jest jakimś nieludzkim pomysłem. Nie mówiąc już o tym, że jest to przestrzeń absolutnie nieprzygotowana na przyjęcie takiej liczby ludzi. Nie ma tam odpowiedniej ilości toalet, miejsc prysznicowych, przestrzeni. To ludzie w więzieniach mają więcej przestrzeni niż umieszczeni tam ludzie, którzy nie są więźniami. Oni nie zrobili nic złego. No chyba, że faktycznie ABW ma dowody na to, że ta i ta konkretna osoba może być podejrzana ze względu na jakąś tam swoją działalność. Ale tutaj działa mechanizm, który umieszcza tych ludzi w tym ośrodku. Mężczyzn w tym ośrodku. Żeby doprowadzić ludzi do takiego stanu, że zaczną się buntować i nagrać to i puścić w telewizji publicznej. I powiedzieć, zobaczcie, mówiliśmy, to są dzicy ludzie, groźni i niebezpieczni. Tylko tak naprawdę to każdego jakby zamknąć w takim ośrodku, to zrobiłby bunt.
8: Ośrodek zamknięty na poligonie w Wędrzynie, nazywany Guantanamo, o którym mówi Anna Dąbrowska i w którym dochodziło do buntów, został zlikwidowany w sierpniu 2022 roku. Kwiecień 2025 roku.
1: Stowarzyszenie Homo Faber prowadzi w Lublinie Centrum Integracyjne Baobab, wspierające imigrantów.
19: Pytam Annę Dąbrowską o losy syryjskich uchodźców. Czy ich córeczka ma na imię Ania?
20: Na szczęście się nie urodziła dziewczynka. Bo to zły pomysł był. Nazywać moim imieniem dziecko uchodźców. Bo to byłoby takie dziecko, które ciągle ci przypomina o najgorszym momencie twojego życia. Ale tak, była taka historia. Historia dziewczyny Palestynki, która wychowywała się w Syrii, tam poznała chłopaka i razem postanowili uciec przez Białoruś i Polskę. Właściwie nie wiadomo dokąd, bo jak ich wtedy spotkałam, to oni powiedzieli, że Polska jest w sumie okej dla nich i mogą tu zostać. Ale to, że ostatecznie uciekli do Niemiec, było tylko i wyłącznie efektem tego, co ich spotkało na pograniczu. No i że nie wyobrażali sobie, żeby wychowywać w takim kraju to dziecko, które jeszcze wtedy było w brzuchu.
0: Jest chłopcem.
20: Jest chłopcem.
0: Jak ma na imię?
20: O, nie pamiętam.
1: Rodzina Barawana Husni od marca 2022 roku mieszka w Sopocie.
21: Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Bardzo dużą odpowiedzialność wzięła na siebie od początku Runa, co niestety czasami na przykład przekładało się na ją i absencję w szkole. Runa teraz zdała do czwartej klasy w jednym z liceów. Mati także otrzymał promocję. Młodsi chłopcy są w naszych szkołach. Ojciec pracuje w spółce miejskiej. Tutaj żyją i to chyba jest w tym wszystkim najtrudniejsze, żeby zachowując swoją tożsamość kulturową czy swoje tradycje, jednak móc też w pełni uczestniczyć tutaj w życiu w Polsce.
1: Nie wiadomo, czy Runa będzie mogła studiować prawo. Przez większą część dnia zajmując się ojcem i braćmi.
19: Kurdyjska rodzina nie odpowiada na próby nawiązania kontaktu. Dzwonię do Arasa Palani, do Londynu.
22: Hello, can you hear me? It's strange, actually. I don't know what to say because Baravan stopped talking to me for no reason.
8: Aras stracił kontakt z Barawanem. Barawan nie odbiera jego telefonów.
22: He's been isolated and he didn't want to talk to anyone. Nazik, she went to her husband. I think she has got a son in Germany.
8: Nazik mieszka z mężem w Niemczech. Niedawno urodziła synka.
22: And no offense to Poland, but for Barawan's situation.
8: Aras jest przekonany, że rodzina Barawana lepiej by się asymilowała, żyjąc w Europie Zachodniej.
22: I was born in a war. I run away from it.
8: Nazwa kraju, z którego uciekł, Irak.
22: The name Iraq. It's Iraq land.
8: Znaczy pole bitwy.
22: It means fighting ground.
8: Uchodźcy nie są temu winni. Szukają miejsca z dala od wojen.
22: I don't understand the politic. In Europe, they
8: Według Arasa Europa,
22: fulfilling every part of human right,
8: która szczyci się respektowaniem praw człowieka,
22: for the human right.
8: Nie daje imigrantom nawet takich praw,
22: they don't even get the animal right.
8: Jakie tutaj mają zwierzęta.
19: Pytam Annę Dąbrowską o Olę Sabah Hamad, Irakijkę, którą poznałam w Lublinie w 2022 roku.
0: Wiesz, co się z nią stało?
20: Poniekąd.
0: A możesz mi to powiedzieć? Mhm. Nie możesz. Ale nie ma jej w Polsce?
20: Nie wiem,

0: Ola Sabah Hamad, Irakijka, szyitka, zmieniła wiarę na chrześcijańską. Przekroczyła zieloną granicę z mężem i czwórką dzieci. Byli trzykrotnie wypychani. Po dramatycznej drodze przez bagna, dzięki pomocy aktywistów, znaleźli się w ośrodku zamkniętym w Białej Podlaskiej. Ola prowadziła tam protest głodowy przeciwko niehumanitarnym warunkom. Dzięki nagłośnieniu sprawy przez media, w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku o azyl, rodzina znalazła bezpieczne schronienie w Lublinie.
1: How are children? Are they settled down well?
2: Yeah, they are good actually. They like just fitting with the place.
0: Dzieci cieszą się z własnego mieszkania.
3: Yeah. Ola opowiada o swoim życiu w Iraku.
4: I did married when I was 13 years. My family like gave me to someone from our family.
0: Moja rodzina podarowała mnie kuzynowi w Niemczech. Miałam 13 lat. Byłam dzieckiem. Udało mi się rozwieść. Wróciłam do domu. Ale w Iraku, a szczególnie wśród szyitów, kobieta jest niczym.
4: It's not a good thing.
0: Zwłaszcza rozwiedziony.
3: Ola z mężem i dziećmi postanowili uciec do Europy przez Mińsk.
4: When we arrived to the border, we spent the night in there. The first day, that was 6 October.
0: 6 października wyruszyliśmy w drogę.
3: Ola przerywa, bo najmłodszy syn, 5-latek, uderza czymś o ścianę.
4: It's the 5 years, it's the violence. He doesn't communicate it, you know, it's like it's... It's not an easy thing to contact with him.
3: Jest agresywny, zamknięty w sobie.
4: 6 to 7 days we spent at the forbidden land.
0: Około tygodnia spędziliśmy w zakazanej strefie.
4: We tried to cross, but the problem is with the place that we were like sitting it. It's all mud, and in front of us the Polish vans.
0: Przed nami zasieki polskie, za nami białoruskie. Siedzieliśmy tam w błocie, cała grupa. Białorusini przychodzili i kazali nam iść na polską stronę. Próbowaliśmy 3 razy. Raz zaczęłam przecinać ogrodzenie i zobaczyła mnie kobieta żołnierz.
4: She saw me. She was like so angry.
0: Była bardzo zła. Krzyczała.
4: Shoot there. 2 shots.
0: A potem oddała 2 strzały.
4: I was just shaking. I don't know. I thought that she will kill me actually.
0: Myślałam, że mnie zastrzeli.
4: We can't move anymore.
0: Utknęliśmy w zakazanej strefie.
4: At night he was just saying, I can't, Ola. Just put your legs on my legs because I'm actually shaking.
0: Najgorsze były noce. Potwornie zimno.
4: All of them, you know. And I wasn't have this.
0: Mieliśmy tylko 2 koce. Okrywałam dzieci własnym ciałem.
4: Oh my god, it's difficult times. Each time I remember it's like we did the thinking about survive. We were thinking about how will we die?
0: Nie myślałam, jak przetrwamy, tylko jak umrzemy.
4: From thirst?
0: Z pragnienia?
4: Someone will, like an animal will attack in us?
0: Czy zaatakują nas zwierzęta?
4: Will hit in us?
0: Czy obcy ludzie z bronią nas zastrzelą?
4: Stranger people, they will maybe holding a gun and will shoot in us just like the...
0: Cała grupa w strachu, w ciemnościach.
4: Can't even talk between each other, we're just like...
0: Nie rozmawiając.
4: Waiting to the morning.
0: Czekała do rana. Mąż powiedział, że gdyby stracił siły, mam zabrać dzieci i iść dalej.
4: Don't you ever try to stop? Just leave me and go. Don't stop because of the kids. And I, when I felt that I'm sick, the same thing I'm telling him.
0: Ja powiedziałam mu to samo.
4: Take the kids and leave me. You know, in the darkness, we were like checking each other by like.
0: W nocy sprawdzałam, dotykając ich nóg, czy jest cała czwórka.
4: Covered them from all this danger. Po
0: kilku dniach przyjechali Białorusini i załadowali nas do ciężarówek.
4: They put a lot of people just one on one, you know. There are a lot of families separated.
0: Był chaos. Wiele rodzin się pogubiło.
4: So a lot of people like they lost their kids or woman lost her husband because they pushing you. I didn't know where they're going to take us.
0: Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy.
4: I'm scared because I thought they will take us to a place like killing us slowly or something. Just like what they will do to us.
0: Bałam się, że nas gdzieś wywiozą i zostawią na powolną śmierć albo zastrzelą.
4: My eyes, I couldn't see the road because they covering the truck from behind.
0: Jechaliśmy około 3 godzin.
4: I tried to listen to the sounds. Where are we going?
0: Ciężarówka była zakryta. Nic nie było widać.
4: I was just nervous. I don't know.
0: Nasłuchiwałam dźwięków.
4: Oh my god. It's not a good situation. When we have been there and they opened the cover and they said, okay, get outside.
0: Wysadzili nas na otwartej przestrzeni.
4: And there is a lot of people in there, like hundreds of people. They're putting their cans in there.
0: Było tam już kilkuset ludzi.
4: Kids. I was in shock, oh my god. Half an hour or 1 hour and they bring other truck with a lot of people.
0: Potem przywieźli następnych.
4: And we have to run like in the same direction.
0: I kazali iść.
4: Straight, one after one.
0: Poganiali nas.
4: You have to run. And they have the dogs.
0: Mieli psy.
4: And something like they threatened you because you have the kids. I am thinking about my kids, so I let my kids walk in front of me so I can see them.
0: Dzieci szły przede mną, żeby się nie pogubiły.
4: And I was like walking slowly. Even the Belarusian soldiers, they would like push me, threaten me, I will kill you.
0: Białorusini krzyczeli, żebym szła szybciej, bo mnie zastrzelą.
4: Actually, we started to run because they released the dog.
0: Po chwili spuścili psy. Rzuciły się na jednego z mężczyzn, więc biegliśmy, aż dotarliśmy do bagien. To było już po polskiej stronie. Ale Białorusini doskonale znali teren. Potem zawrócili. A my zostaliśmy na bagnach. Odpoczywaliśmy cały dzień. Dużo spaliśmy. Skończyła się nam woda. Dorośli nie jedli, bo ledwo wystarczyło jedzenia dla dzieci. Ruszyliśmy w drogę. Grzęzłam w błocie po pas, kolejno przenosząc dzieci.
4: This is the water for here to here. I was just sitting on a high place because I was so tired because I have to take my kids one by one and back again to take things.
3: Ola pokazuje w telefonie obrazy z bagien. Najmłodszy synek siedzi na pieńku. Z uśmiechem macha do mamy, która przenosi jego brata.
4: This is my little kid. I put him on the tree.
5: Let's hurry up, mom.
4: It was like when I put first of all my leg, I thought that it will be cut.
0: Bałam się o moje nogi, czy ich nie będzie trzeba amputować. Woda była lodowata.
4: What was inside the water, but there's something like it's cutting.
0: Brzuch i nogi miałam pogryzione przez coś, co było w bagnie. Cała byłam we krwi.
4: We spent like from 6 to 7 hours. Just to cross the swamps.
0: Szliśmy przez bagna jakieś 7 godzin.
4: I remember 3 days in the Polish land. And there was like a blocked forest.
0: Las, do którego dotarliśmy, był tak gęsty, że nie dało się przejść.
4: It's like forbidden to get. So I was just thinking about just let us walk on the road.
0: Zdecydowałam, że wychodzę na drogę. Nie miałam już sił.
4: In front of us, and he saw the Polish guards.
0: A tam byli żołnierze.
4: He said, "Go back." I tell him, "No, I will never go back. I will take my family. I'm going to cross. I will never get back."
0: Usiadłam na drodze i powiedziałam, że dalej się nie ruszę, nie wrócę na Białoruś.
4: you don't have a humanity, we have kids in here, my kids are starving. I was just crying, I don't know, the tears going from everywhere.
0: Zaczęłam się modlić i płakać. Dosłownie zalałam się łzami. Błagałam ich o litość.
4: In front of them, and they were like just watching me. Okay. What do you want? What do you want?
0: Żołnierze byli poruszeni.
4: Do you report on us? And he said, no.
0: Powiedzieli, że nas nie zaraportują do straży granicznej.
4: Okay, just get off the road, get in the forest. I will bring for you water and food.
0: Dali nam swoje jedzenie i wodę. Wszystko, co mieli.
4: They gave us all of the what they had.
0: Niewiele tego było.
4: I was like saying thank you please. They said no just go, we didn't saw you, just go from that road and you will be safe.
0: Pokazali, w którym kierunku iść. Byliśmy uratowani.
4: But the problem is that we're lost in the forest. There is no connection for internet.
0: Ale straciliśmy zasięg i zgubiliśmy się w lesie.
4: That water and food wasn't enough. 4 days without.
0: Skończyło się jedzenie, które i tak jadły tylko dzieci.
4: I told them that I'm going to the village. There is a.
0: Zdecydowałam, że pójdę do wsi po pomoc. Chociaż wiedziałam, jakie to niebezpieczne. Byłam cała w błocie.
4: They will recognize me that I'm a refugee.
0: Nie było wątpliwości, że jestem uchodźczynią.
4: My kids are going to die.
0: Jednak postanowiłam zaryzykować.
4: We started to walk on the road.
0: Jak tylko wyszłam na drogę,
4: and then the connection is back.
0: Zasięg wrócił.
4: When it's back, we're back to the forest. And there is a number my friend gave it to me and said this is organization.
0: Miałam od przyjaciół numer telefonu, na który można zadzwonić po pomoc humanitarną.
4: And they did came at night and they bring water and food and clothes and
0: wolontariusze nas uratowali.
4: They saved us. This is
0: dali nam jedzenie, picie i suche ubrania.
4: Positive thing I saw in Poland. So that's why like 100% sure that I'm going to be safe here. We surrender ourselves. So there is a difference between catching you or surrender yourself.
0: Ujawniliśmy się i poprosiliśmy o azyl.
4: Our situation will be better, but no.
0: Ponieważ sami się zgłosiliśmy, myślałam, że nasza sytuacja będzie lepsza, ale nie.
4: You will never meet him like face to face, but on the Skype. And the judge said that why they judge on us.
0: Sędzia nas nie przesłuchał. Procedura odbyła się na Skype.
4: Let us go to the
0: nikt nie przesłuchiwał dzieci. Nie pytali o naszą historię ani o powody ucieczki.
4: And we don't have the lawyer stand with us to defend.
0: Nie mieliśmy adwokata. Skazali nas na ośrodek zamknięty na 2 miesiące.
4: We heard about that they will take us to closed camp, but we didn't know that they will take our phones, everything.
0: W ośrodku detencyjnym zabrali nam telefony i zrewidowali.
4: It wasn't for refugees. It was the search.
0: Ale nie jak uchodźców, tylko jak kryminalistów.
4: For criminals. They took my kids and my husband.
0: Mężowi i chłopcom, nawet najmłodszemu.
4: And they searched them by take off their clothes, all of it.
0: Kazali się rozebrać do naga.
4: And they let them sit.
0: I kucać i wstawać.
4: You know, stand, sit and stand, seeing if there's something will drop from them.
0: Żeby zobaczyć, czy coś z nich nie wypadnie.
4: All of my kids, even the 5 years. But me and my daughter.
0: Mnie i córeczkę rewidowała kobieta, ale nie w taki sposób jak chłopców.
4: A woman border guard, they were like searching us, but not in the same way. When they get out of the room, they were like crying, my kids.
0: Kiedy wyszli, bardzo płakali.
4: I was like feeling, oh my god, we're in trouble.
0: Ośrodek to był koszmar.
4: Because there is a lot of pressure from families.
0: Panuje przemoc.
4: A lot of people like screaming. There is
0: dzieci
4: noise
0: się biją.
4: Everywhere.
0: Hałas.
4: Stress and you will be nervous and you have this depression and there is no.
0: Miałam depresję i myśli samobójcze.
4: You'll never get outside of here. I'm thinking how can I kill myself without no one seeing me, without far away from my family. How can I do it?
0: I'm myślałam, just, like, thinking jakby tu się zabić, żeby rodzina tego nie widziała.
4: And I couldn't even like. Do it.
0: To nie było możliwe.
3: Ola postanowiła walczyć o wolność dla siebie i innych. Nawiązała kontakt z organizacjami humanitarnymi, prowadziła strajk głodowy, wygrała. Co było w tej przeprawie najgorsze?
4: The close camp.
0: ośrodek zamknięty.
2: Actually, the close camp. When you're like walking in the forest, you have the choice.
0: W lesie masz wybór.
2: To run away,
0: możesz biec albo usiąść.
2: The close camp, they just want you to get off your room, to go to eat and back again to your room.
0: Wychodzisz tylko na posiłek i musisz wracać do pokoju.
2: It's like a time it will never end. The swamp it's end. The time it's end. Like 6 hours and end.
0: Las się kiedyś skończy. Bagna przebrniesz.
2: The dangers end, but the close camp.
0: W ośrodku jesteś zamknięta.
2: Even the day, it was like too long. It wasn't end.
0: Dni się ciągną w nieskończoność. Nie ma cienia nadziei.
3: Czy po takich doświadczeniach próbowałaby raz jeszcze?
2: I will do it again.
0: Tak, ale byłabym znacznie lepiej przygotowana.
2: But I'll be ready much more.

0: Wiosna 2025 roku.
1: Próbuję znaleźć informacje o losie irakijskiej rodziny w Centrum Wolontariatu przy Archidiecezji Lubelskiej.
0: W trosce o ochronę danych o osobach pozostających obecnie i w przeszłości pod opieką Centrum Wolontariatu w Lublinie nie udzielimy wywiadu w zakresie, który panią interesuje. Pani Ola Sabah-Hamad nie upoważniła nas do przekazywania informacji na temat jej rodziny.
1: Żadnych informacji, nawet daty opuszczenia Lublina. Nieoficjalnie dowiaduję się, że Ola nie mogła znieść bezustannej opieki kościoła i używania jej rodziny w celach propagandowych. Wyjechała do Niemiec.
0: Kwiecień 2025 roku.
2: Jak dotąd na mizarze w Bochonikach jest tylko jedna bezimienna mogiła.
1: Michał, pracownik humanitarny, przyczynił się do identyfikacji lekarza z Jemenu.
3: Cień był szansy i ten cień szansy się powiódł.
4: W lesie w południowej części Puszczy Białowieskiej 6 stycznia 2023 roku zostało ciało znalezione. 15-letni Mohamed, Syryjczyk, odezwał się do mnie, słyszał o tej śmierci i że najprawdopodobniej on znał osobę, która zmarła w tym lesie. I udało nam się odtworzyć historię 34-letniego Jemeńczyka, tego doktora Ibrahima, dzięki odtworzeniu jego takiej marszruty, jego drogi przez zarówno systemę, jak i później po polskiej stronie, gdzie przekroczył granicę razem ze swoimi współtowarzyszami, którzy go niestety zostawili. Nie znamy okoliczności, kontekstu, dlaczego tak się stało. Po prostu został tam już sam na zawsze. Dzięki całej sieci, którą Grupa Granica tworzyła, żeby udawało się kontaktować rodziny osób potencjalnych ofiar, które zostały znalezione bez identyfikacji, udało się pochować doktora Ibrahima na cmentarzu w Bochonikach. Pamiętam, że to był taki zimowy pogrzeb zmarzniętej ziemi. Pamiętam, że brat doktora Ibrahima był na tym pogrzebie. No i dzięki temu oni mogli w jakiś sposób zamknąć ten taki ziemski rozdział życia Ibrahima.
2: Najstarszą część mizaru pokrywają omszałe, prawie niewidoczne kamienie. Kiedy kamień zapada się pod ziemię, oznacza to kres pamięci o zmarłym.

0: 16 czerwca 2025 roku portal Słowo Podlasia poinformował o pogrzebie dwóch Etiopczyków na cmentarzu w Janowie Podlaskim. Zostali wyłowieni z Bugu. Pochowano ich pod imionami Biniam Mola Tegegne i Khalid Abdela. Bliscy rozpoznali ich po odzieży i obuwiu. Do końca lipca 2025 roku z Bugu wyłowiono 10 ciał. Piotr Czaban, dziennikarz, ratownik Podlaskiego Pogotowia Humanitarnego, poszukuje zaginionych, przekazuje informacje, publikuje reportaże na swoim kanale Czaban robi raban.
1: Wracając 8 lipca z pogrzebu migranta, nagrywa poruszającą wypowiedź.
2: Polskie państwo ukrywa skalę zbrodni na pograniczu polsko-białoruskim. I to dzisiaj po raz kolejny potwierdziłem, będąc na pogrzebie w Koroszczynie. Cudzoziemca nie udało się zidentyfikować. Został pochowany jako NN. O wyłowieniu jego ciała nikt nie informował. Przecież tyle rodzin szuka swoich bliskich od lat. Dlaczego do tej pory nie ma żadnej oficjalnej strony, żadnego oficjalnego numeru alarmowego i nie robi się tak naprawdę nic systemowo, żeby Polska nie kojarzyła się tylko z pushbackami i z wywózkami ludzi do lasu, ale też z działaniami humanitarnymi. Ten mężczyzna, który utonął 1 lipca, polskie służby wiedziały o jego śmierci i białoruskie. I przez 3 dni leżał w wodzie. I każdy czekał, gdzie rzeka zepchnie, na którą stronę. Po 3 dniach okazało się, że jest po stronie polskiej i trzeba wtedy go było wyciągnąć. Żyjemy w czasach, kiedy obojętność na śmierć, na zło jest normą. Wstyd, Polsko.

Reportaż Małgorzaty Żerwę Zrobiłabym to jeszcze raz zakończył dziś cykl prezentacji dzieł, które walczą o nagrodę Radia Łódź podczas 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Festiwal dziś właśnie się rozpoczął. Polecamy prezentowane w jego ramach dzieła audio i wideo.

Serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.